Soundtrack jest płytą szczególną, bo rezygnuje z jednego wielkiego konceptu historycznego, jak to było w przypadku grupy Laocze, tak charakterystycznego dla wcześniejszych albumów zespołu, i zamiast tego buduje zbiór scen, jakby świat został rozbity na kadry, albo ktoś wypluł z kalendarza 365 kartek, które już nigdy nie złożą się w jedną całość. I może właśnie dlatego ta płyta tak dobrze brzmiała w Radiu Wnet, wówczas jeszcze w internecie, bo w Radiu Wnet soundtrack Laocze nie był albumem, który po prostu się puszczało. To była raczej płyta, która wchodziła w przestrzeń audycji jako osobny organizm, czasem między rozmową, czasem zamiast komentarza, czasem jako moment zawieszenia między jednym tematem a drugim, jak Krzysztof Skowroński. No miał wobec Laocze relację nieoczywistą, jeszcze z czasów, gdy jako prezes Trójki organizował chłopakom pierwsze koncerty radiowe, no przecież Gloria i Chwała na Wysokościach za płytę Gusła czy Powstanie Warszawskie, że o gospel nie wspomnę. No i z jednej strony dystans do ich literackiej gęstości i wielowarstwowości, a z drugiej rosnąca świadomość, że to jest jeden z nielicznych zespołów w Polsce, który naprawdę próbuje opowiadać rzeczy trudne i bez uproszczeń. No i właśnie soundtrack był momentem przełomowym. Radio Wnet w swojej formie też nie zawsze daje odpowiedzi. Czasem po prostu zbieramy fragmenty rzeczywistości i układamy je obok siebie. Głos reportera, reporterki, fragment rozmowy, muzyka, cisza, komentarz, czasem jakieś przypadkowe historie w studiu. A utwory takie jak Dym czy inne fragmenty albumu Laocze soundtrack nie prowadzą słuchacza w jednym kierunku, raczej go zatrzymują, każą patrzeć na rzeczy z boku, z dystansu, który nie jest chłodem, ale próbą zrozumienia. I to właśnie ten dystans sprawiał, że nagranie Dym w Radiu Wnet działało inaczej niż większość współczesnych nagrań czy płyt. To nagranie nie było tłem, nie było produktem muzycznym, ale to była rozmowa. No i w pewnym momencie stało się jasne, że ta muzyka pasuje do radia, które samo próbuje być czymś więcej niż medium informacyjnym. Tomasz Wybranowski, muzyczne wspomnienia w 17. rocznicę powstania Radia Wnet. Laocze, Dym z albumu Soundtrack.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Byliśmy w Gdyni, byliśmy we Włoszech, a teraz ciach, polecimy, proszę Państwa, do Londynu. No i wyobraźcie sobie Państwo, że wysiadacie z tego czerwonego autobusu, możemy zejść z pięterka. A gdzie wysiadamy? Na Trafalgar Square. Na Trafalgar Square, kolumna Nelsona, a za kolumną Nelsona co się wyłania? Wyłania się największa chyba galeria na świecie, National Gallery. Jeszcze dodajmy, że National Gallery jest darmową galerią i gromadzi tyle dzieł sztuki, że tak myślę, że żeby sobie spokojnie obejrzeć całą galerię, to trzeba sobie wynająć pokoik na 2 tygodnie, tak gdzieś w Londynie, w pobliżu, i można od rana do wieczora sobie oglądać, chodzić, zachwycać się i po prostu oszaleć można ze szczęścia. Mili Państwo, to jest coś absolutnie nieprawdopodobnego, co się tam dzieje w tym muzeum. Tam jest wszystko, powiedzmy absolutnie wszystko, od sztuki średniowiecznej po sztukę współczesną. Można nawigować tymi salami i po prostu wracać. No, o kilku obrazach powiem, które no, tak mnie przyciągały może najbardziej. Zacznijmy od chrztu Chrystusa, Piero della Francesca, nieprawdopodobny obraz w jednej z sal, bo nie będziemy nawigować po wszystkich salach, bo jest ich po prostu, no nie wiem, 100 kilkadziesiąt, albo i więcej, nie wiem, trudno się tam w ogóle połapać w tym wszystkim, się przechodzi, że tak powiem, na szczęście dają taki malutki przewodnik, można sobie nawigować, ale nie ma szans, bo tutaj no, wchodzi się do jednej sali, jest Van Gogh, w drugiej sali Rubens, w trzeciej sali Tintoretto, w czwartej sali Rafael, Caravaggio, właśnie wspomniany obraz Caravaggia, Wieczerza w Emaus, którego wersja jedna znajduje się w Breże, druga wersja znajduje się właśnie w National Gallery w Londynie. Można oglądać Van Gogha na przykład, na żywo. Van Gogh wspaniały. Tam zawsze wokół Van Gogha sporo osób się, że tak powiem, pojawia, no bo trudno, żeby się nie pojawiało wokół Van Gogha. Ale ja zwłaszcza kocham sztukę, że tak powiem, troszeczkę starszą, no generalnie rzecz biorąc. Święty Jerzy ze smokiem. Tak, ten obraz należy zresztą do Galerii Londyńskiej, ale został zakupiony od Karoliny Lańc-Korońskiej, proszę Państwa. I właśnie z

0: galerii, znaczy był własnością Karoliny Landskorońskiej. Paweł Uccello malował oczywiście ten obraz świętego Jerzego ze smokiem. No i co? No jeszcze parę obrazków, tak dla zachęty, mieli państwo. Kobieta przy pianinie Vermeera to jeden z cudownych obrazów cudownego, wspaniałego artysty. Można na żywo podejść, zobaczyć, jak on to malował. Nieprawdopodobne. No i Bronzino. Alegoria miłości włoskiego manierysty. No kipiący, że tak powiem, na gością ten obraz, ale nie w wulgarny sposób. Wspaniały Wenus, proszę państwa, na pierwszym planie, jedna pierś zasłonięta przez dłoń obejmującą Amora. Tycjana oczywiście nie zabraknie. No, Tycjan jest wszędzie. Tycjan był malarzem bardzo płodnym. No i oczywiście musiał trafić do Londynu. Bacchus i Ariadna, no to ten motyw mitologiczny, kiedy biedna Ariadna już została porzucona przez Jasona i nagle pojawia się Bacchus. No i jest dobrze, proszę państwa. Generalnie jest dobrze. Paul Cézanne, kolejny wielki gigant absolutny. Tam jest obraz między innymi kąpiące się, proszę państwa, wspaniałe, takie niebieskie, proszę państwa, taki cały w ogóle w niebieściach, ale jedno, no ciała są oczywiście namalowane tak, że zdecydowanie można wszystko widzieć, ale wszystko jest przesycone niebieskością, tło, niebo i ciała też jakby mają taki niebieski odcień. No piękny, piękny obraz, proszę państwa. No i mamy ten słynny portret Doży Giovanniego Belliniego z takim charakterystycznym nakryciem głowy, z takim rogiem z tyłu Giovanni Bellini. No to jeden z moich też ulubionych obrazów. Antoniego Van Dycka, portret Karola I między innymi. No i bardzo, bardzo, proszę państwa, wiele innych obrazów. Można oczywiście poznać dobrze angielską sztukę, między innymi Thomasa Gainsborough i Turnera. Turner to niezwykły malarz, takie rozmyte te wszystkie jego obrazy, ale przepięknie to wszystko wygląda, proszę państwa. Nie zabraknie motywów kobiecych, Artemisia Gentileschi, proszę państwa, portret, czy autoportret, można powiedzieć, jej jako świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Jest oczywiście, mili państwo, kto? No Rembrandt, młode na przykład, autoportret młodego Rembrandta z taką dłonią wsuniętą za pazuchę, przepiękne, przepiękne absolutnie. No i jeszcze wracając do Van Gogha, którego oczywiście można tam znaleźć, mili państwo, autoportret z obciętym uchem, ale też słynne, najsłynniejszy być może obraz Wincentego Van Gogha, Słoneczniki. I to są tylko takie malutkie punkciki, których tych punkcików jest ponad 2000 w Galerii Narodowej w Londynie, więc bardzo państwa zachęcam i uprzejmie. Tym bardziej pamiętajcie państwo, Londyn jest drogi, muzea są za darmo. Tak, że lecimy do Londynu.
1: 17 piętro.
2: Nocne powtórki w net.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Drodzy Państwo, odcinek 6. To już jest rozwinięte średniowiecze. Dochodzi do potężnych najazdów z czterech stron. Od północy Wikingowie, od zachodu Normanowie. To też są Wikingowie, tylko troszeczkę bardziej już cywilizowani. Od południa Arabowie, o czym słyszeliśmy w poprzednim odcinku. A od wschodu uderzyli Madziarowie, zwani Węgrami. No, słowo to pochodzi od ogórów, olbrzymów, obrzynów i tak dalej. W każdym razie u nas utrwaliła się nazwa Węgrzy. Tak pustoszyli oni cesarstwo, czy też imperium Franków, które rozpadło się na ziemię Niemców, Lotaryngów i Franków, że nie była możliwa żadna cywilizowana forma życia. Aż 15 marca 933 roku Henryk Ptasznik po raz pierwszy pokonał Węgrów, zwanych dalej Hunami, choć nieprawidłowo, bo byli Ugrowinami, a nie Hunami, rozgromił ich nad rzeką Unstrutą. No, dało to ogromną nadzieję Niemcom na to, że się od tych najazdów wyzwolą. Stąd też szybko Henryka Ptasznika uczyniono królem niemieckim. Zainicjował on dynastię Ludolfingów. Ale mało by tego było, ponieważ najazdy dalej nie ustawały i potężny najazd 955 roku wydawało się, że zrówna z ziemią Bawarię dojdzie aż do Nadrenii. Gdy zastąpił drogę Hunom Otton I, zwany później Wielkim, 12 sierpnia stoczył potężną bitwę, w której dał się zaskoczyć celowo i to okrążyć, od tyłu były oddziały czeskie i jak wspomina jedna z kronik, składały się z czterech pułków. Czechy miały tylko dwie krainy, czeską i morawską. Skąd te dwa pozostałe? No to jest właśnie kraj Wiślan i Śląsk, który w tym czasie podlegał Czechom. I też te właśnie tyły Ottona stawiły opór, doprowadzając do całkowitej zagłady Węgrów. Praktycznie cała starszyzna wyginęła. Od tej pory Węgrzy przestali najeżdżać, a 22 lata później przyjęli chrzest. W tym samym czasie Geron pod Reknicą 16 października 955 roku rozgromił Słowian Połabskich. Drugi etap to z kolei Bizancjum i Bułgaria. Bułgaria, która była słowiańsko-turańskim państwem i pod Wersyniką pierwszy raz Bułgarzy rozgromili Bizancjum w 813 roku. Ale 29 lipca 1014 roku pod Białasicą, czyli Klejdonem, król Samuel został pokonany przez Bazyla II, zwanego później Bułgarobójcą. Wziął on do niewoli 10 tysięcy Bułgarów. Wszystkim wykuł oczy, co dziesiątemu zostawiając jedno oko. Samuel na widok takiej armii dostał zawału i zmarł. I ostatnia rzecz, pierwsza wyprawa krzyżowa. Dochodzą rycerze do granic Imperium Bizantyńskiego. 1 lipca 1097 stoczyli bitwę pod Doryleum, w którym rozgromili Turków Seldżuckich. Dotarli do Jerozolimy 15 lipca, pamiętajmy, Grunwald był wtedy, 1099 roku, Gottfried de Bouillon zdobywa Jerozolimę. Nie było żadnej rzezi, bo przeżyli ci, co tam byli. A pod Aszkalonem 12 sierpnia rozgromił Egipcjan idących na pomoc Jerozolimie. W ten sposób pierwsza wyprawa została ocalona. Powstało na 200 lat 7 księstw Lewantu, czyli Ziemi Świętej i okolic.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: No teraz numer 6. Dzień dobry, znowu Joanna Rawik. Przedstawiam listę 17 piosenek na 17-lecie. A tym razem to będzie sam Staszek Sojka. Miałam szczęście go poznać. To straszne stwierdzenie. Niemalże w ostatniej chwili, bo jakoś jesienią 24 roku byłam na jego recitalu w Kalinowym Sercu i spytałam tam asystenta: Damian, czy możesz zajrzeć do garderoby w przerwie recitalu pana Sojki? Czy ja mogę na chwilę do niego zajrzeć? A tak, tak, Damian mówi, bardzo cię zapraszam. Weszłam. Dobry wieczór, był w towarzystwie tej swojej pięknej drugiej żony, która była jego menadżerem, i od razu mi powiedział, przywitawszy się: a ja znam pani szefa Krzysia Skowrońskiego, nawet blisko, bo przed laty zapowiadał jakiś mój koncert. No to wspaniale, to czy mogę pana zaprosić do naszego Radia Wnet? Tak, oczywiście, oczywiście, ale jestem bardzo zajęty, dam znać. No i właśnie dał mi znać, kiedy może, nie był to dzień mojej audycji, i tutaj w tym samym studio nagraliśmy wspaniałą rozmowę ze Staszkiem. On był tak niezwykle żywiołowy, pełen radości, życia, jakiejś życzliwości, a w ogóle jak tutaj przywitam go, bo już czekał na mnie na korytarzu, to rozmawialiśmy, byliśmy po imieniu, jakbyśmy się znali 100 lat. No i było cudownie. I potem odprowadzałam go. On zaparkował samochód na Senatorskiej w absolutnie niedozwolonym miejscu i tamten samochód stał ponad godzinę i nikt go nie ruszył. Ja mówię: wiesz co, chyba jakieś straż miejska czy policja myśleli, oto ktoś bardzo ważny, jeśli tutaj parkuje. Tak, ale dalszy ciąg, bo to było, dokładnie pamiętam, to było w lutym ubiegłego roku, kiedy nadaliśmy tę audycję w ramach, tę rozmowę w ramach mojej audycji Sztuka jest magią. I potem, bo spojrzałam do kalendarza, w jakiś tajemniczy dla mnie sposób Staszek odszedł. Jak to możliwe, jest na próbie w Operze Leśnej, a potem żona go wiezie do szpitala i po chwili on nie żyje. Powtórzyłam tę audycję 13 września, zapowiadałam ją już gdzieś z podróży i było to bardzo głębokie dla mnie przeżycie. Był to nie tylko artysta wielkiego formatu, ale człowiek piękny, dobry, mądry i bardzo skromny, jak to się zdarza u wielkich artystów.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: W roku 2014 można powiedzieć, że historia bardzo przyspieszyła, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, a przynajmniej politykę zagraniczną w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, ponieważ to właśnie wtedy doszło do różnych wydarzeń na Ukrainie. W lutym miała miejsce kulminacja tych protestów na Majdanie w Kijowie. Pamiętamy tak zwana rewolucja godności, która zmusiła do ucieczki ówczesnego prezydenta Ukrainy, Wiktora Janukowycza. To był luty, a w marcu doszło do aneksji Krymu przez Federację Rosyjską. Później kolejne miesiące to z kolei początek wojny w Donbasie, proklamowanie tak zwanych republik ludowych, Republiki Donieckiej, Republiki Ługańskiej i później lipiec to zestrzelenie malezyjskiego samolotu pasażerskiego Malaysian Airlines nad wschodnią Ukrainą. Samolot, który leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Jednym słowem można powiedzieć, że ta wojna na Ukrainie, choć mówimy, że zaczęła się ona w 2022 roku, przynajmniej tak, jeżeli mówimy o takiej pełnoskalowej inwazji, to tak naprawdę zaczęła się właśnie wtedy, w roku 2014, coś, o czym często zapominamy. I można powiedzieć, że to, co wtedy się zaczęło, to w zasadzie te wyzwania polityczne pozostają wciąż aktualne, a mianowicie ekspansja Rosji. Jeżeli chodzi o inne takie wydarzenia, także można powiedzieć negatywne, także w bezpośrednim sąsiedztwie, może nie Polski, ale na pewno Europy, to pojawienie się Państwa Islamskiego, ofensywa ISIS, czyli tego skrajnie islamistycznego ugrupowania, które powstało gdzieś na pograniczu Iraku i Syrii. To ugrupowanie, które można powiedzieć skorzystało z obluzowania się władz lokalnych, władz państwowych na skutek konfliktów wewnętrznych. Właśnie wtedy w roku 2014 to Państwo Islamskie zaczęło powstawać i pamiętamy, to wtedy właśnie został ogłoszony kalifat. Pamiętamy także te liczne mordy na jezydach, na różnych mniejszościach właśnie na terenie północno-wschodniej Syrii oraz północnego Iraku. Zajęty został między innymi Mosul, ale także wiele innych miejscowości na tamtym obszarze. Zniszczone zostały bardzo liczne zabytki, no między innymi starożytna Palmira w Syrii, ale także wiele kościołów w Mosulu. No i później, jak wiemy, powstała koalicja, która miała walczyć, koalicja państw, która miała walczyć przeciwko Państwu Islamskiego i choć ostatecznie udało się to państwo pokonać, przynajmniej na tamtym obszarze, udało się również zabić kalifa Państwa Islamskiego al-Bagdadiego, to ostatecznie ten kalifat, to Państwo Islamskie nadal gdzieś jest bardzo aktywne, czy to na Bliskim Wschodzie, gdzie wciąż obecne są różne uśpione komórki ISIS, ale także albo przede wszystkim już w zachodniej Afryce, gdzie widzimy, jak teraz właśnie powstaje być może nowy kalifat w bezpośrednim w sumie sąsiedztwie Europy. Ale przede wszystkim teraz, jak patrzymy wstecz, to zastanawiamy się, jak w ogóle to Państwo Islamskie mogło powstać. No, trzeba powiedzieć, że mogło ono powstać przez błędną politykę zagraniczną wobec Zachodu, państw zachodnich, Stanów Zjednoczonych wobec Iraku, wobec Bliskiego Wschodu. I pamiętamy również, że to ten kalifat, obecność tego kalifatu również bardzo wpłynęło na różne mniejszości obecne w różnych krajach Europy Zachodniej. Te strumienie, można powiedzieć, bojowników gdzieś tam spod Paryża, którzy nagle znajdowali się w Syrii, aby walczyć o powstanie tego kalifatu. I problem tych rodzin, tych bojowników, który nadal jest nierozwiązany. Wiemy, że bardzo wiele tych rodzin właśnie tych bojowników, które przeniosły się, pojechały za tymi mężczyznami do północnej Syrii, że ci ludzie nadal tam się znajdują. Są to technicznie obywatele różnych krajów, Francji, Australii. Państwa, które nie chcą ich przyjmować. To był rok 2014.
2: Szczecin 98,9 FM. FM.
3: Radio Wnet.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz 6. Tadeusz Boj-Żeleński, Dziadzio. Raz maleńka Fryderyka miała dziadzie tabetyka, a że stąpał dość niezdarnie, dziewczę pusty śmiech ogarnie. Przestań, rzecze jej na to staruszek łagodnie. I ja biegałem niegdyś żwawo i swobodnie, a że mi dziś chodzenie idzie jak po grudzie, to dlatego, żem w pracy żył ciężkiej i trudzie. Dobre dziewczę zawstydzone poszło płakać aż na stronę. Odtąd zawsze w czci głębokiej podpierało starca kroki. Pamiętajcie, drogie dziadki, nie żartować z ojca matki, bo paraliż postępowy najzacniejsze trafia głowy.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Taka rzecz, redaktor Wybran, szef muzyczny Radia Wnet, 17. rocznicę powstania naszej cudnej, żółtej, eterowej łajby podwodnej. Rok pański 2014, no i cóż, U2, LMC i Take Me to the Clouds Above, trochę taki dialog z pewną piosenką grupy U2 z płyty Joshua Tree, With or Without You, z tobą lub bez ciebie. No bo są nagrania, które żyją własnym obiegiem, niekoniecznie tam, gdzie zostały stworzone, ale tam, gdzie ktoś nada im drugi oddech, i tak było ze mną, o czym za chwilę. Take Me to the Clouds Above, projektu LMC, opartego na muzycznym dialogu z U2, to właśnie taki przypadek. Utwór, który w swojej esencji łączy klubową energię początku lat 2000 z rockową emocjonalnością charakterystyczną dla Irlandczyków, Dublińczyków z U2, tworząc trochę hybrydę, która od początku była skazana na życie w ruchu, gdzieś między radiem, między klubem, wieczorową porą, a przestrzenią popowej pamięci. No bo to piosenka zbudowana na napięciu między euforią, radością, a smutkiem, melancholii. No, z jednej strony rytm, który popycha do przodu, z drugiej emocjonalny rdzeń, który nadaje całości coś w rodzaju tęsknoty. Clouds Above nie jest tu metaforą ucieczki ponad chmury, lecz raczej momentem zawieszenia, chwilą, w której codzienność przestaje być ciężarem, a staje się przestrzenią ku przejściu. No i w Radiu Wnet, jeszcze w jego internetowej, bardziej eksperymentalnej szacie, ten utwór zyskał szczególną historię, bo w pewnym sensie postanowiłem odkryć go na nowo w 10. rocznicę premiery, właśnie w roku pańskim 2014. Nie jako archiwalny hit klubowy, ale jako nagranie, które można wprowadzić w obieg radiowej opowieści na własnych zasadach. I tak właśnie się stało. Przez naszą antenę ten utwór zaczął żyć jako coś więcej niż taneczny klasyk, jako sygnał energii, która łączy ludzi po drugiej stronie odbiornika. No i to był jeden z tych momentów, kiedy Radio Wnet nie tylko odtwarzało muzykę, ale też ją przechwyciło i przekształciło. Coś nowego. Utwór, który miał już swoją historię w kulturze klubowej i popowej całego świata, w tym nowym kontekście zyskał lokalne znaczenie. No i stał się trochę częścią tej naszej radiowej, konkretnej, wnetowej narracji, konkretnego czasu i konkretnego sposobu słuchania świata. No bo wiemy, co wydarzyło się w roku pańskim 2014. Wyborczo. No i Take Me to the Clouds Above działa trochę jak piosenka przejścia. Nie opowiada o celu, tylko o ruchu w stronę czegoś, co nie musi być nazwane, ale jest wytęsknione i pragnione. I w tym sensie jej siła nie polega na oryginalności materiału, lecz na zdolności do bycia nośnikiem emocji. I może właśnie dlatego tak dobrze wpisała się w tamten moment Radia Wnet. To była dokładnie tym, czym radio samo chciało być. Przestrzenią, w której muzyka nie kończy się na odtworzeniu, ale zaczyna od nowa w każdym kolejnym słuchaczu. Tomasz Wybranowski, nasze wspominki. Radiowe wspominki z okazji 17. rocznicy powstania Radia Wnet. LMC, U2, Take Me to the Clouds Above.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. 17 piętro. No i komnata Konrada Mędrzeckiego. Muzealne opowieści. Muzealne opowieści. Kolejne muzeum. Mili Państwo, dokąd dopływamy naszą łodzią podwodną? Dopływamy do Lublina. No i tam znajduje się wspaniałe, rewelacyjne i cudowne Muzeum Narodowe. Muzeum Narodowe, główna siedziba, bo są tam też oddziały, ale porozmawiajmy o głównej siedzibie, czyli zamek w Lublinie. I to jest arcydzieło, arcydzieł, proszę Państwa. O czym mowa? O kaplicy Świętej Trójcy, proszę Państwa. Bizantyjsko-rosyjskie malunki z czasów Jagiełły. Coś nieprawdopodobnego. To jest jakby clue tego miejsca. Można po prostu godzinami kontemplować. Jest to po prostu przeżycie na miarę oglądania fresków Giotta. I to jest jedna z podstawowych rzeczy, które trzeba obejrzeć w Muzeum Narodowym w Lublinie. Oczywiście to nie jest wszystko. W Muzeum Narodowym w Lublinie, właśnie w głównej siedzibie, znajduje się rewelacyjna galeria malarstwa polskiego. Znajdujemy tam mnóstwo cudownych obrazów polskich, ale nie tylko polskich, malarzy. Gierymski, Fałat, arcydzieła Wyspiańskiego, między innymi z nenuforami. Można tam godzinami, mili Państwo, spędzić przed tymi obrazami. No i oczywiście, no czego nie może zabraknąć? Oczywiście Matejki i Unii Lubelskiej. Obraz rewelacyjny naszego niedocenionego malarza, który zaczyna być doceniany na świecie. Przypominam, że niedawno jeszcze była wystawa właśnie Matejki w Muzeum, w National Gallery w Londynie. Odkrywamy powoli, ale to między innymi dzięki działaniu takich instytucji jak Muzeum Narodowe w Lublinie, które Państwu niezwykle uprzejmie polecam. Jest tam też dział sztuki sakralnej, sztuki cerkiewnej, między innymi Nowosielski z jednej strony znajduje się w Galerii Malarstwa Polskiego i to są te bardziej, że tak powiem, takie obrazy niereligijne, chociaż sam Nowosielski mówił, że wszystkie obrazy są w pewnym sensie religijne, natomiast też znajdują się ikony Nowosielskiego. Poza tym jest wspaniała kolekcja starych ikon i one są tak pokazane w takim zaciemnionym pomieszczeniu fantastycznie. Bez przerwy Muzeum Narodowym w Lublinie nowe wystawy, cały czas trwa wystawa Tamary Łempickiej. Do tego teraz w muzeum jest wystawa Czas Samurajów, więc to jest miejsce, zamek w Lublinie, Muzeum Narodowe w Lublinie. Polecam Państwu z serca i z duszy i w ogóle, kochani, Lublin, pierwsze miejsce na zamek, piękny dziedziniec, a później wizyta w Muzeum Narodowym. Raj dla duszy.
0: 17 piętro.
2: Nocne powtórki w net.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Witam ponownie Państwa. Tym razem najciekawszy okres. Dojrzałe, czy też pełne średniowiecze, ale jak mówił nam profesor Henryk Samsonowicz, mój mistrz, była ta złota jesień polskiego średniowiecza. Rozegrały się wtedy trzy potężne bitwy na wschodzie, w centrum i na zachodzie. Ale poprzedziły ich trzy inne bitwy, które zapowiedziały je w skrócie. Otóż 31 maja 1223 roku nad rzeką Kauką po raz pierwszy Mongołowie rozgromili koalicję połowców, czyli też turański lud, z ruskimi książętami. Padła prawie cała elita ruskich książąt Rurykowiczów. Droga do podboju Rusi była otwarta, ale nie skorzystał z tego potomek Chingischana, czyli Batu Han. I dopiero w roku 1239-40 został podbity Włodzimierz nad Klaźmą, a na koniec Kijów. I tak niewola tatarska nad i tatarsko-mongolska nad Moskwą trwała do 8 września 1380 roku, kiedy to drogę zastępom Mamaja, a był kryzys w ordzie, wielkiej ordzie tatarskiej, zastąpił Dymitr Doński. U bram Nieważy, czy też u źródeł Nieważy, na tak zwanym Kulikowym polu, doszło do bitwy, którą początkowo Rusini moskiewscy przegrywali, rzeczywiście wciągając przeciwnika, choć nieświadomie. Z jednym wyjątkiem, za plecami w niewielkim lesie był ukryty czwarty pułk, zwany zasadnim. I ten pułk w środku bitwy nagle uderzył na plecy Tatarów. Tatarzy bardzo groźni od przodu, gdzie mogą razić strzałami. Praktycznie są bezbronni od tyłu. I w pułk zasadni książęcego brata wyrąbał Tatarów do tego stopnia, że bitwę przegrali. Rozpierzchli się na wszystkie możliwe strony. Dwa lata później Tochtamysz, który był głównym hanem ordy, spalił i zniszczył Moskwę, podporządkowując ją jeszcze na 100 lat w jarzmu tatarskiemu. Druga bitwa, najbardziej nam znana, bitwa pod Grunwaldem, zwana też bitwą pod Dubrawnem, czy na polu Dubrawnym, czy na zielonym polu, czy pod zielonym lasem. A po niemiecku oczywiście Tannenberg, czyli Sosnowa Góra. 15 lipca spotkały się potężne wojska Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z wszystkimi lennikami, mazowieckim i mołdawskim. Oraz oczywiście Orda Tatarska podległa Wielkiemu Księciu Witoldowi. A po stronie krzyżackiej znajdowały się wszystkie niemal oddziały z ziem podległych zakonowi, czyli tak zwana Armia Pruska i Armia Gości Zakonnych, równie groźna, pod wodzą Krzysztofa Gersdorfa. Była tam również grupa Węgrów, którzy na wiadomość, że mają walczyć przeciw Polakom, odmówili i odeszli po prostu w stronę. Później przyjął ich Jagiełło na uczcie i podziękował im za ten gest przyjaźni. Dzięki temu przeszli do historii. Ale bitwa ma dramatyczny przebieg. Trzy kolejne fazy przegrywają sojusznicy Jagiełły, wojska jagiellońskie. Pierwsza rzecz to zostają okrążone po odskoczeniu Tatarów, goniący ich oddział zatoczył łuk i nagle wylądował na plecach Litwinów. Wtedy Litwini zrobili jedyne, co można było mądrego. Rzucili się do ucieczki, wycofali się. Nie była to ucieczka zaplanowana, ale była to ucieczka brana pod uwagę właśnie na taką sytuację i wytrzymali w oblężeniu. Przyszły im wtedy na pomoc chówce królewskie, doszło do starcia głównego, a gdy wielki mistrz Urlik von Jungingen usiłował okrążyć Polaków i uderzył od wschodu na nich, z lasu wyszedł zastęp zasadzkowy, czy też pułk zasadni. Wyraźnie widać powtórzenie Kulikowego pola pod Grunwaldem. Drugim Grunwaldem nazywamy bitwę pod Wiełkomierzem, czyli na Pobajsku 1 września 1434 roku, kiedy synowie tych spod Grunwaldu rozgromili wojska zakonu inflanckiego. No i ostatnia wielka bitwa na zachodzie. Była to bitwa najpierw pod Krysi, między Francuzami a Anglikami 26 sierpnia 1346 roku, w której padł cesarz, czy też król niemiecki Jan Luksemburg, a druga bitwa pod Azincourt, czy też Agincourt, 25 sierpnia 1415 roku, kiedy to walijscy łocznicy Henryka V rozgromili arystokratyczną kawalerię francuską, stłoczoną w jednym wąwozie. Na dokładkę był tam straszny deszcz, wszystko to się ślizgało, wpadało w błoto, a łucznicy nie wybierali, zmasakrowali szlachetnie urodzonych panów. Skończyło się wtedy panowanie szlachty. Dzień świętego Kryspina położył kres arystokracji francuskiej. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Dzień dobry, znowu Joanna Rawik z moją listą 17 piosenek na 17-lecie Radia Wnet. A pozycję numer 7 z mojej listy piosenek polskich, bo te kocham najbardziej, to stanowi Lucja Prus z wierszem Wisławy Szymborskiej Nic dwa razy się nie zdarza. Muzykę skomponował jej pierwszy mąż Zygmunt, zapomniałam nazwiska, ale to nie ma znaczenia, kto chce może sobie sprawdzić, ale co jest dziwne, że ta piosenka była zaprezentowana przez Lucję na trzecim festiwalu piosenki polskiej w Opolu. Wtedy chyba zjawił się pierwszy koncert o nazwie Mikrofon i Ekran. Miał już większą oprawę orkiestrową, jak również był właśnie transmitowany już na żywo w radio i telewizji. Ale o co chodzi? Za tę wspaniałą piosenkę Lucja Prus dostała nagrodę ministra kultury i sztuki. 1965 rok. W ten sposób Komitet Artystyczny Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu wyprzedził Komitet Noblowski. To bardzo dobrze świadczy nie tylko o Opolu.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Witam ponownie na 17 piętrze. Przypominam, że jesteśmy w pomieszczeniach, w których zajmujemy się polityką międzynarodową i tak patrzymy na to, co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich 17 lat. Doszliśmy do roku 2015. I ten rok 2015 był bardzo intensywny, szczególnie jeżeli chodzi o wydarzenia na kontynencie europejskim, ponieważ to właśnie wtedy, w roku 2015, kryzys migracyjny osiągnął swój szczyt. Pamiętamy te ogromne setki tysięcy, miliony uchodźców, migrantów, którzy zmierzali w kierunku Europy, szczególnie w kierunku Niemiec, w kierunku Europy Zachodniej. Te grupy, które przemierzały szlaki bałkańskie, ponieważ to wówczas ten szlak był taki najpopularniejszy. No i różne reakcje liderów państw europejskich. Z jednej strony strach i chęć kontrolowania tej migracji. To była postawa przede wszystkim Węgier, które postawiły dość szybko podwójny mur na swojej granicy. To wówczas wywołało taki skandal oraz oburzenie wśród liderów europejskich, państw Unii Europejskiej. Z drugiej strony Angela Merkel, ówczesna kanclerz Niemiec, która powiedziała właśnie wtedy, w roku 2015, wypowiedziała te słowa: damy radę. Wiemy już po 11 latach, że Niemcy nie dały rady, zresztą cały kontynent europejski nie poradził sobie z tym wielkim napływem uchodźców, głównie z Syrii, ale także z północnej Afryki. A to wszystko też, i to chyba o tym zapominamy, i to zawsze trzeba podkreślać, że to, że te setki tysięcy uchodźców ruszyły na Europę, to był też poniekąd rezultat błędnej polityki europejskiej i zachodniej wobec świata arabskiego, ponieważ dlaczego w ogóle miał miejsce ten kryzys? No przede wszystkim dlatego, że w następstwie tak zwanej arabskiej wiosny, która rozpoczęła się pod koniec 2010 roku, państwa południowej części basenu Morza Śródziemnego, mam tutaj na myśli Tunezję, Libię, ale także Egipt czy też Syrię, te państwa nagle bardzo osłabły w wyniku obalenia dotychczasowych rządów, w wyniku niepewnej sytuacji wewnętrznej, w wyniku również poluzowania polityki migracyjnej oraz tego całego aparatu bezpieczeństwa, który pilnował, który nie dopuszczał do tego, aby ci migranci przepływali na drugą stronę Morza Śródziemnego. To wszystko pozwoliło właśnie na to, aby ci ludzie ruszyli na Europę. No i wreszcie oczywiście wojna, chociażby w Syrii, tysiące, miliony osób, które znalazły się w Turcji i które z Turcji próbowały na różnych stateczkach przepływać do Grecji. I wiemy, że ten kryzys migracyjny nadal trwa, w zasadzie nadal mierzymy się z konsekwencjami tego kryzysu i ta sytuacja z 2015 roku cały czas gdzieś tam istnieje, gdzieś tam we wspomnieniach i nadal nie jest on rozwiązany, ponieważ wiemy, że no chociażby Niemcy, które przyjęły ponad milion migrantów, dzisiaj próbują tych migrantów, tych uchodźców wówczas przyjętych się pozbyć. Szczególnie chodzi tutaj o Syryjczyków. Mniej więcej miesiąc temu zresztą w Niemczech właśnie pojawił się tymczasowy prezydent Syrii Ahmed el-Shara, który spotkał się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem, i Friedrich Merz powiedział otwarcie, że ma nadzieję, że uda się większość z tych Syryjczyków, którzy przybyli do Niemiec w 2015 roku, że większość z nich uda się z powrotem skierować do Syrii. Jest to raczej mało prawdopodobne, ponieważ nie po to ci wszyscy ludzie przedostawali się na kontynent europejski, że im się to udało, aby w tym momencie wracać do tych państw Bliskiego Wschodu czy też Afryki w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej. To był rok 2015.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz 7. Józef Czechowicz, legenda. Spojrzeniem obłoki przebrał trójkąt mądre oko Boże. Księżyc kroplą ze srebra ciężył o tej porze. Smolny swąd z czarnych lasów się dźwigał, nad miastami czerwono i dym i gaz. Niebo chodziło kołem jak śmiga, zataczał się, bo noc głucha, czas. Zwykłe słowa, mówi się zawsze zwykłym słowem. O, inaczej zaczyna na nowo otrząsnąć z gwiazd głowę. Noc, gwiazdy, bulwary, drzewa. Wiatr nie tak szarpie mi kurtkę, jak niegdyś szarpał sukienkę. Przedwiośnie nawet nie śpiewa, przerwało piosenkę. Ciszą ty chcesz mnie przebić, w milczeniu słychać twe wieki. Groźbą wołasz do siebie, Boże daleki. Szuka oko bystre, znalazłeś, wstrzymałem oddech. Wznoszą się ręce przeczyste, czekają, kiedy się poddam. O, daleki, słyszysz te wiersze, daleki. Nie będę twoim świerszczem. Wzdychają miłością piersi. Nie doczekasz się, niebo, przemian. Niech się wiersz łamie jak pierścień. Przybywaj, ziemio! Ziemia, skała, glina, a ja to mięśnie i kościec. Kończy się to, co zaczyna. Nie może być jaśniej i prościej.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tak, życzę wybran muzycznie, panie i panowie. Wspomnienia z okazji 17. rocznicy powstania Radia Wnet i Rok Pański 2015 i pieśń Palec na cynglu. Bowiem uwielbiam takie piosenki, takie nagrania, które nie opisują rzeczywistości wprost, ale trafiają dokładnie w jej nerw. A Palec na cynglu był właśnie takim nagraniem, mrocznym, hipnotycznym, pulsującym. No i pewnym, pełnym napięcia współczesności, piosenka zespołu WW z udziałem Tomka Organka pochodzi oczywiście z albumu Placówka 44, który został wydany w rzeczonym już roku 2015. Sama płyta była czymś więcej niż muzycznym projektem, bo była opowieścią nie o powstaniu warszawskim, ale bardziej o pamięci o Warszawie i współczesnym niepokoju z tym rytmem smutku baroku. Inspirowana atmosferą powstania warszawskiego łączyła rokową surowość z poczuciem historycznego ciężaru, który nigdy naprawdę nie znika, nigdy nie zniknie z tego miasta. Palec na cynglu brzmiał jak ostrzeżenie, jak kronika czasu, w którym człowiek coraz częściej żyje w gotowości do gniewu, do konfliktu, w pełnej samotności, ale jednocześnie był tym utworem. I był w tym utworze jakiś rodzaj wewnętrznej odwagi. Charakterystyczny puls WW i szorstki głos Tomka Organka tworzyły atmosferę nocnego miasta, które pamięta więcej niż chciałoby powiedzieć. I właśnie wtedy Radio Wnet miało swoją siedzibę w legendarnym gmachu Pasty przy ulicy Zielnej w Warszawie. Budynku symbolu, miejscu, gdzie ściany noszą echo. Do tej pory niosą echo powstania warszawskiego. To tam w sierpniu 1944 roku powstańcy stoczyli jedną z najważniejszych walk o centrum miasta, a zdobycie Pasty było nie tylko militarnym sukcesem, stało się symbolem polskiej determinacji i siły wolnościowego czynu. Monumentalny gmach polskiej akcyjnej spółki telefonicznej, czyli Pasty, górował nad Warszawą niczym twierdza. Niemcy bronili go zaciekle, wiedząc, że kontrola nad łącznością oznacza władzę nad miastem, a powstańcy zdobywali budynek piętro po piętrze, schodek po schodku, w ogniu, dymie i huku wybuchów. A kiedy biało-czerwona flaga zawisła nad oku Pasty, Warszawa uwierzyła, że wolność naprawdę jest możliwa. No i po wielu dekadach w tym samym miejscu, w tych samych murach działało Radio Wnet, mikrofony, rozmowy, reportaże, codzienna praca radiowców, nasza praca, spotykały się z historią miejsca, które było świadkiem odwagi i ofiary. To miało ogromne znaczenie dla mnie, bo Radio Wnet, podobnie jak powstańcy, też walczy o głos, o swój głos, o możliwość opowiadania świata własnymi słowami. I kiedy późnym wieczorem w studiu puszczałem palec na cynglu, trudno było nie czuć tej szczególnej energii. I nawet kiedy to mówię, to drżę i jestem trochę poddenerwowany, wspominając tamte pejzaże, kiedy za oknami Warszawa świeciła nowoczesnymi reklamami. Telefony już nie dzwoniły, internet się wyłączało, ale kilka pięter nad ulicą nadal trwało to życie żywe, analogowe, słuchające ludzi. Może dlatego ten utwór tak mocno pasował do tamtego czasu i do Radia Wnet, bo mówił o napięciu świata, które coraz szybciej zapomina o ciszy, pamięci i skupieniu, a jednocześnie przypominał, że są miejsca, gdzie pamięć trwa dalej jak Pasta, powstańcza Pasta. I to miejsce było jednym z takich miejsc i Radio Wnet też próbowało nim być.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Wjechaliśmy na 17 piętro, komnata Konrada Mędrzeckiego. Witam serdecznie. No i co? Muzeum Narodowe w Warszawie. No nie może zabraknąć tej opowieści, ponieważ to jest muzeum naprawdę o niezwykłych zbiorach i jak wchodzimy do tego muzeum, no to właśnie człowiek głupieje. Gdzie pójść najpierw? W lewo, w prawo czy na górę? W lewo jak pójdziemy, to mamy, proszę Państwa, galerię Farras, czyli odtworzoną z Sudanu taką świątynię wykopaną, proszę Państwa, i część tej świątyni pozostała w Sudanie, część została przewieziona przez profesora Michałowskiego do Warszawy i stworzone zostało coś w rodzaju wnętrza świątyni. Przechodzimy po niezwykłych przestrzeniach, gdzie znajduje się między innymi ten sławny, cudowny portret świętej Anny z paluszkiem przy ustach. Mieli Państwo, to było długo, to było takie logo, taki znak Muzeum Narodowego w Warszawie. Teraz już nie jest, że tak powiem, oficjalnym znakiem, natomiast cały czas świętą Annę można podziwiać. Można podziwiać anioły, można się przechadzać. Wszystko to, jesteśmy tak jakby w pewnym sensie w tej świątyni i jest muzyka. Cały czas jest muzyka, w związku z tym można tam fantastycznie się poczuć i przechodzić przez kolejne komnaty, cudowne anioły, cudowni święci, malarstwo rewelacyjne i to jest przygoda wielka, wielka przygoda. Natomiast po drugiej stronie, jeżeli wejdziemy w prawo od razu, proszę Państwa, w Muzeum Narodowym, to znajduje się galeria starożytna, bo ona bardzo długo była zamknięta, była bardzo długo remontowana. No i to też jest absolutna rozkosz. Wchodzimy, drzwi się rozsuwają przez takie rozsuwające się drzwi i ciach, widzimy różne niesamowite rzeczy, posągi, mumie,

0: malowane czarnofigurowo i czerwonofigurowo. Do tego jest wyświetlana taka opowieść o tych wazach i można się mieć zawsze taką lekcję, proszę Państwa, starożytnej sztuki, jak to tworzono, kiedy i czego używano. Jest wielka przyjemność. To zresztą jest też taka lekcja mitologii, bo każda waza opowiada jakąś historię. Widzimy Achillesa, Odyseusza, widzimy nimfy, widzimy różnych bogów. Są historie, misteria eluzyńskie. No, rewelacyjna sala. Wychodzimy z tej sali, możemy przejść sobie pooglądać przeróżne mumie. Jest mumia nie dość, że krokodyla, to ptaka, rewelacyjne. No i oczywiście są sarkofagi z mumiami dla wielkich urzędników. No bo jednak, żeby tak być zbalsamowanym i zmumifikowanym, no to trzeba, że tak powiem, było być w tej hierarchii społecznej egipskiej dość wysoko. No skarabeusze, nie skarabeusze, no rewelacja. Świetne kopie rzeźby greckiej, rzymskiej. Coś absolutnie fantastycznego. 2 lata trwała, że tak powiem, zamknięcie, albo i nawet dłużej tej galerii starożytnej, ale wejść tam naprawdę jest warto i to jest po prawej stronie. No dobra, hop, wracamy do holu głównego i wchodzimy na górę. No i tam oczywiście Galeria Malarstwa Polskiego, między innymi no, z takim kulminacyjnym punktem w postaci Bitwy pod Grunwaldem, gdzie zawsze są wycieczki, gdzie zawsze jest wiele osób. A kolekcja malarstwa w ogóle w Muzeum Narodowym jest gigantyczna, nie tylko polskiego malarstwa, ale też malarstwa zachodniego. No ale wspomnijmy o kilku cudownych i ukochanych moich obrazach, przy których zawsze przystaję i to jest między innymi Gierymski. Ta altana Gierymskiego to jest coś nieprawdopodobnego. Uwielbiam obrazy Konrada Krzyżanowskiego. Oczywiście mamy tam generalnie w muzeum prawie wszystko. Jeżeli chodzi o polską sztukę, dużo Wyspiańskiego, wspaniałe obrazy Stanisława Wyspiańskiego i wielu, wielu innych. Fałat, oczywiście Witkacy, wszyscy wielcy nasi malarze. Także mili Państwo, Muzeum Narodowe w Warszawie wielopoziomowo i wielokulturowo i wielowspaniało przedstawia się. To jest w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Bardzo zachęcam do wystawy w tym miejscu. Tra-la-la!
1: 17 piętro.
2: Nocne powtórki w net.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Witam Państwa w 8 odcinku. Jesteśmy już w renesansie. Otóż równo na początku renesansu, przynajmniej naszego, 14 lipca, trochę jeden dzień przed Grunwaldem, 1500 roku, doszło do bitwy nad rzeką Wiedroszą, w której wielki hetman litewski, Konstanty Ostrogski, poniósł klęskę. Został zaskoczony przez wojska moskiewskie, oskrzydlony i wzięty do niewoli. Wykupiono go z niej i po jakimś czasie, dokładnie 13 latach, Konstanty Ostrogski wystawił potężną armię litewską, którą wsparła artyleria i jazda Świerczowskiego z ziem koronnych. Zespoliła się wtedy Litwa z koroną po każdej klęsce i stawiła opór armii moskiewskiej, która w 1514 roku zajęła podstępem zresztą Smoleńsk. Aby go odzyskać, co się niestety tym razem nie udało, jednak udało się 8 września 1514 roku zwabić armię Czeladina do Zakola Dniepru. Tam Czeladin, wódz wojska moskiewskiego, był przekonany, że potężnym uderzeniem wepchnie całą armię do Dniepru i odniesie kolejne wspaniałe dla Moskwy zwycięstwo. Jakie

czekało go rozczarowanie. Armia bowiem litewsko-polska dobrze przygotowała się do tej bitwy. Użyto do tego celu beczek, w których przywieziono dla wojska peklowane mięso i piwo. Te beczki, opróżnione, ale dobrze zabezpieczone, stworzyły most pontonowy, po którym przejechała artyleria konna. Ustawiona została w słynnym wąwozie jarowieckim, położonym na zachód od, na północ i zachód od Orszy, w którym ustawiła się ona prostopadle do wąwozu, mając nadzieję, że znajdą się tam Moskale. Kiedy doszło do generalnej bitwy, Polacy obsadzili lewe skrzydło, Litwa środkowe, na prawym byli Białorusini. Właściwie cała bitwa to są Białorusini. W kulminacyjnym momencie książę Radziwiłł przecwałował przez cały środek i ściągnął na siebie armię Czeladina. Wycofując się tym wąwozem, wprowadził tam pogoń. Od pierwszej salwy kilkudziesięciu ustawionych tam armat zginęli wszyscy wodzowie moskiewscy. Armia moskiewska była pogromiona i rozsypała się na wszystkie możliwe części. Prawie 30 tysięcy jeńców, których przez długie lata nie chciano wydać. Wtedy car rozwścieczony tym, że nie można zawrzeć pokoju i wymienić się jeńcami, zesłał pierwszych jeńców, zwanych ludźmi litewskimi, wśród których byli Polacy, nad Morze Białe. Zbudowali tam Chełmogory, zalążek przyszłego Archangielska. Jest to pierwsze zesłanie Polaków na tak zwaną Małą Syberię Europejską. Następne bitwy to już inny kontynent. Tenochtitlan, 13 sierpnia 1521 roku. Ferdynand Cortés zdobywa potężne miasto Azteków, Tenochtitlan, zbudowane na jeziorze, gdzie trzeba było po prostu przeprawiać się kilkakrotnie, aż dotarto do głównej świątyni. Ponieważ Aztekowie totalnie nie mieli pojęcia, co to są karabiny, wtedy muszkiety, zostali mimo wielkiej ilości pokonani. Meksyk i całe to państwo stało się hiszpańskie na 300 lat. Pavia, miejscowość we Włoszech, która stała się końcem wypraw włoskich Francuzów. Franciszek I, zlekceważywszy Habsburgów, wyruszył jak zwykle zrobić porządek we Włoszech. No, Francja wybrała sobie ten kierunek, renesans stamtąd do nich przyszedł. Ale 1525 roku został pokonany przez armię Karola V i wzięty do niewoli. Ciężko to odpokutował, płacąc ogromną sumę cesarzowi Karolowi, władcy i Hiszpanii, i Niemiec, za swoją wolność. I dochodzimy do końca wieku XVI. Otóż szykuje się potężna armada, która ma wypłynąć i podbić Anglię, Szkocję i Irlandię. Ale Francis Drake, korsarz, który stał się admirałem królowej Elżbiety I, 4 kwietnia 1587 roku próbował zapobiec temu. Ponieważ Lizbona była trudno uchwytna, znajdowała się w ciśnienie, to popłynął nieco dalej i w Kadyksie spalił wszystkie okręty, które były przygotowane do wyprawy. Niemniej wyprawa wyruszyła w lipcu 1588 roku. Wtedy to pod Gravelin zaatakowały ją tak zwane brandery, podpalone okręty już bez załogi, które wiatr spychał prosto na okręty hiszpańskie. Hiszpanie uratowali się przed spłonięciem, przed tym zagrożeniem, odcinając błyskawicznie kotwice i wypłynęli na Morze Północne. Ale dokładnie tych kotwic zabrakło im, kiedy wiatr zepchnął ich na bardzo zdradliwe skały wokół Orkadów, Hebrydów, a następnie wybrzeża zachodniego Irlandii. Prawie 80 statków tam się rozbiło i do dzisiaj się tam legendy opowiada o ich skarbach. Francis Drake, bitwa morska pod Gravelin, to są podstawowe symbole wielkiej rozgromienia, wielkiej hiszpańskiej armady i ocalenia Anglii od tego najazdu. Jest to jednocześnie początek imperialnej drogi przyszłego Imperium Brytyjskiego. Dziękuję Państwu za uwagę.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Dzień dobry, kolejna piosenka. Ba, dopiero na 8 miejscu, sama się dziwię. Kasia Sobczyk i Mały Książę, bo to jest jedna z moich ukochanych piosenek, a poza tym Kasia ją zaprezentowała, taka skomponował Ryszard Poznakowski do wspaniałego tekstu Krzysztofa Dzikowskiego, nawiązuje bezpośrednio do Małego Księcia Antoine de Saint-Exupéry. Kasia Sobczyk dostała wtedy nagrodę, a ja wtedy dostałam w 67 roku, oczywiście 1900, główną nagrodę za Po co nam to było. A my słuchamy Małego Księcia w cudownym wykonaniu Kasi Sobczyk.
2: Gdzie jesteś, Mały Książę? Gdzie odszedłeś z niej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Witam ponownie na 17 piętrze, Mikołaj Murkociński. Przypomnę tylko, że przyglądamy się wydarzeniom międzynarodowym z ostatnich 17 lat. Jesteśmy przy roku 2016, równo 10 lat temu i tak jak mówiłem, że rok 2009, kiedy działalność rozpoczynało Radio Wnet, ten świat w 2009 był znacznie spokojniejszy, jeżeli chodzi o arenę międzynarodową. Tak można powiedzieć, że rok 2016, no to już się zaczyna coś, co znamy, też jest już jakieś kontinuum między rokiem 2026 a 2016. W takim sensie, no że chociażby właśnie wtedy, 10 lat temu, do władzy doszedł niejaki Donald Trump, który wygrał po raz pierwszy wybory prezydenckie i jak wiemy, Donald Trump, który zupełnie zrewolucjonizował sposób, w jaki dzisiaj uprawiana jest polityka zagraniczna, to w zasadzie był już taki pierwszy, można powiedzieć, początek tego końca świata multilateralnego. Donald Trump, którego zwycięstwo wtedy w roku 2016 było prawdziwym szokiem dla świata zachodniego. Nikt sobie nie wyobrażał, że ten człowiek, który szokował, który był pod wieloma względami, no łamał kompletnie te konwencje polityczne, polityki zachodniej, że ten człowiek będzie mógł zostać rzeczywiście prezydentem. Szokował nie tylko zresztą demokratów, jeżeli mówimy o polityce amerykańskiej, ale szokował także republikanów. No ale stało się, Donald Trump został prezydentem, wiemy, że przestał nim być po pierwszej kadencji, też w dość takich kontrowersyjnych okolicznościach. Pamiętamy szturm na Kapitol jego wyborców, ale no później przejście przez pustynię i ponownie zwycięstwo w roku 2024. Ale to było jeden szok. Drugim takim szokiem, i to już z kolei patrzymy na kontynent europejski, na Unię Europejską, to zapewne Brexit, tak zwany Brexit, referendum. Wielka Brytania zagłosowała za wyjściem z Unii Europejskiej i to, co było też nie do pomyślenia, coś, co w sumie też było pewnym tabu, stało się rzeczywistością. Brytyjczycy zagłosowali przeciwko Unii Europejskiej, zagłosowali za wyjściem z Unii Europejskiej i cały proces trwał wiele, wiele lat. Czy to wyszło na dobre w Wielkiej Brytanii, to jest sprawa otwarta. To no, nie ulega wątpliwości, że ogólnie rzecz biorąc Wielka Brytania teraz w roku 2026 przechodzi przez poważne problemy wewnętrzne. Czy zostały one spowodowane przez wystąpienie z Unii Europejskiej, to osobna sprawa. Ale oczywiście to nie były tylko zmiany dla Wielkiej Brytanii, to była także ogromna zmiana i tak jak już mówiłem, szok dla elit europejskich. Coś, co w sumie też było niekorzystne, chociażby z punktu widzenia Polski, ponieważ myślę, że to na pewno przyspieszyło refleksję na temat tego, w jaki sposób jednak skonsolidować Unię, skonsolidować wspólnotę europejską wokół władz centralnych w Brukseli, wokół Komisji Europejskiej i de facto to, co widzimy teraz, to jest niejako pochodna te wszystkie dyskusje na temat centralizacji i tak dalej, i tak dalej. To wszystko to jest właśnie częściowo pochodna tego, co wydarzyło się w roku 2016. No i jeszcze jedna rzecz. Polska na pewno straciła sojusznika w postaci Wielkiej Brytanii, ponieważ bardzo często i Polska, i Wielka Brytania właśnie miały podobne spojrzenie na interesy, miały podobną politykę transatlantycką, jak gdy Zjednoczone Królestwo wyszło ze wspólnoty europejskiej, Polska straciła bardzo wiele, bardzo poważnego sojusznika. No i wreszcie rok 2016 to wielka bitwa o Aleppo. Aleppo, czyli północna Syria, oraz zaangażowanie się już zupełnie niekryte Rosji po stronie Bashara el-Assada. To również było ważne z perspektywy Europejczyków, ponieważ kryzys migracyjny trwał, chociaż udało się podpisać umowę Unia Europejska-Turcja, co ten napływ migrantów trochę zmniejszył, ale nie zahamował. To był rok 2016.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Jan Lechoń, co noc, gdy już nas nuda bezbrzeżna ogarnia. Co noc, gdy już nas nuda bezbrzeżna ogarnia, gdy czczość jałową w myśli, w sercach pustkę mamy, wypluwa nas na miasto knajpa lub kawiarnia i błądzimy bez celu po zamknięciu bramy. A potem łomotanie czasem półgodzinne, nim wreszcie stróż zaspany obudzić się raczy i myśl zbłądzić w końcu przed drzwi jakieś inne, co prowadzą do lepiej lub choćby inaczej.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Taka życzy redaktor Wybrany w 17. rocznicę powstania Radia Wnet muzycznie. No i rok pański 2016, Tomek Organek i Mississippi w ogniu. Tomek Organek należy do grona artystów, którzy połączyli rockową energię z bardzo polską wrażliwością literacką. Utwór Mississippi w ogniu, przypomnę, pochodzi z albumu Czarna Madonna i stał się jedną z najmocniejszych polskich piosenek tamtych lat. Muzyka niespokojna, pełna pytań, pełna napięcia, pełna obrazów świata, który coraz bardziej się rozpędzał. W roku pańskim 2016 media społecznościowe zaczęły zmieniać sposób rozmowy ludzi. Już nie było krzyku, ale było eksponowanie siebie, coraz mniej słuchania innych i właśnie wtedy Radio Wnet wracało do swojej najstarszej roli, do spokojnej obecności. Radio Wnet jeździło po Polsce i rozmawiało z ludźmi nie tylko o tym, by tworzyć sensacje, jakieś zjawisko, ale po to, by zrozumieć codzienność, bo prawdziwe życie nie dzieje się tylko w stolicy, to zawsze powtarzał Krzysztof Skowroński. Dzieje się także w małych miejscowościach, gdzie ludzie pamiętają jeszcze smak dawnych rozmów, znaczenie wspólnoty, gromady. A Mississippi w ogniu przypomina podróż przez nocne drogi, światła samochodów, stacje benzynowe, radio grające cicho w tle, no jeszcze nie Radio Wnet, bo byliśmy w internecie. A my, dziennikarze, reporterzy Radia Wnet, dobrze znaliśmy ten krajobraz, długie trasy, poranne wyjście antenowe, kiedy czasami w pośpiechu na styk łączyło się ze stacją matką, aby gdzieś spod nieba Polski poranek wnet poszybował w eter. Kawa pita przy trasie i rozmowy, które zostają w pamięci na lata. A muzyka Tomka Organka ma w sobie nerw współczesności, ale jednocześnie ogromną potrzebę prawdy, bo prawda zawsze zaczyna się od słuchania człowieka. A od roku pańskiego 2009 robimy to dokładnie. Dzień po dniu, godzina po godzinie, rok po roku, już wchodząc za chwilę w 18 urodziny. Dla Państwa. Tomek Organek, Mississippi w ogniu.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: 17 piętro, Konrad Mędrzecki. Zapraszam na kolejną króciutką wycieczkę muzealną. No i gdzie? Lecimy do Supraśla. Supraśl znajduje się właściwie na obrzeżach Białegostoku i jest to coś nieprawdopodobnego, bo tam znajduje się właśnie Muzeum Ikon. Jest to miejsce, do którego naprawdę warto dotrzeć. Jest ono w takim kompleksie monastyru prawosławnego. Jest wspaniała odtworzona cerkiew, odmalowana cerkiew. Tam można uczestniczyć w nabożeństwach i zobaczyć, jak to wygląda. Ale to jest jakby z jednej strony. Są pokoje gościnne notabene w tym monastyrze, gdzie można spać i można wstać i można przejść parę metrów na tyły, że tak powiem, tego kompleksu monastyru i wejść do nieprawdopodobnego muzeum, które się nazywa Muzeum Ikon w Supraślu. Wchodzimy do tego muzeum i wchodzimy bardzo szybko, mili państwo, do takiej ekspozycji, która jest stylizowana na pieczary pustelnicze. Mamy taką pieczarę i tam właśnie w tej pieczarze, we wgłębieniach, jakby w ścianie tej pieczary znajduje się fantastyczne, proszę państwa, obrazy, ikony przedstawiające świętych, świętego Mikołaja czy świętego Jerzego. Do tego jest muzyka i wchodzi się od razu w taką niezwykle sakralną przestrzeń. My jak wyjdziemy stamtąd, wchodzimy do sali, gdzie są nieprawdopodobne freski, na których widać cherubiny, które, że tak powiem, jakby nas otaczają swymi skrzydłami. Przypominam, że cherubiny mają po 6 skrzydeł i są fantastycznie pokazywane. Jest bardzo dużo starych, bardzo starych ikon, które swoim pięknem absolutnie powodują wzruszenie i takie przeżycia mistyczne. Mnóstwo jest też takich małych przedmiotów, małych w porównaniu z dużymi obrazami, ale to są krzyże, różańce, plakietki, mnóstwo takich wymagających takiego skupienia i podejścia do gabloty i oglądania tego wszystkiego z bliska. Oczywiście Jerzy Nowosielski, którego, że tak powiem, się hołubi w Supraślu i bardzo dobrze, bo to jest naprawdę coś niebywałego. Wizyta w tym muzeum wymaga takiego skupienia bardzo wielkiego. Można tam obejrzeć również różnego typu ikonostasy. Ikonostasy to, przypominam, są takie miejsca, to są takie miejsca, takie ściany, ale ścianki właściwie, które są wypełnione ikonami i które oddzielają przestrzeń bardzo sakralną od sakralnej. W monastyrach tam wchodzili tylko, proszę państwa, najważniejsi celebransi. Bardzo zachęcam, bardzo chciałem się ukłonić pani Ewie Zalewskiej, która jest dyrektorem Muzeum Ikon w Supraślu, która sama maluje ikony. Można było nawet jej ikony oglądać ostatnio w Warszawie, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, o której też oczywiście będzie odcinek, bo to muzeum po prostu teraz fantastycznie sobie radzi. Ciągle jedna po drugiej fantastyczne wystawy. A tymczasem zapraszam do Supraśla. Do Supraśla można dojechać autobusikiem z Białegostoku. To jest 20 minut max. I proszę państwa, piękne miejsce. Koniecznie jedźcie państwo do Muzeum Ikon w Supraślu. Obok bardzo przyjemne miejsce, gdzie można spożyć bardzo przyjemne rzeczy i kupić sobie bardzo przyjemną pamiątkę. I żyć, nie umierać. Jedziemy do Supraśla.
0: 17 piętro.
2: Nocne powtórki w net.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj 9 odcinek, wiek 17. Zaczyna się odpokutowaniem strasznej winy, jaką na siebie ściągnęli koroniarze, oddając Turkom Kamieniec Podolski. 10 listopada 1673 roku hetman Jan Sobieski zgromadził armię polską. Przyszedł mu na pomoc mimo niechęci hetman Pac z armią litewską pod Chocimiem. Tam całą noc stała armia, no i oczywiście Turcy musieli stać w gotowości. Tyle tylko, że ranek był potwornie zimny. I kiedy zaatakował tych zdrętwiałych Turków husarią Jan Sobieski, Turcy byli praktycznie bezbronni. Padł cały hufiec Janczarów. Opisał to trochę z przesadą Sienkiewicz w ostatnich rozdziałach ostatniego tomu trylogii w Panu Wołodyjowskim. Bitwa pod Chocimiem była wygrana z takim sukcesem, że w zasadzie to przewyższa Wiedeń, gdyby nie to, że Wiedeń został uratowany, a Chocim zdobyty. Następna towarzysząca temu bitwa to jest nieprawdopodobna obrona Trębowli od 21 września do 5 października, no prawie dwa tygodnie, w których kilkusetosobowa załoga, no przysłowiowych 300 Spartan Chrzanowskiego broniło niewielkiej, ale za to o potężnych murach twierdzy przed kilkudziesięciotysięczną armią słynnego szejtana. Tak nazywał się ten pasza, który ruszył wtedy na Podole. I gdy Chrzanowskiemu opadły ramiona, był już poważnie ranny, zbroję jego przywdziała Anna z Firlejów Chrzanowska i ruszyła do ataku, ścierając swoją szablę z szablami Turków. No, Turcy jak spostrzegli, że to kobieta, to bali się paść z jej ręki, bo wtedy nie dostaje się człowiek do raju. W każdym razie wszystkich pozrzucała z murów i twierdza ocalała. Dodam tylko, że to była pierwsza twierdza, która zatrzymała po upadku Kamieńca pochód islamu wewnątrz Europy. Od czasu upadku Ani, stolicy Ormian, Konstantynopola, wreszcie Belgradu i na koniec Kamieńca, Trębowla okazała się niezwyciężona. Wiedeń. Wiedeń przeszedł do legendy, więc długo nad nim się nie trzeba rozczulać. Bitwa składała się z dwóch faz. W pierwszej ruszyła piechota, która zepchnęła Turków z wzgórz i winnic tak zwanego Grinzingu, a wreszcie z Kalenbergu, gdy wyszła z lasu polska kawaleria i powiewały polskie flagi. Wezyr Kara Mustafa, dowodzący, zorientował się, że nie w tym miejscu są główne siły, zaczął przerzucać swoich janczarów z prawego skrzydła na lewe, co wywołało bałagan w wojsku tureckim. Część myślała, że janczarowie uciekają, no to też trzeba uciekać. I rzuciła się do ucieczki. Wykorzystał to król. Jednym okiem spostrzegł, że bałagan sprzyja jego sytuacji. I nakazał na godzinę 17 ustawienie całej kawalerii, jaką w ogóle dysponował. 35 tysięcy ludzi i koni, razem 70, stanęło w jednym szyku. Najpierw ruszyła husaria Zbrożka, która przetarła teren. Zorientowała się, że konie husarii, skacząc w jednym momencie, przeskakują słynne murki winniczne. Następnie o godzinie 18 na skinienie króla ruszyła największa szarża kawaleryjska XVII wieku, która zmiotła Turków z powierzchni wiedeńskiego terenu. Wiedeń został uratowany prawie w ostatniej chwili. Gdyby wysadzono prochy pod nim, byłaby klęska. No i zakończyło wojnę z Turcją słynne zwycięstwo Austriaków i Węgrów 11 września 1697 roku, już bez udziału Polaków, w bitwie pod Zentą, dzięki której odzyskano cały Siedmiogród i Banat z Wojewodiną. W XVIII wieku, 8 lipca 1709 roku, w Szwecji był 28 czerwiec, pod Połtawą Karol XII został rozgromiony, mało powiedziane, rozniesiony w puch przez pułki, świeżo zresztą zorganizowane, Piotra I, który po tej bitwie stał się Piotrem Wielkim. No i wreszcie na kontynencie amerykańskim od 17 września do 8 października obroniła się Saratoga 1777 roku. Stany Zjednoczone zawiązane do wojny o niepodległość rok wcześniej, 4 lipca 1776 roku, ocalały, aby 6 lat później w 1783 wygrać wojnę z Brytyjczykami o swoją niepodległość. Dziękuję Państwu za uwagę.
0: Radio Wnet.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Dzień dobry, znowu Joanna Rawik i dziewiąta już piosenka z listy 17 piosenek na 17-lecie. Grzegorz Turnau. Bez niego nie może się obyć. A powód jest bardzo prosty. Otóż ja się dowiedziałam wiele lat temu, kiedy pracowałam w takiej prywatnej uczelni, gdzie był bardzo, tak, w Instytucie Studiów Podyplomowych, tam była bardzo silna wyższa matematyka, więc ja się wgłębiłam w te matematyki, w dodatku prowadziłam koncert na otwarcie 55. Kongresu Dydaktyki Matematyki, kiedy to pani profesor, jak ona się nazywała, oj, w tej chwili mi wyleciało z głowy, pani profesor była z Berlina i powiedziała: a teraz zapraszam na łatwiejszą formę matematyki, jaką jest muzyka. I ja prowadziłam ten koncert z orkiestrą tamtejszej filharmonii, a już mi wcześniej dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych powiedział: jest pan profesor Stefan Turnau, jest to jeden z wybitnych matematyków naszych, logik, ojciec Grzegorza Turnała. No i ledwo się koncert zakończył, oczywiście odą do radości, a jakże, z udziałem chóru uczelnianego, ktoś otwiera drzwi za kulisami z widowni, wchodzi bardzo elegancki pan w garniturze z muszką i mówi: pani pewnie nie wie. Ja mówię: a właśnie, że wiem, pan profesor Turnau. I uwielbiam jego syna Grzegorza, w którego muzyce jest jednak pewna taka ścisłość matematyczna. I to jest jedna z piosenek, które często nadaję w wykonaniu pana Grzegorza, właśnie Cichosza. Posłuchajmy.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Witam serdecznie na 17 piętrze. Przypomnę, że robimy przegląd tych głównych wydarzeń międzynarodowych z ostatnich 17 lat. I ten rok 2017, przy którym jesteśmy, zaczął się z impetem, z przytupem, ponieważ w styczniu właśnie 2017 roku Donald Trump został zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego wybór na właśnie prezydenta w 2016 był wielkim szokiem, ale ten rok 2017 to był właściwy początek jego pierwszej kadencji i ta pierwsza kadencja pod wieloma względami była bardzo odmienna od tej drugiej kadencji, którą obserwujemy teraz. To była zupełna nowość. Donald Trump kompletnie zrewolucjonizował sposób uprawiania polityki zagranicznej, ale ta pierwsza kadencja to był także czas, w którym Donald Trump uczył się trochę tej polityki zagranicznej, chociaż tutaj na pewno te analizy są bardzo różne, to też oczywiście w kontekście tego, co dzieje się w tym momencie, jak wygląda aktualnie polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, czy jest ona lepsza, czy gorsza, no to tutaj analizy już są różne, oczywiście w zależności od tego, kto ma jakie poglądy polityczne, ale Stany Zjednoczone to jedno, Bliski Wschód to drugie, Bliski Wschód, na którym właśnie Stany Zjednoczone również były zaangażowane, ponieważ od roku 2014 na pograniczu syryjsko-irackim powstało państwo islamskie, którego istnienie miało ogromny wpływ na Europę pod wieloma względami. Oczywiście przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa, ponieważ mówimy tutaj o obszarze, który znajduje się relatywnie blisko od wybrzeży europejskich, ale również dlatego, że do tego państwa islamskiego zmierzały całe grupy Francuzów, Niemców, Brytyjczyków pochodzenia imigranckiego, pochodzenia arabskiego, czy też nie tylko ogólnie muzułmańskiego. Jechali tam, aby walczyć o powstanie tego państwa i utrzymanie tego państwa islamskiego, które w pewnym momencie było bardzo obszerne, bardzo duże. Pod kontrolą państwa islamskiego znalazły się chociażby takie miasta jak Mosul czy Raqqa. No ale rok 2017 to także ten moment, w którym zaczęła działać już ta koalicja anty-ISIS, której udało się odebrać, pozbawić państwo islamskie znaczną część kontrolowanych terytoriów, ale to nie jest historia niestety, która się zakończyła. Oczywiście w pewnym momencie państwo islamskie straciło i Mosul, i Raqqa oraz większość tych terytoriów. Lider państwa islamskiego al-Baghdadi został zabity, ale państwo islamskie, te gdzieś tam uśpione komórki tej organizacji nadal istnieją i aktualnie można powiedzieć, że próbują się przebudzić w kontekście rozwoju wydarzeń politycznych, szczególnie w Syrii. Ale rok 2017, ponieważ mało mówimy o Afryce, a jednak Afryka to także duże zmiany w tym czasie. W Zimbabwe w roku 2017 od władzy odsunięto długoletniego przywódcę i kontrowersyjnego przywódcę Roberta Mugabe. Robert Mugabe później zmarł, ale to także była istotna zmiana w państwie, które znalazło się w katastrofalnej sytuacji humanitarnej, które w zasadzie do tej pory się nie odbiło. No i wreszcie, jeżeli mówimy o społeczeństwie i kulturze, to jest rok 2017, w którym rozwinął się ruch Me Too. To po oskarżeniach wobec producenta filmowego Harveya Weinsteina zaczęły się ujawniać aktorki oraz różne kobiety związane z show biznesem, które miały być wykorzystywane seksualnie przez różnych producentów, nie tylko Harveya Weinsteina, ale także innych mężczyzn. To wszystko oczywiście pod znakiem jakiejś rewolucji kulturowej, Chociaż, no właśnie, tutaj znowu po latach możemy się zastanowić, czy to ten ruch MeToo nie poszedł za daleko i czy w pewnym momencie MeToo nie zaczęło zjadać swoich własnych dzieci. Myślę, że biorąc pod uwagę rozwój wypadków, rozwój także polityki i tego, w jaki sposób ludzie głosują, to raczej by wskazywało, że w tym momencie mamy odwrót od tych haseł, no promowanych między innymi przez ruch MeToo. To był rok 2017.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz 9. Konstanty Ildefons Gałczyński, Wróbelek. Wróbelek jest mała ptaszyna. Wróbelek, istotka niewielka. On brzydką stonogę pochłania. Lecz nikt nie popiera wróbelka. Więc wołam. Czyż nikt nie pamięta, że wróbelek jest druh nasz, szczery? Kochajcie wróbelka, dziewczęta. Kochajcie do jasnej cholery.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tego życzę, szef muzyczny Radia Wnet, 17. rocznicę Radia, Tomasz Wybranowski, Wasz Wybran. No i bowiem tak, są piosenki, które często rodzą się dwa, a nawet i trzy razy. Najpierw wtedy, gdy zespół nagrywa je w studiu, a potem drugi raz, kiedy ktoś naprawdę je usłyszy o jakimś czasie. Tak właśnie było z piosenką Birds grupy Coldplay. To jedna z umiłowanych grupy Krzysztofa Skowrońskiego. Utwór ukazał się pod koniec 2015 roku na albumie A Head Full of Dreams, siódmej studyjnej płycie Chrisa Martina i spółki. To był moment szczególny. Coldplay po introwertycznym i melancholijnym Girl Stories nagle otworzył okna. Nowa płyta była kolorowa, pełna światła, stadionowej energii i wiary w to, że muzyka może jeszcze ludzi podnosić na duchu. No i Chris Martin mówił wtedy, że chcieli stworzyć coś kolorowego i podnoszącego na duchu coś, przy czym człowiek może przestępować z nogi na nogę i rzeczywiście album stał się światowym sukcesem. Ale Birds, czyli ptaki, żyło trochę w cieniu, nie było nawet singlem. Nie stało się od razu hymnem radia, płynęło gdzieś obok głównego nurtu tej płyty. Cichsze, bardziej powietrzne, delikatniejsze od reszty materiału i może właśnie dlatego tak dobrze pasowało do Radia Wnet wówczas, bo Radio Wnet zawsze miało słabość do rzeczy, które nie krzyczą, szepczą, są trochę ekscentrycznie melancholijne, kontemplacyjne. No, w roku 2017, ponad rok po premierze albumu Birds, zaczęło regularnie wracać na antenę. No i spodobało się Krzysztofowi Skowrońskiemu, a kiedy jakaś piosenka naprawdę wpada mu w ucho, to nie traktował jej jak muzycznego tła. W radiu Wnet utwory żyją, wracają, nabierają znaczenia. No i budowały atmosferę poranka, drogi, rozmowy albo wieczornej audycji. I właśnie tak Birds grupy Coldplay stał się radiowym hitem. Nie dzięki wielkim kampaniom, nie przez listy przebojów i nie dlatego, że podpowiadał to algorytm, bo wtedy algorytmy też raczkowały. Po prostu ktoś w radiu usłyszał w tej piosence coś prawdziwego. Ktoś, czyli ja, Wasz Wybran. I to był utwór idealny do jazdy przez Polskę o świcie do pustych ulic Warszawy po 6 rano do stacji benzynowych między Radomiem a Kielcami, do momentu, kiedy człowiek siedzi sam za kierownicą i przez chwilę ma wrażenie, że świat jeszcze nie zdążył przyspieszyć. A Birds ma w sobie tę lekkość i nostalgię jednocześnie. No i w tamtym czasie media coraz bardziej zamieniały emocje w tempo. Wszystko miało być natychmiastowe, krótkie, mocne, głośne. Internet przyspieszył rozmowy, polityka przyspieszyła emocje i przyprawiała nas o palpitacje serca, co jest i do dziś, a ludzie coraz częściej reagowali zamiast słuchać. A Radio Wnet nadal słuchało, to była ogromna różnica w redakcji, w legendarnym gmachu pasty. Muzyka nie była przerywnikiem między wiadomościami, bywała częstą opowieści o Polsce i o nas, o nastroju i czasie. A Birds idealnie w ten nastrój trafiała. Może dlatego słuchacze zaczęli o ten utwór pytać, czasem pisali na mediach społecznościowych, a niektórzy pierwszy raz usłyszeli tę piosenkę dokładnie w Radiu Wnet, choć album miał już ponad rok od premiery. Bo jak mawiam, są piosenki, które stają się hitami świata, szlagierami przestrzeni, no i są takie, które stają się częścią czyjegoś życia, a Birds grupy Coldplay, Chrisa Martina, należał zdecydowanie do tej drugiej kategorii. Rok pański 2017, Coldplay, nagranie Birds z albumu niezwykłego, panie i panowie, do którego czasem jeszcze wracam. Jego tytuł A Head Full of Dreams.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Proszę Państwa, 17 piętro. Jesteśmy znów na 17 piętrze i znów Konrad Mędrzecki prowadzi do swoich, do jednej z 17 komnat Ashmolin. To jest takie muzeum w Oksfordzie. Miałem ten zaszczyt i przyjemność być w tym muzeum w tym roku i bardzo uprzejmie chciałbym polecić. To jest takie muzeum, to jest pierwsze na świecie muzeum, które zostało utworzone na terenie uniwersytetu. Pierwsze na świecie muzeum uniwersyteckie, tak się mówi oficjalnie. Piękne.

0: samych waz greckich jest po prostu chyba 50 sal i wszystkie wypełnione sale tam gablotami z mazami greckimi. W Oksfordzie mniej, ale piękne, szczególnie też poza reliefem królowej Nefertiti, to taka głowa kamienna kobiety z takimi włosami, mili państwo, w kamieniu. Wspaniałe. Oczywiście nie brakuje malarstwa i Paolo Uccello. To zawsze zwraca na moją uwagę, bo wspaniały obraz Święty Jerzy ze smokiem z kolekcji Lanskorońskich, który został sprzedany i teraz można go oglądać w Londynie. Natomiast polowanie, piękny obraz Paolo Uccello znajduje się właśnie w Oksfordzie. Giorgione. Giorgione to pamiętają państwo prawdopodobnie z Akademii w Wenecji. Tam jest ten słynny obraz burza. Tutaj z kolei religijny obraz Giorgione, nauczyciela Tycjana, wspaniały obraz Madonny czytającej z dzieciątkiem. Ona ma takie malutkie dzieciątko, siedzi sobie na stoliku, a Madonna w takim niebieskim stroju czyta książkę też ciemną. Jest Rubens, bardzo dobry obraz. Z kolei pejzaż z wieżą zamkową można sobie popodziwiać, podejść spokojnie. Tam nie ma takich tłumów. To jest bardzo przyjemna rzecz, bo na przykład w niektórych muzeach, takich jak Uffizi we Florencji, to tam cały czas trzeba się przedzierać do tych obrazów i nie można ich pokontemplować, a właśnie w Oksfordzie można spokojnie sobie pooglądać, dlatego bardzo, bardzo polecam. Jeszcze kilka takich przykładów. Tiepolo, taka jest bardzo znany obraz. Pamiętam w albumach, jak przewracałem albumy, zawsze ten obraz młodej kobiety z papugą przyciągał moją uwagę. Tym bardziej, że tam jest taka odsłonięta pierś tej kobiety i zaróżowione policzki. Giovanni Battista Tiepolo. Bardzo uprzejmie państwu polecam. Ostatnio w Wielkiej Brytanii też widziałem w różnych innych muzeach Camille Pizarro, a właśnie jest tam w Oksfordzie Joanna trzymająca wachlarz. Taki tytuł jest tego obrazu i to jest bardzo piękny, mili państwo. Obraz na koniec, wspomnę o dwóch obrazach Renoira. Jest taki akt bardzo znany oraz ogród na Montmartre. Piękne dwa obrazy strzelające kolorami w oczy po prostu w taki sposób, że nie można przejść obojętnie. A to wszystko, proszę państwa, w Oksfordzie, w pierwszym uniwersyteckim muzeum na świecie i ono się nazywa Ashmolean. Bardzo państwu uprzejmie polecam i jak to bywa często, bardzo łatwo tam się znaleźć w takim muzeum angielskim. Anglicy mają to do siebie, że za wielkie muzea, wspaniałe muzea nie trzeba płacić, no chyba, że mamy do czynienia z wystawami czasowymi i tam akurat jak ja byłem, to była właśnie egipska wystawa czasowa i za to już trzeba było płacić. Piękne miejsce, pięknie położone, bardzo niedaleko Kościoła Polskiego w Oksfordzie. Do Oksfordu trzeba lecieć i będzie bardzo blisko lotniska Stanford, 40 minut, niewielki nawet koszt i później już po zwiedzeniu Oksfordu, albo w trakcie zwiedzania Oksfordu, albo przed zwiedzaniem Oksfordu, w całej okazałości bardzo polecam to muzeum. Dziękuję bardzo.
1: 17 piętro. Nocne powtórki w net.
2: Wrocław 96,8 FM.

wolności. Śmignęło szybciej niż szalony puści. Trójka Baksa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat.

mruk, tajemna stróżka życia o smaku chleba i rdzy. To moja waleczna z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, psia krew mnie w łydkę gryzł. To moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. Oto moja leniwa krew, senny naciek purpury. To ta słodka ciecz, zamknięta w systemie rurego. To moja w zachodzie słońca, mieniąca się rosa na palcu spod noża to ryb.

0: Autopromocja.
1: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
0: To była autopromocja.
2: Reklama.
3: 13 czerwca w sobotę w Katolickiej Uczelni Kolegium Verum w Warszawie przy ulicy Grzegorzewskiej 10 odbędzie się międzynarodowa konferencja pod tytułem Ochrona zdrowia psychicznego wobec wyzwań współczesności. W wydarzeniu wezmą udział lekarze, psychiatrzy, psychoterapeuci i naukowcy z Polski oraz z zagranicy. To okazja do rozmowy, jak skutecznie pomagać człowiekowi, nie tylko poprzez terapię, ale także przez obecność, troskę i wsparcie duchowe. Szczegóły i rejestracja na stronie Kolegium Verum w Warszawie www.konferencje.verum.edu.pl. Zapraszamy do udziału.
2: Po reklamie.
4: Jak dobrze wstać, skoro wnet?
5: I boską moc w sercu mieć.
4: Zaprasza Magdalena Woźniak.
6: Dzień dobry. Jak dobrze wstać, skoro wnet? Witam Państwa w piękną niedzielę 31 maja, w przeddzień Dnia Dziecka, a nie bez kozery właśnie w przeddzień Dnia Dziecka będę rozmawiać z Małgorzatą Gocłowską, autorką programu pod tajemniczą nazwą Korsenbal. Parę razy w czasie naszej audycji padnie ta nazwa, zaraz się dowiemy, co to jest takiego. Ale tytułem wstępu powiem Państwu, że Małgosie, bo jesteśmy na ty. Witaj, Małgosiu.
7: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
6: Poznałyśmy się na pielgrzymce do Gargano, do Michała Archanioła, tak? Anioła, Michała Archanioła. I tam, no jak to na pielgrzymce, ludzie ze sobą rozmawiają. Ja artystka, Małgosia artystka. Podobne mamy doświadczenia, obydwie wdowy, w podobnym wieku, czyli po stracie. No i jakoś tak przypadłyśmy sobie do serca i zaczęłyśmy rozmawiać o naszych przestrzeniach artystycznych i bardzo mnie zaintrygowało to, czym zajmuje się Małgosia. Małgosiu, chciałabym, żebyś opowiedziała, jak to się zaczęło, ile lat temu, co to jest ten Korsenbal, tak? Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Dla kogo są te zajęcia skierowane? Czy tylko dla dzieci, czy dla młodzieży, czy dla dorosłych? No, powiedz nam, co to takiego jest, czym to się je?
7: Wygląda to na tajemniczą nazwę, ale tajemniczą nazwą nie jest. Korsenbal to jest zlepek z trzech aktywności. Korektywa, czyli gimnastyka korekcyjna. Sen to jest sensoryka, integracja sensoryczna. Bal to jest balet, elementy baletu, taniec, zabawy taneczne. Korsenbal.
6: No dobrze, a to znaczy, że masz do czynienia z tańcem, tak?
7: Tak, mam do czynienia z tańcem, mam do czynienia z gimnastyką, mam do czynienia z ruchem na wszystkich możliwych wszystkich możliwych rzeczywistościach i przede wszystkim z dziećmi. Mhm. Dzieci mnie zainspirowały do takich zajęć. Zaczęłam pracę z dziećmi 17 lat temu. Jako tancerka i pedagog baletu zaczęłam uczyć baletu. Oczywiście zachwyt baletem i tańcem we mnie pozostał. Chciałam dzieciom oddać to, czego się sama nauczyłam i to, co sama otrzymałam od swoich nauczycieli. Ale zaczęłam spotykać się z rzeczami, których no, nie bardzo rozumiałam. Pogłębiłam swoją wiedzę przez studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej. Po to, żeby dzieciom dać więcej, żeby usprawnić dzieci, żeby też troszeczkę zniwelować te problemy korekcyjne. Ale tego było mi mało, ponieważ dzieci mi ciągle pokazywały coś nowego. Musiałam się mierzyć z kolejnymi wyzwaniami. I ponieważ pracuję z dziećmi, to chciałam wiedzieć, jak ja mam dzieciom pomóc w tym, co widzę. Jako tancerka muszę znać mechanizm ruchu. Muszę wiedzieć, co tancerka robi nieprawidłowo, że dane pa nie wychodzi. I to było takim moim przyczynkiem, żeby poszukiwać. Więc kolejne poszukiwanie, jak wcześniej powiedziałam, była gimnastyka korekcyjna. Następne poszukiwanie była integracja sensoryczna. I te trzy informacje na studiach, które uzyskałam, dały mi bardzo duży obraz pomocowy dla dzieci. Mamy w tej chwili dużo problemów, a moim takim zadaniem i chęcią jest pomaganie dzieciom, pomaganie w wychodzeniu z tych trudności, z czegoś, czego my dorośli sobie nawet nie zdajemy sprawy.
6: No tak. Powiedz mi, Małgosiu, czy nie zauważyłaś właśnie, że w ostatnich dekadach jest coraz gorzej, jeśli chodzi właśnie o ruch?
7: Jest. Mhm. Jest coraz gorzej, jest coraz więcej tych trudności, z którymi dzieci się muszą borykać. Proporcje się diametralnie odwróciły. Jak zaczynałam pracę, dzieci z trudnościami na grupę było dwoje, troje, czworo. W tej chwili proporcje są odwrócone. I to był jak gdyby dla mnie taki impuls do poszukiwania. Poszukiwania dlaczego, co ja z tym mogę zrobić i jak ja mogę tym dzieciom pomóc. Dlatego, że dzieci, które mają takie trudności, mają też trudności potem w interakcji w grupie. Z dziećmi w życiu społecznym, potem będzie w życiu zawodowym. To się przenosi w ogóle na całe nasze życie.
6: I stąd powstał ten pomysł, tak?
7: Tak, i stąd powstał ten pomysł, że zaczęłam przez wszystkie te moje lata łączyć całą swoją wiedzę, a jeszcze troszeczkę się zainteresowałam kinezjologią mózgu, ponieważ to jest wszystko ściśle związane. Jesteśmy istotami kompatybilnymi, więc wszystkie elementy tutaj u nas muszą współgrać. Jak współgrają, to jest bardzo dobrze. Jak gdzieś coś nam nie dostaje, to mamy wtedy problem. I moim zadaniem jest to, żebym ja wyłapała albo zauważyła, że dziecko ma z czymś problem i żebym mu pomogła. Ale nie tylko pomogła mu metodycznie, że dziecko umie sobie z tym poradzić, ale też, żeby dziecko nabrało też takiej odwagi i wiary w siebie, że mimo tej trudności warto jest podjąć się ryzyka działania w tych obszarach, w których jest mu trudno.
6: A czy nie uważasz, Małgosiu, że ta dezintegracja jakby cielesna, tak? Że to jest w ogóle jakieś dla nas trudne, to, że dzieci głównie siedzą, mają głowę w telefonie, tak? Żeby wyciągnąć je na dwór, tak jak to u nas się mówi, idę na dwór, tak? Za moich czasów. Jest to bardzo trudne, zamykają się w pokojach, siedzą przy konsolach, grają i tak dalej, że to też nie jest związane z dezintegracją naszą taką psychologiczną, duchową, że to wszystko po prostu, że ten człowiek się jakby tak zatomizował, że, że się zupełnie porozpadał jakby też psychologicznie, tak? Sam ze sobą się źle czuje, więc jakby nie chce konfrontować się ze światem, nie potrzebuje przestrzeni, woli się zamykać, tak? Kontakty jakby tylko i wyłącznie jakieś internetowe, na mediach społecznościowych, że my nie mamy potrzeby spotykania się, że rodzina jest zupełnie rozwalona, tak?
7: Ma to na pewno bardzo duży wpływ i na pewno jak gdyby utrwala te wszystkie deficyty, braki, które gdzieś te dzieci w sobie mają. Mhm. Dlatego, że jeżeli dziecko na przykład nie rozumie zasad gier, to nie może w nich brać udziału i albo się wycofuje z grupy rówieśniczej, bo nie umie czegoś zrobić, bo nie rozumie, o co chodzi, albo jest inwazyjne, bo na siłę chce być zaakceptowanym. Jeżeli nie jest zaakceptowane i na siłę wchodzi w grupę, grupa odrzuca. Wiadomo, że internet jest zdecydowanie łatwiejszy, ale ten temat, który teraz poruszyłyśmy, to jest jeszcze temat, który dotyczy pracy mózgu. Dlatego, że cały ruch, który my mamy, to jest układ nerwowy, obwodowy w mięśniach, włóknach, stawach i w tak zwanym błędniku, czyli w przedsionku. To są dwa podstawowe układy.

0: niesie ze sobą taki bagaż, ono intuicyjnie czuje, że z czymś mu jest bardzo trudno. Bo ja się wielokrotnie spotkałam z dziećmi, które wchodzą na zajęcia, nie wiedzą jeszcze, na czym te zajęcia polegają, ale już siadają na ławce i mówią, że nie chcą. I ja już wiem, że tam się na pewno coś dzieje, bo dziecko na przykład nie chce brać udziału w zabawie bieganej, bo te bodźce i te obrazy, które migają mu przed oczami, są tak silne i tak intensywne, że on ich nie odczytuje. One są dla niego wręcz zagrażające. Więc on się woli wycofać. Dlatego, że oczy nasze też zbierają, przede wszystkim zbierają informacje, a to jest wszystko ściśle związane z mózgiem. I tutaj wchodzimy w kinezjologię pracy mózgu. Jeżeli mamy na przykład słabe napięcie mięśniowe, to dziecko ma problem, żeby statycznie postać, żeby spokojnie usiąść w ławce, usiąść na krześle, poczekać chwilę. Dziecko jest cały czas labilne, przewraca się, wiotkie, nie ma siły. Ale to nie jest tylko tak, że dziecko ma problem w staniu, siedzeniu czy wytrzymaniu, ale ma problem na przykład z pracą oczu, dlatego że oczy nasze pracują na mięśniach. 6 mięśniach każda gałka oczna pracuje. Jeżeli mamy słabe napięcie mięśniowe, oczy też pracują źle. Jeżeli oczy pracują źle, niesymetrycznie, źle zbierają obraz, który musimy uzyskać pole widzenia w głębi. I jest to zaburzone. I takie dziecko nie jest w stanie ocenić ani odległości, ani utrzymać wzroku na przedmiocie. I wtedy się rodzic zdenerwuje, że na przykład nie potrafi jeździć na rowerze, albo bez przerwy się przewraca, albo na przykład cały czas jest niespokojny. Ale to jest też praca w mózgu, bo wtedy te impulsy idą bardzo silnie do mózgu. A problem jeszcze polega na tym, że mamy w mózgu wbudowanego tak zwanego skąpca poznawczego. No dobrze, Małgosiu, a co to jest ten skąpiec poznawczy?
1: To tajemnicze bardzo.
0: Skąpiec poznawczy to jest taki mechanizm mózgu, który chroni mózg przed za dużą pracą operacyjną informacji. Dlatego, że mózg posiada 2% masy ciała człowieka, ale potrzebuje 20% energii na cele operacyjne, na wszystkie informacje, które do niego docierają. Więc żeby tego nie było za dużo, mamy tak zwanego właśnie, o którym rozmawiamy, skąpca poznawczego. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy my jesteśmy skupieni cały czas na informacji wzrokowej, to co przed chwilą rozmawiałyśmy, że dzieci siedzą w telefonach, w komputerach, to mózg wyłącza cały proces intelektualny, dlatego że czytanie, rozumienie wymaga od nas wysiłku. Natomiast informacja obrazkowa tego wysiłku od nas aż takiego nie wymaga, wobec czego mózg się bardzo szybko przełącza. No właśnie tego skąpca poznawczego. Problem polega na tym, że za długie oglądanie, to wystarczy chyba już miesiąc patrzenia na TikToka czy inne informacje obrazkowe, kiedy zaczynamy mieć trudności z tekstem czytanym. Nie jesteśmy w stanie przeczytać książki całej, dlatego że po paru linijkach jesteśmy już nieuważni, nie wiemy co czytamy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć treści, którą czytamy.
1: Ale też przesłuchiwanie wiadomości. To, że mamy tą możliwość nie słuchania w normalnej prędkości, tylko przyspieszania też, tak? Że my jesteśmy tak zagonieni, żeby jakąś informację czy jakiś podcast posłuchać, to sobie go przyspieszamy. Na półtora, na przykład na tam 2 razy szybciej i tak dalej, tak? Żeby też szybko ta informacja przeszła, bo już chcemy gnać do kolejnych naszych aktywności, tak?
0: Tak, dlatego że to
1: totalnie też rozleniwieni jesteśmy.
0: Jesteśmy rozleniwieni, ale też zgubiliśmy taką umiejętność skupienia, uważności, koncentracji, a za tym idzie też cierpliwość. Można to wszystko wypracować przez ćwiczenia.
1: No to właśnie, to powiedz Małgosiu, jak pracujesz z dzieciakami? Bo rozumiem, że głównie adresujesz swoje zajęcia dzieciom.
0: Tak, dlatego że mózg jest najbardziej plastyczny do 8 roku życia. Integracja sensoryczna jest diagnozowana od 4 roku życia, natomiast moje doświadczenie mówi, że te trudności, które dzieci mają, to się nagle nie pojawiają, one są już wcześniej. Wcześniej dzieci są małe, trzeba też jeszcze wziąć pod uwagę rozwój fizjologiczny, który też ma swoje bardzo konkretne prawa. Natomiast jest to czas, przedszkolny czas, to jest taki moment, kiedy dziecko może najwięcej rzeczy doświadczyć, największej ilości rzeczy się

0: nauczyć, a przy okazji możemy naprawdę bardzo, bardzo dziecku pomóc, terapeutyzować te wszystkie problemy, z którymi się dziecko boryka. Naprawdę mam ogromne sukcesy, można powiedzieć, z dziećmi, które przychodzą do mnie na zajęcia, bo widzę, jak się pięknie rozwijają, jak zaczynają sobie radzić z tymi swoimi trudnościami, jak sobie też, jak pięknie jest też jakie piękne jest podejście do interakcji z innymi dziećmi i łagodzenia problemów chociażby z własnym przegrywaniem. Bo to też są dzieci, które mają bardzo duży problem wtedy z przegraną. Nie lubią rzeczy, zabaw, gdzie przegrywają. Na zajęciach uczymy się też takiej właśnie akceptacji swojej słabości. Uczymy się też tolerancji, dlatego że ktoś wygrał, a ja przegrałem. Uczymy się, że przegrana jest szansą.
1: A Małgosiu, z czego to wynika, że nie umiemy przegrywać?
0: Dzieci chyba mają w ogóle wbudowane to, że chcą być wszędzie pierwsze i chcą wygrywać. I też mi się wydaje, że z jednej strony...
1: A nie uważasz, że to jest znak czasu? Że my po prostu w ogóle nie umiemy jakby stanąć z boku, jakoś w jakiejś prawdzie, znać swoje miejsce w szeregu?
0: Myślę sobie, że to...
1: Że musimy być wszyscy liderami? Tak się nie da w życiu.
0: To znaczy, to chyba już dotyczy bardziej ludzi dorosłych, gdzie wchodzimy w ten świat wygranej, natomiast u dzieci...
1: Ale czy właśnie ludzie dorośli nie projektują tego już na własne dzieci, tak?
0: Szczerze mówiąc, bardzo ciekawe pytanie, warto się nad tym zastanowić, bo tak jak ja obserwuję, to są dzieci, które mają po prostu takie cechy charakteru. Inne dzieci mają przywódcze cechy charakteru i rządzą grupą, rządzą wszystkimi i chcą być zawsze pierwsze. Są dzieci, które muszą wygrywać, bo przegrana jest dla nich po prostu jedną wielką tragedią. I my się tego uczymy na zajęciach. A są dzieci, którym to jest po prostu obojętne. Więc...
1: A które są trudniejsze do wypracowania w sensie takiej grupy zespołowej? Te, które sobie nie radzą z porażką, czy te, które są obojętne? Czy będzie tak, czy siak? Zawsze gdzieś tam się znajdę, tak?
0: Myślę sobie, że dla nauczycieli to trudniejsze jest współpraca z dzieckiem, które nie radzi sobie z porażką, albo z dzieckiem, które musi zawsze wygrywać. Bo to jest ta sama intensywność na dwóch końcach. I tutaj trzeba jednym dzieciom pokazać, że przegrana jest możliwością rozwoju i też takim uszanowaniem wygrania drugiej osoby, a tym dzieciom, które zawsze chcą wygrywać, też trzeba pokazać, że to, że ktoś przegrał, to nie znaczy, że jest gorszy. Że jest gorszy, że jest słabszy. I to jest taka...
1: Poza tym jest to wpisane w nasze życie.
0: Tak. No właśnie. I to jest jak gdyby drugie założenie tych zajęć, że na zajęciach dotykamy aspektów, w którymi się będziemy mierzyć w dorosłym życiu. Taka jest prawda. Bo jeżeli dzieciom na przykład nie pozwolimy dotknąć porażki, nie pozwolimy uczyć się, co mamy robić z trudnym, na przykład z wyzwaniami zadań w grupie. Bo to też tak jest. To potem, tak jak idzie życie, potem te wyzwania będą coraz poważniejsze, coraz większe i dziecko będzie się wycofywało. Bo poprzez ponoszenie tych trudów też dziecko uczy się pewnej sprawczości. Uczy się wiary w siebie, że mimo tej słabości da radę. Bo te zajęcia właśnie też kładę nacisk na to, żeby dzieci zauważyły, że to, z czym na początku sobie nie radziły, dzisiaj już mamy sukcesy i owoce. Właśnie ostatnio rozmawiałam z moimi dziećmi, robię już ćwiczenia takie dużo, dużo zabaw i wskazuję im, gdzie na początku mieli problem, a gdzie miały problem, a gdzie teraz się fantastycznie bawią i one są wszystkie zdziwione. I jak na początku nie wiedziały, co mam zrobić z rękami, z nogami, z kierunkiem, teraz naprawdę są cudowne zabawy. I myślę sobie, że to będzie za chwilę procentowało, dlatego że dzieci idą do szkoły i to, że uczę na przykład uważności, koncentracji, utrzymania prostych pleców, prawidłowo ustawionej głowy, to za chwilę będzie owocowało w szkole, bo dziecko wytrzyma w ławce. A jeżeli dziecko wytrzyma w ławce, to będzie rozumiało, co się mówi, bo to wszystko jest ściśle związane z uważnością i koncentracją. A z kolei uważność i koncentracja jest bazą i podstawą uczenia się. Inaczej, jeżeli dziecko się cały czas kręci i biega, to nie usłyszy ani polecenia, ani tym bardziej go nie zrozumie. I tutaj mamy właśnie pierwszy sukces, że dziecko usłyszy, zrozumie, a po drugie jest kwestia jeszcze czytania, przechodzenia wzrokiem po liniaturze, przechodzenia wzrokiem z punktu do punktu, czego my się na zajęciach też uczymy, bo nam dorosłym, którzy czytamy, w ogóle trudno pojąć, że dziecko może mieć z tym problem. Ale dzieci mają z tym problem, bo są różne ćwiczenia, jest tak zwana środkowa linia ciała i dzieci tej linii nie przechodzą. Są różne zaburzenia jeszcze z życia prenatalnego i dziecko na przykład nie czuje połowy ciała, czego w normalnych warunkach domowych nie widać. Natomiast na tych zajęciach, kiedy daje konkretne polecenie, nagle się okazuje, że dziecko podnosi tylko jedną nogę do góry, a drugiej nie podnosi i nie czuje tego, że nie podnosi. Więc te zajęcia polegają na tym, żeby poczuło tą drugą stronę ciała, której nie czuje.
1: A powiedz mi, kto cię inspirował na początku, jak postanowiłaś, że taki projekt wdrożysz w życie?
0: Dzieci,
1: tak?
0: Dzieci.
1: Tak. Wcześniej jakie dzieci? Znaczy, jakie zajęcia wcześniej prowadziłaś?
0: Zaczynałam
1: rozwojowe, tak?
0: Zaczynałam od uczenia baletu.
1: A, rozumiem, czyli balet.
0: Balet, taniec, potem była gimnastyka korekcyjna.
1: I tak jak mówiłaś, że to wszystko razem się wspięło w taki jeden...
0: Tak, i potem właśnie z zainteresowaniem integracja sensoryczna i takie zainteresowanie właśnie pracą mózgu, kinezjologią, biochemią. To są takie...
1: To wszystko, co wspominałaś.
0: Tak.
1: No dobrze, to teraz zróbmy sobie chwilę przerwy na łyk kawy, herbaty dla naszych słuchaczy i wrócimy za chwilę do naszej rozmowy.

0: Dzień dobry, jak dobrze wstać skoro wnet. Witam Państwa, Magdalena Woźniak. Moim Państwa gościem jest Małgorzata Gocłowska, która stworzyła swój autorski program Korsen Ball, tak? Dobrze tak. Mówię? Małgosiu, chciałam Cię zapytać, czy to są zajęcia w ciszy, czy z użyciem muzyki? Pytanie retoryczne, ale chcesz, byś o tym opowiedziała, jak ważna jest właśnie muzyka w takich zajęciach?
1: To znaczy tak, zajęcia odbywają się przy muzyce. Przez to, że są przy muzyce, to dzieci uczą się wyciszania, żeby nie rozmawiać. Dlatego, że bardzo często doświadczyłam tego, że jak włączałam muzykę, to dzieci rozmawiały. Przy takiej dysharmonii trudno o uwagę, o koncentrację, a tym bardziej trudno o nauczenie się czegokolwiek. Więc te zajęcia wymuszają też pewne skupienie słuchowe. To wpływa nam oczywiście na koordynację ruchową, a to nam wpływa na pracę mózgu. To już tak w skrócie po ścieżce. Muzyka jest bardzo ważna, dlatego że muzyka uruchamia te obszary w mózgu, które są odpowiedzialne za przyjemność. Zrobiono w ogóle ostatnio nam bardzo ciekawy film o muzyce. Okazało się, że sportowcy, którzy trenują przy muzyce, osiągają bardzo wysokie wyniki, odczuwają 50% mniej zmęczenia, ich wydolność o 50% wzrasta i w tym momencie ta muzyka działa jak doping, wobec czego zabroniono sportowcom ćwiczyć i brać udział w zawodach ze słuchawkami na uszach, gdzie gra muzyka. Więc ta muzyka jest naprawdę bardzo ważna i bardzo poważna. Już pominąwszy, że w momencie, kiedy mamy muzykę relaksacyjną, ona nam też pozwala się wyciszać.
0: A, zabronili dlatego, że bali się, że potem, kiedy przyjdą zawody,
1: tak,
0: a oni nie będą mogli słuchać muzyki, no bo trudno brać udział w zawodach ze słuchawkami na uszach, że nie osiągną aż tak dobrych wyników, kiedy właśnie słuchają muzyki.
1: Nie, nie, oni w trakcie...
0: No to powiedz właśnie, bo ja tak zrozumiałam.
1: Nie, oni w trakcie zawodów mieli kaski na głowie i słuchali muzyki i w tym momencie byli nie do pokonania.
0: A, rozumiem. To dlaczego zabroniono?
1: Dlatego, że muzyka w trakcie ćwiczeń działa jak doping.
0: No ja rozumiem to, ale powiedziałaś, że potem jak są zawody, zabroniono im słuchać muzyki.
1: Dlatego, że sportowcy po pierwsze wtedy odczuwali o 50% mniej zmęczenia przy wysiłku fizycznym i pokonywali swoje trudności i mieli większą wydolność. Mhm. Więc oni byli nie do pokonania dla współzawodników.
0: No ja rozumiem. No to chyba dobrze. No. To powinni właśnie... Ta drużyna dzisiaj gra z kaskami na głowie i słucha Mozarta, a ta słucha na przykład, no nie wiem, jakiegoś rocka. Ciekawa jestem, kto by wygrał. Czy Mozart, czy jakiś na przykład Chris de Bark. Ciekawostka.
1: Ale to by bardzo ciekawe. Sama bym chętnie popatrzyła na takie zawody.
0: Dobra. Kochana, powiedz mi w takim razie o swoich sukcesach. Czy miałaś takie dzieci, które... Rzeczywiście czułaś bardzo dużą, no duży problem, jakieś przekroczenie w sensie takim, że, bo to często rodzice przyprowadzają nas i dzieci, tak, na zajęcia. Jak pamiętam, że jak ja chodziłam, byłam dzieckiem, no to nie ja sobie decydowałam, jak byłam mała, tylko moi rodzice mnie przyprowadzali na zajęcia. A dzieci nie zawsze są chętne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach jest tak jak żeśmy na samym wstępie powiedziały, że wolałyby siedzieć w pokoju, grać w gry na konsoli, a tutaj jest jakiś obowiązek i powiedz mi, czy miałaś taki przypadek, że no już czułaś, że właściwie polegniesz, że to się nie uda, a jednak dziecko właśnie przekroczyło samo siebie i pełen sukces, tak, że pokochało zajęcia, lubi chodzić, coś się zmieniło w jego życiu, jak rodzice na to patrzą, no bo rodzice to też jest bardzo ważny element, prawda?
1: Miałam takie wydarzenia i najbardziej zaskakujące jest to, że dzieci, które na początku nie chciały brać udziału w zajęciach, siedziały na ławce, czasami siedziały i 4-5 miesięcy. Miały taki duży opór przed ruchem, przed zajęciami w ruchu celowanym, konkretnym. Czuły instynktownie, że sobie...
0: Ale tutaj duża mądrość rodzica takiej cierpliwości, że jednak przyprowadzali. No i twojej, że się chciało jakby no zaakceptować to, tak? Że na przykład część grupy siedzi, tak? I nie chce brać udziału czynnego. To jest trudne.
1: Na pewno dla dzieci, które nie chcą wziąć udziału, te zajęcia są trudne. Natomiast grupa ma to do siebie, że jest bardzo motywująca. I po jakimś czasie te dzieci, które nie chcą wziąć udziału w zajęciach, podnoszą się z ławki, dlatego że ta chęć zabawy z dziećmi jest bardzo silna i działa naprawdę cuda, jest wręcz terapeutyczna. I w tym momencie to dziecko przekraczając swoją granicę niechęci, oporowania tych zajęć, zaczyna uczyć się swojej sprawczości. I z doświadczenia to jest coś niesamowitego, że po 2-3 latach pracy, jak robię jakiekolwiek zabawy konkursowe dla dzieci, to te dzieci, które na początku miały największe trudności, wygrywają. Dlatego, że ten trud, który one poniosły, żeby wziąć udział w zabawach, był tak duży, że potem je motywował do jeszcze większej pracy i finalnie to byli czempioni. Te dzieci, i to nie pierwszy raz, prawie wszystkie dzieci, które siedziały na początku na zajęciach, nie chciały, wygrywają. Więc to jest dla mnie też taki i sukces, i potwierdzenie, że te zajęcia mają sens i są potrzebne, żeby pomóc. Pomóc zwłaszcza tym słabszym, a też tym dzieciom, które nie mają problemów, żeby podnieść ich możliwości. Dlaczego? Dlatego, że ruch z muzyką uczynnia takie obszary w mózgu, które podnoszą nasze IQ. Czyli naszą inteligencję. To nie jest tak, że tylko dziecko będzie sprawne, bo będzie świetnie biegało, będzie podskakiwało, dobrze oceni odległość, szybko zareaguje na zmieniającą się sytuację, bo będzie trzeba odskoczyć, przeskoczyć, tylko to dziecko będzie coraz mądrzejsze. Dlatego, że poprzez ruch pracuje całe nasze ciało, pracuje cały system nerwowy, jest cały organizm dotleniony, powstają nowe połączenia neuronowe, ten cały impulsy neuronowe przechodzą bardzo szybko przez synapsy. Synapsy są bardzo plastyczne. Więc to wszystko naprawdę bardzo działa na korzyść dziecka. I nas, bo nam łatwiej ze sobą wtedy żyć.
0: No, opowiedz mi, jak z rodzicami.
1: Z rodzicami współpracuje mi się bardzo dobrze. Zawsze proszę rodziców na pierwsze zebranie, żeby opowiedzieć, o czym są zajęcia, ale oczywiście moje zajęcia nie przyniosłyby tak dużych efektów i rezultatów, gdyby nie współpraca i wsparcie rodziców. To są zajęcia, które wymagają współpracy rodziców, dlatego że bez ich determinacji i systematyczności, dbania o to, żeby dzieci przychodziły na te zajęcia, ja nie mogłabym dużo zrobić, bo te zajęcia wymagają przede wszystkim systematyczności.
0: Czyli w tygodniu ile razy się
1: odbywa? Raz w tygodniu, ale trzeba systematycznie przychodzić.
0: A ile czasu?
1: Jednostka trwa od 30 do 45 minut. Więc bez współpracy z rodzicami to byłoby trudne. Natomiast zawsze zalecam, jeżeli na przykład nie mam kontaktu z rodzicem, to zgłaszam na przykład wychowawcy, że zauważyłam na przykład jakąś trudność u dziecka taką i taką, że należy temu się przyjrzeć. Zawsze jestem zwolenniczką przyglądania się. No bo czasami to są tylko cechy osobnicze. Zawsze trzeba mieć na uwadze, że każdy człowiek jest indywidualnością, jest jedną wielką tajemnicą i trzeba to uszanować i temu się przyjrzeć. I w momencie, kiedy wszyscy na to zwracamy uwagę i się okazuje, że jednak wszyscy mamy ten sam wniosek, czyli jeszcze wychowawca i psycholog, to zawsze sygnalizuję, żeby rodzic się nad tym pochylił. Chociażby po to, żeby i pomóc dziecku, i pomóc sobie w funkcjonowaniu z tym dzieckiem. No bo miałam kiedyś taki przykład, bardzo jaskrawy, mały chłopiec, to był chłopiec z pierwszej grupy, który wchodził na zajęcia i można powiedzieć, że był nie do opanowania. Dziecko biegało cały czas. Trudne to było dla mnie jako nauczyciela, bo miałam jeszcze kilkanaścioro innych dzieci i zawsze się zastanawiałam, gdzie mam się skupić, tak? Czy mam się skupić nad grupą, czy nad tym chłopcem. Okazało się, że chłopiec miał zaburzenie w przetwarzaniu słuchowym, czyli informacja i dźwięk do ucha docierała, informacja w mózgu nie była przetwarzana, natomiast była tak duża nadwrażliwość słuchowa, że dziecko w domu będąc słyszało szczekanie psa z odległości 6 kilometrów. Więc wyobraźcie sobie Państwo, jak to dziecko było przebodźcowane słuchowo. Więc jak ono było przebodźcowane słuchowo, to ono nie miało szansy na to, żeby usiedzieć, żeby posłuchać, żeby się wyciszyć. Ten dzieciak nie mógł spać w nocy. I dopiero jak to zostało zdiagnozowane i dziecko poddane było terapii i wyciszeniu, zaczęło wszystko wracać do normy. Dlatego tak ważne jest diagnozowanie, tak ważna jest obserwacja. Też rozmawiam z nauczycielami i zawsze sygnalizuję, że rodzic ma prawo nie wiedzieć. Rodzic nie ma wiedzy specjalistycznej, rodzic nie ma obserwacji grupowej. I dla rodzica to jedno dziecko jest jedyne w swoim rodzaju i jest normatywne, tak? Więc to trzeba zawsze wziąć pod uwagę. Natomiast jeżeli sygnalizujemy jako nauczyciele, to warto się nad tym po prostu przynajmniej pochylić, żeby mieć potem spokojnie, że dla dziecka zrobiłem wszystko, co trzeba.
0: No a co z dorosłymi? Jak ja bym chciała na przykład na takie zajęcia pójść?
1: Z dorosłymi. No to jest bardzo ciekawy temat. Myślę sobie, że to są drzwi, które się otwierają, dlatego że mózg jest plastyczny całe życie, nasze synapsy pracują, cały system neuronowy pracuje i proszę Państwa, to jest dobre, bo jeżeli się ruszamy, to nasz mózg też się porusza i wtedy nam nie grożą wszystkie choroby wieku starczego.
0: No właśnie, to powiedz Małgosiu, tak, no bo tutaj to są zajęcia dla dzieci, tak, dedykowane. Czy masz jakieś takie indywidualne zajęcia, na które moglibyśmy zaprosić na przykład rodziców z dziećmi? Gdzieś prowadzisz takie zajęcia? No bo w większości prowadzisz przedszkola obligatoryjnie, prawda?
1: Tak,
0: zajęcia.
1: Tak.
0: Ale czy gdzieś prowadzisz na przykład jakieś grupy indywidualnie? Tak, żeby ktoś z ulicy na przykład, akurat jego dziecko nie chodzi do danego przedszkola, gdzie ty prowadzisz tego typu zajęcia, a chciałby na przykład, żeby jego dziecko uczestniczyło w takich zajęciach.
1: Prowadzę zajęcia w Domu Kultury w Pruszkowie. MOK, tak? Mhm. Tam prowadzę zajęcia i rzeczywiście tam przychodzą rodzice z dziećmi, którzy przyprowadzają mi dzieci. Mam w planach jeszcze jedno miejsce, w którym mogłabym pracować z dziećmi. Chciałabym te zajęcia też rozszerzyć na możliwe inne placówki ze względu właśnie na pomoc dzieciom, bo wiem, że to jest teraz bardzo potrzebne dzieciom, ale też potrzebne nam dorosłym, żeby nam było łatwiej z dziećmi żyć, funkcjonować. A też to są perspektywiczne zajęcia, bo kiedyś nasze dzieci będą ludźmi dorosłymi i będą musiały funkcjonować w społeczeństwie, będą tworzyły nasze społeczeństwo. Więc żeby żyły szczęśliwie, żeby żyły w optymalnych swoich możliwościach rozwojowych, musimy im w tej chwili pomóc. Więc mam takie pomysły, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczymy.
0: No dobra, będziemy obserwować. A powiedz mi, Małgosiu, jak ty widzisz w ogóle ten cały projekt, ten Korsenbal w przyszłości? Jak to widzisz? Czy chciałabyś jeszcze jakąś gałąź coś poszerzyć, coś cię szczególnie frapuje? Czy coś z zakresu jakiejś psychologii ruchu na przykład posuwa się do przodu? Coś zaczyna być bardzo takie na czasie albo sprawdza się niesamowicie, jeśli chodzi o rozwój, bo my jako jednostki ludzkie też, chociażby przez sztuczną inteligencję też, tak? Bardzo wiele rzeczy się dzieje. Czy w ruchu też nie grozi nam sztuczna inteligencja, tak? I robotyka.
1: W tej chwili bardzo, bardzo rozwija się neurobiologia. Neuroplastyczność mózgu w tej chwili jest bardzo szeroko badana. Jest to bardzo ciekawy dział, dlatego że mózg pełni rolę ochronną dla naszego życia. To jest organ, którego zadaniem jest ochrona nas i naszego przetrwania. Wobec czego wszystko to, co my robimy, podlega wszystkim operacjom w mózgu i wszystkie te mechanizmy, które tam powstają, to jest po prostu jeden wielki dział. I myślę sobie, że w tym kierunku chciałabym się też troszeczkę i zagłębić i rozwinąć, dlatego że wszystkie nasze obszary sensoryczne, motoryczne podlegają sterowaniu w mózgu, bo informacje dostajemy z zewnątrz, wszystko przechodzi do naszego mózgu i właśnie taka ciekawostka, że mózg nasz wykonuje, proszę Państwa, 20 miliardów aktywności.
0: Niesamowite.
1: Tak, to są po prostu niesamowite rzeczy, których no nawet nam trudno ogarnąć. Więc to jest naprawdę bardzo ciekawy dział i dlatego tak jestem ciekawa, jak funkcjonowanie naszego ciała, jak szczytywanie obrazu przez oczy, przez uszy, tak, przez zmysł wzroku, zmysł słuchu, przez nasze ciało, jak możemy to usprawnić, żeby usprawniać nasz mózg.
0: To zrobimy sobie kolejną pauzę. Zapraszamy Państwa na łyk herbaty, kawy i posłuchanie muzyki i zaraz wracamy do naszej rozmowy z panią Małgosią.

0: Witamy po przerwie, jak dobrze wstać, skoro wnet. Moim Państwa gościem jest Małgorzata Gocłowska, autorka projektu Korsenbal. Małgosiu, gdybyś miała przybliżyć nam, no bo Korsenbal to brzmi bardzo tak tajemniczo. Już o tym rozmawiałyśmy, co to znaczy. Ale gdybyś miała tak po prostu wprost powiedzieć, w paru słowach, jak byś to nazwała?
1: Wszechstronny, optymalny rozwój dziecka.
0: Rozumiem. Dlaczego wszechstronny?
1: Dlatego, że działamy na wielu poziomach.
0: Dlaczego optymalny?
1: Już po całości. Wszystko. I pracują ręce, nogi, głowa. Pracuje brzuch, plecy, oczy, uszy. Pracuje mózg. Pracuje oddech, czyli też i płuca. Pracuje serce, bo wydolność przy gimnastyce korekcyjnej. Bo pracujemy nad prawidłową postawą ciała. To nie jest tylko praca nad oczami, nad prawidłową pracą oczu. To też jest praca nad prawidłową postawą człowieka, tak żeby, potem był, żeby dziecko było zdrowe, żeby kości były zmineralizowane, żeby dziecko miało sprawne, elastyczne stawy, żeby prawidłowo stało, żeby prawidłowo odczytywało głębie, pola widzenia, żeby mogło się sprawnie poruszać, żeby mogło optymalnie się rozwijać.
0: A powiedz mi, co największą satysfakcję ci przynosi w tych zajęciach?
1: Kiedy kończę zajęcia, a moje dzieci biegną do mnie i mówią, jak to już, a my chcemy jeszcze. I wszystkie mnie tutaj przytulają, ja oczywiście te wszystkie moje dzieci przytulam. I mówię, no już nie możemy, a my jeszcze chcemy to. I to jest chyba najcudowniejszy moment zajęć. I rzeczywiście wtedy mam taką ochotę jeszcze zostać, jeszcze się bawić i jeszcze się z nimi pobawić. Bo moje dzieci, z którymi ja pracuję, to są moje dzieci. I ja nie dam nikomu ich dotknąć.
0: A powiedz mi, w jakim wieku dzieci zaczynają? Przedszkolnym, czyli to jest tak 3-4 latka?
1: Od trzeciego roku życia aż tak do 7 lat, dopóki nie pójdą do szkoły. To jest taki optymalny czas.
0: A zastanawiałaś się nad grupami takimi starszymi, nastoletnimi? Czy nie uważasz, że też tam byłaby jakaś potrzeba, czy jakaś możliwość wdrożenia takiego programu?
1: Przy grupach starszych robi się troszeczkę problemu, dlatego że w wieku około dojrzewania młodzi ludzie zaczynają czuć niechęć do ruchu. To się zaczyna taka niechęć około pokwitaniowa. Zmieniają się proporcje ciała, zaczyna się krótkowzroczność około pokwitaniowa, więc dzieci zaczynają wysuwać głowę do przodu, proporcje ciała się zmieniają i nie bardzo się wtedy chcą ruszać. To są to właśnie sławne zwolnienia
0: z WF. To wielkie wezwanie.
1: Tak, to są sławne zwolnienia z WF-u, które uważam, że są
0: fatalne,
1: niepotrzebne i naprawdę przynoszą więcej szkody niż pożytku. Nie tylko szkody motorycznej, ale też szkody społecznej, dlatego że nie uczymy się właśnie tej wytrwałości. Bo przy każdym ruchu wytrwałość, systematyczność to nie jest tylko ćwiczenie ciała, to też jest ćwiczenie charakteru.
0: No poza tym wydzielają się endorfiny, czyli hormony szczęścia.
1: Tak, wydzielają się hormony szczęścia, ale też zanim się wydzielą, to najpierw musimy popracować.
0: No, tak.
1: I tu się zaczyna chyba największy problem właśnie, żebyśmy umieli dotrwać do tych wydzielania się tych endorfin.
0: A powiedz mi, jakie masz doświadczenia, jak te dzieci na przykład, no bo już kończą, tak? Załóżmy, kończą te 8 lat, kończą zajęcia z tobą. I czy znasz jakieś takie przypadki kontynuacji, że ten ruch jednak tak wbił się, wrysował się w ich życie, w ich tkankę, w ich ciało, że chcą dalej kontynuować zajęcia, tylko w jakimś na przykład innym obszarze. Czy wiesz coś o tym?
1: Tak. Mam taki przykład. Mam chłopca, który właśnie nie chciał brać udziału w zajęciach. Na początku wolał siedzieć na ławce. To, co wcześniej mówiłam. Przeszedł ten próg trudności. Chciał się bawić z dziećmi, wobec czego musiał się włączyć. Grupa zmotywowała. I proszę sobie wyobrazić, że po skończeniu kariery przedszkolnej dziecko zaczęło brać udział w zajęciach tańca towarzyskiego, zaczął jeździć na zawody i wygrywać. Coś, z czym na początku były ogromne trudności, okazało się, że to się zrobiło jego wielką radością, miłością i hobby.
0: Moc w słabości się doskonali.
1: Dokładnie. I to jest fantastyczny przykład. Mm-hmm. Więc akurat tutaj wiem, jaka dalej postąpiła droga i właśnie to, że chodził na te zajęcia, których na początku no, nie bardzo mu się podobały, zaowocowały no, taką karierą.
0: Drodzy Państwo, zatem namawiam, żeby się zainteresować. Małgosiu, masz jakąś swoją stronę internetową, żeby można wejść, poczytać korsenbal.pl, tak?
1: Tak.
0: Zapraszam Państwa, żebyście wchodzili, jeżeli macie dzieci, wnuki w takim wieku 3-8 lat, tak? No niestety Pruszków, więc daleko, ale może Małgosiu stworzysz jakieś miejsce bliżej centrum. Myślę, że byłoby zainteresowane, ale może mam zainteresowanie, ale może ktoś nas słucha właśnie z okolic Pruszkowa i chciałby swoje dzieci lub wnuki właśnie zapisać na takie zajęcia, to zapraszamy. Strona jeszcze raz korsenbal.pl. Moim Państwa gościem była Małgosia Gocłowska, autorka programu Korsenbal. Dziękuję bardzo, Małgosiu, za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu. Dziękuję.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
1: I boską moc w sercu mieć.
0: Zaprasza Magdalena Woźniak.

0: Reklama.
1: 13 czerwca w sobotę w Katolickiej Uczelni Kolegium Verum w Warszawie przy ulicy Grzegorzewskiej 10 odbędzie się międzynarodowa konferencja pod tytułem Ochrona zdrowia psychicznego wobec wyzwań współczesności. W wydarzeniu wezmą udział lekarze, psychiatrzy, psychoterapeuci i naukowcy z Polski oraz z zagranicy. To okazja do rozmowy, jak skutecznie pomagać człowiekowi, nie tylko poprzez terapię, ale także przez obecność, troskę i wsparcie duchowe. Szczegóły i rejestracja na stronie Kolegium Verum w Warszawie www.konferencje.verum.edu.pl. Zapraszamy do udziału.
2: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
3: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
4: Karol Maurycy de Talleyrand.
3: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
0: Po reklamie.

0: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: 87 i 8.
1: Radio Wnet.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony bardzo ciepłe, bardzo gorące studio Londyn, czerwony dywan z tej strony Iza Smolarek.
3: Oraz Aleksej Sławiński i kotów 3, chociaż właściwie nawet nie wiem ile, ponieważ one już się wyprowadziły do ogrodu, do naszego namiotu w ogrodzie i nie wiadomo kiedy wchodzą, kiedy wychodzą, kiedy jedzą, kiedy śpią i mam nadzieję, że u was również bardzo niedzielnie, bardzo weekendowo, obojętnie czy macie koty, czy lubicie koty, czy ich nie macie, czy... Ja wiem, że Fryderyk Litwin ma, wyobraź sobie, rosyjskiego kota.
2: No proszę, proszę. Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję prosto z krakowskiego przedmieścia. Ja słyszę sama siebie w słuchawkach i chyba mam, ja troszeczkę jestem podziębiona.
3: No taka grypiasta
2: tak jesteś. Zdarza, tak się zdarza. U nas rekordowe temperatury w Wielkiej Brytanii w minionym tygodniu sięgały nawet 37 stopni Celsjusza w cieniu, moi drodzy. Tak, tak, w wielu miejscach w Wielkiej Brytanii zabrakło wody w kranach. Woda też była rozdawana na ulicach. O tym wszystkim będziemy mówili, ale też żyjemy w tej chwili tym, co się stało wczoraj. Wczoraj, kiedy wracałam do domu, miałam fanów Arsenalu. Arsenalu w koszulkach, takich typowych biało-czerwonych, czerwono-białych koszulkach. No nie mieli tęgich min. Za chwileczkę będziemy o tym rozmawiali na antenie Studia Londyn w Radiu Wnet. Tu bądźcie z nami.
3: No jak najbardziej. Rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję z grupą Magnum, która wczoraj zamykała naszą audycję Britbeat. Jak najbardziej polecam wam tę audycję o godzinie 7 w każdą sobotę. Britbeat, czyli muzyka z wysp. Grupa Magnum i ich Long Days, Black Nights. Ja wczoraj właśnie po tym bardzo długim i upalnym dniu wieczorem, prawie już w nocy, przeszedłem się na swoje długie spacerro w plenero, żeby trochę odetchnąć. No i faktycznie dopiero po godzinie 10, prawie przed 11, poczuło się, że ta atmosfera troszeczkę się nam wygładziła. Mamy bardzo gorące dni. Nasza mała sfinksiara, która siedzi, widzę teraz w progu, no, napawa się słońcem. No ale zanim przejdziemy do rozmowy z naszym gościem, dla was coś zupełnie innego. Trochę wiecznie. Puszczamy wiatry, że tak powiem, break like the wind. Dla was Spinal Tap.

Ja w Radiu Wnet, Ryszard Makowski, który bardzo często jest wizytatorem w naszym głównym studiu. Przed chwilą jeszcze

0: brytyjskimi. Natomiast Arsenal niestety. No dobrze, nie będę spoilerowała. Nasz gość powie o tym lepiej. Na czerwonym dywanie Grzegorz Milko, szef redakcji sportowej Radia Wnet. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak, redakcja sportowa nie ma szefa, to tak my jesteśmy razem, taka grupa zapaleńców sportowych. Szef jest jeden, to jest oczywiście nasz Krzysztof, ale oczywiście jak tylko można o sporcie porozmawiać, to jak najbardziej. No i właśnie, tak wydaje mi się, że dla osób postronnych ten wczorajszy mecz raczej miał takiego jednego, no kogoś, komu się życzyło tego pucharu. To był pewnie Arsenal. Arsenal, bo to taka trochę rzeczywiście historia, która zatoczyła koło, jest taka malownicza, taka piękna, bo 20 lat temu Arsenal grał w finale, w swoim pierwszym finale Pucharu Europy, czyli Ligi Mistrzów, i przegrał wtedy po takim bardzo wyrównanym meczu z Barceloną. To była taka świetna Barcelona z Lionelem Messim, z Ronaldinho, z wieloma innymi bardzo świetnymi zawodnikami. Tam Thierry Henry grał między innymi. No Arsenal też był oczywiście dobry, Arsenal tego Arsène Wengera, więc słynny Francuz, który doprowadził kanonierów, drużynę z północnego Londynu do takiego spektakularnego zwycięstwa w lidze. Oni wtedy w sezonie nie przegrali żadnego meczu. Był taki sezon. Nikt później tego nie powtórzył w Anglii. Po 20 latach ten Arsenal znowu jest w finale Ligi Mistrzów, a co ciekawe, jeszcze po 22 z kolei wrócił na tron Premier League, a więc został największą, najlepszą drużyną w Anglii. Wygrał rozgrywki Ligi Angielskiej i to też było takie wszystko ładne, prawda, takie... No, takie trochę myślę, że jakiś dobry Szekspir, jakby usiadł, to może by o tym tak mógł ładnie napisać. Są takie pewne historie po prostu, które się toczą, które się dzieją. No bo ten Paris Saint-Germain z kolei, wiadomo, z całym szacunkiem, no ale to jest drużyna budowana za ciężkie pieniądze, za petrodolary. Ona w lidze francuskiej zdominowała już rozgrywki od dłuższego czasu. Seryjnie zdobywa mistrzostwo. W zasadzie można zadać pytanie, a kto będzie wicemistrzem. W Anglii tak nie jest. W Anglii zawsze jest jednak, są te 4-5 zespołów, między którymi toczą się właśnie te boje o mistrzostwo. No i teraz wygrał Arsenal. W taką nagrodę pojechał na finał do Budapesztu i tam przegrał. A jeszcze tylko dodajmy, że Liga Angielska, co by nie mówić, no to się świetnie, no bo przecież Aston Villa z Mattym Cashem, naszym reprezentantem Polski, wygrała w Lidze Europy. Crystal Palace z kolei z południowego Londynu wygrał Ligę Konferencji. No i ten Arsenal miała to być taka trzecia korona, czy też trzeci diament w tej angielskiej koronie. No ale Paris Saint-Germain to jest oczywiście świetny zespół. Mecz był wyrównany, toczony przy naprawdę fantastycznych kibicach. Stadion był podzielony na kibiców Arsenalu, może nawet ich było trochę więcej, Paris Saint-Germain. Był remis 1-1 w regulaminowym czasie i po dogrywce. Najpierw już w 6 minucie Kai Havertz, więc ta wielka, ten absolutnie kluczowy piłkarz Arsenalu strzelił gola. Później rzut karny, słuszny, podyktowany za faul szarżujący Kvaratskhelia. Bardzo dobry piłkarz Paris Saint-Germain został sfaulowany w polu karnym. I tym samym był rzut karny, który na bramkę zamienił Ousmane Dembele. To była 65. minuta. Rzut, dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, no i seria rzutów karnych. Rzuty karne, stare takie powiedzenie mówi o tym, że to jest loteria. To jest wojna nerwów tak naprawdę, no bo te rzuty karne, no każdy potrafi strzelać z tych piłkarzy, którzy trenują regularnie, nic więcej nie robią, tylko trenują, więc każdy potrafi strzelać i pewnie na 20 wykonywanych na treningu 19,20 wpada, ale przychodzi mecz, stadion, nerwy, wszyscy patrzą, cały świat, bardzo dużo zależy od tego piłkarza wtedy. No i właśnie jeśli ktoś ma taki układ nerwowy po prostu, którego nic nie jest w stanie rozregulować, to strzela te rzuty karne tak jak trzeba, ale są też tacy, którzy jakaś wchodzi trema, jakaś może taka doza rzeczywiście pewnej niepewności. No i taką właśnie miał Gabriel Magalhães, bo on nie strzelił tego głównego karnego dla Arsenalu, tym

0: Samym Paris Saint-Germain zwycięża 4-3 w rzutach karnych. No i po raz drugi obronił puchar, co jest w całej historii Ligi Mistrzów, w tej takiej nowoczesnej, bo kiedyś to był Puchar Europy, ale później już era Ligi Mistrzów, to właśnie po raz drugi się to udaje. Wcześniej Real Madryt obronił tytuł, a teraz Paris Saint-Germain, a więc puchar taki ten wielki, srebrny, z tymi takimi dużymi uszami, właśnie ponownie pojechał do Paryża. Więc to jest taka ta historia właśnie tego Arsenalu, za którym ja ściskam kciuki.
1: Dla mnie to było dziwne, wiesz, i jestem ciekawa twojej perspektywy, ponieważ wczoraj właśnie, kiedy przed meczem ludzie zbierali się tutaj w Wielkiej Brytanii, no, oczywiście najczęściej zmierzali w stronę pubów, bo tam się ogląda mecze, ubrani w charakterystyczne koszulki czerwono-białe Arsenalu. Zawsze takie była bardzo podniosła atmosfera. Ja akurat zmierzałam w tym czasie w stronę eventu, którym się opiekowałam, i to, co mnie uderzyło, to, że komentarze ludzi, komentarze kibiców, którzy byli raczej pewni, że jednak Arsenal przegra. Mówili nawet, i to było dla mnie takie znamienne później, kiedy dowiedziałam się o wyniku, że wspominali, że pewnie jednym punktem, ale przegrają. Dlaczego takie nastroje? Jak to widzisz z twojej perspektywy?
0: No, to ciekawe i za co mówisz, bo w sumie w Anglii, prawda, w Londynie, no to raczej wierzy się w swoich, no chyba, że ale nie, bo mówisz, że mieli koszulki Arsenalu, chyba że powiedzmy to była jakaś część Londynu, która bardziej kibicuje Chelsea albo Tottenhamowi i może oni po prostu życzyli Arsenalowi porażki, ale skoro
1: mieli te koszulki... Raczej nie, sądzę, że tobie wejdę w słowo. To byli kibice raczej tacy bardzo mocno ugruntowani, którzy jakby nie wierzyli w to, że Arsenal wygra. I ja też byłam zdziwiona, ponieważ zwykle to jest tak, że to jest pełna mobilizacja do boju, będziemy kibicowali. Oni mówili, owszem, takie komentarze padały między nimi, owszem, będziemy kibicowali, ale pewnie i tak przegramy. I to było bardzo zdumiewające dla mnie.
0: No to może też trochę dlatego, że Arsenal w całej tej swojej historii, on nie przyzwyczaił swoich kibiców do zwycięstw. No niestety, kiedyś wygrali Puchar Zdobywców Pucharów, ale to był początek lat 90. lub nawet 89. rok, a później w jakim finale by nie byli, w europejskich pucharach, a byli bodaj w dwóch albo w trzech, to wszystko przegrywali. Może też dlatego taka drużyna nieoczywista, no trochę taka borykająca się z jakimś pechem, chociaż ten sezon naprawdę był świetny. No Mikel Arteta, ten Hiszpan, poprowadził ich do tego właśnie Mistrzostwa Anglii po tych 22 latach, wprowadził ich do finału, albo to było może takie trochę no na zasadzie takiej, że nie liczymy na wiele, ale jak wygrają, to będzie super. No właśnie, ale z drugiej strony też może też tak być, no, że ten Paris Saint-Germain, on niewiele stracił z tej swojej takiej, tego blasku sprzed roku. No bo tam w zasadzie nie doszło do jakichś wielkich przemeblowań. To jest cały czas potężna drużyna. No i może ci kibice Arsenalu wiedzieli, kto jest ich rywalem. Że ich rywalem jest po prostu w tym momencie najlepsza drużyna w Europie, czym tylko Paris Saint-Germain potwierdził. Ja natomiast sobie myślę też tak, że jak dochodzi do rzutów karnych, to piłkarze, którzy grają w reprezentacji Anglii lub w angielskich klubach, oni mają po prostu, no już trzęsą im się spodenki, bo z reguły angielskie kluby przegrywają, czy też reprezentacje, kiedy dochodzi do tych serii rzutów karnych, to z reguły Anglicy przegrywają. Nie wiem, może to jest ten układ nerwowy, o którym mówiłem, może to jest to, że i tak dużo już zrobiliśmy, rzuty karne, albo to jest jakiś taki, no nie wiem, może coś właśnie rzeczywiście z tym, może z tą angielską flegmą taką, że no nie wiem, no podejdę szczerze, nie wiem, ale dlaczego i za to mówię? Dlatego, że przecież pamiętamy te wielkie mecze angielskiej reprezentacji narodowej. Rok 90. przegrywają w rzutach karnych z RFN-em. Rok 96. słynne Mistrzostwa Europy, półfinał na Wembley, cała Anglia, cała Wielka Brytania, no oczywiście Anglia, tak, kibicuje tym swoim wspaniałym chłopcom, tej drużynie, która naprawdę gra kapitalnie, tam ten Paul Gascoigne, Tony Adams, ten Lineker i tak dalej, to wszystko wspaniale wygląda i dochodzi do rzutów karnych. spotkaniach i znowu przegrywają. Gareth Southgate, późniejszy zresztą świetny selekcjoner reprezentacji Anglii, przestrzelił wówczas rzut karny. Jeszcze bym tak sobie poprzypominał, to pewnie tych meczów było dużo. Później te kluby tak samo, te rzuty karne to gdzieś tam. I może też to, że skoro już miał dość, znaczy to nie było pewne przed meczem, ale jeśli grają dwie wyrównane drużyny, no to można wziąć taki, rzeczywiście się zastanowić i pomyśleć, no może na przykład będą rzuty karne. No nie, jak będą rzuty karne, to ten Paryż to wygra. Ojej, my w tej Anglii to nie potrafimy tych karnych strzelać. Może też na przykład przestać, jeszcze tylko taką powiem ciekawostkę. Jedyną angielską drużyną, która wygrała Mistrzostwo Świata po serii rzutów karnych, to były kobiety. Reprezentacja Anglii w piłce nożnej pań została mistrzyniami świata właśnie po wygranych rzutach karnych. I tak było. Może przez to, Iza.
1: Może w takim razie mężczyźni się czuli bardziej zdominowani przez kobiety. Dziękuję ogromnie za relację, Grzegorz Milko, redakcja sportowa Radia Wnet, a mówiliśmy o wielkiej przegranej Arsenalu. Może nie takiej wielkiej, ale przegranej wczorajszej Arsenalu. Dziękuję ogromnie za wyjście, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I pozdrawiamy.
0: Dobrego dnia.
2: No, my pozostajemy troszeczkę w klimatach właśnie futbolowych, chociaż w amerykańskich klimatach futbolowych. Dla Amerykanów nasz futbol to wcale nie jest futbol, ponieważ dla nich futbol to jest po prostu amerykańska piłka, która ma troszeczkę inne kształty. Oni to nazywają soccer. Ale w każdym razie, skoro już mówimy właśnie o takich bardzo amerykańsko-futbolowych klimatach, tak dla was The Ataris i San Diego High School Football Rules. Każdy ma swoje reguły, jeżeli chodzi o pewne dziedziny sportu.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Niedzielny poranek, ostatni dzień maja, godzina 8:28 na zegarach w Londynie, 9:28, jeżeli słuchacie nas z Warszawy albo z któregokolwiek miejsca w Polsce, w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu jest Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję. W Warszawie jeszcze wczoraj była ogromna feta, 17 urodziny Radia Wnet. No i był tort z łodzią podwodną, z żyrafą, mnóstwo osób, mnóstwo gości. My tutaj z oddali nieco z Studia Londyn, ale ze wzruszeniem bardzo patrzyliśmy na to, jak bardzo silnie Radio Wnet zaistniało na rynku i nie tylko mediowym, ale przede wszystkim w duszach, w sercach naszych słuchaczy. Jesteśmy bardzo dumni, że w 2019 roku oficjalnie dołączyliśmy jako załoga Studia Londyn właśnie do tej żółtej łodzi podwodnej. Z tej strony czerwony dywan, niedzielny poranek, z tej strony Iza Smolarek.
2: Oraz Aleksej Sławiński. No faktycznie, wiesz, mamy powody do świętowania trochę częściej niż nasza główna redakcja, albowiem właściwie świętujemy co pół roku. W maju świętujemy rocznicę powstania Radia Wnet, a w listopadzie z kolei świętujemy oficjalne otwarcie Studia Londyn. Więc tak co pół roku możemy sobie trochę poświętować.
1: Ja mam nadzieję, to tak z cyklu konkurencji, mam nadzieję, nie konkurencji, no dobrze, może nie, jednak tak trochę weszłam w tryb konkurencji, rozmawiając jeszcze przed chwileczką z Grzegorzem Milko z redakcji sportowej Radia Wnet na temat wczorajszego meczu Arsenalu z Francuzami, przegranego przez Arsenal. Natomiast mam nadzieję, że u nas też na urodzinach Studia Londyn pojawi się tort z żółtą łodzią podwodną.
2: No i wtedy już będzie 7 świeczek, wiesz?
1: I z czerwonym dywanem, Już,
2: tort
1: już,
2: z dywanem.
1: Tak,
2: fajna sprawa.
1: Tort z dywanem, to z czerwonym dywanem, tak jak jest tort z żółtą łodzią podwodną i z żyrawką. Także już w tej chwili serdecznie zapraszamy, jeżeli będziecie u nas w listopadzie, u nas w sensie na Wyspach. Serdecznie zapraszamy do Studia Londyn. Będziemy świętowali, póki co świętujemy jeszcze wciąż 17 urodziny, wielkie urodziny Radia Wnet.
2: Jak najbardziej. Jeszcze przed chwilą bardzo, bardzo sportowo, potem zrobiło nam się punkowo, ale już teraz przechodzimy w bardzo jazzowe klimaty.
1: No właśnie tak mówiłeś o tym świętowaniu i mieliśmy dopiero co Dzień Matki w Polsce. Tutaj w Wielkiej Brytanii on jest w troszeczkę innym czasie w tym roku. To jest święto w ogóle ruchome w Wielkiej Brytanii. W tym roku był
2: w marcu. Zazwyczaj była w marcu. To jest związane z kalendarzem liturgicznym. Więc zawsze to święto wypada w niedzielę. Tutaj u nas Dzień Matki jest stały, jeżeli chodzi o Polskę. W Wielkiej Brytanii to wygląda inaczej. W ogóle Dzień Matki w różnych częściach świata obchodzony jest w bardzo różnych porach, więc właściwie patrząc na kraje, patrząc na globus, właściwie Dzień Matki obchodzi się praktycznie co tydzień w różnych częściach świata, ale już jutro, moi drodzy, mamy pierwszy dzień czerwca.
1: Czyli Dzień Dziecka. Każdy z nas jest dzieckiem w sobie, przynajmniej wewnątrz. Mamy nadzieję, że będziecie dziećmi jak najdłużej. A także będąc pośrodku tych dwóch świąt, Dnia Matki i Dnia Dziecka, zaprosiliśmy dzisiaj na czerwony dywan osobę niezwykłą, osobę obdarzoną niezwykłym talentem, która w Londynie mieszka od wielu, wielu, wielu lat.
2: Ja ją poznałem 20 lat temu prawie.
1: No widzisz, no to w takim razie od
2: wielu lat. A wcześniej mieszkała jeszcze w Paryżu? No, przez wiele lat.
1: Wędrująca mama, czyli Monika Litka.
2: No tak, zanim przejdziemy do rozmowy z nią na temat jej muzyki, na temat jej syna, przede wszystkim jej wyznania. Ona jest przede wszystkim matką. Dla was Monika Litka, jej mother.

0: W Radiu Wnet przechodzimy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem. Monika Litke jest bardzo oddaną mamą. Nie tylko jest muzykiem, nie tylko jest twórczynią, nie tylko jest bardzo dobrze rozpoznana tutaj na naszej londyńskiej scenie jazzowej, ale również i w Polsce. Pochodząca z Dolnego Śląska dziewczyna, pani matka miała możliwość zaistnienia tutaj na naszej brytyjskiej scenie, występując w najważniejszych chyba klubach, nie tylko jazzowych, ale przede wszystkim chciałem ją zaczepić, odezwałem się do niej właśnie po to, żeby opowiedziała o swoich przede wszystkim macierzyńskich doświadczeniach, ale temat nam się wymknął, więc moi drodzy, zostańcie z nami, ponieważ będziemy z Moniką rozmawiali przez dłuższy czas na bardzo różne tematy. Dzisiaj gościmy specjalnego gościa, czy też goździówę. Nie lubię feminitywów, ale ona jest gitarzystką, kompozytorką, pisarką tekstów i wokalistką, a przede wszystkim mamą. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam również bardzo serdecznie.
0: Dzisiaj naszym gościem jest Monika Litke, osoba, która na rynku nie tylko brytyjskim, ale i polskim jest już osobą bardzo, bardzo znaną, a jeżeli jeszcze jej nie znacie, to jest wasza wina, więc wygooglajcie sobie Monikę Litkę. Ja zadzwoniłem dzisiaj do ciebie nie bez powodu, albowiem oprócz tworzenia muzyki, tworzenia sztuki, jesteś osobą, która wychowuje swojego syna, jesteś osobą, która jest bardzo związana z rodziną, a właśnie zbliża się nasz Międzynarodowy Dzień Dziecka. Jak będziesz obchodziła to święto razem ze swoją rodziną?
1: A no widzisz, ciekawe to jest, bo mój syn właśnie niedługo skończy 15 lat. Jest już tak olbrzymi, przerósł mnie o pół głowy i właściwie też jest taki młody mężczyzna. A jutro właśnie ma swój pierwszy poważny egzamin w szkole w Londynie. Tutaj są takie egzaminy, które nazywamy GCSE i mój syn jest bardzo uzdolniony w naukach ścisłych, ale również w muzyce. Ale z tych nauk ścisłych zaproponowano mu, żeby się nauczył astronomii i właśnie studiował astronomię przez cały rok. Jutro zdaje pierwszy egzamin z astronomii, więc będziemy na pewno jakoś to obchodzić spokojnie w domu, jak on wróci ze szkoły i mamy wielką nadzieję, że dobrze mu pójdzie.
0: W Polsce matury, właściwie ta pierwsza część matur już się zakończyły. Ci, którym się trochę gorzej powiodło, jeszcze będą mieli dogrywkę, ale właśnie trzymamy kciuki za dzieciaki, które tutaj właśnie swoje egzaminy również kończą. Mamy A-levels, mamy GCSEs, ale również i w polskich szkołach sobotnich odbywają się już pewne świętowania, przygotowania do wakacji. Czy twój syn również uczęszczał do polskiej szkoły sobotniej, czy raczej ominęliście ten?
1: Nie udało nam się go zainteresować szkołą polską. Natomiast Jaś jest bardzo, bardzo uzdolnionym pianistą i jednym z jego takich przedmiotów, które wybrał sobie na te egzaminy, jest również muzyka, kompozycja, więc tutaj bardzo nam się rozwinął. Natomiast jeżeli chodzi o kontakt z językiem polskim, powiedzmy, że chciałbym może, żeby było lepiej, ale on dużo, dużo rozumie i wydaje mi się, że nadrobimy to jakoś kiedyś.
0: Rany, z tego co mi powiedziałaś, to szykuje wam się całkiem niezły ensemble. Twój mąż jest bardzo znanym i uzdolnionym bassmanem, nie Batmanem, bassmanem. Ty grasz przede wszystkim na gitarze, ale nie tylko, a tu jeszcze wchodzi do tego klawisz. Czy będziecie planowali zbudowanie takiej rodzinnej kapeli, czy to będzie raczej... Ja wiem, że twój mąż bardzo mocno się wspiera w twojej muzyce, więc nie bez powodu pytam, ponieważ czy zastanawiacie się nad tym, żeby talenty jakoś połączyć?
1: To jest ogromne marzenie moje, żeby występować z moim synem kiedyś i wydaje mi się, że kiedyś uda mi się go przekonać, natomiast na razie jeszcze mi się nie udało, chociaż on już byłby gotowy, jeśli chodzi o jego poziom techniczny, ale na razie jeszcze mówi, jeszcze nie teraz. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie dżemowanie w domu, to już oczywiście wiadomo, to już odchodzi od kilku lat. Siadamy sobie razem czasami i wymyślamy różne nowe utwory. Więc miło nam się spędza czas muzykując razem. Jeszcze nie udało mi się przekonać syna do występu na żywo razem, ale myślę, że wkrótce to nastąpi.
0: No i to jest bardzo właśnie interesujące nawiązanie do tego, co tworzysz w tym momencie, ponieważ ja już chyba od 2 lat wypatruję twojej kolejnej płyty i mam nadzieję, że ona już jest tutaj zaraz za zakrętem, prawie w zasięgu ręki. Czy zastanawiałaś się właśnie nad tym, żeby swojego syna dołączyć jako składnik zespołu, ponieważ ja wiem, że dobierasz sobie bardzo uważnie i ostrożnie muzyków. A ja nie mogę się doczekać tego, co nastąpi już za jakiś czas. Ja mam w ręku w sumie 2 płyty. Let the World Be a Question, zarówno w wersji winylowej, jak i w wersji CD. Obydwie są bardzo kolekcjonerskie, ponieważ zawierają kompletnie inny tracklist. Jak wygląda praca nad twoją kolejną płytą?
1: No moja kolejna płyta, 5 już autorska, właściwie jest już skończona i wyjdzie jeszcze w tym roku, prawdopodobnie zaraz po wakacjach letnich. Właśnie teraz dopinam szczegóły tego wydawnictwa. Płyta nosi tytuł Pure Listening, można by to przetłumaczyć jako zasłuchanie, samosłuchanie, czyste słuchanie. I jest to spełnienie moich wielkich marzeń muzycznych, nagrania płyty ze smyczkami. Ja przez wiele lat marzyłam o tym, żeby nagrać taką płytę i niedawno udało mi się właśnie poznać aranżera, który napisał świetne, wybitne, naprawdę takie bardzo ambitne też aranżacje na smyczki, gdzie te instrumenty nie są tylko dekoracją, ale takim naprawdę głównym bohaterem, równolegle z głosem. Więc nie mogę się doczekać wydania tej płyty i już planuję kolejne nagrania. Mam już bardzo dużo nowych piosenek, które napisały się po drodze gdzieś, więc będę chciała pozbierać to wszystko wkrótce i wejść do studia, nagrać nowy album na żywo.
0: No, to jeszcze bardziej interesująca sprawa, ponieważ te płyty, które w tym momencie mamy w ręku, one były bardzo mocno dopracowane studyjnie, a właśnie takie nagrywanie na setkę, no chyba to zupełnie inne wyzwanie. Tu trzeba naprawdę bardzo mocno się wspiąć.
1: Akurat wiesz co, to jest ciekawe, bo wszystkie moje płyty, które wyszły do tej pory, one były nagrywane na żywo, te trzonowe wersje, czyli perkusja, gitara i bas i wokal, oczywiście wokale zawsze tam mogłam później dopracować sobie czy dopisać. Natomiast ta płyta, która się ukaże teraz, to jest jedyna jakby płyta studyjna, gdzie wszystko było nagrywane osobno, tak jak kiedyś się robiło. Bo to była płyta, którą nagrywaliśmy w czasie pandemii, więc wszyscy muzycy nagrywali u siebie w domu lub z innych studiów, nie mogliśmy się spotykać. Więc to będzie dosyć ciekawe dla mnie, wydanie takiej płyty, która właśnie nie jest nagrana na żywo. Natomiast jakby moim ulubionym sposobem nagrywania muzyki, takim, który naprawdę wyłapuje emocje na żywo, jest właśnie wchodzenie na setkę ze studia. I tak nagrywa większość ludzi, którzy się zajmują jazzem, więc... To preferuję i to mi daje najwięcej energii i też takiej dumy naprawdę z mojej pracy, gdzie spotykamy się na żywo i tworzymy coś razem w danej chwili. Nawet, wiesz, ciekawe są te różnice między jednym a drugim nagraniem, bo wiadomo, że zawsze się robi kilka wersji piosenek i potem jest czasami nawet problem, który wybrać i dlaczego. No, to jest dosyć ciekawe. Nie, naprawdę bardzo mi brakuje właśnie nagrywania w studio na żywo z muzykami, więc będę dążyć do tego, żeby jesienią wejść ponownie do studia. Wydaje mi się, że tutaj w Londynie z moim tutejszym zespołem.
0: No i właśnie już czekamy na tę najnowszą płytę. Ja w każdym razie trzymam w ręku jeszcze ten album, w sumie 2 albumy, ponieważ moi drodzy, bardzo różnią się wersja winylowa od wersji CD Let the World Be a Question. Zupełnie inny tracklist. Wersja CD jest dużo, dużo dłuższa. Wiadomo, na winylu nie wszystko da się zmieścić. mówić, ale moi drodzy, słoneczko świeci nam już od ponad tygodnia, bardzo letnia atmosfera nam się zrobiła i w sumie zarówno pola, ogrody i lasy, jak i my sami troszeczkę za deszczem tęsknimy, więc Monika Litkę właśnie w ten deszcz nas wprowadza w deszczu i pod parasolem. Ona śpiewa nie tylko po angielsku, ale również i po polsku. Izo, czy ty chcesz ten parasol jakoś nad sobą rozpostrzeć?
2: No, chyba w tej chwili tylko parasol, który będzie chronił mnie od słońca. Upały w Wielkiej Brytanii sięgające 37 stopni Celsjusza w cieniu, tak moi drodzy. Nieprzygotowani jesteśmy tutaj kompletnie na to. Natomiast jesteśmy przygotowani na kontakt z Moniką Litkę i na jej piosenkę.
0: Jak najbardziej. Właśnie jeżeli chodzi o parasol, w Wielkiej Brytanii mamy dwa słowa. W Polsce parasol to jest parasol. To jest wyraz pochodzący właśnie z południa Europy, oznaczający przed słońcem. Tutaj mamy dwa w sumie wyrazy na to. Ten czarny to jest właśnie umbrella, moi drodzy, czyli broli. Ale parasol to jest ten jasny, który chroni z kolei przed słońcem. Więc no, język angielski jest troszeczkę inny niż polskie znaczenia tego słowa. Pozostawiam was z Moniką Litkę, a za chwilę wracamy do rozmowy z nią.

0: W Radiu Wnet Monika Littke. Tutaj w Wielkiej Brytanii mamy po prostu potęgę jazzową, jeżeli chodzi o polskich muzyków. Mamy Stowarzyszenie Polskich Muzyków Jazzowych, do których no nie każdy z muzyków należy, ale przede wszystkim właśnie mamy dosyć dużą siłę, jeżeli chodzi o tę muzyczną scenę, moi drodzy. Kiedy będziecie kiedykolwiek w Londynie, a wiem, że niektórzy z moich znajomych wybierają się do Londynu już wkrótce na wakacje. Spójrzcie troszeczkę, przyjrzyjcie się tej polskiej scenie jazzowej. Wracamy do rozmowy z Moniką Littke i z jej właśnie doświadczeniami muzycznymi. Już za kilka chwil, już za kilka tygodni, miesięcy dostaniecie wreszcie do ręki kolejną jej płytę, na którą bardzo, bardzo długo czekaliśmy. No ja nawet mam kilka wersji twojego utworu Mother. Jest to jeden z utworów, który bardzo często pojawia się na naszej antenie, albowiem jest bardzo nacechowany. Pokazuje właśnie twoje oddanie familii, rodzinie i właśnie też miał swoją postprodukcję, ponieważ no to na pewno nie było robione no jako właśnie takie wchodzimy, na setkę nagrywamy i tak dalej. Tam są remiksy tego utworu i on fantastycznie brzmi właśnie w tych trochę bardziej rozbudowanych wersjach.
1: A dziękuję bardzo. No to była taka, to był taki projekt, w którym zaprosiliśmy do współpracy kolegę, który nazywa się Happy Cat Jay. No Happy Cat Jay działa naprawdę bardzo niezależnie, więc polega to na tym, że wysłałam mu tak zwane stemy, czyli osobne jakby ścieżki dźwiękowe z całego utworu, czyli gitary, bas, perkusje, głos, a on po prostu jakby wyciąga pewne brzmienia, których chce użyć w swoich remiksach. Dodaje swoje rzeczy, dodaje na przykład perkusję lub bas, bo jest również multiinstrumentalistą, więc powstaje taki troszeczkę jakby utwór wspólny, czyli coś zupełnie, zupełnie innego. Natomiast ciekawe jest też jego jakby podejście do tego, które momenty wokalu wybiera, uważam, bo w pewnym sensie to jakiś ma jakby sens składniowy, znaczeniowo, a czasami też nie do końca. To jest tak, jak na przykład ja zamierzałam i to też jest zaskakujące i to jest coś takiego, co kiedy byłam młodsza, może się bałam tego, a teraz naprawdę jestem otwarta na takie bardzo zupełnie inne podejście do kreatywności, gdzie pewne rzeczy są postawione jakby na głowie. Nawet mój gitarzysta był trochę onieśmielony tym, jak jego solówka brzmiała zupełnie inaczej na tym remiksie. A dla mnie po prostu to była bomba. Stwierdziłam, że po prostu to solo tam brzmi idealnie właśnie tak ustawione, więc fajnie, że rozwijamy się też z wiekiem i nie pozostajemy w jakichś takich sztywnych konwenansach.
0: No właśnie ten numer brzmi bardzo tak house'owo, bardzo ambientowo, bardzo klubowo. To jest tak, jak bardzo często DJ-e robią swoje własne remiksy różnych utworów. I to jest bardzo interesujące, ponieważ no, ty jesteś raczej w takiej troszeczkę bardziej muzyce jazzowej, a tu się okazuje, że wychodzimy w stronę taką bardziej elektroniczną, bardziej zaawansowaną. I to jest też bardzo ciekawe, że to nie jest zamknięcie się w pewnej skorupie, w pewnym konwenansie, lecz no właśnie dzięki zaproszeniu właśnie osób, które potrafią to przeremiksować, zbudować coś bardziej takiego klubowego już nawet. To jest bardzo interesujące, że w tym momencie dostajemy zupełnie nową jakość, jeżeli chodzi o ten utwór.
1: Tak, i to jest fascynujące właśnie we współpracy. To jest coś, co bardzo mnie zawsze nakręca, jeśli chodzi o współpracę z innymi artystami. Ja uwielbiam współtworzyć rzeczy z innymi. Na wielu moich płytach, znaczy na wielu, no na razie jest ich tylko 5, ale na tych ostatnich zwłaszcza jest bardzo dużo takich momentów właśnie, gdzie pewne rzeczy zostały współtworzone. I to jest coś, co naprawdę daje mi energię i coś, co nie tylko rozwija mnie jako twórcę, ale właśnie daje mi taki troszeczkę taki upust dla tych wszystkich pomysłów, które się pojawiają. A jednocześnie Nakręca mnie to, czyli nawet gdyby mi kiedyś zabrakło pomysłów, to sama już nawet idea współpracy z jakąś osobą szczególną mnie inspiruje do tego stopnia, że wchodzę na taki jakiś poziom, gdzie to tworzenie jakieś takie się staje bardzo płynne i żywe.
0: Ostatnimi czasy Monikę Littke trochę rzadziej widzieliśmy, trochę rzadziej słyszeliśmy, jeżeli chodzi o występy sceniczne. Gdzie w tym momencie będziemy mogli ciebie usłyszeć albo zobaczyć? Czy wracasz na scenę, czy nadal jeszcze siedzisz w studiu? Gdzie można spotkać Monikę Littke?
1: To znaczy, wiesz co, ja miałam pewne niezbyt poważne problemy ze zdrowiem, które właśnie mam nadzieję, że się zakończyły w tej chwili. I to tak jakby drenowało mnie bardzo i nie pozwalało mi planować pewnych rzeczy. Natomiast mój pierwszy koncert, z jakim teraz będzie można mnie usłyszeć, będzie ciekawym koncertem, bo to będzie koncert w mieście, w Polsce, w którym się wychowałam. W Lubinie, na Dolnym Śląsku. Zostałam tam zaproszona na trzecią już chyba edycję festiwalu Lubińskie Dni Jazzowe. To jest chyba 10 lub 9 października, teraz nie pamiętam dokładnie. I tam właśnie wystąpię z lokalnym zespołem jazzowym, który tam zaczął tworzyć taką fajną publiczność jazzową kilka lat temu. Więc to jest na razie w planach. No i teraz mam już teraz chyba, mam nadzieję ogromną taką, na tyle zdrowia i energii, żeby zacząć myśleć poważniej o już takim bardziej regularnym powrocie na scenę. Natomiast w tym roku i w tamtym roku udało mi się zagrać kilka występów gościnnie i też jako liderka zespołu mojego w Jazz Café Posk w Londynie. No dało mi taki trochę przedsmak tego, jak teraz, w tym momencie czuję się na scenie i no było to naprawdę bardzo dające mi ogromną nadzieję na to, że to już się teraz rozwinie i nastąpi i że będzie łatwiej.
0: Do rozmowy z naszą dzisiejszą gwiazdą Moniką Littke wrócimy już za chwilę, ale ja widzę, że za kilka sekund wybije nam godzina 10 i za jak zwykle będzie się ze mną sprzeczać, że to wcale nie jest godzina 10.
2: Zależy, z której strony świata nas słuchacie. Z tej strony świata słuchacie jeszcze Moniki, ale już ona wkrótce wyfrunie w świat, tak jak właśnie przed chwilką zapowiadała, i pojawi się w Polsce również, także jeżeli będziecie mieli się ochotę z nią spotkać, bądźcie z nami cały czas. 9 na naszych zegarach w Londynie, 10, jeżeli słuchacie nas z Polski, z Warszawy również. W Warszawie jest Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję. Z tej strony nasz gość Monika Littke, do którego za chwileczkę, za momencik wrócimy, do rozmowy, z którym wrócimy. A z tej strony Czerwony Dywan, Koty 3 oraz Iza Smolarek.
0: I Aleks Sławiński. No faktycznie, rozpoczęliśmy rozmowę z Moniką Littke od jej utworu Mother, ale ona również wspominała właśnie o tym remiksie Mother w wersji Happy Cat Jay. Moi drodzy, posłuchajcie tego remiksu, ponieważ od oryginalnej wersji, no jednak się dosyć mocno różni, a my zaraz wracamy do naszej dzisiejszej gwiazdy.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
5: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
6: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
5: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
3: Po reklamie.
0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: No to zabraliśmy Was na taki właśnie leniwy niedzielny objazd dla Was, Lazy D Tour i Monika Littke, która zdominowała naszą dzisiejszą audycję. Ona wcześniej jeszcze śpiewała o tym właśnie deszczu pod parasolką, kiedy się tak idzie. I wygląda na to, że faktycznie po kilku dniach ogromnych, masakrycznych upałów w Wielkiej Brytanii chyba do nas przychodzi deszcz, ponieważ ja już czuję to ciśnienie na moją głową.
1: Natomiast na taki lazy spacer, taki lunchowy, niedzielne przedpołudnie bardzo serdecznie zapraszamy. Widzisz, wyjątkowo jakoś tak się nam zrobiło w studiu London, ponieważ zawsze z przytupem było ogromnie głośno, mocno. A teraz taki właśnie lunch i niedzielny poranek, niedzielne przedpołudnie. Bądźcie z nami z tej strony. Czerwony dywan, studio London, Iza Smolarek oraz Alex Owiński.
0: O kotach jeszcze zapomniałeś.
1: No i koty trzy, oczywiście.
0: No i o Fryderyku Litwinie, który siedzi i tam realizuje naszą audycję przy krakowskim przedmieściu. Nie wiem, jaka tam jest pogoda. Z tego, co pamiętam, akurat nasz balkon naszego głównego studia wychodzi na południową stronę, więc tam pewnie jest dosyć słonecznie. No ale o tym to jeszcze sobie poza anteną z samym Fryderykiem popiszę. Tymczasem dla Was, no cóż, powrót do rozmowy z naszą dzisiejszą gwiazdą, którą jest Monika Littke. Płyta jeszcze w tym roku, pierwsze koncerty jeszcze w tym roku. Ja pamiętam, kiedy poznaliśmy się, ja cię oglądałem na scenie w

0: Model i jej remix już był taki bardziej ambientowy. Jak to teraz będzie wyglądało, jeżeli chodzi o klimaty?
1: Ja wiesz, ja traktuję remiksy jako coś takiego, co jakby nie jest może częścią główną mojej pracy, natomiast to jest taki bardzo fajny nurt poboczny, prawda? Daje jakby wgląd w inne aspekty tego, co zostało już utworzone i wykonane. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o ten nowy projekt, to jest muzyka w pewnym sensie podobna do tego, co stworzyłam wcześniej. Tam jest 8 utworów, większość ich jest po angielsku. Jest jeden utwór w języku brazylijskim, portugalskim, czyli tej odmianie portugalskiego, takiej bossanowy. I to jest taki utwór też w takiej konwencji bardziej latynoskiej. Natomiast, tak jak mówiłam, większość utworów jest po angielsku. I jeśli chodzi o jakby teksty tych utworów, one są bardziej skupione, tak jak ja chyba lubię. Ja lubię śpiewać o życiu, ale bardzo lubię śpiewać o życiu wewnętrznym, o tych wewnętrznych przemianach. A ponieważ kiedy pisałam ten album, bardzo dużo się zmieniało w moim życiu wewnętrznym, bardzo dużo wglądów. Wydaje mi się, że wielu z nas przechodziło różne przemiany w czasie pandemii, kiedy ten album powstawał. I to tak jakby wykorzystałam, jak i takie troszeczkę powiedzieć to po angielsku stream of consciousness, czyli no takie jakby przelanie moich stanów świadomości na papier i jako słowa piosenek później to wychodziło w połączeniu z muzyką. Natomiast tutaj ważne jest podkreślenie współpracy z takim nowym moim, z nowym muzykiem, z którym trochę już pracowałam przy poprzedniej płycie. Nazywa się ten pan Wayne Urquhart, jest wiolonczelistą, aranżerem, twórcą muzyki filmowej i tutaj on stworzył naprawdę piękne, wymagające bardzo aranżacje smyczkowe, które właśnie nadają tej płycie taki bardzo zupełnie inny charakter w porównaniu z tymi poprzednimi. Więc te utwory brzmią inaczej właśnie z powodu tej współpracy. Natomiast są tam również gitary, mamy tam na kontrabasie Kuba Cywińskiego, którego uwielbiam i z którym nie mogę się doczekać już, aby nagrywać nowe rzeczy. Mamy tam świetnych perkusistów, Sophie Alloway, która też właśnie często gra z moim mężem, z Szezem Radża. Kto tam jeszcze jest? No jest tam troszeczkę takich ludzi, których nawet nie znam osobiście, bo to byli znajomi właśnie Wayne'a, którzy grają na instrumentach perkusyjnych, więc tam jest bardzo taki rozbudowany skład instrumentalny. No i też ciekawa jestem właśnie, jak zostanie ta płyta przyjęta, bo jest inna może troszeczkę w konwencji tych poprzednich, które są bardziej takie stonowane i delikatne. Myślę, że ta ma troszeczkę więcej mocy w sobie. No, wielką frajdę miałam z pracy nad tą płytą. Ta nasza wymiana z Wayne'em, gdzie ja mu dawałam szkic piosenki z gitarą, wokal, a on mi wysyłał później swoje aranżacje i później one zostały nagrywane jakby z prawdziwymi instrumentami smyczkowymi. No to był taki piękny proces, który naprawdę pozwolił mi przeżyć pandemię w takiej chmurze, różowej chmurze takiego uniesienia i takiej wielkiego zakochania w muzyce, w tym, co życie ma naprawdę pięknego w sobie w momencie takiego dosyć dołującego jednak klimatu tych wszystkich lockdownów i tego odosobnienia, w którym się znaleźliśmy wtedy.
0: Właśnie wspomniałaś o bardzo ważnej rzeczy, jeżeli chodzi o twoją muzykę. Sięgasz po muzyków właściwie z całego świata, z różnych regionów. Wspomniałaś o tej właśnie takiej bardziej brazylijskiej muzyce i w tym momencie akurat odpaliła mi się znowu lampka samba de Janeiro, samba biodra i nogi z twojej poprzedniej płyty, więc wygląda na to, że po te latynoskie klimaty, no dobrze, że sięgasz po raz kolejny i nawiązujesz do różnych kultur, do różnych źródeł.
1: Tak, to jest to, co bardzo kocham właśnie w jazzie, że to jest muzyka, która obejmuje mnóstwo różnych nurtów. I tak naprawdę to też czasami no, trudno mi jest jakby wrzucić moją muzykę w jakąś taką kategorię, bo nie nazywałabym jej stricte jazzem. ale też nie mogę

0: to nazwać singer-songwriter, czy pieśniarstwo, czy no nie wiem za bardzo czasami, w którą szufladę to włożyć. Więc często nazywam to folk jazzem albo jazz folkiem z latynoskimi nutami, dlatego że właśnie te klimaty są mi też bardzo bliskie. Uważam, że ta muzyka pochodzi z takich miejsc, gdzie no, historycznie ludzie przeszli bardzo wiele bardzo ciężkich doświadczeń. Natomiast ich kultura, ich muzyka, taniec, to, że się poruszają do muzyce, to takie nawet bardzo no wręcz organiczne to podejście do muzyki. To jest coś, co pozwala chyba nam przetrwać i zachować naszą ludzkość. I to zawsze było mi bardzo bliskie i drogie, dlatego uwielbiam elementy folku, dlatego że dla mnie folk jako muzyka to nie jest tylko muzyka, ale właśnie połączenie z tańcem, to, że ludzie są razem, że się trzymają za ręce, że jest wirowanie gdzieś, czy przytupywanie, no cała ta energia, która czasami, kiedy zatrzymana jest w ciele, potrafi się przerodzić w różne choroby i paskudztwa. Natomiast kiedy dajemy jakby upust tej energii przez taniec, przez wyrażanie siebie głosem, czy jakieś takie bardziej wcielone, ale nie agresywne właśnie postawy, więc to naprawdę dużo dobrego może zrobić dla nas jako ludzi. Nie, to mi naprawdę daje dużą nadzieję zawsze na przyszłość, kiedy widzę na przykład młodych muzyków, którzy jakby są zainteresowani również ruchem, tańcem. To jest to połączenie tych rzeczy, to jest dla mnie no coś takiego, co zawsze dodaje energii w każdym wieku.
1: Monika Littke, nasz gość, właśnie dała piękną definicję tego, czym jest taniec, czym jest wyrażanie emocji właśnie poprzez ruch, nawet tych takich emocji, które się gromadzą gdzieś od negatywnej strony, żeby w pozytywny sposób je przerobić na coś, co pokazuje naszą historię, ale też jednocześnie wyzwala w nas te emocje, które się wcześniej kumulowały i daje upust emocjom właśnie w taki bardzo dobry, jasny, ciepły sposób.
2: No wiadomo, życie to ruch, ruch to życie i właśnie to jest bardzo ważne dla nas wszystkich, ponieważ bardzo często skupiamy się na różnych takich dziwnych rzeczach i zapieklamy się nad różnymi rzeczami, które nie są najważniejsze w naszym życiu. Monika to bardzo sprawnie ujęła, żeby właśnie skupić się na sobie, skupić się na swoim ruchu, na swojej sztuce przede wszystkim, ponieważ to jest pewne rozwiązanie, pewna ucieczka nawet czasami od tego, czym jesteśmy tłamszeni, ale rozmawialiśmy również o tej właśnie latynoskiej stronie jej twórczości. Iza już wstaje, widzę, już zaczyna ruszać tam nóżką i tak dalej. Dla was Monikę Littke i He Samba, biodra i nogi. Moi drodzy, zatańczcie z nami sambę. Wstańcie i potańczcie sobie po swoich salonach.

0: No, w Radiu Wnet posłuchajcie właśnie tej samby biodra i nogi dla was Monika Litke, która zabrała nas nie tylko gdzieś tam na piaszczystą plażę Copacabana, ale przede wszystkim również na sam Bodrum. Ja przypominam sobie, kiedy kilkanaście lat temu wyjechałem, żeby odwiedzić mojego przyjaciela, który mieszka w Las Palmas. Oni akurat również mają taki wielki, wielki festyn, który właśnie można porównać do festynów Rio de Janeiro, który robi wrażenie ogromne. Właśnie w Las Palmas na początku roku odbywają się również wielkie fety, wielkie festiwale, więc ja również poczułem się, że mogę sobie poruszać biodrem i nogą, ale również się trochę przebrać i fantastyczne momenty przeżyliśmy wtedy. Ja zastanawiam się, czy czasami nie wybrać się któregoś razu na prawdziwy festiwal w Rio, do którego zaprasza was Monika Litke i do rozmowy z nią wracamy właśnie w tej chwili na 27,5 minuty po godzinie 10. No i teraz przejdźmy do tego tematu, który w tym momencie jest chyba jak najbardziej aktualny i jak najbardziej nowoczesny. Przysłałaś mi po prostu jeden ze swoich najnowszych numerów. On chyba jeszcze nigdzie nie był publikowany. Opowiedz mi trochę więcej o tym kawałku, ponieważ ja wiem, że ty tam w rękawie już masz trochę więcej materiałów, ponieważ one gromadzą się na twojej najnowszej płycie. Ale czym jest właśnie ten numer, który nam właśnie w tej chwili podesłałaś?
1: No, ten utwór nosi tytuł Pure Listening i to jest utwór, który też jest utworem tytułowym. Cała płyta nosi tytuł Pure Listening i to jest taka troszeczkę dla mnie gra słów. Dlatego, że pure listening po polsku, żeby to przetłumaczyć, to jest czyste słuchanie, samosłuchanie, zasłuchanie. W tym utworze, jeśli chodzi o tekst, ja nie lubię tłumaczyć swoich tekstów za mocno, dlatego że uważam, że każdy powinien tak zrozumieć tekst, jak chce i może go rozumieć w tej chwili. Ale to jest taka troszeczkę rozmowa ze sobą, z własną psychę, o tym, żeby dielić się tym, co w danym momencie gra w sercu, że są czasami takie momenty, gdzie najlepszą odpowiedzią jest cisza i że to też jest okej. Okay. To jest też o zaufaniu do siebie, o tym, że jest taki cytat Coena, w którym on mówi, że przez szczeliny, przez pęknięcia wchodzi światło. I tam też właśnie jest taki moment w tej piosence, gdzie mówię o tym, że natura tak naprawdę nie zna lęku, zna tylko życie. Życie, które gdzieś tam wibruje i się przeciska przez szczeliny, przez pęknięcia.
0: No to prawie taka kamera obskura. Robimy małą dziurkę i przyglądamy się temu, co dzieje się za tą właśnie barierą i wyobrażamy sobie, jak świat może wyglądać. To już prawie do platonizmu doszliśmy i jego filozofii.
1: Nie, tutaj dla mnie to też jest właśnie o tym, żeby słuchać. Słuchać tego, co się dzieje, co jest naszą prawdą i po prostu pozwalać temu być, gdzie samo to już może być bardzo takie leczące i transformujące dla nas.
0: No, my będziemy zaraz wsłuchiwać się w ten twój najnowszy utwór. Ja jestem zawsze szczęśliwy, jeżeli mogę robić premiery, a tym bardziej prapremiery na naszej antenie.
1: No, bardzo dziękuję i gratuluję.
0: No to ja tobie gratuluję, że właśnie ta twoja płyta jest już w drodze i zaraz będziemy mieli ją w ręku, więc będziemy mieli jeszcze bardziej co celebrować. Tymczasem już za kilka chwil celebrujemy Dzień Dziecka. Czy planujesz jakieś torciki, jakieś imprezy, świeczki i tak dalej?
1: No nie planowałam, natomiast ja dosłownie tydzień temu miałam operację i dopiero od 2 dni czuję się tak w miarę normalnie, więc dziękuję bardzo za przypomnienie o tym, że jest Dzień Dziecka. Żartuję oczywiście, tak? Na pewno coś przygotuję dla mojego syna, żeby go zaskoczyć. Pomóc mu jeszcze być dzieckiem przez jakiś mały moment, bo jego głos już zupełnie nie przypomina głosu dziecka. To już jest taki naprawdę bas. No i tak jak mówiłam wcześniej, przerósł mnie już dawno, więc tak, dobrze byłoby jeszcze być małym chłopcem przez chwilę.
0: No ja pamiętam właśnie ten okres, kiedy byłaś taką wczesną mamą, kiedy to wszystko było zupełnie inne i widziałem, jak bardzo mocno przeżywasz właśnie to budowanie rodziny, więc mam nadzieję, że jeszcze nieraz będziemy mieli okazję o tym porozmawiać. Dzisiaj naszym gościem była Monika Litke. Po raz kolejny powiem te wszystkie feminitywy, których nie lubię. Gitarzystka, kompozytorka, autorka tekstów, wokalistka, ale przede wszystkim mama. Dzień Matki obchodziliśmy całkiem niedawno, a już za rogiem mamy Dzień Dziecka, czyli wygląda na to, że dla wszystkich osób, które tworzą swoją rodzinę, to są bardzo ważne dni. Nie uważasz?
1: Tak, i pozdrawiam wszystkie mamy i wszystkie dzieciaki, te małe i te duże też.
0: Serdecznie pozdrawiam.
1: I ja również. Do usłyszenia.
0: Dzieciaki już za moment mają swoje święto. Weekend nam mija. Niestety w tym roku jakoś w poniedziałek akurat Dzień Dziecka wypada, więc w taki trochę nie za bardzo convenient czas, mówiąc po angliszem. No, ale mam nadzieję, że już dzisiaj wszystkie dzieciaki świętują, duże, małe i wszelakie.
2: Świętujemy wszyscy my, bo jesteśmy wszyscy dziećmi. Przed chwileczką jeszcze Monika Litkę, a przed nami jej wielka premiera. Jesteśmy dumni, że jako Studio Londyn na czerwonym dywanie w Radiu Wnet możemy gościć Monikę Litkę właśnie z jej najnowszą produkcją.
0: No i właśnie dochodzimy do magnum opus dzisiejszej audycji Pure Listening, specjalnie dla słuchaczy Radia Wnet po raz pierwszy na świecie.

0: Radiu Wnet.
1: No i moi drodzy, kochani słuchacze, słuchawki i słuchaciątka, dostaliście świeżynkę, prapremierę światową na antenie Radia Wnet. Monika Litke i Pure Listening. Utwór, który jest tytułowym numerem jej najnowszej płyty, która wyjdzie już za kilka tygodni. Więc śledź dziami Monikę Litkę i jej najnowszą płytę, do której jeszcze nie mogę się dokopać, ponieważ jeszcze jej nie ma, ale ja przypominam sobie, kiedy Monika przysyłała mi swój poprzedni album kilkakrotnie, ponieważ dostałem zarówno CD-czko, jak i właśnie wersję winylową Let the World Be a Question. Możecie również sobie wygooglać, zamówić. Fantastyczna płyta.
2: Natomiast mnie jest trudno przejść od takiego lunchowego, rozleniwiającego nastroju do twardej polityki. Także jeszcze na momencik wstrzymuję oddech. Mam kilka wiadomości z Londynu, z okolic. Natomiast nie chciałabym przełamywać tego klimatu tak bardzo brutalnie, także może jakąś muzykę, zanim powiem coś więcej o dwa słowa za dużo na temat Londynu.
1: No tak, no ja się tak zastanawiam właśnie, co zrobić na to przełamanie. Odjedźmy jeszcze na momencik w tematy takie LSD. Kiedy grupa The Beatles odkryła, jak się pije herbatę, mieli bardzo kolorowe sny. Lucy in the Sky with Diamonds. Dla was The Beatles właśnie w tym swoim najbardziej odjechanym klimacie. A za chwilę Iza odjedzie w jeszcze inną stronę.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: I jeszcze przed chwilką na naszej antenie Monika Litkę i jej najnowszy utwór, który właśnie wyfrunął w świat prosto z czerwonego dywanu studia Londyn dla słuchaczy Radio Wnet. No a my przenosimy się na ulicę Londynu, ulicę, które ostatnio, w ostatnich tygodniach były bardzo gorące. Brakowało wody w kranach w niektórych miejscach. Brakowało też po prostu wody. A w związku z tym Londyn wyszedł naprzeciwko oczekiwaniom i w 110 miejscach na terenie Londynu umieścił specjalne wodomaty. Wodomaty takie z niebieską kroplą u góry, z których będzie można, właściwie już można, pobierać czystą pitną wodę. Cały projekt został zrealizowany przy pomocy Thames Water. I teraz pytanie, bo Thames Water jest, czyli taka firma kanalizacyjna dostarczająca wodę do mieszkańców Londynu, jest znana z afer ściekowych i różnych afer finansowych. Całość projektu kosztowała 5 milionów funtów, 2,5 miliona wyłożył ratusz, czyli Sadiq Khan i jego ekipa, 2,5 miliona Thames Water. I pytanie, które się pojawia wśród internautów, czy faktycznie ta woda, którą można sobie pobrać z tych wodomatów, jest bezpieczna? Czy tam nie popłynie po prostu ściek jakichś przekrętów, ściek kasy źle wydanej? Wszystko to pod wielkim znakiem zapytania, ale też to jest zachęcające szczególnie turystów, szczególnie biegaczy londyńskich, żeby nie kupowali plastikowych butelek z wodą, tylko po prostu, żeby przynosili swoje własne butelki, swoje własne, jak to się mówi,
2: pojemniczki
1: takie na wodę, tak, żeby tę wodę zaczerpnąć. Pytanie, Alex, czy ty byś wierzył, że ta woda, która stamtąd poleci, jest czysta?
2: Wiesz co, biorąc pod uwagę tego typu właśnie inwestycje finansowane przede wszystkim przez lokalne samorządy, za każdym razem mi to faktycznie trochę ściekiem zalatuje, ponieważ skoro mamy wodopoje, skoro mamy różne właśnie takie fontanny w różnych miejscach w mieście, stawianie czegoś takiego, to pewnie kosztowało grube miliony.
1: No właśnie mówię, 5 milionów funtów.
2: No to faktycznie, złoty interes. Wyobraź
1: sobie.
2: No tak,
1: ale z fontanny wody pić nie będziesz.
2: Nie z fontanny. To się nazywa po angielsku fountain, czyli właśnie te wodopoje takie, wiesz, kiedy możesz podejść sobie do takiego małego miejsca, gdzie jest kranik taki. Możesz sobie nalać do butelki trochę wody. Ja sobie przypominam chociażby właśnie w Regent's Park, takie miejsca, ale całkiem niedawno zaszedłem tutaj do nas, do lokalnego cmentarzyka, żeby zrobić małe kółeczko, przejść się, troszeczkę zastanowić. I na tych właśnie małych cmentarzach też zawsze są kraniki z wodą. Bardzo często można zajść nawet do lokalnej toalety. Jest ich jednak w okolicach kilka, chyba nawet więcej niż w Polsce. I tam też można sobie trochę wody pobrać. I wydawanie 5 milionów funtów tylko po to, żeby ktoś sobie na tym zarobił, dla mnie jest to nieco żenadne, że tak powiem. To naprawdę jest bardzo naciągana sprawa. Tymczasem byli tacy sobie panowie, którzy 56 lat temu wyjechali sobie do Genewy, żeby zobaczyć sobie, jak wygląda to piękne genewskie jezioro. Chcieli zobaczyć koncert Franka Zappy i nagle okazało się, że właśnie ten koncert skończył się wielkim, fajerwerkowym fiaskiem, ponieważ cała buda się zjarała. I dzięki temu właśnie mieliśmy ten wielki dym nad jeziorem genewskim. Więc jeżeli chodzi o wodę, jeżeli chodzi o dym przede wszystkim na wodzie. Dla was, moi drodzy, numer, który chyba jest najbardziej popularnym utworem od 56 lat. Kiedy urodziłem się, utwór z tej właśnie płyty, z której pochodzi ten numer, akurat szybował. Moi drodzy, nie będę musiał wam chyba tego przedstawiać. Cią, cią, cią, cią, cią, cią.

0: Tak, wyjechaliśmy sobie do Szwajcarii, żeby kupić kilka szwajcarskich zegarków, ale przede wszystkim, żeby odblokować nasz blok. Jeżeli chodzi o pisanie piosenek, zalogowaliśmy się w jakiejś budzie. No i okazało się, że akurat Frank Zappa i jego The Motors mieli grać sztukę. Mieliśmy tam pójść, patrzeć sobie, jak wygląda jedna z największych gwiazd amerykańskiej muzyki, a tu jak śpiewał Ian Gillan z grupy Deep Purple. Jakiś głupek odpalił fajerwerki, zjarał budę aż do ziemi i przez to mieliśmy najfajniejsze wydarzenie naszego życia, którego nigdy, nigdy, nigdy nie zapomnimy. Smoke on the water nad właśnie tym genewskim jeziorem. Na naszym zegarze już 10:53, prawie 54. Więc Iza już zwija nasz czerwony dywan.
1: Powoli zwijamy czerwony dywan. Mam nadzieję, że odpoczywaliście dobrze podczas naszej lounge'owej muzyki serwowanej przez Monikę Litkę, naszego gościa na czerwonym dywanie w studiu Londyn, ale też koiliście troszeczkę nerwy po wczorajszym meczu, ktokolwiek oglądał. Arsenal przegrał. No i wielka porażka Anglików. O tym mówił Grzegorz Milko z redakcji sportowej Radia Wnet. Dziękujemy ogromnie za słuchanie. Zapraszamy na kolejny tydzień. Faktycznie już 9:54 na naszych londyńskich zegarach. 10:54 w Warszawie. W Warszawie jest Fryderyk Litwin, który realizował naszą audycję, za co ogromnie dziękujemy. I zwijamy powoli czerwony dywan. Koty wychodzą na 56. o tym poranku spacer. My też Was zachęcamy do spacerowania albo po prostu do bycia dzieckiem. Pamiętajcie, dzień dziecka jutro. I dobrej niedzieli i pięknego dnia dziecka życzą Wam Iza Smolarek
0: oraz Alek Sławiński. No i nie zapominajcie o nas. Don't you forget about me. Dla Was Sybilia Aldol i życzymy Wam fantastycznej niedzieli.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Autopromocja.
4: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
5: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
6: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
7: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
8: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
6: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
9: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
3: To była autopromocja.
10: Reklama.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
14: Karol Maurycy de Talleyrand.
13: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
10: Po reklamie.

0: Kraków 95 i 2 FM. Radio
1: Wnet. Reklama.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
7: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
8: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
7: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
9: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
10: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
1: Po reklamie.
11: Radio Wnet.
12: Przestrzeń spotkania, miłości i życia, w której niebo i ziemia już się stykają. Ewangelia dzisiejszej liturgii ukazuje nam Nikodema, jedną z najważniejszych postaci w Izraelu, który poczuł głębokie pragnienie poznania Jezusa. W rzeczywistości przyszedł do niego nocą, by nie zostać zauważonym, pragnąc lepiej poznać tego tajemniczego nauczyciela i zadać mu pytania. Przyjmując go, Pan Jezus potraktował poważnie jego poszukiwania. Zaskoczył go, mówiąc, że także człowiek dorosły może się powtórnie narodzić. Pozwolił mu przeczuć, że życie Boże mogłoby odmienić jego życie. Jezus mówił Nikodemowi o Duchu Świętym i rozświetlił jego noc prawdą, która w dzisiejsze święto rozbrzmiewa we wszystkich naszych kościołach. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A także Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Najdrożsi, w misterium Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego jesteśmy w domu, tak jak Nikodem poczuł się jak u siebie przy Jezusie. Życie Boże jest wspaniałe i pociągające, przynosi pokój naszemu sercu, często tak niespokojnemu i sprawia, że spotykamy braci i siostry w radości Ducha. Trójca Święta sprawia, że kochamy wszystko i wszystkich. Odkrywamy, że każde stworzenie zostało stworzone do komunii, relacji i spotkania. A przez przeciwieństwo rozumiemy, dlaczego podziały, polaryzacje i pogarda dla różnorodności niosą światu zniszczenie, smutek i jałowość. Nikodem należał do Sanhedrynu, Rady Przywódców Izraela. Gdy w Sanhedrynie usłyszał słowa pogardy pod adresem Jezusa, wezwał wszystkich, aby go słuchali, zanim go oskarżą. Otrzymał od Boga, właśnie przez samego Chrystusa, ducha komunii, który otwiera serce na nową prawdę i prawdziwą miłość. Ten, kto nie przyjmuje tego ducha, szybko się starzeje, żyjąc w nieustannym narzekaniu, pozostaje samotny i nigdy nie przynosi w sercu radości. Tymczasem dziś, drodzy bracia i siostry, jest święto. Boże święto jest naszym świętem. Dlatego święty Paweł pisze do Koryntian: radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. A teraz słowami modlitwy Anioł Pański zwróćmy się do Maryi Panny. Niech w jej tak, wobec woli Bożej, rozkwita również nasze tak względem miłości Trójcy Przenajświętszej. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
11: I poczęła z Ducha Świętego.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: A Słowo stało się ciałem
11: i zamieszkało między nami.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Módl się za nami, Święta Bożo Rodzicielko,
11: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
12: Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego.
11: Amen.
12: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
11: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
12: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
11: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
12: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
11: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
12: Za wiernych zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
11: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
12: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
11: Amen.
12: Pan z wami.
11: I z Duchem Twoim.
12: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
11: który stworzył niebo i ziemię.
12: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
11: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry.
0: In questo mese di maggio
1: w tym miesiącu maju z całego Kościoła wzniosło się jednomyślne wołanie o pokój, szczególnie poprzez modlitwę różańcową, która niczym nieprzerwany łańcuch powierzała wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny narody doświadczone przez wojnę. Niech Boża mądrość oświeca sumienia tych, którzy sprawują władzę i kieruje ich decyzje ku szczeremu poszukiwaniu sprawiedliwego i trwałego pokoju. Dzisiaj we Włoszech celebrujemy 25 dzień ulgi w cierpieniu. Jestem bliski wszystkim chorym i tym, którzy ich wspomagają. Dziękuję i zachęcam do odwagi tych wszystkich, którzy promują kulturę pomocy. Pozdrawiam z miłością wszystkich was, którzy jesteście tutaj na placu Świętego Piotra, Rzymian i pielgrzymów.
0: W
1: szczególności pozdrawiam biskupa i pielgrzymów z diecezji Kumba w Kamerunie. A także chór parafialny z Donajskiej Lusi w Słowacji. Pozdrawiam Polaków tutaj obecnych. A także uczestników wielkiej pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach Śląskich, gdzie Maryja jest czczona jako Matka Sprawiedliwości Społecznej. Pozdrawiam grupę alpinistów z Rivoli. Młodzież z San Seno Naviglio.
0: Alla staffetta dell'inclusione con alcuni vessilli realizzati da studenti di scuole superiori italiane.
1: Oraz wszystkich, którzy biorą udział w sztafecie i przygotowali kartele ze szkół włoskich. I życzę wszystkim dobrej niedzieli. Niech żyje papież.
2: Dzisiaj na placu Świętego Piotra widzieliśmy licznych pielgrzymów z Polski. Siostry zakonne, księży, młodych ludzi. Wszyscy modlili się w intencjach Ojca Świętego, w intencji pokoju na ziemi oraz we własnych osobistych intencjach.
1: A my dziękujemy Państwu, że byliście razem z nami. Przypominamy, że wszystkie informacje, bieżące informacje o działalności Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej, możecie znaleźć na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie, także na stronie vaticannews.va/pl. Tam znajdziecie też Państwo pełny tekst papieskiego przemówienia dzisiaj w języku polskim. Za wspólną modlitwę dziękuję Państwu
2: Natalia Pieśniewska
1: i ksiądz Łukasz Bankowski. Pozdrawiamy z Watykanu.

0: to promocja.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
2: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
3: i Krzysztof Masłoń.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
6: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16

0: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
1: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
2: Po reklamie.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
1: Co pewien czas w naszych audycjach wracamy do cyklu Spotkanie z misjonarzem. I taką też jest nasza dzisiejsza audycja, bowiem w naszym studio ponownie gościmy Radosława Siewniaka. Witam serdecznie.
2: Witam, dzień dobry wszystkim.
1: Sporo czasu upłynęło od naszego ostatniego spotkania. Chciałbym się dowiedzieć, co tam nowego u Ciebie słychać. Wiem, że byłeś w Pakistanie.
2: O Heniu, w ciągu tych ostatnich 2 lat urodził się Eliasz Teofil i przez ten czas mieliśmy przerwę razem z moją żoną w wyjazdach. No jednakże teraz w tym roku razem z synkiem naszym 2-letnim i z naszą przyjaciółką z Czech, z Anetką, wybraliśmy się na 3 miesiące do Pakistanu, aby kontynuować te rzeczy, które tam podejmujemy podczas naszych wizyt w tym kraju.
1: A jak aktualnie, w tej chwili wygląda sytuacja w Pakistanie?
2: Sytuacja chrześcijan w Pakistanie wygląda różnie. Ona jednak jest cały czas niestabilna. Tam napięcia mogą nastąpić bardzo szybko. Mieliśmy przywilej odwiedzić 2 razy miasto Jarnawala, kiedy 16 sierpnia 2023 roku muzułmanie oskarżyli o bluźnierstwo religijne 2 chrześcijan, oskarżając ich o spalenie świętej księgi islamu, Koranu. I wydarzyły się w tym mieście duże zamieszki. Wyszło na ulicę ponad 5000 muzułmanów, którzy zaatakowali kościoły, zaatakowali domy chrześcijan. Te domy, kościoły zostały zdewastowane, spalone. Jeden taki widok, który dotknął moje serce, to były spalone ściany jednego z budynków kościoła, gdzie na tych spalonych ścianach widniały napisy Only Jesus, Jesus is God, Jesus is my Lord, we love Jesus. To taki ujmujący obraz.

0: do tej pory wielu z chrześcijan nie ma możliwości żyć w swoich domach. Państwo wsparło finansowo jakieś 3/4 rodzin chrześcijańskich z różnych powodów. 1/4 rodzin nie otrzymała żadnego wsparcia ze strony rządu pakistańskiego. No i do dzisiaj żyją w dramatycznych warunkach. Mieliśmy możliwość dotarcia do tych rodzin, spotkać się z nimi.
1: Gdy mówisz dramatyczne warunki, to o czym myślisz? Mógłbyś nam to przybliżyć?
0: Mówię o zdewastowanych domach, bez okien, ze spalonymi ścianami, zniszczonymi ścianami, spalonym dobytkiem. Niektórzy żyją u swoich sąsiadów, swoich bliskich, w jakiś sposób próbując odbudowywać swój dobytek. I cały czas są narażeni na kolejne ataki ze strony muzułmanów.
1: W jakiej kondycji psychicznej ich znajdujesz? Tych, o których mówisz.
0: Paradoksalnie obraz chrześcijaństwa wschodu, prześladowanych chrześcijan, to jest obraz chrześcijan rozradowanych, cieszących się, trwających w takiej prostej ufności, w prostej wierze w Jezusa Chrystusa i w takim oczekiwaniu na Jego powrót. To jest jedna rzecz, którą my jako chrześcijanie zachodu możemy uczyć się od chrześcijan wschodu. To jest rzeczywistego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię. Że On powraca i że to nasze królestwo to nie jest tutaj na ziemi, ale to królestwo dopiero nadchodzi. I kiedy mówi się o przyjściu Jezusa Chrystusa w Pakistanie, to chrześcijanie reagują bardzo żywiołowo. Tam się czeka na Jego powrót.
1: Powiedziałeś, tam się czeka. Rozumiem, że to w kontraście do Europy, która sprawia wrażenie raczej, że nie czeka, my się ciągle spieszymy.
0: Wiesz co, myślę sobie tak, że to jest pewnego rodzaju taka pułapka, kiedy mamy wszystko, czego możemy sobie zażyczyć. Żyje nam się dobrze, budujemy swoje domy, pracujemy, zarabiamy, jeździmy na wakacje. Oczywiście warunki życia chrześcijan w Pakistanie są inne. To na pewno jest jeden z powodów tego, że tam oczekuje się na przyjście Jezusa, bo wraz z Nim będzie wyzwolenie również tej fizycznej udręki. Natomiast to nie tylko dotyczy, myślę, kwestii przyjścia Jezusa Chrystusa, ale powiedziałbym nawet kwestii samej Ewangelii, samej nauki Ewangelii, ponieważ to, co rzuca mi się w oczy, to to, że w kontekście wschodu Ewangelia, która jest głoszona, to jest Ewangelia o Jezusie, który przyszedł na ziemię, który umarł za nasze grzechy, który zmartwychwstał, który w niebo wstąpił i który przyjdzie na ziemię. To jest Ewangelia Wschodu. Ewangelia Zachodu może być różna i czasami jest różna. Czasami ta Ewangelia Zachodu to jest Ewangelia, że Jezus Chrystus chce, abyśmy byli zdrowi, szczęśliwi, chce spełniać pragnienia naszych serc i chce błogosławić nasze finanse i tak dalej, i tak dalej. Stąd myślę, że z jednej strony jesteśmy wezwani do tego, wierzę, jako polski kościół, który kiedyś przyjmował pomoc ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, byliśmy błogosławieni przez braci z Zachodu, to powiedziałbym dzisiaj, że jesteśmy wezwani, abyśmy byli błogosławieństwem dla Kościoła Wschodu, ale zawsze jest tak, że kiedy się w jakiś sposób stara nieść pomoc chrześcijanom w potrzebie, to jednocześnie sami uzyskujemy tę pomoc, sami jesteśmy błogosławieni. I w taki sposób to widzę, że trochę Kościół Wschodu nas pionizuje, czy powinien nas pionizować, zatrzymać, i żebyśmy się zastanowili, być może na nowo, jaka jest istota Ewangelii, jej korzeń.

0: Po trzymiesięcznym pobycie w Pakistanie wracasz do kraju, opowiadasz gdzieś we wspólnotach o spotkaniach z tamtymi ludźmi, o warunkach, w jakich żyją. A czy w jakiś sposób to się przekłada na konkretną pomoc dla tych ludzi, którzy nie żyją w takich warunkach, w jakim nam dane jest żyć?
1: Byliśmy w Rimsza Kolonii, to są chrześcijańskie slumsy, w jednym z kościołów, którego budynek tego kościoła to były nieukończone ściany, brak jakiejkolwiek toalety, bardzo trudne warunki do spotykania się chrześcijan. Chrześcijanie zasiadali na strzępkach szmat w czasie zimy, gdzie ciągnęło zimno od posadzki betonowej. I tam mogliśmy ten kościół wyremontować, wybudować ściany, wybudować toaletę, zakupić dywan. Dzięki środkom zebranym przez kościół w Katowicach, Betania, powiadomiłem kościół o tym, co i w jaki sposób zostały spożytkowane te finanse, które przekazali. I wydarzyło się coś pięknego, ponieważ kościół stanął w miejscu modlitwy. Ten kościół w slumsach, w Rimsza Kolonii, też śpiewając błogosławieństwo Arona z czwartej księgi Mojżeszowej, dostałem krótkie filmiki, w jaki sposób kościół błogosławi kościół w Rimsza Masich Kolonii. Mogłem podczas Świąt Bożego Narodzenia te pozdrowienia, to błogosławieństwo przekazać i wtedy w odpowiedzi kościół w Rimsza Kolonii stanął w modlitwie o kościół w Katowicach. Nawiązało się takie piękne, duchowe połączenie. Dla mnie to było coś, trochę tak kościół widzimy, jaki sposób funkcjonował w dziejach apostolskich, kiedy kościół w Antiochii, którego warunki finansowe były lepsze, wspierał kościół w Jerozolimie, który był w potrzebie. To dokładnie coś takiego tutaj pięknego się wydarzyło. I w odpowiedzi na tę też modlitwę kościół w Katowicach zebrał kolejne środki, dzięki którym mogliśmy podczas świąt wesprzeć ponad 40 najuboższych rodzin. Wdowa żyjąca w namiocie, gdzie dach jej domu to folie, jeden pokoik, warunki bardzo dramatyczne, bardzo ubogie i ona, kiedy uzyskała to wsparcie, otrzymała to wsparcie, rozpłakała się. Dla niej nie było to tylko wsparcie finansowe, ale to było dla niej też doświadczenie tego, że Bóg ujął się w kontekście jej sytuacji, że widzi jej trud życia i ją wspomógł przez swój Kościół. Kiedy Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa, to wierzę, że to są ręce Jezusa Chrystusa, to są nogi, to jest serce dzisiaj Jezusa Chrystusa, jesteśmy nim my. Jako chrześcijanie możemy być odpowiedzią na czyjeś modlitwy i myślę, że byliśmy odpowiedzią na wołania tej kobiety o to, aby Pan Bóg ujął się za jej życiem. Stąd tak, ta odpowiedź polskiego Kościoła jest i jest coraz większa. Stąd staramy się nawet nie tyle prosić o finanse, co staramy się po prostu opowiadać o kościele w Pakistanie.
0: Jakiś czas temu opublikowaliśmy reportaż Cena Wolności. Mówił on o fabrykach cegieł i o panujących tam współczesnym niewolnictwie. Efektem tego reportażu była zbiórka pieniędzy, dzięki której udało się wykupić ponad 50 osób i przywrócić im wolność. Wspomniałeś w naszej wcześniejszej rozmowie, że odwiedziłeś jedną z takich fabryk.
1: Rzeczywistość fabryk cegieł jest rzeczywistością, użyję tego słowa, dramatyczną. Nie dotyczy ona tylko chrześcijan, dotyczy ona również muzułmanów. Wcześniej powiedziałem o slumsach. W samym Islamabadzie 40% społeczeństwa żyje w slumsach. W Pakistanie dochodzi do wielu takich sytuacji, gdzie ludzie muszą się zapożyczyć, aby podjąć leczenia, żeby zapłacić posag, na przykład kiedy dochodzi do ślubu, co jest taką tradycją, która jest zabroniona w Pakistanie, ale jest przez niemalże całe społeczeństwo tradycją praktykowaną. I bardzo często z powodu takich pożyczek ludzie muszą je spłacać, te pożyczki, trafiają do fabryk cegieł, gdzie muszą wyrobić w ciągu dnia 1000 cegieł na jedną osobę. Zarobek za to jest jakieś 1000 rupii. Przekładając na polskie złotówki, to jest jakieś 15 zł. To jest zarobek dzienny człowieka pracującego w fabrykach cegieł. Czyli jednocześnie chcę powiedzieć, że tej pożyczki, która jest brana najczęściej w wysokości 4, 5, 6 tysięcy złotych, ta pożyczka nie jest do spłacenia przy takich zarobkach. I najczęściej takie rodziny, które trafiają do fabryk cegieł, już w tych fabrykach cegieł zostają, kiedy rodzą się dzieci, te dzieci rodzą się również w tych fabrykach cegieł, czyli w takiej współczesnej niewoli tego świata. No, warunki życia są tragiczne. Bardzo często ci ludzie nie tyle żyją, ale starają się przetrwać. Starają się po prostu w jakiś sposób przetrwać, przeżyć jeden dzień do kolejnego dnia. patrząc na te obrazy i w slumsach, i w fabrykach cegieł, to przychodzi mi taka refleksja, że my tu w Polsce jesteśmy w tych 30% ludzi na całym świecie, którzy mają to błogosławieństwo, możliwości jedzenia codziennego, dachu nad głową, ciepłej wody. Większość ludzi na świecie, jakieś 70%, w tym właśnie w fabrykach cegieł i w slumsach pakistańskich, takich przywilejów nie ma.

0: całe to spotkanie, które zostało zorganizowane w fabrykach cegieł, było też spotkaniem wielu kontrastów. Organizatorzy chrześcijanie przywieźli tam różnego rodzaju dywany, sofy. Mieliśmy na tych sofach przemawiać. No my zrobiliśmy trochę na przekór, w jaki sposób takie spotkania są tam organizowane. Staraliśmy się przemawiać do ludzi nie na stojąco, ani nie na jakichś krzesłach, ale po prostu klęcząc razem na tej ziemi, na której siedzieli chrześcijanie, też muzułmanie. I staraliśmy się z tej pozycji mówić do ludzi, którzy są cenni dla Boga, którzy mają taką dokładnie samą wartość, jaką my mamy, za których Jezus Chrystus oddał swoje życie i którzy może dzisiaj właśnie są w takich miejscach biedy, nędzy, niewoli, ale paradoksalnie, kiedy Jezus Chrystus jest ich Panem, są najbogatszymi ludźmi świata. Chcieliśmy im to przekazać.
1: W świetle tych faktów, o których mówisz, można popaść w depresję, się załamać i zacząć myśleć, na ile zmieniam rzeczywistość, jeżeli pomagam jednej, dwóm czy pięciu osobom. Czy to w ogóle ma znaczenie?
0: Dlatego ta nasza kolejna podróż do Pakistanu była związana też z podjęciem rejestracji fundacji w Pakistanie, poprzez którą chcemy realizować nie tyle doraźną pomoc, bo oczywiście ta pomoc, którą, o której powiedziałem wcześniej, finansowa, te finanse ktoś otrzymuje, one się w ciągu miesiąca skończą i dalej ktoś doświadcza tego, w czym był wcześniej. Dlatego staramy się założyć fundację w Pakistanie i jednym z naszych projektów jest projekt edukacyjny. Widzimy kwestię edukacyjną dzieci w kwestii zawodowej, możliwości podejmowania pracy, jak fryzjer, jak krawiectwo. To daje wtedy możliwość dla lokalnej ludności znalezienia lepszej pracy, możliwości zarabiania pieniędzy i też podniesienia jakości swojego życia. Stąd jakby to jest jeden z takich projektów, który chcemy realizować. To jest projekt edukacyjny, który jest może mniej taki, o którym się fajnie mówi, ale który ma rzeczywisty wpływ na życie lokalnej ludności w Pakistanie.
1: Jeżeli ktoś, kto nas dzisiaj słucha, chciałby finansowo dołożyć się do tego, o czym opowiadasz, to jak może to zrobić?
0: Może najłatwiej znaleźć nas na naszym kanale YouTube Radek i Ela Siewniak. Podczas tego wyjazdu trzymiesięcznego raz w tygodniu nagrywałem reportaż dotyczący różnych tematów związanych z Pakistanem i w opisie każdego reportażu jest umieszczony numer konta naszej fundacji Fusion Polska i przesyłając datki na tę fundację w tytule pisząc Pakistan, te środki zostaną przeznaczone na pomoc niesioną lokalnym ludziom.

0: To była pierwsza część rozmowy z Radosławem Siewniakiem. Na ciąg dalszy tej rozmowy zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji już za tydzień. Do usłyszenia.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl
2: www.net.fm.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
3: To była autopromocja.
5: Reklama.
6: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
7: Karol Maurycy de Talleyrand.
6: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
5: Po reklamie.

nowej maści. Panegiryków nie pisałem, nie próbowałem się z nią pieścić. Piszę ballady i piosenki, a jej potrzebne były pieśni. Żyłem jak zwykle trochę z boku, kiedy najlepsi przegrywali. Mówiłem, cóż, nie lubią gwiazdy tych, którzy je wylansowali. I byłem głupi tak jak inni, wciąż tylko bojąc się jednego, że mogą zerwać przedstawienie sąsiedzi z kraju ościennego. Nie był potrzebny żaden sąsiad, rodzimej dosyć jest kanali.

0: Dzień dobry Państwu na antenie Radia Solidarność. Witam Państwa, Paweł Pietkun. Nasza audycja jak co niedzielę pochyla się nad istotnymi sprawami dla Polski i dla Polaków. A dzisiaj mam szczególnego gościa. Bartłomiej Mickiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Solidarność. Właśnie od tej piosenki zaczęliśmy. Jan Krzysztof Kelus w latach 80. pisał i śpiewał o sentymentalnej pannie S. Tymczasem niedawno, 20, tak, sentymentalna panna S pokazała, że nie tylko potrafi być sentymentalna, ale potrafi też mocno pięścią w stół uderzyć i zorganizowała marsz. Ile było osób?
1: Z naszych wyliczeń, witam wszystkich bardzo serdecznie, z naszych wyliczeń wynika, że było około 230 tysięcy ludzi i obawy były, szczerze powiem, dosyć spore, bo środek tygodnia i sprawa, no, dla nas oczywiście ważna, ale dla niektórzy Polacy na nią specjalnie uwagi nie zwracają, ale udało się i pokazaliśmy to co pan redaktor mówi, że jednak potencjał w Solidarności drzemie i ten potencjał został pokazany. A to, o czym rozmawialiśmy przed programem, że gdyby to było w sobotę i gdyby było wcześniej dużo zaplanowane, to myślę, że dużo, dużo więcej osób by było i ta Solidarność pokazałaby jeszcze większą swoją siłę i prawdopodobnie, oby nie, ale z tego, co się w tej chwili w naszym kraju dzieje, wynika, że pewnie trzeba będzie coś takiego zorganizować i ta Solidarność pokaże jeszcze swoją większą siłę i mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy, o które walczyliśmy i walczymy, zostaną wreszcie zrealizowane.
0: No pierwszy raz od bardzo dawna warszawiacy, nie tylko warszawiacy, Polacy w relacjach telewizyjnych mediów niezależnych, bo te głównego nurtu to tam bardzo ostrożnie was pokazywały. Jeżeli w ogóle w którejś telewizji się pojawiliście, to była to wzmianka 10-sekundowa. I tak naprawdę, jeżeli ktoś się skupiał tylko na tych mediach, to nie wie przeciwko czemu był ten protest albo za czym. Ale od bardzo dawna nie było widać na ulicach Warszawy tak wielu flag Solidarności. Nie tęczowych, tylko biało-czerwonych po prostu flag NSZZ Solidarność z całej Polski się zjechała. I właśnie przeciwko czemu był ten protest?
1: Protest był przeciwko Zielonemu Ładowi. Tak można powiedzieć najogólniej, dlatego że Solidarność od 2007 roku z tym Zielonym Ładem walczy. Protest, manifestacja miała na celu wsparcie wniosku pana prezydenta i właśnie wiele jest pytań, dlaczego akurat środa, dlaczego 20 maja? No dlatego, że 20 maja odbyło się posiedzenie Senatu i Senat decydował o tym, czy złożony przez pana prezydenta wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zostanie zaakceptowany, czy nie zostanie. No niestety, jak się okazało, zaakceptowany nie został, więc...
0: No ale obecna władza bardzo boi się głosu ludu. Nie dadzą nam się wypowiedzieć w referendum. Oni od początku, jeszcze przed wyborami już mówili, że referenda to nie, oni tak nie tak widzą demokracji, oni widzą
1: właśnie
0: po swojemu.
1: To też jest bardzo ważny kontekst, bo a propos tego, że oni tak nie widzą demokracji, no Solidarność tak demokrację właśnie widzi i wydaje się, że ta demokracja, o którą Solidarność walczyła, to nie jest ta, która w tej chwili obowiązuje, bo to nie ma nic wspólnego z demokracją. No, panie redaktorze, jeżeli senatorowie, mając tak naprawdę przed swoim budynkiem prawie 250 tysięcy ludzi wspierających wniosek o referendum, którzy mają, powinni przynajmniej mieć na uwadze głos narodu, głos swoich wyborców, decydują o tym, że to referendum się nie odbędzie. A już kuriozalne naprawdę są komentarze niektórych polityków, które przytaczaliśmy zresztą ze sceny, że w ogóle te referenda to się nie powinny odbywać i w ogóle tam sobie pan prezydent nie wiadomo co wymyślił i w ogóle jeszcze tam koszty referendum będą jakieś. No to a propos tych kosztów, bo to już w kilku miejscach to powiedziałem. Po pierwsze, koszt tego referendum, i to obliczyliśmy, to jest koszt jednego dnia płacenia przez polskie firmy ETS-u, panie redaktorze. No więc uważam, że ten koszt jest, delikatnie mówiąc, do poniesienia. Druga bardzo ważna rzecz, no jeżeli rozmawiamy o demokracji, no to z tego, co ja wiem, to z moich podatków i z pańskich podatków i ze wszystkich ludzi podatków, ci wszyscy, te wszystkie osoby, które tam decydują, się utrzymują, no to też są jakieś koszty, no więc no, jeżeli rozmawiamy o kosztach, to, nie, no, mam to wrażenie, wydaje się, że w tym kontekście się, też powinniśmy
0: mi się wydaje, rozmawiać. Że są pomazańcami bożymi i dostali nie z wyboru ludzi, tylko dostali z boskiego jakiegoś właśnie
1: jako Solidarność wyboru, próbowaliśmy im to wyjaśnić, no mam nadzieję, że dotarło, a jeżeli nie dotarło, no to będziemy się starali, żeby dotarło, że niestety, albo stety, oni powinni mówić głosem wyborców i głosem narodu. Jeżeli naród chce się wypowiedzieć w tak ważnej sprawie, to wypowiedzieć się powinien. Po prostu i koniec. I dla nas to jest absolutnie, absolutnie oczywiste i normalne. No, wygląda na to, że dla polityków, a szczególnie dla senatorów, to oczywiste nie jest. Pan prezydent złoży kolejny wniosek. Argument był, moim zdaniem, absolutnie absurdalny, że pytanie jest z tezą. Kolejne pytanie będzie bez tezy. Zobaczymy, jak się senatorowie zachowują.
0: No, szczególnie charakterystyczne dla tej władzy jest to, że w momencie dyskutowania w cywilizowanym świecie, a byłem w wielu krajach świata, w niektórych mieszkałem, w cywilizowanym świecie, jeżeli ktoś składa wniosek o referendum z pytaniem i druga strona uważa, że pytanie jest z tezą, to nie odrzuca tego w czambuł, nie potępia, tylko mówi, referendum tak, ale proponujemy, żeby pytanie było takie. Tutaj nie było dyskusji. Tutaj oni się po prostu boją referendum.
1: No właśnie. To jest słuszna uwaga. Oni się boją nie pytań, tylko boją się po prostu referendum. Boją się tego, że naród wypowie się w jakiejś sprawie. I dzięki Bogu w demokratycznym państwie mamy sytuację taką, że jeżeli naród w tej sprawie się wypowie, a z referendami w Polsce ogólnie są ogromne problemy, bo śladowa ilość referendum w ogóle w Polsce, referendów w Polsce w ogóle się odbyła. Nie mówiąc już o frekwencji i o tym, nawet o referendum akcesyjnym, to też warto podkreślić, że referendum akcesyjne do Unii Europejskiej nie osiągnęło zadowalającego poziomu, czyli takie było średnio ważne, można byłoby powiedzieć. Tu są ogromne problemy, jeżeli w ogóle chodzi o referenda, no ale no, nie może tak być i nie powinniśmy do takiej sytuacji dopuszczać, żeby jakikolwiek polityk nie uznawał referendum i mówił o tym, że te referenda są niepotrzebne. Są potrzebne, bo to jest kwestia bezpośredniej władzy narodu, a naród władzę w każdym kraju demokratycznym sprawuje.
0: No to właśnie będziemy musieli sobie odpowiedzieć na pytanie też kiedyś w przyszłości, być może niedalekiej. My wszyscy, drodzy radiosłuchacze, czy my żyjemy w demokratycznym kraju, czy my w ogóle sprawujemy jakąkolwiek władzę, bo na razie rządzi nami ekipa, która rozumie konstytucję tak, jak ją rozumie, prawo tak, jak je rozumie, stosuje i demokrację najwyraźniej też stosuje tak i tak ją postrzega, jak ją rozumie. Zupełnie inaczej niż ja. Przyznam się tutaj, że czegoś innego mnie uczono w szkołach, a tu demokracja okazuje się, nawet taki termin uknuli, demokracja walcząca. To już drugi raz w historii Polski, bo wcześniej była demokracja ludowa.
1: No więc właśnie, demokracja jest odmieniana przez wszystkie przypadki i konstytucje. Niektórzy, mam nadzieję, że większość Polaków pamięta konstytucję na koszulkach, na flagach, na manifestacjach i odmienianą przez wszelkie możliwe przypadki, do momentu, kiedy nie okazało się, że towarzystwo przejęło władzę. Bo w momencie, kiedy przejęło władzę, konstytucja przestała w dziwny sposób obowiązywać. Prawo jest takie, jak oni je rozumieją i nic to nie ma wspólnego z demokracją. No ja mam wrażenie, panie redaktorze, i to jest troszkę smutne w związku z tym, co się w ostatnim czasie dzieje. I tak szczerze mówiąc, dla Solidarności będzie to ciężki czas, dlatego że chyba zaczynamy po prostu znowu walczyć z komunizmem. I to z komunizmem, który wszelkimi drogami do naszego kraju się wdziera, przybiera różne formy i to zakamuflowane formy właśnie różnych demokracji walczących, różnych innych terminów, które są wymyślane i z rzeczywistością nic wspólnego nie mają. A czy to jest dobry system, czy jest to system zły? No chyba widzimy, co się w tej chwili w Polsce dzieje. Ja uważam absolutnie, że ten system jest zły. To, co się dzieje w Europie, to jest w ogóle absolutnie kuriozalne. Ostatnio byłem na konferencji w Tallinie, która dotyczyła spraw polityki klimatycznej. No i konkluzje są bardzo smutne. Wszyscy widzą, że jest źle. Wszyscy widzą, że jest coraz gorzej. Wszyscy widzą, że kierunek ten, w którym Europa idzie, jest po prostu zły. Tylko kłopot jest taki, że ci, którzy tą Europą rządzą, absolutnie nic sobie z tego nie robią i jeszcze wzmacniają to, ten kierunek i tempo degradacji Europy.
0: Ależ to jest grupa interesów, ludzi, którzy mają na tym, opierają na tym swoje biznesy. Oni na tym robią pieniądze, no trudno od nich wymagać, żeby zachowali się jak Cyncynat w starożytnym Rzymie, żeby dobro publiczne było dla nich ważniejsze.
1: No właśnie, tylko teraz jest pytanie kolejne, czy dla osób, które w jakimkolwiek kraju rządzą i które zostały wybrane do rządzenia w kraju, powinny się kierować pieniędzmi i interesem, czy powinny się kierować dobrem obywateli?

0: Jeśli będziecie organizować taki marsz, to oznaczałoby, że Solidarność pojawi się znowu w przestrzeni publicznej mniej jako związek zawodowy, a bardziej jako siła społeczna.
1: Po pierwsze, chciałbym się odnieść, bo bardzo jestem z tego dumny, do tego, co pan redaktor powiedział, czyli do pokojowego marszu. Spotkałem się z wieloma komentarzami i w Polsce, ale też w Europie i na świecie nawet, żeby świat uczył się pokojowych manifestacji od Solidarności. Tam było ponad 200 tysięcy ludzi. Ja miałem zaszczyt być przewodniczącym zgromadzenia i wiem, że przez cały ten marsz, praktycznie przez cały dzień, policja nałożyła 2 mandaty i dała kilka upomnień. Służby, które po tym marszu były zaangażowane do sprzątania, tak naprawdę nie miały czego sprzątać. Wyjmowały po prostu butelki z koszy na śmieci i komentarze w Europie i na świecie były takie, że tak należy właśnie protestować, tak powinien wyglądać patriotyczny, pokojowy marsz, no w bardzo ważnej sprawie. A różni się to od tego, że w innych krajach europejskich są palone samochody, wybijane witryny, okradane sklepy. Tu naprawdę wszystko przeszło bardzo pięknie i też chciałem podkreślić, to nie byli tylko członkowie związku. Zaangażowaliśmy w to bardzo wiele ruchów społecznych i bardzo wielu Polaków w tym marszu brało udział. Koordynowaliśmy to od kilku miesięcy i wiemy, że naprawdę bardzo dużo Polaków w tym marszu brało udział. Część osób, myślę, że się obawiała właśnie, rozrób obawiała się jakiejś prowokacji. No prowokacji nie było, rozrób nie było, więc mam nadzieję, że jeżeli przyjdzie nam się spotkać po raz kolejny w Warszawie, to te osoby, które chciały przyjść z rodzinami, a może trochę się obawiały, chciały po prostu wesprzeć, ale bały się jakichś rozruchów. Tych rozruchów bać się nie będą i jeszcze więcej ludzi pod flagami Solidarności w Warszawie się pojawi. No dlatego, żebyśmy tą demokrację odzyskali, bo na razie z demokracją, jak widzimy w Polsce, jest ogromny problem.
0: A jesteście gotowi na to, żeby zacząć walczyć nie tylko o prawa pracownicze, ale również o demokrację i o to, co się z naszym krajem dzieje?
1: Panie redaktorze, ja się długo nad tym zastanawiałem osobiście, bo jeżeli chodzi o Solidarność i o te ideały Solidarności, to bardzo ważna w Solidarności jest godność. Godność pracy, godność ludzi pracy i godność po prostu obywatela. A ta godność obywatela i godność pracy no ma bezpośredni, uważam, związek z demokracją i z tym, jak są w tej chwili Polacy w naszym kraju traktowani. Więc to jedno wynika bezpośrednio z drugiego. Też jest bardzo wiele pytań, na przykład z jakiego powodu w ogóle związek zawodowy zajmuje się sprawami polityki klimatycznej. Przecież co to ma jedno z drugim wspólnego? Prawa pracownicze ze sprawami klimatycznymi. Otóż ma, dlatego że my zdaliśmy sobie sprawę z tego, że po pierwsze, jeżeli gospodarka nie jest konkurencyjna, to tracimy miejsca pracy. Po prostu. Jeżeli gospodarka jest niekonkurencyjna, to nawet jeżeli miejsc pracy nie tracimy, to ludzie nie otrzymują podwyżek, warunki pracy są coraz gorsze, to jest rzecz druga. A trzecia rzecz, te wszystkie opłaty, te wszystkie podatki, te wszystkie daniny, które są nakładane przez to zielone wariactwo, są niewspółmierne do wzrostu wynagrodzeń, więc ile byśmy nie wynegocjowali i wywalczyli podwyżek w jakimkolwiek zakładzie pracy, w jakiejkolwiek branży, to jest niewspółmierne do tego, ile nam ci ludzie zabierają. Z tym się po prostu nie zgadzamy i dlatego tą sprawą się zajmujemy i proszę mi wierzyć, że zajmować się będziemy do momentu, aż wreszcie zacznie się coś pozytywnego w tym zakresie dziać.
0: I teraz zrobimy, drodzy radiosłuchacze, przerwę na drugą część. Wracamy do sentymentalnej panny S, tym razem w wykonaniu Jacka Kaczmarskiego, który podsumował sentymentalną pannę S dla tych, mówię to, radiosłuchaczy, którzy tej piosenki nie pamiętają, już w wolnej Polsce właściwie.
2: Ty powróciła znów na scenę. W początku nie chciał nikt w to wierzyć. Widownia była przecież pusta, nie licząc stróży i żołnierzy. Ale rozniosło się po mieście, że znowu jest, że

i po raz pierwszy znów po latach niektórzy z nas się spotykali, a ona była trochę inna, choć przecież kostium był ten sam. I takim wzrokiem jak my jej zaczęła się przyglądać nam. Dopiero kiedy się ruszyli ci z biletami darmowymi, żeby znów

brak, gdy ją zagłusza cieli wrzaskiem. Ci, którym było to nie w smak, niespodziewanie nam pomogli, jej nowi wielbiciele młodzi, wielbiący ją jak starą gwiazdę.

0: pokorny sługa jej.
1: No i tutaj podsumował Jacek Kaczmarski. Drugi etap, drugą eksplozję takiej Solidarności, którą znamy, to było, kiedy Solidarność weszła do polityki już w wolnej Polsce, AWS. Akcja Wyborcza Solidarność. Piękny start. No i pełno wątpliwości później się pojawiło.
2: I te wątpliwości pojawiają się do tej pory i niestety tak jest. Ale dlatego Solidarność w tej chwili jest w tym miejscu, w którym jest i jest związkiem zawodowym. I ja się bardzo z tego cieszę, że jest takim związkiem zawodowym, po pierwsze, największym w Polsce. Po drugie, najskuteczniejszym w Polsce. Po trzecie, chyba nieskromnie, może nieskromnie, ale tak to jest, że to jest jedyna organizacja, która naprawdę potrafi, jak pokazaliśmy 20 maja, kilkaset tysięcy ludzi wyprowadzić na ulicę.
1: I zrobić to pokojowo, bo to jest
2: istotne. Zrobić to właśnie, i zrobić to pokojowo, i zrobić to pięknie, patriotycznie, pięknie i pokojowo, to właśnie bardzo.
1: No bo wiecie, drodzy radiosłuchacze, to jest tak, że kiedy odbył się tak zwany Marsz Miliona Serc, tam nie było miliona osób, a już na pewno nie było miliona serc z Donaldem Tuskiem, to okrzyków z tego marszu nie da się w radiu zacytować przed godziną 22, podczas kiedy okrzyki z Marszu Solidarności 20 maja da się zacytować, każdy jeden po drugim.
2: No, da się. I też obawialiśmy się właśnie różnych sytuacji, różnych okrzyków, różnych transparentów i różnych grup, a okazało się, że Polacy potrafią naprawdę pokazać, że można pięknie i można pokojowo i właśnie. I okrzyki można transmitować. Ja bym chciał jeszcze wrócić, bo tak mi przyszło do głowy, to z jakiego powodu w tych mainstreamowych, głównych rozgłośniach, w tych głównych mediach o tym marszu nic nie było. Wbrew pozorom ja uważam, że to jest ogromny nasz sukces. Ze względu na to, że gdyby cokolwiek się nie udało, panie redaktorze, gdyby tam nie było ludzi, gdyby nie było pięknie, gdyby nie było patriotycznie, gdyby były jakieś rozruchy, jestem przekonany, że wszystkie główne media trąbiłyby o tym tygodniami. A w związku z tym, że odbyło się to tak, jak się odbyło i w takich warunkach i było tyle ludzi, no to po prostu, no, niestety dla Polaków, że nie mogą się o tym dowiedzieć, ale dla nas to jest sukces, że właśnie te media o tym nie mówiły, bo one czekały tylko na to, że coś nam się nie uda. Udało się. I to było bardzo piękne.
1: Ja byłem w latach 80. wczesnym nastolatkiem, ale miałem flashback właśnie 20, 21, 22 maja. Flashback z tych lat 80., bo widziałem coś, co się wydarzyło, co było piękne, co było poruszeniem. Widziałem flagi Solidarności na ulicy i nie widziałem tego w mediach, zupełnie jakby się nic nie działo. No nikt tego nie zauważał. Dokładnie tak władze komunistycznej Polski robiły. Próbowały zagłuszyć i nie informować.
2: Właśnie przyszło mi do głowy jedno wydarzenie i tak chyba jest jeszcze gorzej. Dlatego, że w dzień, kiedy ponad 200 tysięcy ludzi, 200 tysięcy członków Związku Polaków było w Warszawie i manifestowało wsparcie wniosku o przeprowadzenie referendum, czyli no, po prostu w sprawie demokracji w Polsce manifestowaliśmy.
1: No, premier Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z konstytucją i tak nam się należy.
2: No,
1: tak?
2: No ale no, już samo to, że musieliśmy się tego domagać, jest dosyć dziwne. No, druga dziwna rzecz jest taka, że się to nie udało, ale doprowadzimy do tego wcześniej czy później, ale dla mnie i tak osobiście jest to bardzo smutne, delikatnie mówiąc, że premier Rzeczpospolitej Polskiej wręcza znak Solidarności premierowi Węgier w Gdańsku, nie w Warszawie, nie tam, gdzie ludzie protestują, nie rozmawia z tymi ludźmi, nie wychodzi do tych ludzi, nie tłumaczy czegokolwiek tym ludziom, tylko jedzie do Gdańska i w Gdańsku wręcza znak Solidarności bez zgody Solidarności, bez konsultacji z Solidarnością i bez spotkania z Solidarnością. To jest po prostu bardzo smutny obrazek, który członkowie Solidarności na pewno odnotowali.
1: No ale to o nim świadczy, nie o was przecież.
2: Oczywiście,
1: ja zaskoczony nie byłem, bo Donald Tusk słynie z tego, że jak się coś ważnego dzieje w Warszawie, szczególnie jeżeli są to uroczystości na przykład związane z naszą niepodległością, uroczystości historyczne, piękne, patriotyczne, to Donald Tusk wyjeżdża. Tutaj też spodziewałem się, że im bardziej udany będzie marsz, tym szybciej Donald Tusk wyjedzie.
2: Tym dalej wyjedzie. No trochę tak. był udany, bo tylko do Gdańska, ale mogłoby być lepiej. No, to jest kolejna smutna rzecz, panie redaktorze. I faktycznie tak jest, że mamy sytuację taką, że jeżeli jakiekolwiek patriotyczne uroczystości są, tak próbuję znaleźć w pamięci, czy była jakakolwiek uroczystość w ciągu tego ostatniego czasu tych rządów, w której wziął udział premier, taka naprawdę patriotyczna uroczystość. Chyba takiej uroczystości nie było.
1: Ja to sprawdziłem, nie było żadnej. No właśnie. Pan premier po prostu dyskretnie wyjeżdża i najczęściej za granicę.
2: Smutne. Tyle mogę powiedzieć. No.
1: Takiego mamy premiera. Każdy ma takiego premiera, na jakiego zasłużył. Jak
2: no właśnie, Polacy na takiego premiera nie zasłużyli. Mam nadzieję, że bardzo wiele osób po rozum do głowy pójdzie i zorientuje się, że ten kierunek, który w tej chwili jest realizowany, to naprawdę na bardzo wielu polach, to naprawdę nie jest ten kierunek.
1: Ale proszę zwrócić uwagę, że co tu się odbywa. No wy protestowaliście przeciwko ETS-owi, Zielony Ład, który szkodzi polskiej gospodarce, przede wszystkim polskim przedsiębiorcom. Teraz to już wszyscy widzą, jak to się potrafi odbić czkawką. I przy okazji, jakie to ma marginalne znaczenie dla przyrody, dla ziemi, bo oni się tak tą ekologią, tą przyrodą zasłaniają wszyscy zwolennicy ETS-u. Tymczasem to, czy my będziemy palić, czy my będziemy ogrzewać nasze domy węglem, czy nie będziemy tego robić, ogrzewając je węglem, nie ma najmniejszego znaczenia przy producentach zanieczyszczeń wielkości Chin.
2: Ale to absolutnie, no niestety mamy taką sytuację.
1: Oni się nie wybierają, żeby coś tam zmieniać.
2: Wręcz powiedziałbym bardziej dosadnie. No oni po prostu z Europy się śmieją i oni w te technologie inwestują i oni się kompletnie tym wszystkim nie interesują. No w ostatnich latach mamy sytuację taką, że my ograniczamy w ogóle to. Myślę, że większość Polaków i mam nadzieję, że też dzięki działaniom Solidarności wie, że udział w emisji CO2 Europy to jest 6% w skali światowej. Nawet jeżeli będziemy zeroemisyjni absolutnie, to będzie tylko 6%. Pozostała część świata się tym zupełnie nie interesuje. Inwestuje, pracuje, tak jak powiedział prezydent, już teraz prezydent Nawrocki, fedruje, wydobywa i niczym się nie przejmuje. I niestety jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Coraz więcej już jest głosów i mam nadzieję, że te głosy do tego mainstreamu się przebiją, że dwutlenek węgla w ogóle nie jest gazem cieplarnianym, czyli dwutlenek węgla nie ma w ogóle wpływu na to, czy ten klimat się ociepla, czy się ochładza. Też proszę zwrócić uwagę, drodzy słuchacze, na jedną bardzo ważną rzecz. Kiedyś walczyliśmy z ociepleniem klimatu, ale ocieplenie klimatu w tej chwili do retoryki nie pasuje, więc zaczęliśmy w tej chwili walczyć ze zmianami klimatycznymi. Zmiany klimatyczne nie wiadomo, czy to jest ocieplenie, czy jest ochłodzenie. No coś tam się zmienia. Zmieniało się, przez tysiące lat zmienia się i będzie się to zmieniało. No niestety tak jest. A walka, to ja bym powiedział, że to jest walka po prostu z wiatrakami.
1: No i panie przewodniczący, my tu rozmawiamy teraz o ważnych rzeczach. Tymczasem jaki jest przekaz w mainstreamowych mediach? Co jest najważniejsze w ostatnich tygodniach? Małżeństwa jednopłciowe. Małżeństwa jednopłciowe, które nawet przy największej sympatii do ujmę to w takim słowem, bo teraz to jest modne słowotwórstwo, jednopłciowców, przy największej sympatii, nic im to nie daje, że będą te małżeństwa, które oni zawierają gdzieś za granicą, tutaj przepisywane na polskie prawo, dlatego że to jest i tak nawet niepołowiczne rozwiązanie, bo jak się będą chcieli rozwieść, to nawet ministrowie polskiego rządu nie potrafił powiedzieć, to co wtedy? No przecież gdzie oni się będą rozwodzić? No będą musieli wrócić tam, skąd przyjechali, bo tutaj w Polsce nikt im nie da rozwodu, bo oni tu nie zawarli małżeństwa.
2: O tym właśnie chciałem powiedzieć, że te przepisy są przygotowywane w taki karygodny sposób, że na pytanie ministrowie rządu, na pytanie, a co wtedy, kiedy ktoś się będzie chciał rozwieść, nie są w stanie udzielić odpowiedzi. To jest jedna rzecz, ale tutaj bardzo słusznie przewodniczący Piotr Duda w jakimś wystąpieniu publicznym powiedział, ja to absolutnie popieram i należy o tym mówić. Jeżeli my jesteśmy tacy europejscy, jeżeli jesteśmy tacy przywiązani do tych europejskich wartości, no to my pytamy, z jakiego powodu nie przeprowadzamy transkrypcji wynagrodzeń. Przeprowadzamy transkrypcję małżeństw, przeprowadźmy transkrypcję wynagrodzeń. I w Europie.
1: Mi się pan wbił w pytanie, panie przewodniczący, tak właśnie, dlaczego nie przeprowadzamy transkrypcji wynagrodzeń?
2: No my o to pytamy od wielu lat, odpowiedzi w tej chwili jeszcze nie dostaliśmy, ale skoro przeprowadzamy i już jesteśmy na etapie, no, z problemami, bo nie wiadomo jak się rozwieść, ale już jesteśmy na etapie takim, że pomimo sprzeczności z polską konstytucją, to też jest bardzo ważne, o tym rozmawialiśmy w pierwszej części rozmowy, transkrybujemy małżeństwa, transkrybujmy wynagrodzenia, bo ja chciałem przypomnieć, że w fabryce na przykład Volkswagena takich przedsiębiorstw jest naprawdę masa. W Niemczech zarobki są 3-4-krotnie wyższe niż zarobki w takiej samej dokładnie fabryce w Polsce, która produkuje na takich samych liniach produkcyjnych te same dokładnie samochody Volkswagena. Transkrybujmy wynagrodzenia, bo to jest dla Polaków bardzo ważne. Mam wrażenie, że pełna dużo ważniejsze zgoda, niż małżeństwa.
1: Pełna zgoda i właśnie transkrypcja wynagrodzeń dotyczy, drodzy radiosłuchacze, wszystkich nas, tak jak słuchacie naszej audycji, a oraz tych, którzy nie słuchają naszej audycji, nie słuchają Radia Wnet i Radia Solidarność. Tymczasem małżeństwa jednopłciowców to oni sami stanowią 2% społeczeństwa, z czego jakiś tam promil chce brać te małżeństwa, więc tego rodzaju to jest ranga problemu. O czym mówią media od 2 tygodni, media mainstreamowe. Tylko o tym mówią, że to jest takie ważne, to jest to tak bardzo nas unowocześnia. I co z tego, skoro jesteśmy pariasami Europy?
2: No i teraz wracamy właśnie znowu do początku rozmowy i do tego, co... Czym moim przynajmniej zdaniem charakteryzowała się komuna? Komuna charakteryzowała się tym, że właśnie mówiło się nie o tym, o czym należy mówić i nie mówiło się o problemach, które były realnymi problemami, tylko wymyślało się problemy i ochoczo z tymi problemami się walczyło. No w tej chwili walczymy z promilem z 2% społeczeństwa, które sobie zażyczyły związku małżeńskiego jednopłciowego w Polsce i przypominam jeszcze raz, jest to niezgodne z polską konstytucją. I teraz... Nie miałbym nic przeciwko temu, takiej sytuacji, jeżeli ktoś zaproponowałby zmianę konstytucji. Obywatele, znowu wracamy do demokracji, zgodziliby się w demokratycznym referendum na zmianę konstytucji, konstytucja zostałaby zmieniona, nie ma wtedy problemu. No, w tym przypadku problem jest. Jest to z konstytucją niezgodne i ochoczo walczymy z problemem, który dotyczy prawdopodobnie kilkudziesięciu tysięcy osób.
1: Myślę, że to jest mniej. Myślę, że to jest mniej tysięcy osób. Myślę, że to będzie kilka tysięcy osób, bo tak naprawdę bardzo łatwo to sprawdzić. Socjologowie mają takie swoje
2: no,
1: swoje
2: ETS narzędzia. Dotyczy 37 milionów Polaków. ETS drugi też będzie dotyczył wszystkich Polaków i jakoś dziwnym trafem z takimi problemami i Polska, i Europa nie walczy.
1: No więc o to chodzi. A jeśli chodzi o małżeństwa, zamykając temat małżeństw jednopłciowców, to proszę mi powiedzieć, ilu pan zna, panie przewodniczący, takich, którzy by chcieli się pobrać z osobą tej samej płci?
2: No właśnie, osoby homoseksualne znam. I nie mam z tym absolutnie najmniejszego problemu, ale powiem szczerze, nie znam takiej osoby, która by walczyła o to, żeby zawrzeć związek małżeński. Nie znam, nie widziałem, nie słyszałem i no, nie uważam, żeby dla takich osób w takich środowiskach był to naprawdę aż tak ogromny, gigantyczny problem, którym powinna się zajmować cała Polska tygodniami, mając naprawdę dużo poważniejszych rzeczy do załatwienia.
1: No więc trochę zamydlili oczy, ale dobrze, Solidarność sięga pod rząd dusz, wyprowadza ludzi na ulicę, fajnie. To wszystko jest bardzo piękne, ale koniec końców jesteście związkiem zawodowym. Jak zamierzacie walczyć z nierównościami w pracy, w zakładach pracy, bo są nierówności?
2: Ale są absolutnie, no właśnie, to też jest bardzo ciekawa rzecz, bo absolutnie nierówności
1: są. Mówię o nierównościach wynagrodzeń, o nierównościach możliwości awansu, o nierównościach tego typu. Zostawiam tutaj te nierówności związane z płcią, bo to jest zupełnie inny obszar.
2: No właśnie.
1: I nie chcę go dotykać, dlatego że mam tu poważne wątpliwości co do jakości tych badań.
2: I na to bym chciał zwrócić uwagę. Nierówności oczywiście są i my z tymi nierównościami walczymy. Na etapie eksperckim, na etapie opiniowania aktów prawnych, na etapie proponowania konkretnych aktów prawnych, bo nierówności, które dotyczą Polaków i dotyczą pracowników, to są właśnie to, co takie, jak pan redaktor powiedział, nierówności w dostępności, nierówności w wynagrodzeniach, nierówności w korporacjach międzynarodowych, w których Polacy zarabiają mniej, z tym walczymy, a te nierówności a propos płci, a propos różnych ideologicznych rzeczy, to tak naprawdę to jest sprawa drugorzędna i dla nas przynajmniej jest to sprawa marginalna. No, troszkę smutne jest to, że większość ludzi bardzo pozytywnie podchodzi albo się nie wypowiada, jeżeli chodzi o walkę z nierównościami tymi ideologicznymi, a dziwnie krytycznie odnosi się do walki naszej, walki po prostu z nierównościami faktycznymi, fizycznymi, faktycznymi nierównościami w zakładach pracy, bo te nierówności są. Tylko żeby z tymi nierównościami walczyć, żeby Solidarność mogła walczyć z tymi nierównościami, w Solidarności muszą być ludzie. Solidarność się rozwija. Rozwija się z mojej perspektywy osobistej dla mnie w niezadowalającym tempie. Mam nadzieję, że będzie się rozwijała dużo szybciej, że ludzie będą się orientowali, że solidarność jest potrzebna, związki zawodowe są potrzebne właśnie po to, żeby walczyć z tymi nierównościami, które naprawdę ich dotykają, a nie z nierównościami, o których się mówi w telewizji, które oglądamy i którymi się ekscytujemy.
1: Ale wie pan, no, przez całe dekady Polakom wpajano, mówię tutaj jeszcze o komunistach i o tym postkomunistach, wpajano, że związki zawodowe to paździerz. Że to jest taki paździerz i nikt, dopóki nie ukazał się film o Ronaldzie Reaganie, większość Polaków nie wiedziała, że on się wywodził ze związków zawodowych. Że to są całkiem poważne, silne organizacje polityczne, które może nie polityczne, to są wciąż związki zawodowe, ale mają ogromne znaczenie w polityce, potrafią uderzyć właśnie pięścią w stół, co pokazaliście, że też potraficie. Cieszę się z tego ogromnie, bo takiego uderzenia było potrzeba.
2: No właśnie, smutne jest to, panie redaktorze, że ci, którzy najbardziej krzyczą, że związki zawodowe to jest paździerz, to akurat jeżeli chodzi o Solidarność, to mam nadzieję, że wszyscy sobie zdają sprawę, że większość z tych osób do polityki weszło właśnie dzięki temu, o czym mówią niestety paździerzowi Solidarności. Solidarność to nie jest paździerz, Solidarność jest potrzebna, w ogóle związki zawodowe są potrzebne, a dlatego politycy i dlatego cały mainstream mówi o tym, że jest to niepotrzebne, żeby się nie zrzeszać, że jest to paździerz, że po co wam to? Właśnie dlatego, że się związków zawodowych boją i właśnie dlatego, że związki zawodowe i jakiekolwiek zrzeszanie się i wspólne grupowe mówienie o swoich problemach przynosi pozytywne efekty. Oni się tych efektów boją ze względu na to, tak mówią, Solidarność w tym roku będzie obchodziła 46. rok swojej działalności. Nie zniknęła pomimo stanu wojennego, nie zniknęła pomimo wielu, wielu rządów, które przeżyliśmy i mam nadzieję, liczę na to, że nie zniknie. Wręcz bym powiedział, że się rozwija, więc bardzo dobrze, że tak jest. A to, że by się w związki zawodowe nie zrzeszać, to, że to jest nikomu do niczego niepotrzebne, to, że to jest paździerzowe i to, że to jest absolutnie zbędne, mówiono. Ja jestem w związku 20 lat, od 20 lat to słyszę. Prawdopodobnie od początku Solidarności też o tym mówiono.
1: Nie, no to zawsze było to samo. Użył pan chwileczkę przedtem, zanim zaczęliśmy mówić o pozycji związków zawodowych w Polsce, o transkrypcji wynagrodzeń z zachodu, z tego modnego zachodu na polskie warunki. Ja to obiema rękami się pod waszym postulatem podpisuję. Całym sercem to popieram. Myślę, że jak wszyscy radiosłuchacze, i od razu przyszła mi do głowy pewna piosenka, która odda właśnie to, o czym mówimy. Poproszę pana realizatora, żeby nam tą piosenkę puścił. Witek, muzyk ulicy.
0: Wiesz sobie?
3: Mhm.
0: Dobre?
3: Mhm.

na tak niewiele, przecież pracuję nawet w niedzielę. Czemu stać mnie na tak niewiele, przecież pracuję wciąż. Czemu stać mnie na tak niewiele, przecież pracuję nawet w niedzielę. Czemu stać mnie

0: Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność jest dzisiaj naszym gościem. Piosenka nawiązywała do bardzo pięknego postulatu Solidarności, żeby zamiast transkrypcji małżeństw homoseksualnych rząd polski zajął się transkrypcją wynagrodzeń zachodnich na polskie warunki. Jestem za tym za i myślę, że w waszym, drodzy radiosłuchacze, imieniu też mogę powiedzieć, że jesteśmy wszyscy za tym, żeby ten postulat został zrealizowany. No dobrze, ale no, uda się wam przeprowadzić kolejny protest. Tusk pojedzie jeszcze dalej. Nie będzie miał już gościa, bo go nie zaprosi. Wyjedzie, pewnie będzie gdzieś w Kanadzie albo w Korei czy w innym azjatyckim kraju podpisywał zdaniem mediów mainstreamowych ogromnie ważną, nic nieznaczącą umowę z Polską, jakąś tam handlową, że będziemy kupować krewetki na przykład w Korei. To wcale nie jest takie nierealne, bo takie umowy podpisuje premier, jak gdzieś wyjeżdża, kiedy tu się coś dzieje. No i co dalej? Przejmiecie władzę i co?
1: No właśnie, to pierwsza rzecz jest taka, że naszym zdaniem, moim zdaniem na pewno należy próbować. Jeżeli Solidarność nie próbowałaby od samego początku różnych rzeczy, które wszyscy uznawali za absolutnie nierealne, to nie żylibyśmy w takiej Polsce, w jakiej w tej chwili żyjemy, więc będziemy robili po prostu swoje i będziemy próbowali, jeżeli chodzi o wyjazdy pana premiera, jeżeli chodzi o brak dialogu, z którym mamy do czynienia w tej chwili, to ewidentnie to widać, no to premiera i rząd wybierają Polacy. Już coraz bliżej do kolejnych wyborów i my mamy nadzieję, że przez te nasze działania i przez informowanie jak największej grupy Polaków o tym, co się w tej chwili dzieje, Polacy podejmą właściwą decyzję o tym, kto ma tą Polską rządzić. No, a propos tego, że przejmiecie władzę. No, my się różnimy tym od partii politycznej, że my władzy przejmować nie chcemy. I wydaje mi się tak osobiście, że nawet nie powinniśmy czegoś takiego robić, bo to jest właśnie różnica pomiędzy partiami politycznymi i osobami, które raz tą władzę mają, jakiś mają wpływ, no oczywiście ogromny wpływ, jeżeli władze mają, ale po tym jak władze nie mają, to nie mają żadnego wpływu. My jesteśmy związkiem zawodowym i my ten wpływ czasem większy, czasem mniejszy, ale mamy zawsze. I mi się bardzo podobało to, co kiedyś powiedział Piotr Duda na spotkaniu z Andrzejem Dudą, z prezydentem wtedy Rzeczpospolitej Polskiej, że Solidarność pilnuje Polski. I wydaje mi się, że jest taka rola Solidarności, żeby tej Polski właśnie pilnować i politykom z jakiejkolwiek opcji politycznej, czy z prawa, czy z lewa, po prostu mówić, co się narodowi nie podoba, co się pracownikom nie podoba i liczyć na to, że ci politycy to pod uwagę będą brali. Wydaje mi się, że warto brać pod uwagę zdanie pracowników, brać pod uwagę zdanie narodu i będą te założenia realizować. Więc tak widzę rolę Związku Zawodowego, tak widzę rolę Solidarności, a tym bardziej, że Solidarność już jako 46-letni Związek Zawodowy wpływ na to, jak ta Polska wygląda, miała w pewnym okresie, tak jak pan redaktor mówił, ogromny, naprawdę ogromny i wydaje się, że w związku z tym dla dobra Polaków, dla dobra tej półmilionowej rzeszy członków związku powinniśmy tej Polski pilnować, no i staramy się to robić.
0: No i pojawiają się przed wami nowe wyzwania jako przed związkiem zawodowym. To jest na przykład sztuczna inteligencja, która już ma realny wpływ na rynek pracy. Po prostu sztuczna inteligencja wycina te miejsca pracy.
1: No właśnie, ja bym się nie obawiał aż tak bardzo wycinania miejsc pracy przez sztuczną inteligencję, bo ja bym powiedział, że dużo bardziej i dużo dosadniej wycina miejsca pracy polityka klimatyczna.
0: To prawda, tak.
1: Więc tutaj mam obawy
0: mniejsze. No ale polityka klimatyczna to jest kolos na glinianych nogach. Ludzie potrafią liczyć. Ci w Europie też potrafią liczyć i oni w końcu powiedzą, nie, panowie, coś nam się tutaj nie spina.
1: No, miejmy nadzieję. Im wcześniej to powiedzą, tym lepiej i dla nas, i dla nich. I oby się zreflektowali jak najwcześniej. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to sytuację tutaj mamy zdecydowanie inną. Po pierwsze, nie uciekniemy od tego. ani jako Polska, ani jako Europa, ani jako świat. To po prostu jest. I tak jak każda rewolucja technologiczna, no po prostu się dzieje i dziać się będzie. Musimy tylko...
0: I jak bestia wymaga ofiar, tak?
1: No, no trzeba złożyć... Może ofiar może nie, ale wymaga uwagi, o tak bym powiedział. No my pracujemy nad różnymi rozwiązaniami i na poziomie polskim, i na poziomie europejskim, dotyczącymi właśnie zapanowania, tak jak pan redaktor powiedział, nad tą bestią, bo tutaj bardzo ważną sprawą nie jest nawet to, że te miejsca pracy będą uciekały, bo będą. Pojawią się inne oczywiście i tutaj właśnie w przeciwieństwie do polityki klimatycznej uważam, że naprawdę pojawią się inne miejsca pracy i będzie można z tych miejsc pracy korzystać i mam nadzieję, że będą one równie atrakcyjne jak te miejsca pracy, które są w tej chwili, ale bardzo ważną sprawą jest to, żeby zapanować nad tym, o czym powiedziałem wcześniej, nad godnością pracowników, dlatego że sztuczna inteligencja z jednej strony będzie wiązała się z tym, że część, no można chyba powiedzieć, zawodów nawet po prostu zniknie. I myślę, że w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat jest to nieuniknione, ale sztuczna inteligencja wkrada się do zawodów, w których nie będzie wykluczała, ale w których teoretycznie właśnie ma pomóc w organizowaniu pracy. I tutaj mamy bardzo duży problem.
0: Ona już na tym etapie strasznie nas dehumanizuje.
1: O właśnie. I tu jest kwestia godności. Tu jest kwestia dostępności. Tu jest kwestia tego na przykład, z czym w tej chwili się mierzymy, czyli systemów na przykład kadrowych, którymi zarządza sztuczna inteligencja. Rekrutacji, które prowadzi sztuczna inteligencja. I z czym my mamy problem? Problem mamy na przykład z tym, że w tej chwili... czy jeszcze kilka lat temu, kiedy sztuczna inteligencja tych rekrutacji nie prowadziła, można było kogoś zapytać, a z jakiego powodu ja mam taką ocenę, a dlaczego ja się do tej pracy nie dostałem, albo do tej pracy się dostałem, można było z kimś porozmawiać. W tej chwili mamy sytuację taką, że odpowiedź od pracodawcy jest taka, no ja nie wiem dlaczego, no to jest algorytm tak po prostu zdecydował i już. I teraz pojawiają się pytania. I dlatego musimy nad tym zapanować, bo pytanie jest takie, czy ktoś ten algorytm zaprogramował, jak go zaprogramował, czy jest do tego dostęp, na jakiej podstawie ten algorytm określa jakieś tam warunki pracy, godziny pracy, ocenę pracowników, bo z tym mamy do czynienia. Pracownicy są w tej chwili oceniani w bardzo wielu miejscach na podstawie algorytmów sztucznej inteligencji. Nad tym należy zapanować. To próbujemy robić legislacyjnie na bardzo wielu frontach i w bardzo wielu miejscach. To jest bardzo trudne, naprawdę jest to bardzo trudne, ale proponowałbym właśnie, a propos tego, o czym rozmawialiśmy chwilę wcześniej, abyśmy wszyscy zwrócili uwagę na te rzeczy, bo te rzeczy dotykają nas wszystkich. I tutaj chodzi o warunki pracy, tu chodzi o godność pracy i chyba o to, i chyba powinni wszyscy pracownicy na to zwrócić uwagę, żeby nie było tak, że maszyna ma wpływ, bezpośredni wpływ na nasze życie zawodowe i poniekąd na życie prywatne, bo przechodzimy do kwestii dostępności, work-life balance i tego, kiedy my jesteśmy w pracy, a kiedy w pracy nie jesteśmy, kiedy możemy nie odebrać telefonu i kiedy pracodawca na przykład kontroluje, gdzie my jesteśmy, w jakim miejscu jesteśmy, bo do tego też dochodzi w swoim czasie wolnym. I wymaga od nas tego, abyśmy na przykład byli z pracodawcą w ciągłym kontakcie. To są problemy i to są rzeczy, które mają wpływ na wypalenie zawodowe i mają wpływ na po prostu na psychikę ludzi. Nie każdy jest w stanie coś takiego wytrzymać, a w tym prym wiodą korporacje międzynarodowe, które po prostu, no mówiąc wprost, wyzyskują pracowników i chcą tych pracowników wykorzystać w jak największy sposób. Z tym walczymy, z tym się zmagamy. No mamy nadzieję, że tutaj będziemy w stanie nad tymi rzeczami zapanować, bo tak jak mówię, nie uciekniemy od tego i jest to potrzebne i jest to w bardzo wielu zakresach dobre, ale naprawdę tak jak z każdą rzeczą, która jest nowa, z każdą rzeczą, która do naszej gospodarki wchodzi, trzeba po prostu uważać i trzeba nad tym próbować zapanować.
0: A dochód gwarantowany, jakie jest wasze zdanie na temat dochodu gwarantowanego? Czyli każdy z urodzenia, każdy posiadacz PESEL-u zostaje miesięcznie określone pieniądze.
1: Powiem tak, różne koncepcje można sobie wymyśleć, ale przychodzi mi do głowy też a propos tej naszej rozmowy, którą w tej chwili prowadzimy. W związku z sytuacją, z jaką się mierzymy w tej chwili w Europie i w związku z absolutną utratą konkurencyjności europejskiej, to rozmowa o jakimkolwiek dochodzie gwarantowanym w jakiejkolwiek gałęzi czy w jakimkolwiek kraju, naprawdę to jest po prostu, panie redaktorze, na tą chwilę moim zdaniem utopia i powinniśmy rozmawiać o tym, żeby ludzie, którzy pracują, zarabiali godnie i żeby ta gospodarka europejska się utrzymała.
0: Bardzo się cieszę, panie przewodniczący, że pan użył tego słowa, że to jest utopia, bo to jest utopia. Tylko to jest taka utopia, w którą każdy by chciał bardzo wierzyć. To jest, ludzie tak bardzo się tym uchwycili, nawet poważni analitycy uchwycili się tej idei i trzymają się tego dochodu gwarantowanego. Nie będzie nic takiego, bo pieniądze nie biorą się znikąd, żeby komuś dać. Trzeba to najpierw mieć.
1: Właśnie, panie redaktorze, to jest bardzo ważne, bo z tym mam do czynienia w różnych sytuacjach, różnych konferencjach, a szczególnie konferencji europejskich, międzynarodowych. I tak trochę prześmiewczo może każdemu próbuję wytłumaczyć, że prąd nie bierze się z gniazdka, mleko się nie bierze z kartonu, a pieniądze się nie biorą od taty. Pieniądze biorą się z pracy. I jeżeli tej pracy nie będzie, to od tego najniższego poziomu, czyli mojego zakładu pracy i mojego domu, w którym będzie coraz gorzej, po gospodarkę państwową i po gospodarkę europejską. Jeżeli nie będziemy pracować, to nie będzie pieniążków. Pieniądze nie biorą się z bankomatu i od taty. Niestety tak jest i dla niektórych, mam wrażenie, dosyć poważnych ludzi, z którymi mam kontakt, może to być dziwne stwierdzenie, ale no, chciałem tutaj zaznaczyć, że tak po prostu jest. Tak wygląda życie, tak wygląda rzeczywistość. Więc zajmujmy się tą pracą, zajmujmy się tym, żeby te miejsca pracy były godne. Zajmujmy się tym, żeby przedsiębiorstwa, nasze przedsiębiorstwa, czy polskie, czy w jakimkolwiek innym kraju europejskim, działały jak najlepiej. I tu jest to też perspektywa związku zawodowego, prawdziwego związku zawodowego, jakim jest Solidarność, bo my sobie zdajemy z tego sprawę, że jeżeli jakiekolwiek przedsiębiorstwo działa dobrze, właściwie przynosi zyski, to my z tych zysków, jest szansa, że my z tych zysków jako pracownicy dostaniemy podwyżki, będziemy mieli lepsze warunki pracy, będziemy mieli lepsze wynagrodzenie. Jeżeli przedsiębiorstwo działać przestaje przynosić zyski, nie możemy liczyć na jakiekolwiek podwyżki, my sobie z tego sprawę zdajemy. Tylko o tym musimy rozmawiać i na to kłaść nacisk, a nie kłaść nacisku na transkrypcję małżeństw, czy na dochody gwarantowane, czy inne utopijne wymysły, które są nam po prostu wtłaczane w coraz większej ilości.
0: Czyli no tu mamy już mniej więcej wizję tego, na co powinniście, drodzy radiosłuchacze, bo my tutaj, a naszym gościem jest Bartłomiej Mickiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Solidarności, na co powinniście zwracać uwagę, czyli demokracja. Czyli nie dajcie sobie odebrać władzy, to my tutaj decydujemy o tym, co się w naszym kraju będzie działo. To mówię a propos referendum. A propos tego pięknego marszu, który zrobiliście 20 maja, kiedy Warszawa stanęła i nikt nie miał do was pretensji.
1: Mamy jeszcze wiele pomysłów, także na pewno wszyscy się o tych pomysłach i o efektach tych pomysłów dowiedzą. To nie jest koniec.
0: Padła w naszej rozmowie też ważna deklaracja. Jesteśmy związkiem zawodowym, powiedział pan przewodniczący. Jesteśmy związkiem zawodowym. Bardzo dobrze. Polityka... Nie, polityka jest trudna. Polityka, co widać po najlepszych politykach, koniec końców odbija się czkawką.
1: I dlatego Solidarność trwa od 46 już lat.
0: Tak jest. Panie przewodniczący, kiedy zobaczymy się? Na ulicy, tak powiem. Bo mnie to jest niestety... łatwo. Ja dziennikarz do przewodniczącego mogę zadzwonić, powiedzieć, spotkajmy się, to coś się spotkamy. Jak będzie miał czas pan przewodniczący, to się wtedy spotykamy i prowadzimy sobie rozmowę. A na ulicy?
1: No chyba trzeba to powiedzieć tak. Niestety, ale będziemy zmuszeni się spotkać na ulicy. Kiedy? Myślę, że wszyscy będą wiedzieli, tak jak mam nadzieję, że dosyć spora grupa Polaków dowiedziała się o tym, że spotykamy się 20 maja. O kolejnych spotkaniach też Polacy się dowiedzą. Będzie jeszcze okazja się spotkać. To, co się wydarzyło 20 maja, naprawdę dało członkom związku, dało Solidarności naprawdę wiatr w żagle. Widzimy, że robimy naprawdę dobrą robotę. Widzimy, że Polacy to doceniają. I myślę, że z każdą kolejną manifestacją tych Polaków na ulicach będzie jeszcze więcej, więc jeżeli tylko będziemy organizowali jakieś marsze, manifestacje, zapraszamy serdecznie wszystkich Polaków do udziału w pokojowym, podkreślam, pięknych, pokojowych manifestacjach, z których jedna odbyła się 20 maja.
0: Ja mam taką prywatną prośbę, myślę, nie tylko moją prywatną prośbę. Wybierzcie taki termin, żeby się premierowi urlop nie udał. No, niestety,
1: panie redaktorze, na plan urlopowy pana premiera Solidarność wpływu nie ma.
0: Solidarność ogłasza termin protestu i premier ogłasza termin urlopów.
1: A później niespodzianka i Solidarność zmieni termin protestu. Ciekawe, jakie decyzje podejmie premier.
0: Może właśnie tak powinniście zrobić.
1: Będziemy próbowali na pewno. W każdym razie robimy swoje, pilnujemy Polski, próbujemy walczyć o to, żeby demokracja w Polsce była prawdziwą demokracją, a nie tylko albo aż demokracją walczącą.
0: Pilnujmy Polski wszyscy. To piękne słowa, panie przewodniczący, dzisiaj od pana usłyszeliśmy. Naszym gościem był Bartłomiej Mickiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Solidarność. I co? Organizator protestu, tak? Właściwie formalnie rzecz biorąc, to pan szedł na czele z tym sztandarem.
1: No byłem przewodniczącym zgromadzenia. Szło na czele 230 tysięcy Polaków, członków związku. No, ktoś musiał być przewodniczącym zgromadzenia, tak, padło na mnie.
0: I to był jedyny protest ostatni, który się w Polsce odbywał, którego wszystkie okrzyki, wszystkie wznoszone hasła można cytować w rozgłośniach radiowych, telewizjach, mediach przed godziną 22, bo te protesty pana premiera to niekoniecznie. Nic się tam stamtąd nie dało zacytować. Bardzo dziękuję za wizytę w Radiu Solidarność. Drodzy radiosłuchacze, to było Radio Solidarność. Dziękuję wam bardzo za to, że wpuściliście nas do swoich domów, do swoich samochodów, na swoje działki. Miłego, krótkiego tygodnia, bo to będzie krótki tydzień, bo później jest Boże Ciało. Pamiętajcie o dzisiejszej niedzieli i o Bożym Ciele, które też musimy uhonorować. W końcu to jest nasza tradycja. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Gen Wolności. Młodzież w walce z komuną.
2: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
3: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
4: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
5: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
6: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
7: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
8: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
7: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
0: Po reklamie.
9: Radio Wnet.
10: Nieregularnik literacki.
11: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
10: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
12: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Zapert. Dzisiejsza audycja ma charakter okolicznościowy, bowiem jutro jest Dzień Dziecka, Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dlatego bohaterem programu będzie Jerzy Dąbrowski, który jest znany głównie jako poeta, autor tekstów przeznaczonych dla Milusińskich, ale nie tylko, bo miał różne oblicza, bardzo znaczące i trwały ślad w polskiej kulturze zapisał. Mam honor gościć w studiu żonę pana Jerzego, panią Małgorzatę Czcińską-Dąbrowską.
13: Dzień dobry państwu.
12: Poetkę, malarkę, pisarkę, edytorkę, polecam książkę Zofia Koszelanka, rysuje dla braci Jabłkowskich, kompendium wiedzy o międzywojennej Warszawie, wspaniała rzecz. No to na początek zapytam, Jerzy Dąbrowski, twórczość dla dzieci, pani kultywuje pamięć o swoim mężu, którego brakuje już nam od 33 lat. Od 3 lat propagowała pani jego też twórczość poprzez salonik literacki, który się odbywał w klubie księgarza w Zacnym Miejscu Warszawy, ale no muszę zapytać na początek, że wasza znajomość miała charakter radiowy. Poznaliście się przed mikrofonem prawie.
13: No prawie tak. Tak się złożyło, że po kilku latach pracy w wydawnictwie, wtedy jeszcze nie było komputerów, pracowało się, skład ręczny był, linotypy. Strasznie dużo roboty, korekty wiele. Znudziło mi się czytanie po 10 razy jednych i tych samych tekstów. To były książki, bo to było wydawnictwo Sport i Turystyka, a moi znajomi z radia powiedzieli tak, masz dobry głos, teraz jest kurs dla lektorów Polskiego Radia, idź na ten kurs i zacznij pracować w radio. Rzeczywiście zrobiłam kurs, który prowadził Wacław Przybylski, ten od Wacław Przybylski, Andrzej Rokita, Zgaduj Zgadula, wspaniała, kultowa audycja Polskiego Radia.
12: Masowo słuchana.
13: Lat 50., tak?
12: I 60. nawet.
13: I lat 60., tak? No i rzeczywiście mam tę kartę mikrofonową i ani razu nie siadłam przed mikrofonem Polskiego Radia, ponieważ poznałam na jednym z przyjęć radiowych właśnie Jurka Dąbrowskiego. Nastąpiło oczarowanie, fascination, fudekuz, jak się mówi. I w pół roku później wzięliśmy ślub, no i byliśmy razem przez kilkanaście lat do jego śmierci w 92 roku.
12: On już był wtedy umocowany silnie w radiofonii, bo od dwóch dekad pracował w redakcji przy ulicy Malczewskiego i szczególnie był związany z taką też audycją bardzo słuchaną, popularną. Muzyka i aktualności się nazywała.
13: No właściwie można powiedzieć, że on był gwiazdą muzyki i aktualności, dlatego że on tworzył, trafił do muzyki i aktualności na praktykach studenckich, a studiował od 52 roku w sekcji dziennikarskiej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego, bo wtedy to były studia magisterskie, teraz trzeba mieć tytuł magistra, żeby zacząć studiować dziennikarstwo. Wtedy to były studia od razu pomaturalne. Zresztą studiował na jednym roku ze Zbyszkiem Smarzewskim, znakomitym sportowym dziennikarzem, i z Agnieszką Osiecką.
12: No i z Agnieszką Osiecką pewien charakterystyczny dla owej epoki birutowszczyzny epizod, gdy pani chciała przywołać.
13: O tak, tak. W 53 roku, oni byli wtedy na drugim roku studiów, zmarł Józef Stalin. I Agnieszka jakoś tak impulsywnie powiedziała: o, jak mu się dobrze zmarło. No, co wywołało straszny skandal na roku. Oczywiście ZNP zwołało cały rok głosowanie, no bo trzeba przecież taką osobę wydalić ze studiów. No i wszyscy głosowali za, a jeden jedyny Jurek, o czym zresztą Agnieszka wspominała w swoich rozmaitych opowieściach, jeden jedyny Jurek wstrzymał się od głosu. No więc to właśnie taka historia. No i Jurek trafił do radia na praktykach studenckich. Trafił do muzyki i aktualności. To była właśnie kultowa audycja. Zresztą ja jako uczennica szkoły słuchałam tej audycji i słuchałam przede wszystkim powtórzeń porannych, które później zostały zlikwidowane. Jurek tam rozwinął swój talent i poetycki, i talent wokalny.
12: Satyryczny.
13: Satyryczny, tak. Co się bardzo nie spodobało ówczesnemu współpracownikowi muzyki i aktualności, panu Józefowi Prudkowskiemu, który tam głównego satyryka pełnił rolę współpracującego, i pan Prudkowski robił wszystko, żeby Jurka się z tej muzyki aktualności pozbyć i go wygryźć. No ale tutaj stanęła murem za Jurkiem cały zespół redakcyjny i wygryźli Prudkowskiego, a Jurek zostawił. Jurka przywołali z powrotem, wysyłając do niego telegram: Jeleń, wracaj, chama wygryźliśmy. Przepraszam, ale cytuję. Relata refero. Tak.
12: Tak, no wspomniała pani tutaj o jego talentach wokalnym też. No jeszcze dwa słowa powiem, że on się pochodzi z warszawskiej Pragi, skończył liceum Lisakuli. Wtedy się nazywało Waryńskiego, komuna zmieniła nazwę na Waryńskiego, no bo Liskula się był przecież Piłsudczykiem. Właśnie te studia dziennikarskie, terminowanie w radiu, zakotwiczył, tam odnalazł się świetnie. Oczywiście miał też talent poetycki ogromny, ale też wspomniałem o talencie wokalnym. Był samoukiem, jak pani mówiła tutaj przed audycją. I może byśmy teraz wyemitowali Tango Mundial. Niedługo się zaczyna kolejny mundial, tym razem w Meksyku, Stanach i Kanadzie, a w 78 roku był w Argentynie, gdzie Polska grała, w przeciwieństwie do dzisiejszego. Drużyna Jacka Gmocha tam jechała z wielkimi aspiracjami medalowymi, no i powstała taka piosenka, w której zresztą Jacek Gmoch też tutaj się uczestniczył w nagraniu.
13: Tak, Jacek Gmoch uczestniczył w tym nagraniu, śpiewa Jerzy Dąbrowski, Tango Mundial, rok 1978, posłuchajmy.
0: Halo, halo, tu Tango Mundial 78. Tango Mundial!
9: Piłkarski prezent, czyli krótko mówiąc funda, to argentyńsko-ton presowe Tango Mundial. Zanim się w czerwcu wojny nerwów zacznie runda, już dziś tańczymy pierwsze w kraju Tango Mundial. Każdy domator oraz każdy wagabunda ma jedno hobby, które zwie się Tango Mundial. A gdy się tam garwącym rytmem zmęczy trochę, z trenerem Gmochem pomówi sam na sam.
14: Ja bardzo cieszę się z jednej rzeczy, że wszyscyśmy zrozumieli, my, kierujący, dziennikarze, opinia publiczna, że tylko wspólnie, razem możemy coś dokonać. Przeniosło się to na drużynę i wyniki już są pozytywne, to znaczy stosunek zawodników do pracy i wyniki tej pracy są naprawdę budujące. Jestem bardzo zadowolony z tego.
9: A teraz lekcja dla kibiców w tanga skrętach. O Argentynie pewne rzeczy zapamiętaj. Buenos Aires lub Córdoba czy Parana to argentyńskie znane miasta, proszę pana. Pepe, Antonio, Juan, męskie to imiona. Maria Anna albo Rosa to jest żona. Gdy u nas lato, wtedy zima na ich ziemi. Empate remis, a wygrać to ganar. Panie Jacku, i co pan myśli o naszym tangu?
14: Bardzo dziękuję serdecznie za tę inicjatywę, jest ona nam bardzo pomocna. Serdecznie dziękuję i proszę o kontynuację tej inicjatywy, jeżeli można tak prosić.
9: Postaramy się, ale i wy się starajcie. Piłkarski prezent, czyli krótko mówiąc funda. To argentyńsko-ton presowe Tango Mundial. Zanim się w czerwcu wojny nerwów zacznie runda, już dziś tańczymy pierwsze w kraju Tango Mundial. Każdy domator oraz każdy wagabunda ma jedno hobby, które zwie się Tango Mundial. Drużyno kibic, twój przyjaciel i sekundant gra Tango Mundial, by chłopcom sprzyjał los. Adios, adios.
13: Ja jeszcze przy okazji tego mundialu z 78 roku, ten mundial występował w muzyce aktualnościach w różnych wariantach, dlatego że Jurek pisał rozmaite scenki, rozmaite piosenki, bo to było jego takie métier literackie i między innymi napisał monolog Hamleta, bo wtedy właśnie w Teatrze Narodowym Rafał Olbryski grał Hamleta.
12: Daniel Olbryski.
13: Przepraszam, Daniel Olbryski grał Hamleta. I Jurek napisał monolog. Poszedł z tym w kulisy Teatru Narodowego do Olbryskiego i mówi, że ma tutaj monolog i chce, żeby ten monolog Olbryski wykonał. Olbryski no to mówi, jak? No jak ja mam? No ma pan być Hamletem. Poczytał, dobrze. Nagranie jest. Nie mamy tego nagrania. Ono zapewne gdzieś w archiwach Polskiego Radia w likwidacji jest. Natomiast fragment, monolog kończył się tak. Wbić albo nie wbić. Ile wbić? I komu? Jakże się gubię wśród pytań ogromu, jak harpie szarpie mi myśli Svorhorda. Chodź więc, Ofelio, chodź, nasze rekordial. No więc to taka próbka różnych zabaw literackich, które miały miejsce na antenie muzyki i aktualności.
12: Ale twórczość Jerzego została doceniona dowodem choćby entuzjastyczna recenzja Szymona Kobylińskiego, bardzo barwnej postaci ówczesnej socjety, przede wszystkim rysownika, ale też znawcy militariów, prozaika, a także poety obdarzonego ogromnym poczuciem humoru, gawędziarza, taki jowialny pan z brodą, pamiętam go z ekranu telewizora chociażby. Gdy pani zechciała, pani Małgorzato, tą recenzję przytoczyć.
13: No tak, bo to już teraz zaczniemy mówić o drugiej takiej linii działalności, twórczości Jurka, to znaczy o twórczości dla dzieci. Ta twórczość dla dzieci rozwinęła się szczególnie po stanie wojennym, ponieważ Jurka ostatnie słowa na antenie w audycji wyemitowanej 12 grudnia 81 roku brzmiały następująco. Nie tylko mnie dziś diabli biorą. A następnego dnia mieliśmy generała Jaruzelskiego w ciemnych okularach, prawda, z przemówieniem do narodu. Więc Jurek wyszedł z radia po 25 latach pracy etatowej i przedtem trzech lat praktyk radiowych i przeszedł na wcześniejszą emeryturę i zaczął pisać dla dzieci. No i zaowocowało to bardzo ciekawymi formami, bo to on był radiowcem, był zwierzęciem mikrofonu, jak o nim mówiono. To znaczy wspaniale czuł słowo mówione, a pisanie dla słowa mówionego to wcale nie jest, to jest zupełnie inna rzecz,

0: z ogromnym zainteresowaniem rynku, świetnie zresztą zilustrowane między innymi przez gwiazdę rysunku komiksowego Marka Szyszkę. No i taka właśnie recenzja powstała. Miło płynne słyszeć głoski, które składa pan Dąbrowski. Wiersz, jak pacierz, sunie gładko, za klasyką, panią matką. Pośród dobrych wielu cech wy dostrzeżecie wzory brzechwy. A sąsiedni twór się ima, melodyki J. Tuwima. Zaś z oddali mu użycza blasku dzieło Jachowicza. Dzięki takim antenatom łatwo nam się zgodzić na to, że z tradycji zaczerpnięty i do zręcznej biegnąc puenty każdy wersik pana Jurka bystro lekko w ucho siurka. Otóż to nie bez kozery, jeśli tutaj ma być szczery, wyraz ucho się wyłania, bo to ma być do czytania, gdyż na ogół, edytorze, ledwie człek wykrztusić może to, co mnóstwo osób kleci do bibliotek naszych dzieci. To też niechaj wolny torma, zgrabna i czytelna forma.
1: No i przez poezję droga wiodła do muzyki, bo zostały ozdobione nutami te jego wiersze i powstały piosenki. I może byśmy teraz przypomnieli piosenkę w wykonaniu Anny Jantar. Nosi to na tytuł jaki, pani Anna?
0: To był żart, pewien żart zrobiony jeszcze dla muzyki aktualności na Dzień Dziecka, bodaj w 78 albo 9 roku. Otóż Jurek napisał taki tekst do piosenki włoskiej Zum Zum, którą nagrała piosenkarka Mina. I wymyślił, że wycofa z oryginalnego, sposobami radiowymi, wycofa głos Miny, na to nałoży głos piosenkarki i zwrócił się z tym do Ani Jantar, żeby zrobić taki prezent dla dzieci. Ania się, bardzo jej się to spodobało. Weszła do studia, ona nadzwyczaj muzykalną, była osobą nadzwyczaj muzykalną.
1: Już matką była wtedy zresztą?
0: Tak.
1: Natalka miała ze 2 lata pewnie, albo 3.
0: Tak, Natalia ostatnio obchodziła 50-lecie. Gratulujemy jubileuszu. Więc zgodziła się w mig. Powstało nagranie, którego teraz posłuchajmy.

0: W recenzji Szymona Kobylińskiego, recenzji rymowanej, jest sugestia, że przypomina mu ta twórczość no najlepsze wzorce pisarstwa dla dzieci, czyli Brzechwy i Tuwima. Rzeczywiście tak jest. Czy można powiedzieć, że pan Jerzy też się wychował chyba na kilka pokoleń się wychowało Polaków na tej twórczości i byli to jego mistrzowie słowa? W tej kwestii poezji dziecięcej mówię.
1: Jurek był osobą bardzo oczytaną. Czytał bardzo dużo, należał do wszystkich w dzieciństwie i w młodości, należał do wszystkich możliwych bibliotek w okolicy, wychowywał się na brudnie. Zresztą pochodził z bardzo biednej, robotniczej rodziny i w bardzo wczesnym dzieciństwie mieszkał na przystani Jutrzenka. To jest przystań vis-a-vis obok zoo. Tam jego ojciec był przystaniowym, a jego mama prowadziła bufet. I mieli krowę. I on tą krowę pasał tam na tych błoniach wiślanych i czytał książki. No więc książki to była jego wielka miłość, on wielką wiedzę, wielką oczytany, osłuchany, więc no i jego talent literacki, który później
0: eksplodował
1: właśnie w postaci książek dla dzieci i tekstów piosenek, które pisał znakomite przecież, bo pisał i dla Krawczyka, i dla Ani Jantar, i Elżbieta Jodłowska do dzisiaj śpiewa w swoim jednym z monologów romans zasłyszany w barze mlecznym od staruszki spożywającej pomidorową z ryżem. Tak się to dzieło nazywa.
0: No właśnie, może byśmy teraz zacytowali ten wiersz, jeden z wierszy pana Jerzego dla dzieci, no zrezonują tam moim zdaniem zdecydowanie Echa i Tuwima i Brzechwy. To jest w tej konwencji utrzymane.
1: No, ale
0: nie jest to naśladownictwo, ale jest to jakby kontynuacja tego wątku takiego kształcenia dzieci przez zabawę.
1: No, przez zabawę. Zresztą moje pokolenie, a ja jestem rocznik Powstania Warszawskiego, nie chwaląc się, wychowało się właśnie na wierszach i dzięki temu pozyskało umiejętność władania poprawną polszczyzną, bo słowo wiązane uczy tej polszczyzny, bo i prawidłowej akcentacji, prawidłowych zwrotów, to jest wielka, wielka praktyczna lekcja. No więc tak, przeczytam wiersz, który się nazywa Domowe Zoo. Jest to z tomu poezji dla dzieci zatytułowanego Domowe Zoo, czyli Śmieszne Wiersze, wydanego już w latach 90. Po wielkim sukcesie, którym były bajki Natalki, które...
0: Zaraz o tym osobno porozmawiamy.
1: Dobrze, dobrze. No to najpierw wobec tego teraz wiersz. Pan Damazy ma jeża w swym domu. Lecz się zjeża, nie zwierza nikomu, bo i po co ma się zwierzać pan Damazy z tego jeża? Jeża może przykrość spotkać, ktoś pomyśli, że to szczotka, zanim zdąży jeż dać nogę, wyszorują nim podłogę. Na myśl taką, bądźmy szczerzy, każdy jeż się zaraz zjeży. Panna Ludka, a może Ludwika, w swoim domu to chowa chomika. Chomik jej się dobrze chowa, lecz nikomu ani słowa. Taki chomik to u ludzi wnet sensację wielką wzbudzi. Pięć stryjenek i sześć ciotek z miejsca zrobi tuzin plotek. Chomikują coś u Ludki. Takie będą tego skutki. Teraz jeszcze wam powiem, że Niusia bardzo pragnie w swym domu mieć strusia. Ale sprawa nie jest łatwa, bo tę sprawę struś nam gmatwa. Strusie muszą sobie czasem schować strusią głowę w piasek. Są w mieszkaniu meble, ściany, obraz ręcznie malowany. Są dwa okna od ulicy, ale nie ma piaskownicy. Tutaj morał, jak mucha nam bzyka, a z morału ta prawda wynika. Warto w domu mieć zwierzaka, gada, ssaka, płaza, ptaka, kotek, piesek, chomik, wróbel albo bociek, tak na próbę. Jeśli nam pozwoli mama, można wziąć hipopotama. Tylko trzeba mieć na względzie, czy mu u nas dobrze będzie.
0: No bardzo piękny wiersz, bardzo
1: No i tutaj
0: kolejne generacje mogą go czytać z uśmiechem.
1: Wszystko jak należy. I rytm, i rym, i smrodek dydaktyczny, jak mawiał tak. Melchior Wańchowicz. Więc wszystko jest w tym wierszu.
0: Wspomnieliśmy tutaj Annę Jantar, wspomnieliśmy Natalię Kukulską. No, Natalia Kukulska jako przedszkolanka zaczęła karierę swoją wokalną i zaczęła właśnie od piosenek z tekstami Jerzego Dobrowskiego do muzyki swego taty Jarosława Kukulskiego. Jak to się zaczęło?
1: A zaczęło się to od, znajomość z Natalią zaczęła się od tego, jak kiedyś Ania z Jarkiem przyszli do nas, na nasz strych, na naszą mansardę, bo Ania potrzebowała jakiegoś tekstu do programu telewizyjnego, który nagrywała, i przynieśli maleńką Natalię, którą żeśmy wspólnie przewijali na moim tapczanie. No więc powiedziałabym, że moja przyjaźń z Natalią jest od pieluch w dosłownym sensie. Jurek miał znakomity kontakt z dziećmi. Dzieci go bardzo lubiły i zaprzyjaźnił się wręcz z Natalią. I Natalia w pewnym momencie zażądała od ojca, żeby napisał jej piosenkę. I Jarek przyszedł z tą piosenką, z tą melodią do nas, siadł przy pianinie, zaczął grać i ja zaczęłam tak pod nosem mruczyć w refrenie, co powie tata, co powie tata. Jurek to podchwycił i tak powstała piosenka, pierwsza piosenka dla Natalii. A drugą piosenkę Natalia sobie zamówiła sama. Przyszła kiedyś do nas z wizytą i mówi, wujku, poproszę, żebyś mi napisał piosenkę o piesku, bo ja mam pieska. A jak się nazywa? Puszek Okruszek. No i tak właśnie powstała piosenka, a potem powstały bajki Natalki, które były wielkim przebojem wydawniczym, bo polskie nagrania wytłoczyły ponad milion płyt z tymi bajkami, które zresztą są do dzisiaj grane, bo Teatr Wam to jest warsztatowa akademia muzykalowa z siedzibą w galerii Młociny. Od roku gra musical, bardzo dobrze wyreżyserowany przez pana Pawła Podgórskiego, szefa tego teatru, który się nazywa Bajki Natalki, Pan Koń i Żabing. Świetne przedstawienie, byliśmy na premierze i ubawiliśmy się po pachy, bo naprawdę jest zrobione z wielkim rajcem. A to przecież prawie 50 lat ma.
0: Tak.
1: Ten tekst się w ogóle nie zestarzał i jest wspaniały. No więc te bajki Natalki, nagrane dla polskich nagrań, to było wspaniałe słuchowisko, w którym wystąpili i Irena Kwiatkowska, i Anna Seniuk, i Wilhelmi, i Kolberger, który reżyserował. I przede wszystkim Jan Kobuszewski, który kreował postać pana Konia.
0: Może byśmy dali teraz tą piosenkę, co powie tata?
1: A proszę bardzo.

0: Wspomniała pani o Janie Kobuszewskim i postaci kreowanej przez tego wybitnego aktora komediowego zwłaszcza.
1: Jan Kobuszewski nagrał jeszcze dla polskich nagrań Leśny Rajd w wersji polskiej i angielskiej w przekładzie Tomasza Wyżyńskiego, a wersję anglojęzyczną nagrał David Menis, aktor amerykański, który akurat był w Polsce z grupą teatralną, która przyjechała towarzyszyć wystawie amerykańskiej, która była w Pałacu Kultury. Jurek, który miał szalone pomysły, poszedł do niego i mówi, że ma tekst angielski, świetny przekład, czy by nie nagrał. On mówi, chętnie nagrał. Wszedł, nagrał, czemu w ogóle tej całej historii przyklasnął bardzo ówczesny dyrektor polskich nagrań, który był jednocześnie jazzmedem, więc on miał na takie, Tomek Tłuczkiewicz, miał...
0: Tak, to prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.
1: Tak, miał muzykalne ucho na takie inicjatywy. I tak samo było z drugą bajką, która się nazywała Były w lesie raz igrzyska i też Jan Kobuszewski, wersja polska. Przekład Tomasza Wyżyńskiego, wykonanie David Menis. No więc Kobuszewski był fenomenalnym odtwórcą tych bajek i to była naprawdę wielka przyjemność słuchać. A jak ja patrzyłam, to te bajki są dostępne w tej chwili na YouTubie. Można sobie je odtworzyć i można mieć też właśnie wielką przyjemność z obcowaniem, z wielkim aktorstwem. A dla dzieci tworzyć, to naprawdę to jest i obowiązek, i posłannictwo, i wielka przyjemność.
0: To może jednak zacytujmy tego pana konia jeszcze.
1: A bardzo proszę.
0: Kobuszewskiego.
1: Pan koń. Pan koń był zaproszony raz na imieniny. Wyruszył tam z ochotą. Zjadł jaj, dwa tuziny, przekąsił majonezem, wzmocnił się śmietanką, dołożył serek świeży, wzbogacił kaszanką, pił z przyjemnością barszczyk, spożył marchwie cztery. Dodajmy, że wytworne miał pan koń maniery. Mówił proszę, dziękuję i cieszył się wielce, że nigdy nie pomylił łyżeczki z widelcem. Gdy zobaczył solniczkę, wcale jej nie schrupał i żadnym z czterech kopyt przy stole nie tupał. Serwetę miał pod szyją, wyglądał dostojnie. Po skończonym obiedzie powiedział spokojnie: kochany gospodarzu, mój szanowny panie, czy mógłbym teraz dostać ulubione danie? A jakie to jest danie? Gospodarz wybąkał. Pan koń odparł uprzejmie: przed domem jest łąka, proszę ściąć trochę trawy, może być zielona, choć powiem panu szczerze, lepsza jest suszona. Może być na półmisku w ten przepiękny wzorek, ale może pan wsypać w zwykły szary worek. Minęło trochę czasu i przysmak podano. Pan koń zjadł z apetytem świeże, wonne siano, a potem zarżał głośno. Najmilszy sąsiedzie, byłem dzisiaj doprawdy na pysznym obiedzie. Już wiecie, jaki morał świetnie tu pasuje? Najsmaczniejsze jest zawsze to, co nam smakuje.
0: No właśnie. Pani Małgorzato, to teraz przejdźmy do inicjatywy, którą pani stworzyła, czyli do Saloniku.
1: A Salonik Literacki, no to by się nazywało Niedzielny Salonik Literacki, impreza literacka dla dzieci, którą zainicjowaliśmy w klubie księgarza przy wielkim aplauzie wspaniałego kreatora ruchu literackiego w Warszawie, Jana Rodzenia, szefa.
0: Serdecznie pozdrawiamy Janka.
1: Serdecznie pozdrawiamy Janka. I to była wspaniała impreza z konkursami dla dzieci, między innymi z konkursem pięknego czytania. Tę pierwszą edycję prowadził Jurek. Były konkursy, były nagrody, były pączki od Bliklego.
0: Tak.
1: Były pączki od Bliklego.
0: To było w niedzielę o 12?
1: W niedzielę w samo południe przy rynku Starego Miasta, tam gdzie się mieści klub księgarza na Pięterku, tak. Potem z okazji już po śmierci Jurka ja do tej inicjatywy wróciłam, do tego pomysłu i reaktywowałam ten salonik. Odbyło się kilka spotkań z okazji wydania przez Świat Książki serii książek z bajkami pod hasłem Wesoła Dąbrowa. I wtedy tę imprezę prowadziliśmy wspólnie z Piotrem Furmanem, aktorem teatru Rampa, później reżyserem z wielkimi dokonaniami, ale przy okazji, skoro przywołałam tutaj osobę Piotra Furmana, to jeszcze powiem o jednym nagraniu, w którym uczestniczył cały zespół, prawie że cały zespół teatru Rampa pod dyrekcją Andrzeja Strzeleckiego, który oczywiście był reżyserem, ale również i sam wykonawcą. Rzecz nazywała się Wielki Festiwal Muzyka dla Dzieci. Płyta długogrająca polskich nagrań, wydana w roku 1989. I w obsadzie byli Janusz Józefowicz jako Panna Gepard, diwa kabaretu leśnego, Joanna Pałucka, Elżbieta Zającówna, Leszek Abrahamowicz, Piotr Furman i Mariusz Czajka. Muzykę skomponował Jerzy Duduś-Matuszkiewicz i Adam Skorupka. Był to przegląd najróżniejszych piosenek, jak również prezentacja różnych instrumentów muzycznych, czyli tutaj też mamy tutaj smrodek dydaktyczny, cytując Wańkowicza. Nagranie świetne, też jest dostępne w internecie, można się z nim zapoznać. Bardzo bym chciała, żeby to kiedyś znalazło się na deskach, dlatego że to jest świetny materiał do wystawienia. Są i sekwencje do tańca, i sekwencje recytatorskie, i sekwencje śpiewane w różnych konwencjach, więc świetna rzecz.
0: Czyli potencjał inscenizacyjny posiada duży, ale chciałbym, żebyśmy nie ograniczali się tylko może, chociaż audycja jest z okazji Dnia Dziecka, do twórczości dziecięcej bohatera naszego programu, pana Jerzego Dąbrowskiego, bo miał on też pokaźny talent satyryczny, co uwidoczniło się chociażby w Szopce Politycznej z czasów Karnawału Solidarności, Sylwester 80. Bardzo szeroko komentowana, a także w jego twórczości kabaretowej, no, której kres położyła cenzura. Dwa słowa na ten temat.
1: No może tak. To skoro tutaj już padło hasło Szopki Sylwestrowe, to powiem, że właśnie na antenie Polskiego Radia, kiedy muzyka i aktualności wróciła w roku 80.
0: Jesienią
1: na antenę, zresztą przy ogromnym społecznym entuzjazmie, dlatego że ta audycja rzeczywiście cieszyła się ogromnym rezonansem społecznym.
0: A zastąpiła ją w drugiej połowie lat 70. audycja propagandowa Tu Jedynka. Słuchacie Jedynki.
1: Tak, i to był wielki dramat całego zespołu muzyki i aktualności, bo cały zespół został ciupasem przeniesiony do tej Jedynki, a to była audycja pomyślana jako taka ostro reżimowo-propagandowa rzecz. Jurkowi udało się przemycić taki cykl na przykład z Waldemarem Musiakiem o zamkach polskich, bardzo dobry, albo o wielkich Polakach z Barbarą Wachowicz i właściwie to się skończyło na tym jego współpraca i kiedy miał, że tak powiem, nie wyrabiał wierszówki i na koniec, jak wróciła po powstaniu Solidarności, wróciła na antenę muzyki aktualności, miał kilka tysięcy złotych długu, honorarium z honorariów niewyrobionych. No, ale to właśnie taka przypadłość. Jurek napisał wspaniałą szopkę sylwestrową z roku, rok 81 na 80.
0: 80 na 81.
1: 80 na 81. Szopka kończyła się wielkim polonezem moniuszkowskim i toastem. Wznoszę toast za nasz kraj. Poloneza, szopko, graj. Wspaniała, całą noc przyjmowaliśmy telefony z całej Polski i redakcja była zasypywana, że wręcz się wyłączyli telefon, bo musieli iść spać.
0: Ale wcześniej był ten epizod kabaretowy.
1: A wcześniej, ale jeszcze wracając o szopce, bo chcę powiedzieć, że Jurek przygotowywał o stanie wojennym, prawda, to spadło jak z nieba piorun. Przygotował, bo to się z wyprzedzeniem przygotowywało. Napisał szopkę.
0: Na kolejny sezon.
1: Na kolejny sezon, czy 81-82. I były nawet już przygotowania do nagrań i wybuchł stan wojenny. I co Jurek zrobił? Jurek dopisał piękną kolędę pod tytułem My z wujka, górnicy, węgla, robotnicy. Piękna kolęda. A w tej szopce już była umieszczona osoba Jana Pawła II. I przez nieocenionego arcybiskupa Luigi Poggi szopka znalazła się w Watykanie. I już w stanie wojennym.
0: Czyli nuncjusza.
1: Tak, nuncjusza, tak.
0: Polski.
1: Znalazła się w Watykanie i w stanie wojennym otrzymujemy kopertę z pieczęcią ocenzurowane. A w środku z biura prasowego papieskiego pismo, że w imieniu Jana Pawła bardzo dziękuję za dar przesłany. W ten sposób dowiedzieliśmy się, że szopka była w Watykanie czytana, a potem jeszcze jak byliśmy w 84 roku w Rzymie, pojechaliśmy, to spotkaliśmy siostrzyczki polskie. I coś się zgadało. I on, a myśmy czytały. Także wiemy, że szopka dotarła. A o kabarecie. Kabaret Sól. To był kabaret, którego premiera odbyła się nie pamiętam, czy pod koniec listopada, czy na początku grudnia 79 roku. Kabaret nazywał się Sól. A to było...
0: Jak to rozszyfrować?
1: Z sitwa uczciwych ludzi. Występowali w nim Ewa Złotowska, Halina Rowicka, Lena Szurmiej, jej brat Jan Szurmiej.
0: Nieżyjący już, tak?
1: Tak, Jerzy Gaweł, a przy fortepianie Janusz Tylman, znakomity, który później zrobił karierę telewizyjną.
0: Świetny akompaniator.
1: Tak, tak, świetny akompaniator.
0: I mieściła się, gdzie odbywały się przedstawienia?
1: Siedzibą była kawiarnia Pod Kurantem w Warszawie.
0: Korzej Marszałkowski.
1: Przy Marszałkowskiej, tak. Często w tych wieczorach uczestniczył również autor, który sam recytował swoje wiersze. No ale w styczniu 80 roku, kiedy już zaczęły się podkręcać, prawda, polityczne sprawy mocno.
0: No bo to był kabaret jednak mocno osadzony w rzeczywistości, coraz bardziej otaczający, jeżeli zacytuję Kazimierza Ruskiego.
1: Tak. Cenzura dała szlaban na wszystkie, na działalność kabaretową i pozamykano wtedy wszystkie kabarety. Między innymi nas zamknięto. Mówię nas, bo ja tam byłam kierownikiem literackim.
0: Czyli skończyło się na kilkunastu przedstawieniach.
1: Skończyło się na kilkunastu przedstawieniach. No i potem już...
0: O których Warszawka mówiła.
1: No, ale potem właśnie był stan wojenny i wybuchła twórczość dla dzieci.
0: Tak jest.
1: Ale Jurek pisał.
0: Ale powrócił do tej twórczości satyrycznej, osadzonej, społeczno-politycznej. Powrócił też po przemianach ekonomiczno-politycznych
1: w Polsce. Tak, on był dobrym obserwatorem. On szczególnie był wyczulony na kwestie społeczne. Na kwestie społeczne był bardzo prawym człowiekiem, więc...
0: Takim szlachetnym.
1: Bolały go takie podłości ludzkie. I mówię... Powiem to otwartym sercem. On miał wielki żal do radia, że radio, bo Jurek zaraz po stanie wojennym przeszedł na wcześniejszą emeryturę, bo miał staż wielki, radiowy, jemu zaliczono studia, ponieważ nie dostał się za pierwszym razem, pracował przez rok na poczcie, więc policzono mu okres studiów, więc zebrało się
0: odpowiednia staż, tak, odpowiednie tak, lata, żeby...
1: I do radia już na etat nie wrócił, ale radio go nigdy nie zapraszało i on to miał, o to miał wielki żal.
0: Po 89 roku.
1: Tak, wielki ból serca, tak.
0: I może zakończmy naszą audycję właśnie tym jego przesłaniem, które to jest bardzo smutne, bolesne, ale niestety aktualne.
1: To taki komentarz do ówczesnej transformacji. Wiersz nosi tytuł Rzecz o miernocie. Ja tu jeszcze taką uwagę. Niektóre rzeczy absolutnie powinny być czytane przez męskie głosy. I ten wiersz powinien być czytany przez męski głos. Zrobię, co mogę, żeby go zinterpretować dobrze, ale no taka jest właściwość właśnie pracy z mikrofonem, że nie wszystko mogą czytać kobiece głosy. Rzecz o miernocie. Jest więc demokracja. Otwarto jej wrota i zaraz w te wrota runęła miernota, sprężona i zwarta i zawsze gotowa. Miernota potężna i ponadczasowa, gdzie może się wciska, gdzie może panuje i działa i kręci, swe prawa dyktuje. Już ciebie ustawia, już rżnie kombatanta, krzyżówka hucpiarza, mętniaka i franta. Miernoty nie pytaj o barwę, o znaczek, o szare komórki nie pytaj też raczej. Miernota, gdy w kraju na dobre zamieszka, to pożre i Jana, i Lecha, i Leszka, a pożre zaś po to, by siebie osłonić. I znowu tak będzie, tu my, a tu oni. Prapolska miernota, tak dobrze ją znamy, ten ciężar na grzbiecie bez przerwy dźwigamy, ten rój bez talenci, z talentem do draństwa. Poważna część życia, istotna część państwa. Miernota wrzaskliwa i butna, i liczna. Tandetna, żarłoczna, paskudna, cyniczna. Potokiem frazesów zamuli, zaleje. Twych marzeń i tęsknot odwieczni złodzieje. Te słowa rytm mają, jak w wierszu Tuwima. Bo jedna nadzieja przy życiu mnie trzyma, że 100 lokomotyw i 1000 wagonów wywiezie te śmiecie z ojczystych peronów. Niech jadą, gdzie zechcą, pazerne ameby, na wschód lub na zachód, w myśl swojej potrzeby. Dostaną odprawę i coś do jedzenia, aż szlak by was trafił. Cześć, baj, do widzenia.
0: I tym akcentem dedykowanym obecnej władzy w Polsce kończymy dzisiejszy nieregularnik, który miałem honor gościć. Panią Małgorzatę Trzcińską-Dąbrowską. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Rozmawialiśmy o twórczości, o życiu jej męża, poety, radiowca Jerzego Dąbrowskiego. Kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert.

0: Nieregularnik literacki.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
2: Radio Wnet.
3: Autopromocja.
4: A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od poniedziałku do czwartku, od 6 rano. Do usłyszenia wnet. Małgorzata Kleszcz.

0: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni. Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku. Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
1: To była autopromocja.
2: www.wnet.fm.
3: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
4: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
5: Witamy serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy Radia Wnet. Dokładnie 2 minuty po godzinie 15. Tak, i właśnie dobrze Państwo słyszą, Igor Toporowski znowu
6: wrócił.
5: Znowu
6: odpoczywał
5: wrócił.
6: I do roboty,
5: dokładnie.
6: Prawda?
5: Witam. Tak.
6: Tymoteusz Dąbrowski, łyk, ale nie kawy, tylko herbaty dzisiaj, więc chyba będziemy musieli intro trochę zmienić.
5: Ponieważ ekspres znajduje się w drugim skrzydle.
6: O czym nie wiedziałem.
5: Z racji oczywiście wczorajszego tutaj jubileuszu. Uszu naszego.
6: 17 urodziny,
5: tak,
6: Radia Wnet. 100 lat jeszcze raz i dużo się też pozmieniało w naszym studio.
5: Dokładnie.
6: Dlatego, że od takiej pustki, może powiedzmy, że minimalizmu, no mamy tutaj prawie, że wietnamską dżunglę.
5: Dokładnie, bardzo tropikalny klimat się tutaj udziela. Wszyscy słuchacze, którzy mieli okazję wczoraj być w studio Radia Wnet, to wiedzą. No jesteśmy otoczeni przeróżnymi zielonymi tworami, prawda, natury i aż się milej oddycha troszkę. Ten dwutlenek węgla ucieka od nas.
6: A jak to było? Stronie. Może chwilę opowiesz, co tam w tym radio się wczoraj wydarzało. Mnie niestety nie mogło być, ale słyszałem, że tu mimo wszystko hucznie świętowane było jednak.
5: Ja byłem tutaj majtkiem naczelnym.
6: A, widziałem.
5: Za konsulat.
6: Na
5: widziałeś?
6: Instagramie Radia Wnet, tak. Na które serdecznie Państwa zapraszam oczywiście.
5: Tak.
6: Bo tam również prowadzimy nasze pomniejsze shorty, nie shorty. Mimo, że na naszej audycji trochę z tym walczymy, no to jednakowoż, żeby tą informację gdzieś złapać, warto obserwować.
5: Dokładnie. No i wczoraj przebiegło pomyślnie tutaj ta cała impreza. Naprawdę było multum od grona osób. Po godzinie 11 po mszy w intencji za Radio Wnet tutaj vis-a-vis w kościele Świętej Anny. Dokładnie.
6: O kurczę. Ostatnio mnie bardzo ciekawa sprawa tutaj, a raczej sytuacja spotkała, gdyż pod kościołem Świętej Anny paru duchownych wyszło, żeby zaprosić na mszę i zapraszało muzycznie. Śpiewało, grało na różnych instrumentach, a dosłownie 15 metrów obok, pod wieżą, stał pan, który to również zapraszał do i głosił Słowo Boże, zapraszał do czytania Biblii i miał wielki głośnik, z którego puszczał swoją muzykę. I dla mnie to było bardzo ciekawe w kontekście tego, jak oni ze sobą tam naprawdę zagłuszali się i prawie, że walczyli. No, w jednej wieży, ale jednak walczyli.
5: Wczoraj również istniało pewne zagłuszenie tutaj przy kolumnie Zygmunta, troszkę nieopodal, bardziej bliżej balkonu, pod balkonem prawie, że Radia Wnet. Ale no nie było to Słowo Boże, było to... To były to wiwaty osób, które pragnęłyby zostać modelkami. Nie wiem, czy...
6: Bo to top model teraz się zaczyna.
5: Dokładnie, był otwarty casting, prawda?
6: Aha.
5: Z racji naszych urodzin Radia Wnet po prostu postanowili uczcić je z nami. To cudowny gest jakby.
6: Bardzo, bardzo miło.
5: Ze strony państwa. Nawet powiem ci też co więcej, pewna potencjalna modelka zjawiła się u nas w
6: Radiu Wnet. Fantastycznie, no to bardzo, tak. Bardzo jej współczuję tego, że chciała się dostać do top model.
5: Wiesz co, właśnie to jest zabawne, wręcz ciekawe, ponieważ nie poszła finalnie na casting, a właśnie przyszła tutaj. Widzisz?
6: No i jednak Radio Wnet ludzi faktycznie cywilizuje. Fantastycznie.
5: Dokładnie.
6: Bardzo się cieszę.
5: I cudownie, bo to właśnie powiedziałam pani, że to zaczyna się dzisiaj, właśnie wczoraj od wczoraj zaczyna się jej przygoda z Radiem Wnet i też możliwe, że właśnie dzisiaj nas słucha.
6: Serdecznie pozdrawiamy. Świetna decyzja. No właśnie, bo pod naszym radiem dzisiaj Festiwal Muzyki Ludowej się odbywa. śpiewa. Stoi wielka scena, jest wielu piosenkarzy, którzy grają, śpiewają, nawet że tańczą, a obok pani artystka maluje, co jest dla mnie niespotykane i muszę o tym wspomnieć, na dużym płótnie maluje krakowskie przedmieście. Nie będę komentował w jaki sposób, ważne, że to robi, więc bardzo się z tego powodu naprawdę raduję, bo tyle razy, ile szukałem jakichkolwiek ludzi plenerujących w taką przepiękną pogodę, która nam się dzisiaj od tygodnia w sumie zdarza, chociaż wczoraj trochę popadało, to no, wyrazy szacunku ode mnie, bardzo duże. Nie wiem, bo to nie dość, że odwaga, bo dużo ludzi tutaj jest, chociaż chyba nie wiem, czy zbiera jeszcze dodatkowo jakieś monetki. Chociaż tu mi się pojawia anegdotka. Przepraszam, muszę. Proszę, 3 lata temu byłem w Krakowie na plenerze i niestety okazało się, że Kościół Mariacki jest płatny. To też my rysując, jako studenci architektury, uznaliśmy, że będziemy zbierać pieniądze na i sprzedawać bilet. Rysunki na bilety do Kościoła Mariackiego. I faktycznie dostaliśmy około 10-15 zł i mandat od policji. Wtedy się zakończyło nasze zbieranie. Bardzo chcieliśmy być uprzejmi i jakoś porozmawiać, że no właśnie, biedni studenci, nie mamy pieniędzy, no jednak ten kapitalizm współczesny nie szanuje młodych rozwijających się studentów, no ale niestety państwo policjanci byli bardzo hardzi, no też zrozumiałe, patrząc na miejsce, w którym to jest, no nie chcielibyśmy, żeby tam wszyscy zbierali jakieś datki i robili swoje jarmarczne, prawda, stoiska.
5: Ja jeszcze wrócę do tutaj malowania, tak. Do, stricte w naszym Radio Wnet, też w pokoju balkonowym, nie wiem czy zauważyłeś, ale kiedy wejdziesz do pokoju, tak. Od razu po lewej stronie
6: wyłania się,
5: zagląda do ciebie, prawda? Żyrafa. Bardzo piękna żyrafa, piękne oczy, rzęski takie pomalowane wręcz ma.
6: No tak, piękna, piękna.
5: Namalowana przez Asię Reiner, bardzo pozdrawiamy. Tutaj Asia jest naszą szefową realizatorów, prawda? Trzyma ten cały
6: fantastyczna,
5: majdan.
6: Fantastyczna, to naprawdę przepiękna.
5: No właśnie, właśnie, mam nadzieję.
6: Też widziałem, że tam nowy obraz się pojawił i ze szeregu tych obrazów, tu też jest jakiś, tak. Ale mówię o tym właśnie pokoju, w którym przechodzi się na moje ulubione miejsce, czyli balkonik, gdzie państwo też mogą mnie często zobaczyć, także ostatnio...
5: Przed godziną 15 to na pewno.
6: Tak, to na pewno. Jak się tam z Igorem, prawda, wykłócamy, bijemy i krzyczymy na siebie, to tak. Zauważyć, ale też na pewno usłyszeć. Ale no właśnie, pojawił się pewien obraz, który jest w nurcie obrazów... No właśnie, nie przedstawiających, abstrakcyjnych, ale z drugiej strony z dużą ilością farby, która jest nałożona, więc ta forma i struktura samego obrazu właśnie wychodzi na pierwszy plan, co jest dla mnie najciekawsze. Dużo takich tutaj nie ma.
5: Że nie
6: zauważyłeś? To pójdziemy się pobudzić, to ja ci pokażę.
5: Dobrze, no ja wczoraj, wiesz, byłem tu i tam, prawda, ale najczęściej byłem jednak... Tu, gdzie właśnie jesteśmy. Mhm. Oczywiście z obowiązku poniekąd, ale też oczywiście z przyjemności.
6: Oczywiście, ale też elegancko byłeś bardzo ubrany. Ta czapeczka, świetna.
5: Tak. Chociaż miałem przez chwilę taką myśl, że kurczę, może nie przesadzam, bo jestem jedyną osobą tutaj w takim jakby w podkoszulku wręcz, prawda?
6: Mhm. Ale no, wydaje mi się, że nago.
5: Przestań. Wydaje mi się, że jest to uzasadnione jakby razem z czapką w komplecie. To
6: no
5: jakoś,
6: pewnie,
5: chociaż
6: że
5: te
6: tak.
5: Linie się nie zgrywały ze sobą.
6: Pewnie,
5: ale,
6: że tak.
5: Ale było w porządku. No dobrze, no ja wróciłem z dalekiej podróży, prawda? Już tak tyle słowem wstępu, wydaje mi się, przejdźmy, bo dzisiaj będziemy rozmawiali, ja będę wspominał, tym jak będzie słuchał, może zada jakieś pytania.
6: A mam naszykowane nawet, że...
5: Naprawdę? Mhm. Na jaki temat?
6: Na temat twojego wyjazdu.
5: Ale to o co chcesz pytać? Co spakowałem?
6: No dowiesz się, jak cię spytam.
5: No dobrze, No dobrze, to się zaraz okaże w takim razie. Byłem w Wietnamie, miałem przyjemność tam bawić przez blisko 12 dni. Wróciłem bardzo, jestem tutaj wręcz na świeżo.
6: Ale ty byłeś w Wietnamie do rodziny.
5: W Wietnamie do rodziny byłem, tak.
6: No więc właśnie.
5: Piękna polszczyzna, Tymek.
6: W Wietnamie do rodziny.
5: Ja rozmawiałem po angielsku przez ostatnie 2 tygodnie, czy ty?
6: Ja kosmosik sobie czytam i jeżeli chodzi o różne składnie, nieskładnie gombrowiczowskie, no ja dalej uważam, że mówić trzeba tak, jak się chce.
5: Ja się nie zgadzam. Trzeba mówić poprawnie.
6: Zobaczymy się na balkonie Radia Wnet.
5: Po 16, dobrze. Tak, byłem u rodziny w odwiedzinach, jeśli chodzi o mojego brata, prawda? Mm-hmm. I razem odwiedziłem jego razem z jego małżonką, jego córeczką.
6: No właśnie, bardzo rodzinnie, bo na twoim Instagramie się nagle pojawiło zdjęcie, gdzie jesteś ty i faktycznie
5: pewna mała istota.
6: Mała istotka, która wyglądała jakby była z Wietnamu.
5: Tak,
6: to dokładnie. Też przez chwilę pomyślałem, kurczę, czy on tam chodzi, jakieś małe istotki po prostu bierze na ręce i robi im zdjęcia. I dopiero później sobie przypomniałem w ogóle cały background tej historii twojej, jak to tam wygląda rodzinnie.
5: Cóż za dedukcja.
6: Ale się wystraszyłem na sam początek, naprawdę, bo to mi trochę...
5: Robię z nimi zdjęcia i wstawiam w social media.
6: No, są tacy. Byli tacy, którzy, prawda, coś tam w internecie zbłaźnili, więc musieli do Afryki jechać i w tej Afryce sobie...
5: To aż tak to wziąłeś? Za ocean pojechałem, żeby mieć... Przestań już, naprawdę.
6: Myślałem, że coś nabroiłeś tutaj w Radio
5: Wnet. Niesmacznie się robi, a akurat w Wietnamie jadłem bardzo smacznie.
6: Mm-hmm.
5: Próbowałem przeróżne potrawy. Niestety, nie spróbowałem ślimaków, bo miałem to w planach, ale jakoś, kurczę, nie było jednak mi po drodze, ale przeróżne tutaj owoce morza, kalmary, krewetki.
6: A coś najdziwniejszego, co spróbowałeś?
5: No właśnie chyba
6: nic takiego dziwnego.
5: No, nie, może lasagna z wołowiną w samolocie, ponieważ jechałem chińską linią lotniczą, no to faktycznie...
6: Jechałeś?
5: Przepraszam, no tak, no, jechałem.
6: Przez chwilę tak, a później, prawda, poleciałeś.
5: No, dokładnie. Ty też leci dzisiaj widzę. No i to było dziwne jedzenie, szczerze, jakby takie, ten taki chiński przetwór troszkę, masowy wręcz, prawda? Bo naprawdę tego było od groma.
6: Ile lot trwa?
5: No 8,5 godziny w jedną stronę do Pekinu, a z powrotem 9,5. A potem jeszcze 4 do Hanoi.
6: Okej.
5: Z Pekinu, tak. Okay. No i dodając jeszcze przesiadkę i tak dalej.
6: A w Pekinie jakiś czas spędziłeś? Coś tam żeś widział?
5: Spędziłem, bardzo źle wspominam. Naprawdę.
6: Nie wspominajmy o tym.
5: No nie, no możemy wspomnieć
6: co
5: trochę.
6: Co się tam stało?
5: Ale nie chcę tak psioczyć na Chiny, gdy mamy mówić o pięknym Wietnamie. Widzisz, to taki kontrast.
6: No dobra,
5: kontrast,
6: no ale Pekin, no.
5: Dobrze, no. No wiesz co, mieliśmy czas 18 godzin pomiędzy jednym lotem a drugim, więc teraz jeszcze, jeśli chodzi o ten powrotny lot. I więc wyszliśmy z lotniska, jakoś się udało po tych wielu bramkach i wielu przejściach, po prostu podotykali mnie panowie, prawda? Pobadali, czy czegoś nie przewożę. Niczego nie przewoziłem nielegalnego, więc udało mi się wyjść.
6: Dzięki
5: do
6: za
5: miasta.
6: Sprostowanie.
5: Proszę bardzo. Inaczej bym tu chyba nie siedział dzisiaj, prawda? Ale nie, no też długa bardzo droga, bo najpierw pociąg, pół godziny do jednej linii metra, jakby z samego lotniska, a potem przesiadka w tę linię metra kolejną i potem jeszcze w kolejną, jakby naprawdę no strasznie
6: daleko. Nie miałem bardzo rozwinięte
5: tam
6: to metro.
5: Tak. No i moje pierwsze tutaj tak spotkanie z Pekinem, no to wyjście właśnie w końcu na powierzchnię, prawda? Po godzinie jazdy pod ziemią. I nagle wchodzę, a patrzę i cały chodnik otoczony barierkami z obu stron, jakby nie możesz wyjść po prostu na ulicę. Widzę tutaj po lewej, po prawej również panowie policjanci, wszędzie wręcz, bo w takim miejscu też wysiedliśmy, cały Pekin tak nie wygląda, później jechaliśmy taksówką, to tak nie wygląda, oczywiście można przechodzić przez ulicę jak się zachce w innych rejonach miasta, ale no w takim ścisłym centrum przy placu, nie pamiętam nawet nazwy, bo no tak mi się nie podobało, że wymazałem z pamięci.
6: To nie jest ważne.
5: To było intensywnie wręcz. Jakby poczułem się, jakbym był w państwie policyjnym troszkę, tak? Tak przez chwilę. No i nie było to jakieś miłe uczucie, gdzie jakby spędziłem jednak te 12 dni w takim naprawdę ciepłym środowisku.
6: Okay.
5: Nie tylko już mówię o warunkach pogodowych, ale po prostu ludzi.
6: No bo
5: o
6: Pekin tej mentalności. To jest taki high-tech. Tam jest wszystkiego od groma, chaos, pełno ludzi, pełno sytuacji. Tak naprawdę, no tam chyba jest gwar do potęgi drugiej. Nie wiem, czy gdziekolwiek jak w Polsce jest taka sytuacja. No, Warszawa chyba w ogóle tak nie wygląda.
5: Nie, bo sam Pekin, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, to mieści w sobie połowę Polski, więc...
6: No, właśnie.
5: Więc jest troszkę dużo osób. I generalnie właśnie przyjęcie takie chłodniejsze bardziej, jakby wydaje mi się.
6: Okay.
5: Wiadomo, że w lokalach usługowych, no to oczywiście, że zawsze będzie ciepło i przyjemnie, wiadomo, na tym to polega. Ale chodzi mi o właśnie takich lokalne osoby, jakieś takie spojrzenia na chodniku wręcz. No tak jakoś, no zupełnie inaczej. No ale wydaje mi się, że tyle o Pekinie. Od razu, no spędziliśmy chyba 2 godziny w mieście. Tak. Zjedliśmy po prostu i ja mówię mojej Marysi, bo byłem z Marią, z moją kobietą na tym całym wyjeździe.
6: Pozdrawiamy cię, Mario.
5: Tak, pozdrawiamy jak najserdeczniej. To mówię, że kupmy hotel, już wydajmy pieniądze, już chcę po prostu pójść stąd.
6: Okej.
5: Bo nie mieliśmy tego w planach, chcieliśmy tak dłużej spędzić tam czas i potem już od razu chyba na lotnisko pojechać z powrotem. No nie.
6: Przytłoczyło.
5: Nie. Przytłoczyło.
6: A hotel w jaki sposób wyglądał? Jakaś klitka?
5: Ogromny hotel, taki moloch wręcz. To akurat było ciekawe. Też taki komunistyczny klimat właśnie. Mm-hmm. PRL-owski właśnie panujący troszkę w tym hotelu, ale ogromny. No człowiek po tych korytarzach krocząc to jakby po liminalnych przestrzeniach po prostu, takich backroomsach to się nazywa teraz.
6: Tak się mówi.
5: Trendowo. Więc tak. Ale nie, czysta pościel, wszystko super.

0: Modochochron.
1: Tak, oj, tak, tak.
0: No właśnie, no widzisz, ja dużo...
1: No i Gombrowicz, ja... i wracamy znowu
0: słowotwórstwo,
1: do języku polskim.
0: Pięknie. No i właśnie, no i już przechodząc do Wietnamu, myślę, bo to jest taki gwóźdź programu dzisiejszy. No cudowne miejsce, wilgotność powietrza bardzo wysoka, to akurat kiedy jest naprawdę bardzo gorąco, widzisz zraszacz wody i sobie myślisz, że się schłodzisz, no to tak nie działa, bo chłód jakiś pada ci na twarz, ale potem to...
1: To
0: nie paruje,
1: gorzej,
0: ta woda, tak. Jakby po prostu masz ten, to wszystko ci ścieka albo się trzyma na tym czole. Ale zobaczyliśmy wiele, byliśmy w mieście Hue, zobaczyliśmy zakazane miasto cesarskie, byliśmy przy grobowcu Kaidina, cesarza z przedostatniego, który też jakby to takie, w sumie Wietnamczycy nie za bardzo za nim przepadają, to jest też ciekawa anegdotka, ponieważ miał 12 żon, pieniądze to on jakby no, rzucał garściami wszędzie. Miał te 12 żon, a podobno, co ciekawe, w łożu czas spędzał z oficerem swojej armii. To też, no tak, tak, taka, takie właśnie tutaj konotacje ciekawe.
1: No i ciekawe.
0: Ale najważniejsze i tak, i taki, wydaje mi się, bo Wietnamczykom, nie wiem na ile by to przeszkadzało, ale tak najbardziej chyba to, co przeszkadzało, był nazywany on marionetką Francuzów, no niestety.
1: Ach, w ten sposób.
0: Tak, on w ogóle, chociaż nie wiem, czy nie on, nie, bo byłem przy grobowcu oczywiście, ale ostatni cesarz już generalnie wietnamski, no to w ogóle spoczywa we Francji, jakby w cmentarzu, prawda?
1: Jak to wygląda? Dlaczego oni mają takie konotacje z Francją? Bo ja nigdy się nie interesowałem.
0: No, kolonia.
1: Okej,
0: tak.
1: W ten sposób.
0: Ja nawet byłem przy klasztorze bardzo pięknym, już niestety, no jakby... No to też jest ciekawe, że nie mają w ogóle, nie posiadają czegoś takiego, jakby to nie jest nazwane zabytkiem, po prostu stoi, ktoś sobie kafejkę wybudował z obok i sprzedaje kawę i można sobie wejść, wyjść po prostu do tego klasztoru. To są pozostałości po klasztorze właśnie zakonnic francuskich.
1: Okay.
0: W Tafin, tak się nazywa to miejsce. I naprawdę też coś, czuć taki mistycyzm w tym miejscu. Byliśmy na przykład w Sapie. Mój brat, ponieważ on właśnie mieszka w Tawan, w dolinie jakby, w wiosce pod Sapą, a Sapa znajduje się na górze właśnie. I Sapa jest, tutaj, i wydaje mi się, że to jest trafne określenie, takim bardzo turystycznym miastem, małym, i mój brat porównuje Sapę do Zakopanego właśnie. I też tam, bo oczywiście jest od groma grup etnicznych w Wietnamie, są Homongowie, i on ich nazywa z kolei takimi naszymi góralami, prawda? To jest taki odpowiednik troszkę. I naprawdę, no tam na przykład spotkasz, ale właśnie to już stricte w tych górzystych terenach, bardziej na północy, no na spokojnie sobie będzie przychodził jakiś homong z maczetą, po prostu wchodzi do sklepu, wychodzi i jest okej. Okay, jest w porządku, bo to jest jakby ich narzędzie pracy, prawda?
1: No tak jak ciupaga.
0: No tak jak ciupaga, no prawda? Właśnie, dokładnie. Dokładnie. No i widziałem piękne tarasy ryżowe. No to też coś naprawdę takiego, no nie do zapomnienia widok w tej dolinie, w jakiej żyje mój brat. Jesteśmy otoczeni cały czas wręcz. I to, no i też no, taka lokalna podróż tutaj dzięki mojemu bratu, prawda? Zapewniona, ponieważ no, byliśmy w takich miejscach, do których byśmy sami nie trafili na pewno. I przede wszystkim ta garść informacji, jakby to, co mówię właśnie tutaj do słuchaczy i do ciebie, no to te takie nowinki, ciekawostki, no to raczej wszystko jest słyszane od brata, no bo tourist guide od tego nie opowie, prawda?
1: Okay.
0: To są takie nieturystyczne rzeczy, niepozytywne, prawda? Które, o których się raczej nie mówi, prawda? To tylko lokalsi mogą znać takie informacje. Co ciekawe, może tak jeszcze powiem, zanim wybrzmi piosenka, już, ale już nawiązując do tej muzyki, jaka jest słuchana w Wietnamie, to jest bardzo... mają też swój odpowiednik disco polo, jak i w sensie naszego, tylko o wiele bardziej, w sensie u nas to też już jest bardzo masowe i spopularyzowane, ale tam to już jest naprawdę... No każdy tego słucha po prostu.
1: Okay.
0: To się nazywa Vina House. Chociaż chaosu to w sobie nie ma. Słyszałeś kawałeczek przed audycją? No totalnie nie, ale no, to mi się kojarzy z taką typową auciarską muzyką, prawda? Jak masz na YouTubie składanki jakby do auta, to tego typu muza troszkę.
1: Żeby się szybciej pojechało.
0: Tak, tak. No i oni cały czas jeżdżą.
1: I nie usnęło za kierownicą. Oni dużo muzyki słuchają? Tam wybrzmiewa muzyka? W lokalach na przykład leci muzyka?
0: Tak. Nawet coverują bardzo dużo, ale tam to też jest, bardzo ubóstwiają erę pod

lat drugiej dekady naszego wieku, jak, czyli bardziej Justin Bieber, jakiś Ellie Goulding, no tego typu takie hity naszej nastoletniości troszkę. I naprawdę, oni cały czas tego słuchają. Byliśmy w taksówce jednej i koleś puścił nam całą składankę Justina Biebera, nie? I jedziesz godzinę z tym. No, Marysi się podobało, to nie opanowałem, prawda? Więc chciałbym, żebyśmy poczuli smaczek, ale tylko smaczek, bo nie mam zamiaru nikogo męczyć, może komuś się spodoba, to zachęcam Wina House przez V oczywiście, pewnie. Wietnamski House, zapraszam do odsłuchu, a teraz jeśli Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję, za pozwoleniem, jeśli będzie mógł rąbek tajemnicy uchylić, to poproszę go serdecznie.

0: I jak się Państwo bawią do takiej składanki wspaniałej? No naprawdę, naprawdę, no taki właśnie klimat panuje. W wielu samochodach, w wielu lokalach, czasami nawet wylewa się to na ulicę. Już możemy wyciszyć kompletnie tę muzykę. Oszczędźmy sobie tego.
1: Oszczędźmy.
0: Ale jest światełko w tunelu, ponieważ jest taki zespół jak Saigon Soul Revival i to też kolejna wisienka od mojego brata, ponieważ powiedział, że on tylko tego może słuchać, jeśli chodzi o wietnamską muzykę. Mhm. Ale jeszcze może zanim wybrzmi ten utwór, a może niech wybrzmi jednak, bo uciekło mi to, co chciałem powiedzieć, więc I That Long You I to jest po polsku kto kogo naprawdę kocha. Bardzo romantycznie.
1: Które słowo to jest kocha?
0: Wydaje mi się, że tad long, może you to może ciebie, ale to widzisz, to jeu, to widzisz tak za bardzo z angielskiego.
1: Może to I?
0: Nie. Kto kogo naprawdę kocha? Może I to jest, no nie, to jest to samo słowo.
1: Właśnie. Wrócimy może po piosence.
0: Bo słuchaj, bo są Tang Long, to jest marka papierosów w Wietnamie i od razu też powiem, to jest po wietnamsku wzlatujący smog. Więc tu mamy Tat Long. Więc kurczę, nie wiem teraz, co tutaj wzlatuje, albo co jest smocze w tym zdaniu.
1: Myślę, że może nawet połączenie tych wszystkich słów
0: może
1: ze sobą.
0: Może też ma jakiś inny wydźwięk.
1: Ma
0: tak.
1: Zupełnie inny wydźwięk.
0: Tang Long, to przy okazji też powiem, to jest historyczna nazwa Hanoi właśnie, czyli stolicy.
1: O kurczę.
0: Tak się tutaj składa. No właśnie.
1: W Ursusie przy moim domu rodzinnym była taka knajpa właśnie o takim imieniu.
0: No, takie imię. No.
1: Takie imię, nazwie.
0: Imię miasta.
1: Imię miasta.
0: Grajmy.

0: Kawy łyk, łyk kawy.
1: I właśnie, a propos tej kawy, Wietnamczycy w ogóle nie ziewają. To jest bardzo, naprawdę, to jest moja taka personalna obserwacja, ponieważ ja non-stop ziewałem, bo byliśmy w różnych sytuacjach.
2: Nikogo nie czasami zaraziłeś ziewaniem tym
1: właśnie, samym. Właśnie, to też jest ciekawe. Jakby nie mieli empatii, prawda? Ale no w ogóle nie ziewają. Oczywiście inne odgłosy wydają bardzo skutecznie i bardzo często, jeśli chodzi o kichanie, super kichają w ogóle. I tak kichają.
2: Ale tak porządnie kichają?
1: Porządnie, naprawdę. Okay.
2: A to warto kichać dosyć porządnie, dlatego że dużo ludzi w ogóle w Polsce robi tak, że zasłania sobie nos i nawet, że nie kicha, a tak nie wolno, bo to całe ciśnięcie, ciśnienie kichnięcia faktycznie rozprasza się w płucach i to jest bardzo niezdrowe dla płuc.
1: Zaciska się bardzo szczęka i wszystko tutaj dookoła.
2: Tak.
1: I panowie, panie też bardzo odbija im się, kichają, ale ziewać to...
2: A plucie?
1: No, Chińczycy plują.
2: Okej, okay, no Chińczycy. Nie wiem, chciałem się spytać.
1: Nie, sorry, tak to powiedziałem, ale bo właśnie to jest ciekawe, że dużo Chińczyków też było w Wietnamie właśnie. I to też nawet w Tawan, jakby w takiej mniejszej wiosce ukrytej w dolinie u mojego brata, no też byli, wynajmują domy i robią, to jest przerażające, robią cały czas transmisje, live'y, z telefonami chodzą, nie? I słyszymy, tylko przychodzą obok naszego domu i Polish guys, nie? Bo tam już im ktoś inny lokal powiedział, no bo Adam mieszka tam od lat, no to
2: tak. Że tam są Polacy.
1: Tak, że tam są ciekawe. Polish guys.
2: A jak w ogóle w Wietnamie odbierają Europejczyków, Polaków?
1: Pytania zaczyna zadawać, popatrz.
2: No mam takie jedno pytanie, to sobie zadam.
1: Nie, bardzo ciepło. No to totalnie właśnie inaczej jak w Chinach, tak jak miałem tylko po prostu, bo pomogłem posmakować tego. No wiesz co, no traktują nas raczej jako zawsze bogatych ludzi, prawda?
2: Okej. Okay.
1: Ponieważ to też jest bardzo diametralna różnica, przewalutowanie i tak dalej. No tam ja się śmiałem, że jeśli chcesz się poczuć milionerem, to wyjedź do Wietnamu.
2: Okej.
1: Okay. Bo no naprawdę, no tam milion wietnamskich dongów to jest około 130-140 zł.
2: A co można za takiego miliona kupić?
1: Za miliona? Wszystko. Ja ci bardziej powiem, co można kupić za 20 tysięcy na przykład, no. Który jest odpowiednikiem, 20 tysięcy to jest, 15 to jest 2 złote, no to 20, no to tak 2,30, prawda, złotego polskiego. No to kupisz paczkę papierosów, piwo, maszynkę do golenia, 3 butelki wody, bo po 7 tysięcy jest butelka wody na przykład nawet, czy okay. To nie wiem ile, to są już totalnie groszowe sprawy. Naprawdę, no w samej...
2: A jedzenie jest drogie u nich?
1: No jedzenie, nie, no to tam jest naprawdę bardzo tanio, okay. Bardzo tanio. Jedzenie to od 50 tysięcy, naprawdę jak chcesz zaszaleć, to możesz iść do droższej restauracji i kupić za 150 tysięcy.
2: Czyli tak naprawdę mają 10 złotych polskich? 20, no właśnie, to możesz tam najeść
1: tak,
2: jak
1: tak,
2: król.
1: Tak. No my tam tylko, nie gotowaliśmy sobie, prawda? Nie przyrządzaliśmy jedzenia. Cały czas po prostu, no troszkę żyliśmy jak tacy królowie, można tak powiedzieć poniekąd.
3: No i wróciłeś do Polski.
1: No i wróciłem i znowu trzeba pracować. To też jest, widzisz, patrz, ze skrajności w skrajność, bo wróciłem w piątek, poszedłem spać i od razu sobota, tutaj niedziela.
2: Urodziny.
1: Nie, tak. No tak. To też sobie tak specjalnie zaplanowałem. Chciałem być na tych urodzinach, udało się.
2: Pewnie.
1: Dotarłem. Przyjechałem, jak to powiedziałem wcześniej.
2: Fantastycznie.
1: Ja nie lecę, ja nie latam.
2: Ty przyjeżdżasz
1: ja
2: samolotem. Jeżdżę. No tak. Pewnie, no tak się zachowują milionerzy z Wietnamu. Jeżdżą samolotami.
1: Tak, ale jeśli chodzi też o warunki na jezdni, to jest intensywnie, ale...
2: Czym się poruszają głównie?
1: Skuterami.
2: Okej.
1: Okay. Skuterami. Non-stop. Wszędzie skutery. Skuter na skuterze.
2: Czyli samochodów raczej się nie uświadcza.
1: Nie, są. Jest bardzo dużo samochodów elektrycznych w ogóle.
2: O!
1: Tak. Też mają... Mogą jeszcze... ładować te samochody za darmo, ale w końcu to się skończy, prawda? I trzeba będzie... płacić.
2: Co to znaczy, że skończy?
1: No prąd będzie już wtedy płatny na tych stacjach ładujących po prostu. To jest wszystko takim to też
2: usłyszałem
1: od jednego obcokrajowca, który żyje w Wietnamie, że to jest taki haczyk właśnie ten cichy. Kupują auta, biorą na nie kredyty, mogą teraz jeszcze jeździć za darmo, prawda, jeśli chodzi o nie mają paliwa płatnego,
2: tak.
1: Tylko prąd darmowy na tych stacjach. A to też jest straszne, ponieważ na tych stacjach to ładowanie nie trwa pół godziny, tylko kilka godzin i też kolejki się ustawiają, więc jakby taki Wietnamczyk słyszałem, że jeśli ma taki, posiada taki samochód, to spędza całą noc, bo śpi w kolejce, w sensie śpi w aucie, tak, w kolejce.
2: Żeby go podładować, żeby tak, później potem się poruszać.
1: Tak, tak, dokładnie, więc no nie jej, jest łatwo, nie jest łatwo, ale skutery wszędzie, wszędzie skutery, też jeździłem takim skuterem, byłem na pace, kilku takich, kilkunastu wydaje mi się nawet, bo tak się, no inaczej się nie da poruszać, prawda, tak. W takim Hanoi, w takiej stolicy Wietnamu, no to człowieku, naprawdę. Ale cudownie, cudownie spodobała mi się ta kultura też, ten taki, myślałem, że przebodźcuje mnie to i będzie zbyt intensywnie, ale w ogóle nie było tak, jak sobie wyobrażałem. W sensie było może tak troszkę, ale nie było aż tak dużo tych skuterów, jak się ludzie zastraszają innych, jakby przed przyjazdem do Hanoi, że nie, naprawdę jest tragicznie, jakby nie
2: jest
1: da się przechodzić. No, to jest inna kwestia.
2: W kontekście
1: kwestia.
2: Skuterów na razie.
1: To jest
2: pytam,
1: inna kwestia.
2: I samochodów,
1: no, słyszeliśmy nawet, jak byliśmy, dwa tygodnie temu był ostatnio już wypadek. Co chwilę zdarzają się wypadki, ale to pijani obcokrajowcy najczęściej.
2: Okay.
1: Tak, Rosjanin zabił Wietnamkę, ale też wcześniej jeszcze chyba Anglik, albo w ogóle dziewczyna też angielska, no to już mi się wszystko miesza. Nieważne, zdarzają się wypadki dosyć często, bo ludzie też czują się bezkarni po prostu, jakby są takie sytuacje, gdzie policja lokalna przyjeżdża do wioski i mówi, dobra, musicie te kaski nosić, prawda, na tych skuterach. No i tak 3-4 dni noszą wszyscy, ponieważ to też jest, to akurat jest ciekawe. Na przykład przy odbiorze dzieci z przedszkola, czy ze szkoły, to policja stoi wtedy i wtedy patrzy, kto przyjeżdża bez kasku.
2: Okej.
1: Okay. No takie, no ciekawe.
2: Czyli szukają takich dosyć specyficznych miejsc tylko i wyłącznie, żeby kontrolować.
1: Nie obejdziesz tego
2: tak,
1: wtedy już.
2: Tak.
1: No ale ponoszą te kaski 3-4 dni, policja już się nie zjawi, też 2-3 dni spędzi pod szkołą i znowu sama wolka się zaczyna. I dzieją się, to mi brat powiedział, że cały czas się zdarzają wypadki. Oni nie potrafią jeździć jakby z reguły.
2: Mm-hmm.
1: Bo też prawo jazdy możesz otrzymać jakby pod stołem, prawda?
2: Za jakieś
1: pieniądze, tak. Więc niektórzy to nawet nie są.
2: A zasady ruchu drogowego tam istnieją?
1: Nie, totalnie nie. Na znaki nikt nie patrzy. Z podporządkowanej, ze znakiem pierwszeństwa ulicy, wyjeżdżając na główną ulicę, jadą na pełnej prędkości.
2: Może kto jest odważniejszy, ten wygrywa w takim razie wjazd.
1: Wiesz co, nie wiem na jakich zasadach to działa, ale to też jest ciekawe, że oni nie są, Wietnamczycy jednocześnie nie są w ogóle niemili. W sensie wpychają się na przykład do kolejki i tak dalej, ale nie robią tego jakby z taką świadomością, żeby
2: zrobić komuś gorzej.
1: Tak, na złość.
2: Żeby zrobić na złość.
1: To też mi brat opowiadał, że u nas to jest, że on się od razu denerwuje, ja też bym się denerwował i tak dalej, ale kiedy Wietnamczyk się wepchnie przed Wietnamczyka do kolejki, to ten Wietnamczyk za nim nie denerwuje się na to, jakby jest okej. Okay. Jest okej. Albo ktoś komuś zajedzie drogę, to nie jest problem, jakby każdy trąbi cały czas, bo klakson tam figuruje jako na taki...
2: Właśnie słyszałem, że tam nawet, żeby skręcić w lewo albo w prawo, to się używa
1: tak,
2: różnych
1: tak, albo wjeżdżając,
2: kombinacji wjeżdżając, klaksonowych.
1: Wjeżdżając na pełnej prędkości na skrzyżowanie, to trąbisz.
2: Po prostu
1: jadę,
2: sygnalizujesz.
1: Tak, więc no, jest to ciekawe, to życie na jezdni właśnie w tym miejscu, ale też zauważyłem, że różni się to poniekąd pomiędzy tymi południem, północą Wietnamu, okay. Bo byliśmy w Da Nang również, nad Morzem Południowochińskim i tam ja właśnie, byliśmy wtedy po 2 dniach w Hanoi. I w Hanoi to dosłownie wychodzisz na ulicę w każdym momencie i idziesz po prostu
2: tak.
1: Pomiędzy tymi skuterami, autami i tak dalej.
2: Tak.
1: I dosłownie, jeśli ty nie wymusisz pierwszeństwa na samochodzie, bo skuter zawsze cię ominie. Przejdziesz troszkę, to on za ciebie jedzie albo przed
2: dostosuje
1: ciebie.
2: Dostosuje się.
1: No, samochód nie. Więc przed samochód naprawdę trzeba się pchać przed maskę samą i kiedy już... I on ci i tak podjeżdża
2: na tyle blisko?
1: Pod same
2: tak.
1: Stopy. Naprawdę. Jakby takie testowanie się dzieje. Ale mi to odpowiadało jakoś. Ja się odnalazłem w tym szybko.
2: Okej.
1: Więc było w porządku. No i aż za dobrze, ponieważ w Da Nang nagle się znaleźliśmy po tych 2 dniach w Hanoi. No i wychodzę. Po prostu mam mentalność jeszcze stołeczna. Wychodzę na ulicę i nagle wszyscy zaczynają trąbić i denerwować się na mnie. I no, więc są pewne różnice jakby. W Da Nang na pewno trzeba było bardziej szanować te pojazdy jakoś tak jakby, że pieszy się już w ogóle tam nie liczy.
2: Tak.
1: Gdzie w Hanoi też można powiedzieć, że się nie liczy, ale pieszy jest tam duchem, prawda? Jakby pomyka po prostu między tymi pojazdami i jest takim duchem, że nikt nie zwraca na niego uwagi poniekąd. No a w Da Nang to no już czuć było taką bardziej złość z tego trąbienia, że to nie było takie trąbienie, wiesz, tak, jak tak. zawsze. No, tak. To było inne.
2: To było już dociśnięcie porządne.
1: Tak, tak,
2: Państwo tego nie widzieli, ale Igor w tym momencie naprawdę porządnie uderzył w stół.
1: Tak, porządnie uderzyłem w stół, ale nie tak, żeby się złamał.
2: Albo nożyce się odezwały.
1: Dokładnie. Jakieś kolejne pytanie, Tymku?
2: Czy mam jakieś kolejne
1: pytanie? Ja mogę mówić.
2: Mnie
1: ja
2: bardzo zainteresowało to, jak opowiadałeś o właśnie tych osobach, które gdzieś tam nawiązują do... właśnie tych ty nawiązałeś do tych polskich górali. Chciałem się spytać o ubiór. Że jak się ubierają w ogóle Wietnamczycy.
1: To jest ciekawe. No, to, oczywiście, że jeśli chodzi już o samych Wietnamczyków, nie wchodząc w grupę etniczną, no to chronią się jak mogą od słońca, chodzą z parasolami w słoneczne dni, czy też po prostu w długich rękawach, w długich spodniach, z maskami czasami też, jeśli chodzi o powietrze.
2: Okay.
1: I w czapkach. Chronią się jak mogą od tego słońca, ponieważ wiadomo, jeśli jesteś opalony, to jesteś z niższej kasty, prawda? Pracujesz na polu.
2: Okej.
1: Okay. Więc tak jakby to myślenie się zachowało, ale też widziałem takich wyemancypowane osoby, które po prostu się opalały na plaży. A może to byli inni mieszkańcy Azji, nie wiem.
2: Okej.
1: Okay. Nie wiem.
2: A mają jakieś takie swoje tradycyjne ubiory?
1: Tak. Właśnie chciałem o tym powiedzieć teraz, ale to było tylko do zaobserwowania w Sapie w sumie, w tym naszym wietnamskim Zakopanem. Tylko tam. W Hanoi to kompletnie już to nie istnieje. To znaczy może... A nie, to już nie wiem. Chyba już mi się w ogóle z Chinami pomyliło teraz, z lotniskiem w Chinach. Bo panie, to jest ciekawe, Zalado na recepcji były w takich strojach, takich żółtych, długich, nie kimonach, ale takich sukniach do kostek. No to było ciekawe, ale wróćmy do tych rdzennych Wietnamczyków. Są właśnie te grupy etniczne, które jeszcze się dzielą na kolejne podgrupy. Na przykład są czerwoni homongowie, homondzy, ale też czarni. I oni się odznaczają tym, że mają czerwoną czapkę. Albo czarną czapkę na przykład. Jest też czerwone zao, czarne zao. Nie wiem właśnie na ile te kolory, bo ja tylko zaobserwowałem czerwonych i czarnych. Przynajmniej w Sapie. I każda grupa etniczna ma też jakiś taki swój może podział prac, prawda? No właśnie jak Mongowie są tymi góralami, ciosają lasy bambusowe na przykład, zbierają bambusy. Zao to jest taki chyba bardziej rolniczy, rolnicza grupa. I kurczę, jak tutaj opisać te tradycyjne stroje? No nie mam takiej wyobraźni aż. Obrazowej, niestety.
2: Tak, żeby je opisać.
1: Tak, ale...
2: Nie, bardziej mi chodziło właśnie, czy są jakieś wzory, takie cechy charakterystyczne.
1: Tak, wzory, które są nakładane woskiem.
2: O kurczę.
1: Tak, to się nazywa batik. To ta forma sztuki.
2: A tatuaże u nich występują?
1: Chyba nie zaobserwowałem.
2: Okay.
1: Oczywiście młode osoby to młode osoby, ale nie, u takich rdzennych mieszkańców starszych nie. No jest to też właśnie smutna strona tego wszystkiego poniekąd, ponieważ te grupy etniczne też się zatracają. Rządowi zależy na tym, żeby to byli wszyscy Wietnamczycy, prawda? A nie określone jakieś podgrupy, które mają swój też własny charakter.
2: No więc właśnie, bo tam chyba tych grup też było dosyć sporo.
1: Tak, kilkanaście na pewno, nie wiem czy nie więcej. No ja właśnie się spotkałem z Zao i z Homongami. Więcej niestety nie wiem na ten temat, ale miałem przyjemność też zobaczyć taki piękny taniec wykonywany przez młodych homongów. Naprawdę, no to kolana bolały, jak na to patrzyłeś, bo naprawdę przy samej ziemi podskakiwali, jakby prostowali te nogi i zginali. Coś niesamowitego, z taką szabelką chłopak tańczył, jakby też to tak wywijał. Dziewczyna również. No i oni byli w tych też tradycyjnych strojach, ale już też brat podkreślił, że nie tańczyli do tej muzyki homongów.
2: Okay.
1: Że już tańczyli do jakiegoś takiego, no czegoś
2: coś
1: modnego.
2: Powstałego.
1: Coś modnego, prawda? Więc tu już był ten taki już jest ten motyw zatracenia troszkę kultury. No i oczywiście, że idzie to w tę stronę, bo najwięcej osób właśnie w strojach tych rdzennych, no to były osoby, to były starsze panie,
2: tak.
1: Babcie, które sprzedawały jakieś na przykład wyroby rzemieślnicze czy jakby ręczne.
2: Mhm.
1: Albo małe dziewczynki, i to też taki nieprzyjemny widok, małe dziewczynki, które na przykład miały na plecach kolejną, jeszcze myślisz, że nie może być gorzej, ona ma bobasa na plecach, z którym chodzi i prosi o pieniądze na przykład, albo okay. sprzedają jakieś takie wyroby ręczne, tylko też niestety, no... To wyroby ręczne najczęściej to jest tylko z nazwy, one figurują. Na przykład tak. sprzedają jednego i idą do sklepu, kupują 5 kolejnych za to, ile dostały za tak, tego jednego tak.
2: I sprzedają dalej.
1: I sprzedają dalej.
2: Okay.
1: No, więc...
2: no właśnie, bo jak wygląda może albo twojego brata, albo może zaobserwowałeś właśnie takie codzienne życie Wietnamczyka?
1: Na pewno jest to o wiele jest tak, że... trudniejsze niż jakby okay. nam się jakby wydaje z zewnątrz, tyle ile ja też to łatwo sobie powiedzieć, kurczę, albym tu mógł mieszkać, prawda?
2: Mm-hmm.
1: No tylko, że kiedy...
2: No zawsze tak jest, tam... że widzisz tak naprawdę no tak, to, co chcesz zobaczyć.
1: Jest bajka, tak? Mm-hmm. Jest bajka. No ale to jest ciężka praca raczej na polu. Jest komunizm, więc nie widzisz tam bezdomnych jakby. No, każdy tak. tam ma jakąś pracę,
2: mm-hmm.
1: ale na ile oni zarabiają, na ile to równomiernie się rozkłada. Mężczyźni to najczęściej taksówkarze właśnie.
2: Mm-hmm.
1: A kobiety właśnie... To też jest ciekawe, że niby tam panuje patriarchat, ale to kobieta za wszystko od kuchni odpowiada. Totalnie za wszystko. Jakby facet tam tylko stoi, pali papierosy i pije piwa.
2: Okay.
1: Strasznie dużo piją właśnie też. Strasznie dużo piją. I
2: napiłeś
1: strasznie dużo
2: jakiegoś alkoholu tam?
1: Tak.
2: Okej. Okay. I jak tam alkohol smakuje?
1: Dobry.
2: Okej.
1: Okay. No może dlatego piją tyle. nie, bo jest...
2: A z czego ten alkohol?
1: Jest piwo z Saigonu na przykład, mm-hmm. typowo z tego miasta wietnamskiego.
2: Tak.
1: Z czego piwo? No tak, kurczę, no... Z ryżu.
2: No właśnie. Bo tam głównie z ryżu.
1: Wódki nie miałem, nie próbowałem.
2: Mm-hmm.
1: Ale kilka różnych piw, owszem.
2: Okay.
1: Owszem, tak. Okay. Miałem przyjemność.
2: Okej. Okay. A żyją tam bardziej, nazwijmy to, z naturą? W kontekście tego,
1: oczywiście.
2: Czy na przykład wstają o wschodzie słońca,
1: tak,
2: kładą się spać o zachodzie. Czy tam istnieje tak. jakieś tam życie, nazwijmy to, no przepraszam, żyję w Warszawie, więc się spytam, imprezowe?
1: Też. No tak, okay. no tak jak powiedziałem, dużo piją. Jakby kultura ich polega na tym, że oni
2: no tak,
1: jedzą,
2: czy,
1: zamawiają hotpota na przykład, przepraszam, powiem ci. Czyli,
2: co to hotpot?
1: No to jest taki wywar, taka zupa, ogromny taki wywar, który jest położony na twoim stole. Dookoła masz przeróżne smakołyki, które wkładasz sam już sobie do tej zupy i po prostu siedzisz 3 godziny i jesz tę zupę i pijesz. I jakby na tym polega kultura, że oni się nie spieszą, oni jedzą i piją cały czas. Jakby spotykamy się w restauracji? Tak, spotkajmy się.
2: Okay.
1: I wychodzą, albo nie wychodzą. Prawda?
2: No więc... właśnie byłem ciekawy, czy wychodzą do lokali, czy jednak tak. mają swoje miejsca w domu,
1: nie,
2: gdzie zapraszają?
1: Właśnie tak jak zaobserwowałem, to bary i takie lokale usługowe bardzo dobrze się mają
2: okay.
1: w tych miejscach. I to już abstrahując, jakby odcinając od tego turystów.
2: Mm-hmm.
1: Jakby to wszystko działa, ale bardzo, no do rany przyłóż ludzie. Tyle,
2: no właśnie.
1: Kilka takich bezinteresownych uczynków udało nam się doznać po prostu na własnej skórze. Coś cudownego.
2: No ja ci powiem, że to idealnie się złożyło w kontekście tego, że ja chyba 2 dni temu pracowałem w tej kawiarni, no i słuchaj, podeszła do mnie para, która zaczęła się uśmiechać i mówić, że jestem bardzo otwarty, bardzo miły i prawie jak z Wietnamie, z którego właśnie wracają. I powiedziałem, o, no to zapraszam serdecznie, festinalente, będziemy o tym, prawda, rozmawiać.
1: O, proszę.
2: I dlatego też mam jedno pytanie zapisane. Jak to wygląda właśnie z tą kulturą w kontekście przebywania z ludźmi? Jak oni ze sobą się komunikują? Czy oni są właśnie
1: werbalnie.
2: Tylko...
1: Przepraszam.
2: Proszę bardzo. Czy oni tylko są właśnie dla Europejczyków, czy to też przyjezdnych właśnie na tyle otwarci i mili, czy to po prostu tak u nich jest, że są blisko siebie?
1: Tak jak ci mówiłem, że białych ludzi najczęściej traktują jako tych, którzy mają kieszenie wypełnione kapuchą, można tak to nazwać.
2: Do nich się fajnie uśmiechnąć, prawda?
1: No też, ale...
2: Ale jak masz doświadczenia brata...
1: Tak.
2: Jak przyjęli tam właśnie twojego brata na przykład? Czy słyszałeś jakieś historie, jak on się tam odnalazł?
1: No wiesz, na pewno nie było łatwo, bo to o wiele inaczej wygląda też właśnie życie jako turysta, jako biały człowiek obcokrajowiec, który tam faktycznie mieszkać rozpoczyna, żyć. Mm-hmm. Więc często mógł słyszeć takie komentarze, o ten Polak tam, mm-hmm. ten biały, o biały, białas. Mm-hmm. Ale też jest, co jest takie może dodaje otuchy, to że jest też właśnie społeczność taka obcokrajowców. Nawet w tej wiosce, w której byliśmy u brata, mm-hmm. to też tam jest dużo, wielu osób spoza Wietnamu.
2: Tak.
1: I też jakoś się razem wspierają. Była, co jest ciekawe, dobrze powiem może, czasami nastroje są burzliwe, napięte pomiędzy tą społecznością lokalną a outsiderską, że tak to ujmę. Ale Wietnamczycy nie są w ogóle typem...
2: Konfliktowym.
1: Tak, agresywnym jakby, tak. prawda? Oni mają bardzo niski wskaźnik, współczynnik przestępczości, jeśli mm-hmm. chodzi o rozboje, jakby tak. użycie przemocy, przemoc właśnie. Jak już to jest właśnie kradzież, kieszonkowe kradzieże mm-hmm. i tak dalej. Tego typu i narkotyki. Ale no to tyle.
2: Okej.
1: Okay. No tak jak mówiłem, to są naprawdę osoby do rany przyłóż. A kilka razy właśnie doznaliśmy tej bezinteresownej
2: pomocy,
1: gdzie facet autentycznie mówił, no money, no money, I don't want money, I mm-hmm. just want to help you. No
2: i super.
1: Tak.
2: Raz... Jak z językiem w ogóle angielskim?
1: Bardzo dużo rozmawia po angielsku.
2: Dogadać.
1: Tak. No a wiesz, teraz już jest tak technologia wygląda, że mm-hmm. nagle on mówi do telefonu i pokazuje mi tekst wszystko. Po angielsku.
2: Tak,
1: więc... Ale nie. Nawet zaprzyjaźniliśmy się z jednym taksówkarzem, który nas z lotniska wiózł do hotelu w Da Nang i przez te jakby 15 minut zdążył do mnie powiedzieć 30 razy, brother, I will take you there and there and there, what time you want, I will wait, no problem. I tak to wyglądało, spędziliśmy z nim cały dzień, dwa dni
2: naprawdę?
1: Później.
2: Naprawdę?
1: Tak,
2: o, kurczę,
1: zawiózł
2: ci.
1: Nas po też cenie, jakby i też bardzo, nie brakuje mi słowa, sprawiedliwie, no jakby nie chciał nas oszukać
2: tak.
1: po prostu. Nawet pokazywał nam cenę jakby z aplikacji tej mhm. taksówkarskiej i za tę cenę właśnie się wybraliśmy z nim w 12-godzinną podróż. Tak, ponieważ chcieliśmy się właśnie znaleźć w tym mieście.
2: Niesamowita Hue, przygoda.
1: W zakazanym mieście, tak. A to było 100 kilometrów od Da Nang mm-hmm, właśnie. Mm-hmm. Więc, no i po drodze nam też zapewnił tyle atrakcji, tyle jakby tych takich lokalnych właśnie smaczków, że naprawdę było wspaniale.
2: Świetnie.
1: Wymęczyło to nas totalnie, bo to był chyba najgorętszy też dzień podczas naszego wyjazdu. Ale każdy samochód tam jest świetnie klimatyzowany, co jest dla mnie troszkę zabawne, bo w Polsce tego nie ma
2: tak.
1: w sumie. Jakby, w sensie, na pewno taksówki wyglądają inaczej, ale właśnie w prywatnych autach jakby mi się to tak kojarzy. Zawsze są problemy z klimatyzacją i tak dalej, ale tam no to muszą o to dbać jednak, mm-hmm. bo w takich warunkach
2: nie da się
1: pogodowych
2: przeżyć.
1: Naprawdę no nie
2: jeszcze
1: można inaczej.
2: Jeszcze faktycznie gdzieś ten samochód, który się nagrzewa. Tak. A jakbym miał spytać właśnie od siebie, czyli o architekturę. Tak. Nie mówię tutaj o świątyniach i grobowcach, bo każdy może gdzieś sobie sprawdzić, ale właśnie jak to typowo wygląda u nich? Oni mieszkają w domach, czy są to pewnego rodzaju właśnie bloki bardziej, czy sami budują domy?
1: Sami budują domy,
2: okay.
1: tak. Na pewno, no wiesz, no, jeśli mówimy o miastach, to będą to bloki i nie widać domów wolno stojących,
2: tak.
1: ale no jeśli mówimy o wiosce, no to oczywiście to są już same domy, mhm. budują je sami. Jest też taka kultura, że jak jest działka, to na przykład i jakby ja mam brata i mam wybudowany dom, to odstąpię mojemu bratu kawałek działki obok i on obok mojego domu wybuduje sobie swój własny. Jakby i to też taka piękna kultura, jakby rodziny żyją blisko, mm-hmm. a rodzina też jest tam najważniejsza poniekąd. Czasami to też nawet obiera nieprzyjemne sprawy, bo też słyszałem takie właśnie historie na tle przemocy jednak. Jednak jest ta przemoc faktycznie, ale w domu.
2: Ale właśnie
1: ale
2: nie
1: na przykład
2: nie na
1: ze względu na to, że to rodzina, to też ciężko ten...
2: Odpowiedzialność.
1: Tak, te więzy jakby przerwać. Chciałem bardzo też powiedzieć o Hoian, miejscu, w którym też się znalazłem, pod Da Nang, jakby bardziej już bliżej południa Wietnamu. I to jest właśnie takie zabytkowe miasto, bardziej starsze. I miasto przede wszystkim lampionów i krawców.
2: O kurczę, tak, krawców?
1: Tak, tak. I udało mi się nawet, pani wyszyła mi buty. Ze skóry, tak. Nie mam ich niestety na sobie, ale to są tak zwane buty z diastemą. Nie wiem, czy słyszałeś taki termin, jakby gdzie palec, kciuk, stopy jest osobno, a reszta jest...
2: Buty z diastemą. One są podobno bardzo zdrowe. W kontekście dla stopy.
1: Może jakoś tak.
2: No już powoli te palce się mimo wszystko, tak jak te buty, zakręcają Europejczykom.
1: I wiesz, i właśnie, to nie jest but o rozmiarze 42-43, tylko o rozmiarze mojej własnej stópki.
2: Czyli że faktycznie były dokładnie mierzone.
1: Tak, pani mi mierzyła stopę.
2: Długo jej to zajęło?
1: Jeden dzień. Następnego dnia były buty do odebrania. Nawet coś mi troszkę nie pasowało tam z palcem w prawej stopie. No i pani powiedziała, wait, 10 minut poczekałem i...
2: Poprawiła.
1: Tak, więc...
2: I też nie wydałeś fortuny.
1: Nie wydałem fortuny, w sensie, no, taki koszt to było 350 zł. Gdzie wydaje mi się, że to i tak jakby z prawdziwej skóry, szyte na miarę, moją
2: własną.
1: Wydaje
2: mi się, że w tysiącach faktycznie by się liczyło.
1: Tak, też normalnie. Ale wytargowałem też jednego miliona.
2: Czyli kultura targowania się jest tam.
1: Jest. Ale nieświadomie wytargowałem tego miliona, bo tak szczerze, to troszkę mi się nie chciało w ogóle. Ale jak pani już zeszła, kurczę, 1 300 000 niżej, to powiedziałem okej. Też jest to miasto lampionów. Lampiony są wszędzie, dookoła, piękne. Jest takie jeziorko też pośrodku miasta i można właśnie wybrać się na łódź i puścić sobie lampiony w romantycznej chwili.
2: Zrobiłeś to?
1: Ja nie zrobiłem, ale Marysia zrobiła.
2: Okay.
1: Dwa wypuściła. Ja wtedy figurowałem jako prywatny fotograf. Musiałem naprawdę... To było intensywne.
2: Myślałem, że buty szyłeś.
1: Ale no puściła te dwa lampiony niczym w filmie Zaplątani. Ja nie wiem, nie oglądałem. Taki animowany film.
2: A tak!
1: Bardzo chciała ten moment przeżyć właśnie.
2: O tej królewnie, która miała bardzo długie włosy.
1: Rożponka. Disneyowska. Rożponka. Nie wiem.
2: Rożponka.
1: My się specjalizujemy w lekturach szkolnych. Literaturze poważnej, beletrystyce, a nie... właśnie. No tak. Tak, w Hanoi też jest właśnie ciekawa ulica Train Street. To jest jakby ulica, przez którą przejeżdża pociąg po prostu.
2: Czy to jest to miejsce, gdzie muszą się chować specjalnie lokale. Dlatego, że przejeżdża pociąg?
1: Dokładnie. Jakby wszyscy mają na torach stoliczki, siedzisz sobie i nagle jest... I chowamy się wszyscy pod ścianę.
2: Tak.
1: I przejeżdża pociąg.
2: Są tam jakieś wypadki często? Słyszałeś coś takiego?
1: Nie, jeśli chodzi o to,
2: widziałem, jak panu nogę faktycznie.
1: Naprawdę?
2: Tak, złamał nogę i to jakoś super porządnie. Dlatego, że chciał nagrywać to. I tak sobie ponagrywał, że faktycznie...
1: Ja nagrałem, ale udało mi się obie nogi zachować.
2: Okej.
1: Szczęśliwie dla mnie.
2: Fantastycznie, bardzo się cieszę. Tak to by buty, prawda, były niepotrzebne.
1: Kurczę, właśnie chciałem te buty założyć, ale pomyślałem,
2: to następny raz
1: nie, bo bałem się, że się spóźnię, tak szczerze.
2: Okej.
1: I wolałem nie biec w nich na początku.
2: No pewnie.
1: Że taki pierwszy...
2: Bo to jeszcze jest skóra, żeby ona się jakoś nie złamała.
1: Dokładnie.
2: Oczywiście, wiadomo, o co chodzi.
1: Ty to wiesz.
2: Znaczy, czy ja wiem, ja zgaduję. Kręcę. Wkręcam.
1: Myślę, czy jeszcze mogę jakąś taką perełkę na koniec sprzedać.
2: No myślę, że jak ale tak bardzo lubimy Gombrowicza, to może takie pytanie prawdziwe gombrowiczowskie, czy jak teraz w ogóle na Polskę patrzysz po tym doświadczeniu, nie? Nawiązując do tego, prawda, jak się tam ten krytycyzm Gombrowicza tworzył wraz z wygnaniem na Argentynę, wygnaniem oczywiście w cudzysłowie.
1: Ja nie jestem ojkofobem, broń Boże, ja kocham nasz kraj.
2: Tak.
1: Ale jest drastyczna różnica tej mentalności. mentalności jednak.
2: I co byś tak się, ta
1: europejska
2: zmieni?
1: I azjatycka też po prostu taka jakaś kulturowa przepaść.
2: Myślisz, że właśnie to podejście ludzie człowieka tam, do człowieka?
1: Tak, ludzie tam żyją bliżej natury. Wychodzą też do ludzi bardziej, pomimo tego, że cały świat jest coraz bardziej utelefonizowany,
2: pełny telefonów.
1: Tak, kosmos.
2: Kosmos
1: właśnie. To tam nadal jakoś ludzie ze sobą obcują bardziej, wydaje mi się, niż w Europie tutaj u nas. Więc tak. No i teraz tutaj taka szara pogoda, dzisiaj zachmurzenie. Tamto codziennie słońce mnie witało i było, przeklinałem czasami to słońce, bo była naprawdę przesada to była. Ale było wspaniale, no. Było wspaniale.
2: Bardzo się cieszę z twojego wyjazdu.
1: Tak. Bo chciałem jeszcze opowiedzieć o książce, którą przeczytałem przez ten wyjazd.
2: O!
1: Ale była, nie podobała mi się.
2: Czyli Murakami.
1: Tak. Nie, ale ja lubię Murakamiego. To była moja trzecia książka.
2: Nie, przepraszam państwa, ja słyszałem po prostu wcześniej taki żart, chciałem zarzucić, a wiedziałem, że ty Murakami
1: mnie nie bawi.
2: Ale to muszę powiedzieć, że no, zszokowałem się, że ci się nie spodobał któryś Murakami.
1: Naprawdę. Ale też podobno słyszałem też jakby, ale to jest zewnętrzna opinia, nie miała na mnie wpływu, bo to później po fakcie usłyszałem, że faktycznie jest to jakaś jedna z najgorszych jego książek. Niestety muszę się poczuć wspólnotą.
2: Bardzo się cieszę, że możemy coś w końcu nie zachwalać, ale skrytykować.
1: Tak, możemy następnym razem jakoś poświęcić chwilę, bo nie ma co poświęcać
2: całej audycji, ale to jest dobry pomysł, jeszcze się nad tym zastanowimy, może książki, których nie lubimy, to będzie następna nasza audycja,
1: to bardzo
2: ciekawe.
1: No więc byłem w Wietnamie, troszkę w Chinach i czytałem japońską książkę.
2: Jako Polak.
1: Jako Polak.
2: Czyli kosmopolak w takim razie.
1: No niech będzie, po miłoszowemu tak.
2: Po kaczmarskowiemu.
1: Rodzinna, nie, bo to Europa tylko rodzinna, a to Azja taka w sumie się wydała teraz ciepła i miła. Możemy jeszcze pogadać chwilę, co tak patrzysz na zegar?
2: No bo nie wiem, właśnie tutaj widziałem, że nas realizator pokazał na telefonie.
1: Pokazał na telefonie, ja spojrzałem na telefon i wiem wszystko.
2: I się dowiedziałeś, że ja nie wiem w takim razie, stąd zerkam. O co cię mogę zapytać? Chciałem cię zapytać, z jakich materiałów budują te domy, bo byłem mega ciekawy.
1: Drewno.
2: Bambus? Właśnie, ten bambus.
1: Kupiłem piękną, ręczną taką robotę. Bambusowego, tak, od pana.
2: I co to jest?
1: Budda, to jest jedna figurka. Mhm. Druga to jest też jakiś, taka twarz starca, ale to też jest taki raczej, wydaje mi się, bożek poniekąd. A trzeci to smok, twarz smoka też.
2: O, to super.
1: Bardzo ciekawe, jak wykorzystują korzenie bambusa. Mhm. Na przykład ten pan, twarz ma, broda jego służy i włosy za korzeń jakby. To też bardzo kreatywnie.
2: Takie, ale że takie korzonki, że takie
1: tak,
2: włoski
1: tak,
2: prawie.
1: Tak. Bardzo fajnie to wykorzystują. Więc to też jest, wydaje mi się, warte wspomnienia.
2: Mhm. Jak to wygląda ze smokami tam? To jest jakaś właśnie też kultura tego smoka?
1: Tak, to jest kultura.
2: To było zwierzeń, smoka. Prawda?
1: Tak. No tak jak właśnie ten Tang Long Hanoi, to jest wzlatujący smok. Tutaj nawet ci pokażę takiego smoka z oczkiem zielonym. Nie wiem, czy to jakiś
2: bardzo ciekawe.
1: Kamień szlachetny. Ale no piękną mają sztukę generalnie. Naprawdę byłem w tym grobowcu Kaidina, to można zobaczyć całe ściany ogromne o wysokości kilku metrów, które składają się z mozaik. Naprawdę.
2: Ja teraz to widzę, przepiękne, naprawdę.
1: Tak, i to jest naprawdę trudna praca. I przypomnę, że to jest grobowiec cesarza, którego nawet nie lubili, no. więc naprawdę... No jest to ciekawe. Tutaj dobrze, jeszcze ci pokażę sam grobowiec.
2: Przepięknie to wygląda.
1: Nie wiem, czy
2: nadmiar,
1: czy
2: przede wszystkim.
1: Nadmiar. Rokokoko. bardzo. Nawet nie wiem, jak to państwu opisać po prostu. Miałem też okazję zobaczyć Lady Buddę.
2: Lady Buddha.
1: Damska Buddha. Mm-hmm. Tak, kobieta. Naprawdę bardzo ogromna, można ją z dalekiego dystansu w nocy, ona jest cała podświetlona i naprawdę widzisz ją. Dosłownie z naprzeciwka wręcz pomiędzy nami morze, a ona taka, no jest tak na tyle ogromna, na tyle naprawdę duża. Jedzenie też było bardzo pyszne, ale kurczaka bardzo mało jadłem, ponieważ wszystko tam jakby mielą tego całego kurczaczka, łapy, wszystko.
2: No, łączą ze sobą po prostu te wszystkie elementy.
1: To nie dla mnie, ale tofu bardzo, tofu
2: kurczę,
1: bardzo dobre.
2: No i szkoda, że tych ślimaków żeś nie spróbował.
1: Bardzo żałuję. Ale właśnie, no
2: musisz
1: nie.
2: Wrócić.
1: No nawet tam konia można zjeść, mięso.
2: Z kopytami?
1: Tego nie wiem. Mój brat podobno chyba próbował. I powiedział, że to też nie jest jakby raczej nic przyjemnego, ale bardzo cudowne słodycze. No o psach nawet nie będę wspominał, no.
2: Nie,
1: ale słodycze mają cudowne i bardzo nieoczywiste. Na przykład istnieje coś jak taro cake. To jest takie ciasto, wyobraź sobie, ze słodkiego ziemniaka. I jest tak pyszne.
2: Ojejku.
1: I jest fioletowe, to jest też. Nie wiem, czy to jest zabarwiane, czy to jest on naprawdę jest taki fioletowy.
2: Mhm.
1: Ale jest przepyszne. Miałem klimat, bo jadłem w kilku różnych wersjach. Raz taką rolatkę wręcz, mm-hmm. a raz takiego usmażonego pączka, jakby z tym nadzieniem taro.
2: I
1: ta jeszcze panierka zewnętrzna smakowała mi jak takie mini pączki u nas w piekarniach są.
2: Mm-hmm. To wyciągnięto z oleju było jakoś świeżo?
1: Nie wiem. No, tego
2: nie było cię przy tym.
1: Wybacz, nie pamiętam. Nie było mnie przy tym.
2: Piwo.
1: Słucham?
2: Nic.
1: Ale zielona fasola też. Jest jako słodycz. Figuruje albo młody ryż. Lody z młodego ryżu. Lody z zielonej fasoli.
2: Mm-hmm.
1: Ta zielona fasola też również nie jako lód już, ale ma taką konsystencję troszkę zbliżoną do chałwy.
2: Mm-hmm.
1: Jest bardzo krucha i bardzo pyszna.
2: Ojejku, fantastycznie.
1: Tak, więc no kulinarnie się już wypowiedziałem, kurczę. Też. Turystycznie, społecznie.
2: Ja już wszystkie swoje pytania wykorzystałem.
1: Naprawdę mało miałeś dzisiaj pytań. No,
2: na bieżąco. Mam takie jedno napisane. Zadawaj pytania na bieżąco.
1: To masz
2: tak,
1: szczęście.
2: Już wszystkie tych, wykorzystałem.
1: Tych nie liczyłem. Fryderyk Litwin jeszcze tutaj widzę zaproponował jakiś utwór na koniec. FAO i KAIS. Nie wiem, co to jest.
2: KAIS Remix.
1: To jest jakiś remix, to prawda, ale FAO tutaj widzę, a zupy FO bardzo też można
2: ostatnio
1: można
2: się przekonałem.
1: Tak?
2: Tak?
1: Nie byłeś przekonany wcześniej?
2: Wiesz co, głównie przez to, że ja jak byłem mały, to miałem akwarium i trzeba było akwarium czyścić od czasu do czasu. Przepraszam, to jest naprawdę trochę głupkowata anegdota, ale to jest dla mnie bardzo
1: piłeś
2: realne.
1: Piłeś wodę z akwarium?
2: I chodzi o to, że żeby wyczyścić akwarium, trzeba 2/3, jak nie większość tej wody zlać.
1: Aha.
2: I wykorzystywałem do tego zasady fizyki, czyli brałem rurkę. Rurkę układałem tak, że wkładałem jedną część do wody, a druga musiała być niżej, niżeli początek i przez to, że raz pociągnąłem za rureczkę, to potem ciśnienie faktycznie ciągnęło tę wodę aż do samego końca. No i ile razy jako młodzieniec tej wody napiłem, to później, kiedy właśnie jeszcze dodatkowo w Polsce około 35-40 zł taka zupka może kosztować, jak chodziłem i jej kosztowałem, to zawsze myślałem, że i wracało mi wspomnienie tej wody akwariowej. Więc zawsze uznawałem, że jednak wolę chyba kurczak chrupiący.
1: No rozumiem, jest to uzasadnione jakoś.
2: Ale no tak jak mówię, ostatnio jednak wróciłem, bo wydaje mi się, że jednak już zapomniałem smaku wody akwariowej i coraz to częściej glony lubię sobie pogryźć, porzuć.
1: Ja
2: glony fantastyczne, glony. Naprawdę.
1: Jeszcze byłem w Lasku Bambusowym, gdzie też mają miejsce węże, czy to są żmije, już nie pamiętam, ale takie, które są zielone jak te bambusy.
2: Tak.
1: I trzeba uważać, bo one są jadowite. Taka ciekawostka, dlatego jeśli państwo wybierają się do Wietnamu, to proszę uważać, proszę ze sobą zabrać maszynkę do golenia. Zwracam się teraz do mężczyzn, ponieważ fatalne mają w Wietnamie. Naprawdę, przeżywałem katusze, gdy goliłem się pierwszy raz. Nie wiem, czy oni mają tak miękki zarost, czy nie wiem, no miałem wrażenie generalnie, jakbym miał zbiorową taką pensetę i każdy włosek pojedynczo z brody mi wyrywa to jakby, tak?
2: Okej.
1: Straszne uczucie.
2: Zatrzymywały się.
1: Straszne uczucie. Czy też, jeśli państwo się będą chcieli wybrać do pagody, do licznych świątyń, to trzeba zawsze mieć zakryte kolana i ramiona. To jest ważne, bo inaczej nie wpuszczą państwa po prostu.
2: No a z drugiej strony właśnie kwestia tego słońca i temperatury, to też jest ważne.
1: No tak.
2: Żeby mimo wszystko nie ubierać się aż tak super letnio, bo jednak zakrywanie ciała może i nie jest na tyle logiczne, jak jest gorąco, jednakowoż bardzo działa.
1: Tak. Tak. Jeszcze tylko powiem, że istnieją tam autobusy sypialniane. Polecam gorąco. Naprawdę, bo są klimatyzowane.
2: O kurczę,
1: szybko jadą.
2: A domy są klimatyzowane?
1: Szybko jedzie. Tak, tak. Okay. Jest też ciekawe, że jest oddzielny bezpiecznik do boilera, jakby do włączenia po prostu gorącej wody, jakby trzeba sobie pstryknąć.
2: Okay,
1: my tego nie wiedzieliśmy w pierwszym noclegu, jakim byliśmy i 3 dni kąpaliśmy się w zimnej wodzie. I, bo pani nasza gospodyni była matką kobiety, która jakby odpowiadała za ten cały przybytek, ale tej kobiety nie było, a matka nie mówiła w ogóle po angielsku.
2: Mm-hmm.
1: Więc tak, tak. I ostatniego dnia uruchomiliśmy tę gorącą wodę, bo brat nam wtedy też, bo też nie pomyślałem o tym, żeby zapytać brata, ej, może to tak nie powinno
2: działać. Jesteś w takim miejscu, gdzie no,
1: ja
2: właśnie.
1: Właśnie ja zrozumiałem, że tak jest.
2: Okej, tak
1: trudno.
2: Jest
1: tak,
2: gorąco, tak, no to jest
1: trzeba.
2: Zimna woda.
1: Tak, a je, właśnie. No dobrze, no. Ostatnia rzecz, jaką chcę powiedzieć, personalna już. Zacząłem pisać opowiadanie o Wietnamie właśnie, o moich tych jakichś takich podróżach.
2: Bardzo się cieszę.
1: Więc będzie powstanie jakieś
2: opowiadanie. Wysyłaj natychmiast.
1: Opowiadanie, no. Tak.
2: Wysyłaj natychmiast. Jeśli... Ja już też mam swoje opowiadanie.
1: Tak?
2: A tu takie warszawskie trochę. Już jest 5 stron A4 Worda, bardzo ładnie zrobione i nawet wrzuciłem w ChatGPT i powiedziałem, nie zmieniaj niczego, ale popraw mi to przecinki, nie przecinki.
1: Ale ty jesteś jak Olga Tokarczuk.
2: Poczekaj, czekaj. I jak to wrzuciłem, a rozmawialiśmy tydzień temu,
1: słyszałem.
2: Wrzuciłem to i muszę ci powiedzieć, że jak potem na to zerknąłem, to za bardzo nic nie poprawił. Jestem naprawdę z siebie dumny ze swoimi problemami. Tak,
1: interpunkcji. Dyktanda wszystkie na 5,
2: tak,
1: rozumiem.
2: Tak. Znaczy, no kiedyś to akurat na 1, ale teraz, no jak widać, na 5. Bo nie ma, prawda,
1: ale nawet
2: nauczyciela nade mną.
1: Brak interpunkcji to teraz może też być jako nowa forma stylistyczna, prawda?
2: Nowa forma stylistyczna? Przecież to już Norwid mówił i pokazywał. Ostatnio mi wpadł do ręki wierszyk i coś tam było. Przecinek, przecinek, przecinek. Wykrzyknik, otworzyć nawias, znak zapytania, zamknąć nawias. Tak zakończył jeden ze swoich. No ja nie wiem, co to tam było.
1: Norwid tutaj też z nami jest, czuwa nad nami.
2: Jest,
1: widzisz,
2: jest.
1: Oparty o okno.
2: Jest
1: portret
2: tam Norwid.
1: Arnolda Ananicza, tak. Ananiciusa.
2: Tak.
1: Wczoraj się spotkałem również z Arnoldem. Serdecznie pozdrawiam, bo był tu, przybył.
2: Fantastycznie, że tak. Tu wpadł. Chociaż no muszę ci powiedzieć, że akurat ten Norwid mnie denerwuje.
1: No ale roślinka go zasłaniała.
2: Oj, no i teraz jest super. No właśnie jak się te roślinki pojawiły, to naprawdę fantastycznie, bo tego Norwida już nie widzę.
1: Nie, ale naprawdę. Dobrze, to może następna audycja o Norwidzie.
2: Nie, bo on taki zielony jest, jakby zaraz umierał.
1: A,
2: czy
1: czyli
2: coś, tak?
1: Ten portret po prostu ci się nie podoba.
2: Tak, ten portret mi się... Norwid to mi się bardzo zawsze
1: podobał.
2: Powiedział to.
1: Panie Arnoldzie, mam nadzieję, że pan słucha.
2: Panie Arnoldzie, zapraszam, ja chętnie będę dyskutował. Bo no. Akurat z panem Arnoldem świetnie się dyskutował.
1: To prawda.
2: Ja to bardzo dobrze wspominam.
1: Dobrze, już się zasiedzieliśmy, kurczę.
2: Teraz nagle o Arnoldzie wspominamy.
1: Według
2: tam
1: czasu
2: był
1: wietnamskiego
2: Wietnam.
1: To już ja bym szedł spać.
2: Okej.
1: Okay. Tak.
2: No podobały mi się wiadomości od ciebie o czwartej
1: tak,
2: rano.
1: Tak, tak, tak. Dymek. Tak, tak. To było coś. Dobrze, kończmy to. Oszczędźmy wstydu, naprawdę. Nie, wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat Wietnamu, nadrobiliśmy...
2: Bardzo dobrze, że opowiedziałeś.
1: Tak, moje przygody zostały tutaj wspomniane i teraz wydaje mi się, że trzeba, zostaje nam tylko wrócić do naszego rytmu.
2: Tak.
1: Literacko.
2: No i teraz może właśnie lekko zmienimy ten rytm i zacznijmy od krytyki.
1: Czyjej?
2: No tak jak rozmawialiśmy o książce Murakamiego.
1: A, tak, dobrze.
2: To będzie krytyka.
1: To pokrytykujemy.
2: Ja też sobie coś tam pokrytykuję.
1: Nie wiem, czy to będzie konstruktywne, ale to będzie fajny test w takim razie.
2: A, stestujemy się wzajemnie.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Tymoteusz Dąbrowski.
2: Igor Toporowski.
1: Fryderyk
2: Litwin.
1: Realizował audycję.
2: patronite.pl
1: ukośnik.
2: Radio Wnet.
1: 16:12. Dziękujemy bardzo za tę godzinę i 10 minut, bo przywitaliśmy się o 15:02.
2: A, dobrze pamiętasz.
1: Właśnie, widzisz?
2: Niby wczorajszy, a jednak dzisiejszy. Wszystkiego co najlepsze.
1: VO Kais i Tu Fot Hochy Remix Kais. Podobno Fryderyk napisał, że to jest bardzo globalnie popularna melodia, bardzo znana wśród młodzieży, więc zobaczymy, czy my ją poznamy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.

0: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
1: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Radio Wnet.
3: Reklama.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
8: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
9: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
8: Patronem medialnym jest
10: Radio Wnet.
8: Wydawcą jest
10: Radio Wnet.
8: Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
11: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
12: Karol Maurycy de Talleyrand.
11: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym

Od tył 10 przód taniec, życie mi nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum. I długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: kanale YouTube Radia Wnet możecie Państwo oglądać naszą wschodnią redakcję, oglądać redakcję Czarnego Nieba. Opowiadamy o wydarzeniach na wschodzie, tak będzie też dzisiaj. I bardzo często nie idziemy zgodnie z nurtem, głównym nurtem, czasami opowiadamy o rzeczach po prostu tak, jakie one są, nawet jeżeli komuś się to nie podoba. I dzisiaj w tej atmosferze, która zapanowała pomiędzy Polską a Ukrainą, opowiemy o wydarzeniu niezwykłym, zwłaszcza, że mamy do tego szczególny pretekst, bo tego wydarzenia akurat przypada 80. rocznica. Chodzi o wspólną akcję podziemia niepodległościowego w 1946 roku, podziemia polskiego i ukraińskiego, żołnierzy WiN-u i żołnierzy UPA razem w nocy z 27 na 28 maja zaatakowali kontrolowany przez komunistów Hrubieszów, zniszczyli posterunek Milicji Obywatelskiej, wyzwolili miejscowe więzienie. O tym będziemy rozmawiali z doktorem Mariuszem Zajączkowskim. Niezwykły epizod, a może nie tylko epizod, wydarzeń powojennych, współpracy żołnierzy, którzy jeszcze niedawno byli w formacji AK i żołnierzy ukraińskiej powstańczej armii. To będzie główny temat, ale oczywiście będziemy opowiadali też o bieżących wydarzeniach na Ukrainie. Opowiemy też o kolejnej rzeczy, która nie jest zwykła i które niestety bardzo często w tej atmosferze jakiegoś wręcz niezrozumiałego podsycania nastrojów przechodzą bez echa, bo opowiemy o tym, jak Polacy i Ukraińcy, a przede wszystkim jak Ukraińcy, pamiętają o pamięci historycznej też związanej z wydarzeniami, polskimi wydarzeniami, z polskimi ofiarami. Znowu powrócimy do tematów z czasów I wojny światowej, powrócimy na cmentarz w Tiuszce, gdzie upamiętniono polskich, też polskich żołnierzy II Brygady Legionów, którzy zginęli w 1914 roku. Można powiedzieć, że dzisiaj czarne niebo bardzo mocno pod prąd. Zaczynamy.
1: Czarne niebo.
0: A razem ze mną są Artur Żak w Lwowie i Dmytro Antoniuk w Kijowie. Jak co tydzień zaczynamy od tej opowieści bieżącej, co się wydarzyło w ostatnim czasie, jaka jest sytuacja, jak wygląda też ta niedziela na Ukrainie. Dmytro Antoniuk.
2: Dzień dobry, Pawle, witam Państwa serdecznie. Ta niedziela jest dniem, w którym trwa wojna, ponieważ dzisiaj w nocy Rosja uderzyła w Ukrainę, używając ponad 200 różnych dronów, różnych gatunków tych dronów, zabijając też cywilów, jak to się stało w Czernichowie, i niszcząc na przykład nową pocztę, która też działa i w Polsce. Ukraińska firma pocztowa, Rosja zniszczyła swoimi dronami jeden z wydziałów tej nowej poczty w Dnieprze. I niestety są poszkodowani ludzie i wojna po prostu trwa. Natomiast Ukraina uderza, i to uderza bardzo, bardzo mocno, w odpowiedzi na to wszystko w Rosję. Dzisiejsza noc stała się taką, kiedy osiągnęliśmy kilku celów na terenie rosyjskim. Przede wszystkim to jest samarska rafineria, która została uderzona w kilku miejscach i zgodnie z licznymi nagraniami i zdjęciami widzimy, że ta rafineria płonęła i być może płonie do dziś w kilku miejscach. Także to udało nam się dotrzeć. Przepraszam, nie samarski, tylko saratowska rafineria w mieście Saratow. Czyli to też jest daleko, bardzo daleko od granicy z Ukrainą, około 800 kilometrów, jeżeli się nie mylę. A oprócz tego też udało się nam uderzyć w wroga w kilku innych obwodach rosyjskich, no przede wszystkim w obwodzie rostowskim, gdzie dolecieli nasze drony do bazy ropy i ona tam spłonęła. I ciekawe, że ta baza do dziś jeszcze dotrwała, bo znajduje się bezpośrednio w bliskości od granicy z Ukrainą. Niestety po naszej stronie to są tereny, które są okupowane jeszcze od 2014 roku, ale pamiętamy, że teraz, i to jest też jednym z najważniejszych tematów ubiegłego tygodnia, Ukraina niesamowicie aktywnie wykorzystuje drony średniego zasięgu, przede wszystkim drony typu Hornet, to jest wspólna ukraińsko-amerykańska broń, ukraińsko-amerykański dron, który jest bardzo skuteczny w uderzeniu wroga na przestrzeni, ma zasięg, tak powiem, masa zasięg do 160 kilometrów. To jest bardzo, bardzo ważne. Teraz widzimy, że Ukraina wykorzystuje te drony i inne też typy dronów dlatego, żeby niszczyć logistykę rosyjską, przede wszystkim na południu Ukrainy, w okupowanych częściach obwodów zaporowskiego i chersońskiego, bo oni przez te obwody idzie ta trasa zaopatrzeniowa dla tego, co znajduje się na Krymie, na Półwyspie Krymskim. I to już spowodowało potężne też problemy na Krymie z benzyną. Nie ma po prostu na większości stacji paliw nie ma benzyny na Krymie. No i ale dla nas jest najważniejsze to, że my niszczymy logistykę, która jest kluczową w sumie dla zaopatrzenia wojsk rosyjskich, które próbują atakować, bo ubiegła doba stała się taką, kiedy Rosja, w ogóle za poprzednie dwa dni Rosja zaatakowała no bardzo dużo i w wielu miejscowościach, czyli ilość tych ataków przekroczyła i sporo przekroczyła 200 ataków za dobę, co jest no prawie rekordem. No i rekordowe też my za ubiegłą dobę zniszczyliśmy ponad 1600 żołnierzy i oficerów wojska rosyjskiego, czyli zabijając ich i raniąc ich, nie pozwalając dalej przeprowadzić walki. Także Ukraina próbuje i skutecznie próbuje teraz po prostu wykluczyć logistykę rosyjską z gry, a jeżeli nam się to uda, to to by oznaczało potężne problemy dla zaopatrzenia wojska rosyjskiego w ogóle na całej linii frontu. My na razie widzimy, że uderzamy tymi dronami no przede wszystkim w tereny ukraińskie okupowane przez Moskale, ale nie wykluczam, że w najbliższym jakimś czasie będziemy świadkami też tego, że te drony zaczną uderzać i w obwody, które graniczą z Ukrainą, no na przykład w Briański obwód, w Bielgorodzki, Kurski i tak dalej. Także ten zasięg, który ma dron Hornet, już pozwala uderzać tam bardzo głęboko. No i niepokojąca informacja przyszła z naszej okupowanej atomowej stacji zaporożskiej pod Energodarem, gdzie odnotowano, że dron, jak twierdzi rosyjska propaganda, dron ukraiński przebił jeden z korpusów, technicznych korpusów elektronii atomowej. Na razie przedstawiciele Narodowej Agencji Energetyki Atomowej powiedzieli, że nie ma przekroczenie w skażenia. W powietrzu nie ma wycieku radiacji, na szczęście, ale pokazali dziurę po prostu w jednym z korpusów tej elektrowni. No i już jest sprostowanie od sił specjalnych ukraińskich o tym, że my nie uderzamy, nie jest naszym celem nasza własna elektrownia atomowa, jak najbardziej nie. Ale taka sytuacja jest. No i jeszcze być może o tych uderzeniach i o odwetach ukraińskich myślę, że ma coś do powiedzenia Artur Żak.
3: W rzeczy samej, może kontynuując temat zaporowskiej elektrowni jądrowej, warto zaznaczyć, że często na terenie elektrowni jądrowej, czy też przez obserwatorów, a nawet przez rosyjskich dziennikarzy, są odnotowywane fakty rozmieszczania, czy też sprzętu wojskowego, czy też siły żywej armii rosyjskiej, co też jest rażącym pogwałceniem zasad bezpieczeństwa. Ale jeżeli mówimy tak naprawdę o odcinaniu logistyki, o której mówił Dmytro, to faktycznie te drony Hornet wykazują się bardzo dużą skutecznością z jednej prostej przyczyny. Duży zasięg, relatywnie duży zasięg jak dla tego typu sprzętu, tani koszt produkcji, duża ilość tego rodzaju środków napadu powietrznego, ale dodatkowo też ostatnio Ukraińcy przetestowali możliwość odpalania tych dronów z balonów meteorologicznych, czyli balon przynosi ten dron na dosyć dużą odległość i z pułapu 8 kilometrów dron startuje, wykorzystując mniejszą ilość ładowania baterii i to zasadniczo zwiększa jego zasięg. Rosjanie nie mogą przejąć tego doświadczenia z jednej prostej przyczyny, a to dlatego, że większość wiatrów, które są w stanie przenieść balony meteorologiczne, wieje z Ukrainy w kierunku Rosji. I to odcięcie na Krymie, o którym mówił Dmytro, spowodowało to, że benzyna A95 na Krymie jest wydawana na kartki. Reglamentacją objęto też paliwo AI-92. Zgodnie nawet z prognozami rosyjskich ekspertów, w niedalekiej przyszłości kryzys paliwowy także dotrze na Daleki Wschód, między innymi do kraju nadmorskiego, a biorąc pod uwagę, że teraz jest wzmożone zapotrzebowanie tak naprawdę na paliwa, to wywoła dosyć duże reperkusje wewnątrz Federacji Rosyjskiej, nie mówiąc już o aspekcie militarnym w takiej kwestii, że armia też nie będzie dostawała w odpowiedniej ilości paliwa, nie będzie mogła i nie może już bezpiecznie dostarczać ładunki militarne tymi drogami, które były wygryzione przy tym ataku Federacji Rosyjskiej w 2022 roku, ale coś, na co też nie tak często analitycy zwracają uwagę, to, że większość tej pomocy wolontariackiej rosyjskiej trafia cywilnymi samochodami, które w większości przypadków też jeżdżą na benzynie. Oczywiście dodatkowo też uderzenia te tak zwane głębokie albo głębsze może od tych operacyjnych, tych średniego zasięgu, nie ułatwiają sytuacji. Dmytro mówił o kolejnym uderzeniu w Saratów. Płonie AVT-6, to jest instalacja, jedna z istotniejszych instalacji rafinerii i co najmniej dwa zbiorniki, duże zbiorniki paliwa, ale także uderzono w obwód kierowski, to jest skład ropy naftowej Lazarewo. Ten obiekt znajduje się 1200 kilometrów od granicy z Ukrainą. Także Wołgograd, Lukoil, rafineria płonie, także płonie tam instalacja AVT. baza paliwowa, Jarosław, 3700 kilometrów od granic z Ukrainą, więc to są te odpowiedzi właśnie i to takie systematyczne tak naprawdę rozbrajanie gospodarki rosyjskiej. Według nawet rosyjskich ekspertów od początku roku Rosja straciła około 20% możliwości przerobowych ropy naftowej. No i teraz od razu może się przeniesiemy na poziom propagandy rosyjskiej, tej takiej na najwyższym poziomie administracyjnej, a to dlatego, że właśnie dosłownie przed chwilą Jurij Uszakow, to jest doradca, pomocnik prezydenta Federacji Rosyjskiej do spraw międzynarodowych, rozmawiał ponoć ze Steve'em Witkoffem, czyli specjalnym wysłannikiem prezydenta Stanów Zjednoczonych, przyjacielem Donalda Trumpa, i zakomunikował, że z okazji święta Trójcy Świętej Putin, Kreml jednoosobowo ogłosił, no chyba ponownie muszę powiedzieć, ogłosił zawieszenie broni, tym razem zawieszenie broni na dalekie uderzenia, i właśnie z tego powodu nie ma uderzeń na terenie Kijowa. Wcale nie do tego, że są kompletowane środki napadu powietrznego, tak naprawdę zbierany i ustalany plan, ale właśnie dlatego, że dziś jest święto Trójcy Świętej. Ponoć ta informacja została przekazana Donaldowi Trumpowi, on ją oczywiście zaakceptował. Tutaj mówię, to jest informacja ze strony właśnie Jurija Uszakowa. No i jednocześnie Jurij Uszakow poskarżył się, że Stany Zjednoczone nadal wspierają militarnie Ukrainę, a nie takie ustalenia były w Anchorage, czyli ten duch Anchorage, duch Alaski, o którym ciągle mówi Kreml, ponoć nie do końca został wykonany, to znaczy ustalenia wynikające z tego duchu.
0: Czy to Arturze, powróćmy jeszcze do Kijowa, bo jeszcze Dmytro Antoniuk ma dla nas informacje bezpośrednio z Kijowa.
2: Tak, my dzisiaj jest

0: Ławry Pieczerskiej i tutaj akurat zrobiłem zdjęcia przedwczoraj, bo ten festiwal ma 4 dni, dzisiaj jest dzień ostatni. I akurat tutaj jest dyskusja przeprowadzona przez polskich uczestników z Polski i z Ukrainy oczywiście, w tym też o tych naszych odwiecznych tematach trudnych, o Wołyniu, o UPA i tak dalej, o czym dzisiaj też będziemy rozmawiać. Także wśród uczestników, wśród gości tego wydarzenia książkowego, kulturowego jest też wiedza o tych trudnych naszych wspólnych tematach. No i
1: jeżeli pozwolisz, to jeszcze dodam, bo to jest wydarzenie niesamowicie ważne, takie potężne targi wydawnicze, książkowy Arsenał w Kijowie, które są co roku, to właściwie potężne spotkanie intelektualistów, nie tylko ukraińskich, ale też z innych krajów. Zawsze są też Polacy, zawsze też są polskie wydawnictwa, są też polskie książki tłumaczone na język ukraiński. Wiele dyskusji co roku odbywa się to wydarzenie, odbywa się pomimo też rosyjskiej inwazji. Dmytrze?
0: Tak, i na tym wydarzeniu, na tych targach oczywiście nie brak autorów z Polski, jak i tym razem, także dzisiaj te targi książek już jest dzień ostatni, ale dzisiaj jest, powtórzę, dzień Kijowa i jednocześnie dzisiaj jest w Kościele Prawosławnym święto Trójcy. Także dla nas jest dzień wyjątkowy i spodziewam się, że ta noc, która jest przed nami, też będzie nocą spokojną przede wszystkim.
1: Daj, Panie Boże. Rozumiem, że temat kota zostawiasz na później.
0: Temat kota możemy też na sam koniec powiem, bo to jest niestety, żeby też nie było tak różowo, bo różowo nie jest. Zmarł kot lub kotka, to dokładnie nie wiem, to akurat to zwierzę, które, wyobraźcie sobie Państwo, tutaj widać na tym zdjęciu, które nas ogląda w YouTubie, przeżyło atak w nocy na 24 maja na Kijów, na Lukianiewce. 3 dni leżało pod gruzami, uratowali tą kotkę, ona była całkowicie poparzona, popalona, straciła wzrok i niestety walczyła o swoje życie, ale dzisiaj zmarła. Także my pamiętamy o naszych ofiarach wśród naszych ludzi, ale nie zapomniamy też o zwierzęciach i o naturze, o przyrodzie, która cierpi też tak samo niesamowito jak i ludzie po prostu w Kijowie.
1: Miałem nadzieję, że ta historia będzie pozytywna, gdy napisałeś, że chcesz opowiedzieć o kocie, to wiele takich wydarzeń zawsze miało jakieś zakończenie optymistyczne. Tym razem niestety nie. Zwierzęta też są ofiarami tej wojny. Taka też smutna prawda. Panowie, jeżeli będą jeszcze ważne uzupełnienia, to do nich powrócimy, ale za chwilę główny temat dzisiejszego wydania i rozmowa z doktorem Mariuszem Zajączkowskim poświęcona niezwykle zwykłemu wydarzeniu sprzed 80 lat. Czarne niebo, raport.
2: Czarne niebo.
1: W nocy z 27 na 28 maja 1946 roku we wspólnej akcji polscy żołnierze Organizacji Wolność i Niezawisłość razem z partyzantami Ukraińskiej Powstańczej Armii dokonali uderzenia na kontrolowany przez Sowietów i polskich komunistów Hrubieszów, wyzwalając m.in. więźniów z miejscowego więzienia. Naszym gościem jest polski historyk dr Mariusz Zajączkowski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: Panie doktorze, można powiedzieć, że akurat ten temat, temat sprzed 80 lat, kwestia wyzwolenia więzienia w Chrubieszowie jest jednym z takich głównych albo ważnych tematów pana dorobku naukowym, stąd bardzo się bardzo cieszę.

0: cieszymy, że pan znalazł czas na dzisiejsze spotkanie i na tę opowieść. Spróbujmy może też opowiedzieć szerzej o tym wydarzeniu, o kontekście historycznym. Jak w ogóle do tego mogło dojść, że w 1946 roku żołnierze do niedawna jeszcze Armii Krajowej, wtedy już w wolności niezawisłość, podjęli współpracę z żołnierzami Ukraińskiej Powstańczej Armii i razem działali przeciwko wspólnemu wrogowi.
1: Tak, tutaj kluczem do całej tej historii jest stwierdzenie, które padło na końcu, czyli wspólny wróg. Dlaczego do tego doszło? Akcja w Hrubieszowie z maja 1946 roku była następstwem zawarcia rozejmu między podziemiem Poakowskim, delegaturą sił zbrojnych na kraj, a ONB i Ukraińskiej Powstańczej Armii przy siłku Żar w powiecie lubaczowskim 21 maja 1945 roku. Rozejmu, który został poprzedzony szeregiem wcześniejszych spotkań sondażowych ze strony polskiego, ukraińskiego podziemia. Rozmów, które nie były łatwe, rozmów, nad którymi ciążyły dramatyczne wydarzenia z lat poprzednich, z lat 43-45, bowiem w tych rozmowach brali udział ludzie, którzy aktywnie uczestniczyli z jednej i z drugiej strony w tych wydarzeniach. Mam tutaj na myśli antypolską akcję podziemia banderowskiego na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na terenach południowo-wschodniej Polski, w szczególności na terenach województwa lubelskiego, obecnego w okolicach Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego, a z drugiej strony oficerowie i żołnierze Armii Krajowej, którzy w reakcji na te wydarzenia również dopuszczali się akcji antyukraińskich. To jest o tyle ciekawe, że pod koniec, znaczy w drugiej połowie 1944 roku, kiedy było już jasne, że zarówno tereny zachodniej Ukrainy i obecnej wschodniej i południowo-wschodniej Polski zostaną zajęte przez Armię Czerwoną, która wypierała Niemców, i front wschodni nadchodził bardzo, bardzo szybko. Z jednej i z drugiej strony, przede wszystkim w kierownictwie podziemia ukraińskiego stwierdzono, że dotychczasowa, należy zmienić dotychczasową taktykę wobec strony polskiej, ponieważ zmieniła się sytuacja geopolityczna. Ze strony polskiej z kolei były to przemyślenia na poziomie niższego szczebla, lokalnym, na Lubelszczyźnie, tam gdzie koniec okupacji niemieckiej odznaczył się szczególnie krwawo. Mamy tutaj, oczywiście musimy pamiętać o tym, że zanim doszło do jakichkolwiek rozmów, porozumień, rozejmu, po polskiej stronie zginęło w wyniku konfliktu narodowościowego od 80 do 100 tysięcy cywilów, po stronie ukraińskiej co najmniej 15 tysięcy cywilów. Nie liczę tutaj strat bojowych, partyzanckich czy formacji wojskowych. Dlatego ta sytuacja nastąpiła wskutek zmiany sytuacji geopolitycznej, bowiem okazało się, że Sowiety i tworzony przez nie aparat komunistyczny, aparat władzy, aparat represji mają wrogi stosunek zarówno do aspiracji niepodległościowych strony polskiej, jak i ukraińskiej. I znaleźli się ludzie, którzy w tej sytuacji stwierdzili, że nie ma najmniejszego sensu, żeby kontynuować walkę, która niczego dobrego przynieść nie może, kontynuować działania, które również, a może przede wszystkim związane były z szeregiem zbrodni na ludności cywilnej i rozlewem niewinnej krwi. Dlatego też postanowiono spróbować porozmawiać i spróbować zawrzeć rozejm w obliczu, tak jak pan powiedział, wspólnego wroga.
0: To porozumienie z maja 1945 roku, czyli właściwie rok przed akcją w Hrubieszowie, ono też było związane z przeprowadzeniem akcji informacyjnej, która była realizowana przez polską stronę. Były wydawane ulotki. W jednej z takich dokumentów było napisane tak. Nie będziemy rozstrzygali dziś, kto stał się winowajcą tego, że stanęliśmy we wrogich sobie obozach. Bez wątpienia były tam błędy przeszłości. W obliczu wspólnie znienawidzonego wroga uświadamiamy sobie, że droga nasza musi musi być wspólna, wzajemna walka nas wyniszcza, a wzmacnia naszego wroga. Wzywamy was do skupienia się i zjednania sił waszych z naszymi we wspólnej walce z odwiecznym wspólnym wrogiem narodów, Rosją, i wrogiem myśli narodowej, komuną. Wzywamy więc was i czekamy. Bardzo często, panie doktorze, gdy mówi się o tym Chrubieszowie, gdy mówi się o tej akcji, mówi się, że to epizod, że to drobne wydarzenie, ale jednak to chyba był większy i szerszy zamysł, jeżeli rozmawiamy i mówimy o tym, że ta akcja była przygotowana długo, że miała też pewną podbudowę, nazwijmy to informacyjną, a może nawet ideową, i że z jednej i z drugiej strony, to o czym pan już wspomniał, byli ludzie, którzy doskonale wiedzieli, co się wydarzyło na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, doskonale mieli świadomość rozmiaru i ogromu tej tragedii, wiedzieli, że tak naprawdę są wrogami, a jedni patrzyli na drugich jako na odpowiedzialnych za to, co się tam działo.
1: To prawda, tak. Tutaj zanim doszło do Chrubieszowa, wydarzało się szereg drobniejszych sytuacji. Oczywiście w morzu tragedii polsko-ukraińskiego konfliktu lat 40. to ten rozejm wydaje się kroplą, ale jest on o tyle istotny i godny zapamiętania, godny podkreślania, gdyż jego głównym założeniem tego rozejmu, tak jak wspomniałem, z uwagi na wspólne zagrożenie i wrogość wobec aspiracji niepodległościowych zarówno Polaków i Ukraińców, którzy toczyli walkę tak naprawdę o ziemię, którą jedni i drudzy uważali za część przyszłego swojego państwa, za ziemię własną, tak, że jedni i drudzy tutaj uważali ten teren za swój. Najważniejszym postanowieniem tego rozejmu było zaprzestanie jakichkolwiek wrogich wystąpień wobec ludności cywilnej jednej i drugiej strony. Ponadto podjęcie współpracy na płaszczyźnie propagandowej, politycznej i wojskowej, czego efektem najbardziej spektakularnym była właśnie akcja na Chrubieszów z maja 1946 roku. Podbudowa polityczna i propagandowa do tego wydarzenia również miała istotne znaczenie, ponieważ zarówno z polskiej, jak i z ukraińskiej strony rozpoczęła się akcja ulotkowa. Już w drugiej połowie 1944 roku Inspektorat Zamojski AK wydał, doszło do rozmów wśród oficerów i zaczęto zastanawiać się, jak dotrzeć do Ukraińców. I z początkiem 1945 roku wydawano ulotki do ludności ukraińskiej, w których mówiono o tym, o czym pan tutaj czytał. Ta ulotka, o której pan wspomniał, pochodzi z 3 bodajże maja 1945 roku, a więc poprzedzała to główne spotkanie. Została wydana po spotkaniu sondażowym, takim jednym z istotniejszych, z 2 maja 1945 roku. Oprócz tego z terenów Ukrainy sowieckiej, z zachodnich obwodów na teren obecnej Polski wiosną 1945 roku przybywały sotnie rajdowe UPA, których celem również było propagowanie idei porozumienia polsko-ukraińskiego wśród ludności polskiej i ukraińskiej, czyli przygotowanie gruntu do zawarcia takiego rozejmu. Takie działania były podejmowane nie tylko na Lubelszczyźnie w powiecie lubaczowskim, ale również w okolicach Brzozowa, Dynowa i Przemyśla, ale na tym drugim obszarze one nie przetrwały próby czasu z uwagi na siłę podziemia nacjonalistycznego polskiego, jak również na wprowadzenie Wojska Polskiego w 1945 roku we wrześniu do przymusowej akcji wysiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do SSR i związanej z tym brutalizacji działań wobec ludności ukraińskiej. Natomiast Lubelszczyzna, bo to, co się stało w maju w powiecie lubaczowskim, objęło swoim szerszym zasięgiem Zamojszczyznę, powiat chełmski, ale jesienią 1945 roku te porozumienia, te rozmowy, ten rozejm został rozszerzone na teren południowego Podlasia, czyli okolice Włodawy i Białej Podlaskiej. Warto tutaj wymienić chociażby nazwiska kluczowych bohaterów, którzy odpowiadają za zawarcie rozejmu 21 maja 1945 roku. Z polskiej strony był to inspektor zamojski kapitan Marian Gołębiewski Ster, komendant obwodu tomaszowskiego i jednocześnie zastępca Stera kapitan Stanisław Książę Krota. Po ukraińskiej zaś stronie, tutaj jest kluczową postacią pułkownik Jurij Łopatyński-Szek, czy Sergii Martyniuk-Hrab. To byli ludzie, którzy bezpośrednio brali udział w rozmowach 21 maja i ludzie, którzy podjęli podjęli decyzję o zawarciu rozejmu.
0: To może jeszcze przez chwilę koncentrując się na kwestii rozejmu. Nie wszyscy ze strony polskiej ten rozejm uznali. O ile uznały go formacje poakowskie, to nie uznały go Narodowe Siły Zbrojne.
1: Może powiem inaczej. Nie wszyscy ze strony polskiej i ukraińskiej, bowiem próby storpedowania tego rozejmu miały miejsce w maju i na początku czerwca 1945 roku. Z jednej strony były to ostatnie antypolskie wystąpienia z drugiej połowy maja 1945 roku w okolicach Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego, które były udziałem bojówek Służby Bezpieczeństwa i Sotni Upawowki, które w jakimś sensie podlegały strukturom jeszcze nie tyle strukturom tworzącego się tak zwanego zakarzyńskiego kraju, co strukturom wołyńskim. Z drugiej zaś strony, już po zawarciu polsko-ukraińskiego rozejmu i mimo pełnej wiedzy na ten temat, ponieważ przedstawiciele Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Lubelskiego byli o tym fakcie poinformowani, próbą storpedowania tego porozumienia było uderzenie, napad i wymordowanie około 200 mieszkańców ukraińskiej wsi w powiecie krasnostawskim, wsi o nazwie Wierzchowiny, co miało miejsce 6 czerwca 1945 roku. Wsi położonej, wysuniętej enklawy ukraińskiej, otoczonej polskimi miejscowościami, na terenie, gdzie nigdy w zasadzie ukraińska powstańcza armia nigdy tam nie działała. Działały co prawda jakieś drobne struktury ONU, ale one nie miały żadnego większego znaczenia i nie doszło do konfliktu polsko-ukraińskiego w okresie okupacji niemieckiej i tak silnego, z jakim mieliśmy do czynienia na Wołyniu, w Galicji Wschodniej czy w okolicach Hrubieszowa. Także te dwie próby storpedowania porozumienia należy odnotować. Z jednej strony ludzie powiązani z wołyńską ON, z dowództwem wołyńskim ON, z SBON, z drugiej zaś strony to byli partyzanci Narodowych Sił Zbrojnych, bojówki partyjnej ONR-u.
0: Aż cisną się gdzieś w głowie myśli związane z analogiami historycznymi, ale to może jeszcze nie w tym momencie. Natomiast, panie doktorze, może spróbowalibyśmy opowiedzieć o samej tej głównej akcji, która jest najbardziej znana jako element tego porozumienia, czyli o tym wydarzeniu z nocy z 27 na 28 maja 1946 roku, gdy razem faktycznie partyzanci w Winu i w UPA dokonują ataku na Hrubieszów, który w tym momencie jest pod kontrolą polskich komunistów i Sowietów.
1: Tak, to jest najbardziej spektakularna i największa akcja zbrojna, nie jedyna oczywiście, bo chciałem podkreślić, że oprócz tej najbardziej znanej akcji na początku kwietnia 1946 roku doszło również do wspólnej akcji zbrojnej na stacji kolejowej Werbkowica, której celem było uwolnienie przeznaczonych do wysiedlenia na Ukrainę sowiecką mieszkańców narodowości ukraińskiej z okolic Hrubieszowa, pierwszego transportu z wysiedleńcami. W tej akcji brali udział zarówno partyzanci ukraińscy, jak i grupa polskich partyzantów z Winu. I to też było następstwo porozumień polsko-ukraińskich i pewne jakby rozpoznanie wojen i wspólnej współpracy na tej płaszczyźnie przed główną akcją w Hrubieszowie. Oczywiście tego transportu nie udało się, tych ludzi przeznaczonych na wysiedlenie nie udało się uwolnić, gdyż okazało się, że transport odszedł kilka godzin przed rozpoczęciem akcji. Niemniej rozbrojony pododdział Wojska Polskiego i zatrzymano jednego z agitatorów Komisji Przesiedleńczej Ukraińskiej, który później najprawdopodobniej został stracony przez partyzantów ukraińskich. Ale to główne, do tego głównego uderzenia doszło pod koniec maja 1946 roku i w tej akcji, co jest godne podkreślenia, brało udział około 400 partyzantów polskich i ukraińskich, zarówno w samym mieście w Hrubieszowie, jak i w jego najbliższej okolicy, bowiem wszystkie drogi dojazdowe do miasta zostały zabezpieczone i ubezpieczone przez partyzantów, głównie polskich. W mieście przede wszystkim działali partyzanci ukraińscy i jeden oddział polski dowodzony przez Henryka Lewczuka-Młota, który właśnie dokonał rozbicia Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i tamtejszego więzienia. Celem ataku polskich i ukraińskich partyzantów był przede wszystkim, jeżeli chodzi o stronę polską, budynek i areszt Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Kubieszowie, siedziba Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej i Komitetu Powiatowego PPR. Natomiast dla strony ukraińskiej koszary 3 Batalionu 98 Pułku 64 Dywizji Wojsk Wewnętrznych MWD, jak również siedziba Komisji Przesiedleńczej. Co ciekawe, w tym czasie w Chrubieszowie stacjonował 400-osobowy garnizon 5 Pułku 2 Dywizji Piechoty, w którym, nawiasem mówiąc, oficerem zwiadu był porucznik Wojciech Jaruzelski. Ten garnizon został zneutralizowany przez polskie podziemie w ten sposób, gdyż, jak się okazuje, około 250 żołnierzy było związanych bądź sympatyzowało z podziemiem antykomunistycznym, z WiN-em. Dlatego też wywiadowi polskiemu, wywiadowi winowskiemu udało się doprowadzić do tego, że Wojsko Polskie było poinformowane, a przynajmniej jakieś grono żołnierzy i oficerów byli poinformowani, że dojdzie do takiego ataku i że Wojsko Polskie zachowa pełną neutralność. Warki w mieście rozpoczęły się, sygnałem do rozpoczęcia warg w mieście było odpalenie tak zwanych torped, czyli pocisków rakietowych niemieckiej produkcji Nebelwerfer, które były odpalane z takich prymitywnych urządzeń konstrukcji kowalskiej. Nie były one celne, robiły dużo szumu, dużo hałasu, miały też efekt psychologiczny. Były to pociski kalibru około 150 mm. I te pociski wystrzelono zarówno w budynek Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, jak i w koszary wojsk sowieckich MWD mieszczące się w dworku de Chate w Chrubieszowie. Nie udało się zdobycie Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej, ani też siedziby Komisji Przesiedleńczej, bo tam znajdowała się dokumentacja osób przeznaczonych do przesiedlenia na teren Ukrainy Sowieckiej. To się nie powiodło. Natomiast zadano pewne straty garnizonowi sowieckiemu. Tak jak wspomniałem, rozbito Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, z którego uwolniono 22 więźniów, w tym 5 narodowości ukraińskiej. W trakcie walk w mieście, a potem w trakcie kilkudniowego w zasadzie pościgu za uczestnikami tego ataku, były ponoszone straty zarówno przez partyzantów polskich, jak i ukraińskich. No i oczywiście stronę, która została zaatakowana. Szacuje się, że po jednej i po drugiej stronie zginęło bądź odniosło rany od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. To tak w dużym skrócie, ale warto też dodać, że oprócz oddziałów partyzanckich Ukraińskiej Powstańczej Armii, w ataku brał udział cały Kureń, cały batalion chrubieszowski UPA, dowodzony przez Jewgena Sztendere-Prirwę oraz co ciekawe, bojówki Służby Bezpieczeństwa, które również brały udział w walce w mieście i były dowodzone przez okręgowego referenta polityczno-propagandowego Teodora Haremcika-Dunajskiego oraz Wsewołoda Przykulskiego-Skowa, bezpośredniego zastępcę, pierwszego zastępcę okręgowego referenta SBON, Łanina Łapińskiego-Zenona. Po stronie polskiej dowódcą polskiego zgrupowania był Kazimierz Witryla-Hel, zastępca komendanta Chrubieszowskiego obwodu WiN. Tak jak wspomniałem, akcją polskiego oddziału partyzanckiego w mieście kierował Henryk Lewczuk Młot. To tyle tytułem wyjaśnienia w dużym skrócie tego, co się wydarzyło w Kubieszowie właśnie pod koniec maja 1946 roku.
0: Panie doktorze, czy ta akcja może być w jakiś sposób, i to porozumienie z maja 45 roku, w jakiś sposób szerzej rozpatrywane i może być jakimś wskaźnikiem, co by się stało, gdyby w Polsce jednak po wojnie nie rządzili komuniści, tylko doszłyby do władzy legalne władze emigracyjne, przyjmując, że mogłyby nadawać też ton polityczny te osoby, które brały udział bezpośrednio w walkach. Ja wiem, że historycy nie nie lubią gdybania, co by było gdyby, ale jednak czy to jest jakiś wskaźnik na to, który może wskazywać, że w jakiś sposób udałoby się uzyskać kompromis z Ukraińcami, albo że sprawa ukraińska zostałaby inaczej rozwiązana po II wojnie światowej?
1: Tak jak powiedziałem na wstępie, to wydarzenie jest kroplą w morzu tragedii relacji Polaków i Ukraińców w latach 40., ale kroplą bardzo istotną, pokazującą, że można było też inaczej. Oczywiście na to nałożyły się i do tego skłoniły uwarunkowania geopolityczne, tak? Zmieniona sytuacja, bowiem kiedy rozpoczynał się konflikt polsko-ukraiński, jedna i druga strona zupełnie inaczej sobie wyobrażała zakończenie II wojny światowej, a tutaj sytuacja się potoczyła zupełnie inaczej. Dlatego to, co się wydarzyło w latach 45-47 na Lubelszczyźnie i powiecie lubaczowskim, nazywam rozejmem z tego tytułu, że mam wrażenie, i to wynika również z dokumentacji polskiej, ukraińskiej, że był to rozejm o charakterze taktycznym, że celowo w czasie rozmów w przysiłku Żar unikano tematu przyszłej granicy polsko-ukraińskiej, pozostając przy status quo z wiosny 1944 roku, czyli, bo tutaj trzeba powiedzieć, że, o czym nie wspomniałem, że wiosną 1944 roku w powiecie chrubieszowskim, tomaszowskim i lubaczowskim została wytyczona w zasadzie regularna linia frontu między, mimo okupacji niemieckiej, mimo zbliżającego się frontu wschodniego, ten teren był podzielony linią frontu między partyzantką polską i ukraińską. Dochodziło do walk, dochodziło do zbrodni, do niszczenia wsi, do zabijania cywilów po obu stronach. Oczywiście nie miało to żadnego porównania z tym, co działo się na Wołyniu czy w Galicji Wschodniej, ale o tym trzeba też pamiętać. Dlatego to status quo miało charakter, było takim punktem odniesienia w czasie rozmów w przysiłku Żar. Oczywiście strona ukraińska, bo tutaj inicjatywa była z góry, chciała w ten sposób nawiązać porozumienie ze stroną polską i przez polskie podziemie dotrzeć do rządu emigracyjnego w Londynie, a poprzez ten rząd emigracyjny w Londynie na wyższym szczeblu do Anglosasów, ale sytuacja zmieniła się wiosną, latem 1945 roku po przybyciu Mikołajczyka do Polski, uznaniu rządu komunistycznego, PKWN w zasadzie tego, co powstało z PKWN po przybyciu Mikołajczyka jako rząd polski, dostało uznanie międzynarodowe. Ta sytuacja się zmieniła. Nie udało się stronie ukraińskiej podnieść rozmów do poziomu najwyższego ze stroną polską, stąd też ten rozejm miał charakter bardzo, bardzo lokalny. Oczywiście z dokumentów polskich i ukraińskich jasno wynika, że w przyszłości nie wykluczano konfliktu o granicę, tak? Bowiem jedna i druga strona zakładała według III wojny światowej, czyli konflikt państw anglosaskich ze Związkiem Sowieckim i w rezultacie tego konfliktu utworzenie niepodległego państwa ukraińskiego i polskiego. I siłą rzeczy jedna i druga strona nie wykluczała możliwości konfliktu zbrojnego o teren Wołynia i Galicji Wschodniej. Aczkolwiek po tych rozejmach, po tym porozumieniu mam wrażenie i po tym doświadczeniu tragicznym doświadczeniu Wołynia i Galicji Wschodniej, jeżeli nawet by doszło do tego konfliktu, zakładam, przypuszczam, wydaje mi się, że on nie miałby już tak krwawego charakteru jak ten 43 i 44.
2: Panie doktorze, powiedział pan o stosunkach polsko-ukraińskich, więc przenieśmy się teraz do XXI wieku. Stosunki polsko-ukraińskie, to jak mówił wybitny historyk Andrzej Sulima-Kamiński, jest niejako taka choroba przewlekła. I tak się zastanawiam, dlaczego pomimo tego, że tyle czasu, im więcej czasu mija od tych tragicznych wydarzeń czystek etnicznych w Galicji Wschodniej i na Wołyniu, o których pan mówił, tym więcej mamy specjalistów. I czy to nie jest tak, że nasze społeczeństwa, pomimo tego, że miały postawioną diagnozę przez specjalistów, zwróciły się do szarlatanów i do znachorów, żeby wyleczyć tę traumę? Czy to nie jest porażka polskich i ukraińskich polityków, no ale także historyków?
1: Czy może odpowiem na to pytanie w sposób następujący. Porażką jest włączenie się w to nieodpowiedzialnych polityków, którzy traktują relacje polsko-ukraińskie, szczególnie najkrwawszy okres tych relacji, lata 40., dramat, traumę związaną z tymi wydarzeniami po stronie polskiej, w szczególności jeżeli chodzi o wojnę, ale też po stronie ukraińskiej i polskich Ukraińców, jeżeli chodzi o Sybisław. I traktuję to jako paliwo polityczne. Tak? To jest instrumentalizacja historii. To jest tak zwana polityka historyczna w najgorszym wydaniu. To jest nieodpowiedzialne działanie, które nie zbliża, lecz oddala, nie zasypuje, lecz jątrzy rany. Tutaj rolą historyków odpowiedzialną, wielce odpowiedzialną rolą jest mówienie o faktach, o wszystkich faktach, zarówno w tych wygodnych i niewygodnych, o czarnych i także o czarnych kartach z przeszłości własnego narodu, ukraińskiego i polskiego. Nie omijania tematów trudnych. Jeżeli dopóki tego nie zrozumiemy, dopóki między sobą Polacy i Ukraińcy tego nie wyjaśnią, nie porozmawiają, mówiąc kolokwialnie, do bólu, nie wyrzucą z siebie wszelkiej traumy i nie porozmawiają, nie będą o tym mówili otwarcie, dopóty ktoś trzeci będzie na tym korzystał. Nie tylko politycy, populiści, nacjonaliści wszelkiej maści, którzy niemalże tworzą histerię populistyczno-nacjonalistyczną wokół tematyki relacji polsko-ukraińskich, ale również Rosjanie, dla których zbliżenie polsko-ukraińskie jest, delikatnie rzecz ujmując, nie na rękę. I Polacy, i Ukraińcy w swojej trudnej przeszłości, w XX wieku, udowadniali, że są w stanie się porozumieć, ale do tego porozumienia niestety zazwyczaj skłaniał ich ten trzeci, czyli Rosja bolszewicka, Związek Sowiecki. Wtedy, kiedy poczuli zagrożenie oba podmioty, kiedy poczuły zagrożenie ze strony Sowietów, czy Rosji obecnie imperialnej, wówczas mogą myśleć o porozumieniu. Mam nadzieję, że nie tylko zagrożenie rosyjskie skłoni Polaków i Ukraińców do trzeźwego spojrzenia w przeszłość i jeszcze bardziej trzeźwego spojrzenia w teraźniejszość i przyszłość.
0: To aż ciężko nie zauważyć, że wciąż wydaje się w takim razie aktualna ta ulotka, którą wcześniej cytowałem z 1945 roku. Panie doktorze, ale ciężko też nie uniknąć pytania o te wydarzenia ostatnie, bo decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich formacji wojskowych imienia bohaterów UPA i reakcja polskiego prezydenta o możliwym odebraniu Orła Białego, orderu Orła Białego, też wywołuje wiele kontrowersji. Jak pan ocenia jedną decyzję i reakcję na tę decyzję, też w kontekście tego, o czym przed chwilą pan powiedział?
1: Czy to było sformułowanie bohaterów UPA, prawda? W imieniu bohaterów UPA. Myślę, że warto, żeby nasi słuchacze zdawali sobie sprawę, że UPA to nie tylko UPA banderowska, ale UPA to partyzantka petlurowska z lat 20., która walczyła przeciwko Sowietom. UPA, pierwsza UPA to także partyzantka bulbowska Tarasa Bulby-Borowcia, która w 1943 roku działała przeciwko Sowietom i Niemcom na Wołyniu. Ta partyzantka, która sprzeciwiała się zbrodniom narodności polskiej dokonywanym przez banderowców, którzy dzięki tej nośnej nazwie wykradli, przywłaszczyli nazwę UPA od bulbowców dla siebie i często podszywali się pod nich, dokonując zbrodni narodności polskiej. Więc mamy tutaj trzy podmioty upowskie, dwa petlurowskie, jeden banderowski. Ja rozumiem, że panu prezydentowi Nawrockiemu chodziło o ten banderowski. A co do decyzji pana prezydenta Zełenskiego, to faktycznie tutaj dotykamy bardzo delikatnej sprawy wrażliwości Polski w kontekście UPA banderowskiej UPA, ta, która przeprowadzała antypolską akcję na terenie Galicji Wschodniej, na terenie Wołynia przede wszystkim i Chełmszczyzny w latach 1943-1945. Ale z drugiej, i to jest decyzja według mnie, jeżeli chodziło tylko o tę formację, dosyć niefortunna, bo nie biorąca pod uwagę wrażliwości strony polskiej, polskiego sojusznika, polskiego sąsiada, przyjaciela i pomocnika w wojnie obronnej przeciwko imperialnej Rosji. Ale z kolei zalecałbym daleko idącą powściągliwość i chłodzenie wypowiedzi, ważenie słów przez polskiego prezydenta, ponieważ te słowa mogą wywołać swego rodzaju wspomnianą przeze mnie histerię populistyczno-nacjonalistyczną. histerię, która nie służy dobrze polskim i ukraińskim relacjom. Dobrze nie służy Polakom i Ukraińcom, a służy dobrze Rosji. Należy ważyć słowa. Tym bardziej słowa powinien ważyć człowiek, który mówi o mordercach, bestialstwie i o bandytach, którzy mordowali cywilów. Człowiek, który gloryfikował jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej i prezes IPN-u zbrodniarza z punktu widzenia i orzecznictwa IPN-owskiego prokuratora, zbrodniarza. Mam tutaj na myśli Romualda Rajsa-Burego, który dokonywał zbrodni na polskich obywatelach wyznania prawosławnego narodowości białoruskiej. Człowiek, który gloryfikował i zrównywał z 27. Wojewódzką Dywizją Piechoty Armii Krajowej Brygadę Świętokrzysła ONZ, bojówkę partyjną ONR, kolaborantów niemieckich. Oraz człowiek, który nie widział jako prezes IPN-u zbrodni komunistycznej w akcji Wisła, która dotknęła nie tylko polskich obywateli wywodzących się z mniejszości ukraińskiej i łemkowskiej, ale także etnicznych Polaków z rodzin mieszanych polsko-ukraińskich oraz Polaków, uwaga, członków Polskiego Stronnictwa Ludowego i ujawnionych konspiratorów antykomunistycznego podziemia z winu. Tych samych, którzy zawierali porozumienia polsko-ukraińskie w 1945 roku, tych samych partyzantów winu, którzy przestrzegali tych porozumień w przeciwieństwie do NSZ-u na Lubelszczyźnie i w powiecie lubaczowskim w latach 1945-1947. Więc zalecam ważenie słów, nie popadanie w histerię, ponieważ tutaj emocje negatywne nie są wskazane.
0: Chociaż boję się, że tych emocji już się wylało tak wiele i w ostrym tonie pana doktora też one są, że powodują bardzo głęboki problem nie tylko w relacjach zewnętrznych, ale też pewnie w relacjach polsko-polskich. I znów mam wrażenie, że niestety wydarzenia i opinie z 1945 roku naszych żołnierzy wciąż są prawdziwe i istotne. Doktor Mariusz Zajączkowski, historyk Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, był Państwa i naszym gościem. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za tę nieprostą rozmowę.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie.
0: Czarne niebo, raport.
3: Czarne niebo.
0: To na koniec o wydarzeniu pozytywnym i ważnym. Opowiadamy Państwu od października ubiegłego roku o miejscowości Tiuszka na ukraińskim Zakarpaciu. Miejscowości, która w 1914 roku była areną walk I wojny światowej, walk II Brygady Legionów, polskich żołnierzy. Niesamowicie ta historia jest opisana w Panteonie Polskim, wydanym w Lwowie przed wojną. Też cytowaliśmy ten artykuł. Ukraińskie Stowarzyszenie Memento Bellum i doskonale Państwu znany profesor Jurij Fatuła. Znowu pojechali, byli w Tiuszce i właściwie dokonał się prawie już taki ostateczny akt uporządkowania cmentarza i postawienia niezwykłego pomnika. Zobaczcie Państwo relacje z Tiuszki dosłownie z wczoraj.
4: Panie profesorze, co udało się dzisiaj zrobić?
5: Dzisiaj mamy bardzo udany i ważny dzień. Udało nam się postawić pomnik na cmentarzu wojskowym z czasów I wojny światowej, gdzie pochowanych jest 53 żołnierzy. Wśród nich jest 23 żołnierzy armii niemieckiej, 24 armii austro-węgierskiej, 3 rosyjskiej armii carskiej. Z armii węgierskiej 5 polskich legionistów z 2 Brygady Legionów Polskich. Postawiliśmy pomnik z tablicą pamiątkową. Na tablicy widnieje napis w 3 językach: ukraińskim, niemieckim i polskim. Tu znajduje się cmentarz z czasów I wojny światowej, na którym pochowanych jest 53 żołnierzy, w tym 21 nieznanych, poległych w grudniu 1914 roku, styczniu 1915 roku. Nazwiska znanych żołnierzy: Armia Niemiecka, 2 Brygada Legionów Polskich, Armia Austro-Węgierska. I nasze motto, które umieszczamy na wszystkich naszych pomnikach: żołnierze, śpijcie spokojnie, bez trwóg, z wami Bóg. Logo naszej organizacji: Memento Bellum. Tak wygląda cmentarz obecnie. Na każdym grobie postawiliśmy kamień z szarego granitu, a na dużej mogile zbiorowej coś w rodzaju piramidy. Zabetonowaliśmy miejsce pod drewniany krzyż, który postawimy w ciągu najbliższego miesiąca. Pomalowaliśmy metalowe krzyże, które zostały tu postawione w latach 80. Nie demontowaliśmy ich. Nasza akcja odbywa się w tak licznym składzie, ponieważ uczestniczą w niej wszyscy nasi członkowie z Uszhorodu, a także nasza grupa z obwodu Iwano-Frankiwskiego. Dzieje się to przy wsparciu gminy Pyłypeć, pana Piryńca oraz starosty Tiuszki, starosty wsi Tiuszka, Iwana Bedia. Cieszymy się, że zrealizowaliśmy te akcje, ale będą też kolejne. To nie jest zakończenie rekonstrukcji. Będziemy ją kontynuować. Naszym następnym krokiem będzie postawienie drewnianego krzyża na już zabetonowanej metalowej podstawie. Rozmawiamy też o ogrodzeniu. Cóż, doskonałości nie ma granic.
6: Przed nami jeszcze pryslip i krzyż w pryslipie.
7: Tak, u nas jest plan na serii.
5: Tak, mamy plan działania na ten rok i na sezon letnio-jesienny. Mamy wieś Pryslip, gdzie znajduje się cmentarz wojskowy, który musimy jeszcze identyfikować. Byliśmy tam już 2 lata temu. Byliśmy w tym miejscu, ale nie udało nam się go jednoznacznie zidentyfikować. Teraz dysponujemy większą bazą dowodową. Na przykład to jest zdjęcie tego cmentarza.
0: I tak można powiedzieć, że dysponujemy większą bazą dowodową i góra Pryslip i tam pojedziemy i tajemnica krzyża i żołnierzy, którzy tam są pochowani, o tym wszystkim opowiemy. Ale jeszcze raz, proszę Państwa, w odległej Tiuszce na ukraińskim Zakarpaciu, tam gdzie trwały walki w czasie I wojny światowej, 2 Brygada Legionów, udało się upamiętnić żołnierzy, którzy tam zaginęli, żołnierze armii austro-węgierskiej, a żołnierzy też armii niemieckiej. Taka była rzeczywistość I wojny światowej. Tam są pochowani też żołnierze rosyjscy, ale też są pochowani żołnierze 2 Brygady Legionów. I chcę przypomnieć, powiedzieć te nazwiska, które znamy dzięki profesorowi Juriowi Fatule. To on znalazł te nazwiska. Adam Jusiak, Marian Witold Borelowski, Jan Dziedzic, Aleksander Hradecki, Franciszek Joński. Ponad 100 lat nazwiska tych żołnierzy, polskich żołnierzy, zostały uwiecznione na tej tablicy, którą Państwo teraz widzicie i jak oglądacie nas na kanale YouTube, to widzicie też wspaniałą grupę wolontariuszy Stowarzyszenia Memento Bellum z Ukrainy, która uporządkowała ten cmentarz, postawiła swój pomnik i to wszystko wykonała za własne koszty, za co bardzo serdecznie dziękujemy. I tym tematem dzisiaj się z Państwem żegnamy. Zapraszamy na kanał YouTube Czarne Niebo, na kanał YouTube Radio Wnet. Przypominam, że to urodziny Radia Wnet wciąż trwają, więc wspierajcie Państwo też Radio Wnet. A dziękuję moim kolegom, którzy dzisiejszy program przeprowadzili i zrealizowali. Teraz już możemy powiedzieć do usłyszenia, do zobaczenia.
8: Radio Wnet.
9: Reklama.
10: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro. Tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Po reklamie.
5: www.wnet.fm.
6: Porozmawiajmy o sporcie.
7: Dobry wieczór, 18.02. Frederik Licyn audycję realizuje. Grzegorz Milko, zapraszam na spotkanie ze sportem. Tak się złożyło, że dziś jest wieczór sportowy polsko-ukraiński. Polska reprezentacja piłkarska gra towarzyski mecz z reprezentacją Ukrainy na stadionie we Wrocławiu. 26. minuta jest 0-0. Zaczęliśmy składem Bułka, dalej trójka Kędziora, Kiwior, Wiśniewski i kolejno Zalewski, Piotrowski, Zieliński, Pyrka i ofensywny atak Lewandowski, Szymański, Pietuszewski. Ukraińcy też w bardzo mocnym składzie. Trubin między innymi w bramce, Jaremczuk, Cygankow, Jeremiełko, Sudakow, Mykołenko i tak dalej, i tak dalej. Tak będziemy o tym meczu w miarę, na ile jeszcze to oczywiście jest możliwe, Państwa informować. No niestety mamy bardzo smutną i przykrą informację wprost z Paryża z Roland Garros i też dotycząca rywalizacji polsko-ukraińskiej. Iga Świątek odpadła z turnieju Roland Garros, przegrywając w trzeciej rundzie z reprezentantką Ukrainy Martą Kostiuk 0-2, 5-7 w pierwszym secie i porażka dramatyczna 1-6 w drugim. I to proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj Iga obchodzi swoje 25. urodziny. No cóż, no nie ma co mieszać dwóch systemów walutowych i dwóch różnych rzeczy. Urodziny to urodziny, a tenis to tenis. No ale gdzieś można to połączyć, że Iga nie zrobiła sobie prezentu na urodziny, wręcz przeciwnie, dała sobie jakąś rózgę. Przegrała, odpadła, no naprawdę, ciężko jest o tym mówić. Iga, nasza Iga kochana, która przecież 4 razy wygrywała na Roland Garros, po raz pierwszy od 7 lat na etapie 4. rundy Iga odpada. Słaby serwis, coś się złego stało w tym drugim secie. Będziemy do tego wracać. Iga mówi, że czuła się jakaś odrętwiała, że jej ciało było jakby takie zdrętwiałe. Trudno to komentować. No. Iga to Iga. Iga ma swój zespół, ale... No ale właśnie jest to jedno ale. W tamtym roku była ta porażka w półfinale z Aryną Sabalenką i to też przecież Iga odrobiła, było 1-1 w setach, a później 0-6 w tym trzecim secie. No i tu znowu jakieś wracają stare demony. Będziemy Państwu cytować Igę, wypuścimy kawałek to, co powiedziała. Bardzo siebie skrytykowała, tak powiem może najkrócej, zrugała wręcz siebie. No słusznie, bo przegrała z Martą Kostiuk w trzeciej rundzie. No cóż, złe to urodziny dla Igi. Natomiast Maja Chwalińska, nasza Maja, bo jedna i druga jest oczywiście nasza, są zresztą przyjaciółkami z tego samego rocznika. Maja jest troszkę młodsza, jeśli chodzi o roczniki i wygrała w trzeciej rundzie wczoraj z Marią Sakkari z Grecji. Jakby to powiedział Milo Kurtis, bo właśnie tak wczoraj wymawiał Greczynkę i Maja Chwalińska wygrała i jest w czwartej rundzie i jutro o 14 zmierzy się z Diane Perry. No a więc właśnie tak to wygląda. Taki jest sport. No sport jest, potrafi być brutalny, potrafi być po prostu bezwzględny. Nie bierze jeńców, ale też daje czasami wielkie chwile właśnie zwycięzcom, tak jak choćby Paris Saint-Germain, który wygrał z Arsenalem finał Ligi Mistrzów. Było 1-1 w regulaminowym czasie i po dogrywce i 4-3 w rzutach karnych. Paryżanie lepsi i oni obronili zwycięstwo w Lidze Mistrzów po raz pierwszy w historii Ligi Mistrzów, tej nowożytnej historii. Tylko Real dokonał tego, że obronił właśnie puchar wywalczony rok wcześniej. Paris Saint-Germain w Budapeszcie. No, to, co się działo w Paryżu w nocy po tym meczu i rano i do dzisiaj, tak dantejskie sceny, niszczenie Paryża, to absolutnie nie ma nic wspólnego ani ze sportem, ani ze zdrowym rozsądkiem, ani z ludzkością, ani z jakąś, nie wiem, jak, na jakkolwiek zakrojoną psychologią. To po prostu jakieś zezwierzęcenie i nie sądzę, żeby zrobili to Paryżanie, tacy rodowici, tylko po prostu jakieś dzikusy, jakieś hunowie, którzy najechali po prostu Paryż i się nie wiem, na czym się mścili, bo to już drugi raz, rok temu podobnie, teraz chyba jeszcze gorzej. Po zwycięstwie Paryżan. Paris Saint-Germain wygrywa, a stolica Francji jest prawie zniszczona. No właśnie, tak to wygląda. No cóż, Arsenalu trochę szkoda, bo to taka rzeczywiście piękna historia. Po 20 latach wraca do finału Ligi Mistrzów. Wtedy przegrał z Barceloną, teraz przegrał po karnych z Paris Saint-Germain. Na pewno grali dobrze, no, prowadzili od 6 minuty Kai Havertz. Potem ten słuszny rzut karny, 65 minuta na bramkę zamieniony przez Ousmane Dembélé. No i później te nieszczęsne karne i ta pomyłka zawodnika Arsenalu Gabriela. Matwiej Safonow, bramkarz, Rosjanin w bramce Paris Saint-Germain. No naprawdę... No, zrobił co mógł. No, oczywiście ten strzał Gabriela był niecelny, ale ten Safonow tańczył w tej bramce, tak trochę nie przymierzając jak nasz Jerzy Dudek. Kwicza Kwarakwelia. Myślę, że świetny mecz zagrał Gruzin w barwach Paris Saint-Germain. Wielka gwiazda kiedyś swego czasu Napoli. No a teraz dał bardzo dużo właśnie PSG. No i Ousmane Dembélé. No i chyba jednak mimo wszystko największą gwiazdą, i to się potwierdza, jest Luis Enrique. A więc trener Paris Saint-Germain, który znowu zwycięża, jest lepszy od Mikaela Artety, jeśli chodzi o to rzemiosło piłkarskie. Rzuty karne to są nerwy, to nie podejrzewamy, że któryś z piłkarzy Arsenalu po prostu strzelał gorzej. Nie, zawiodły nerwy, zawiodła psychika. Chyba zawiodło to samo, co dzisiaj Iga Świątek w tym drugim secie właśnie z Martą Kostiuk. Coś z tą psychiką u sportowców są takie dziwne zagadnienia. Może trzeba się specjalizować rzeczywiście w psychologii sportu i starać się rozmawiać ze sportowcami, pomagać jakoś, no nie wiem, tak się nad tym zastanawiam głośno. A proszę sobie wyobrazić, że w tym momencie, jak my tutaj sobie dywagujemy o odpadnięciu Igi i o wielkim sukcesie Paryżan, to Polska traci bramkę w meczu z Ukrainą. 34 minuta, Jaremczuk strzela nam bramkę i we Wrocławiu przegrywamy w meczu towarzyskim 0-1. Tak to wygląda. A jeszcze to jest oczywiście mecz towarzyski. Później w środę gramy na Narodowym z Nigerią. Będą tam nasi wysłannicy, nasi koledzy redakcyjni i to wszystko. Ale to są tylko mecze towarzyskie. A i tak wszyscy poza Polską, Ukrainą przygotowują się i Włochami do Mistrzostw Świata, do Mundialu, który niebawem ruszy. Dziś godzina 20:45, finał barażów o Ekstraklasę. Stadion Miejski w Krakowie, tam gdzie na co dzień gra Wisła. Wieczysta Kraków w roli gospodarza podejmuje Chrobrego Głogów. Tak to wygląda, jeśli chodzi o awans do Ekstraklasy, ale także mamy baraże awans do pierwszej ligi. Tutaj Olimpia Grudziądz, Sandecja, Nowy Sącz. Ten mecz we wtorek, to są półfinały, baraże o pierwszą ligę i tak to właśnie się układa. Jest jeszcze oczywiście także Żużel, są inne historie, ale my teraz posłuchajmy, bo to jest bardzo ciekawe. Konferencja prasowa z udziałem Roberta Lewandowskiego, no i trenera Jana Urbana, wzbudziła bardzo dużo zainteresowania, ale w ogóle sam przyjazd Roberta Lewandowskiego na mecze reprezentacji, po tym jak już nie jest piłkarzem Barcelony i teraz nie wiemy, kogo piłkarzem będzie Robert Lewandowski, no bo oczywiście Arabia Saudyjska, ale gdzieś te Stany Zjednoczone się dobijają. Po cichu może liczymy, że może jakiś AC Milan, gdzieś Manchester United się pojawił nawet. No ale Robert Lewandowski po prostu przyjechał jako reprezentant Polski, też powiedział, że chciał oddać i chce oddać hołd i tak się stało trenerowi Jackowi Magierze. No i Robert Lewandowski właśnie też spełnił marzenie fundacji Cancer Fighters, bo dziewczynka towarzyszyła kapitanowi reprezentacji Polski przy wyjściu na murawę. To jest marzenie Maj Mekan. Spełnił Robert Lewandowski to marzenie. No, to są piękne chwile i brawo, że Robert przyjeżdża, mimo że jest piłkarzem teraz żadnego klubu, no bo nie ma przynależności klubowej, ale jest, jest kapitanem reprezentacji Polski i to jest bardzo, bardzo ważne. Oby dziś poprowadził właśnie do dobrego wyniku reprezentację Polski w meczu z Ukrainą. Ukraińcy wyszli owinięci w swoje flagi narodowe. No wiadomo, że gdzieś tam są te podteksty jakieś, my dla nich przyjacielami, oni czasami niekoniecznie dla nas i gdzieś to się wszystko, ale sport jest ponad to. Sport jest ponad podziałami, tak trzeba powiedzieć. Sport jest ponad podziałami i toż to pokazuje ten mecz właśnie we Wrocławiu, Polska-Ukraina. I też to też pokazał ten mecz Igi Świątek z Martą Kostiuk. Przegrała nasza zawodniczka, ale tam nie było jakiejś złośliwości, tam była gra fair. Iga sama na siebie wzięła tą porażkę, sama po prostu powiedziała, że przegrała z Kretesem, bo była słabsza, bo była słaba dziś na Roland Garros. Proszę Państwa, jest godzina 18.12, wciąż świętujemy te nasze wspaniałe 17 urodziny Radia Wnet. Bardzo dziękujemy, że jesteście Państwo z nami, dziękujemy za wsparcie, dziękujemy za to, że jesteście także właśnie ze sportem w Radiu Wnet. Wczoraj odczuliśmy to, kiedy tak miło z Państwem można było porozmawiać o tych wydarzeniach sportowych, za co bardzo serdecznie dziękujemy i wiemy, że Radio Wnet także sportem stoi, za to dziękujemy. Też prosimy o wspieranie nas. Teraz wypłyniemy na te morza wzburzone i oceany Mistrzostw Świata. Będzie duże wyzwanie dla nas wszystkich, prawda? Dla radia, dla tych, którzy będą pracowali przy Mundialu. I to będzie duże wyzwanie, no bo przecież Mundial w Stanach, Kanadzie i Meksyku, inna strefa czasowa, później te wszystkie opowieści i tak dalej, i tak dalej. A mi się teraz wyświetliła, proszę Państwa, a propos 17 urodzin, taka reklama, patrząc oczywiście tutaj na różne sprawy dotyczące sportu, nie sposób wszystkiego objąć, na coś się patrzy, czegoś się słucha, czegoś się dotyka. 17 Festiwal Opowieści Leo. Takie coś mi wyskoczyło, ale to tylko do dzisiaj. No więc kto się spóźnił, to już tego po prostu sobie nie obejrzał. No oczywiście także targi książki na Stadionie Narodowym. Trzeba się zebrać z tymi książkami. Oczywiście wielki szacunek dla tych wszystkich, którzy czytają i dla wydawców, i dla autorów, dla pisarzy, dla czytelników. Ale przecież Stadion Narodowy właśnie we wtorek, w środę będzie areną meczu reprezentacji Polski. Póki co przegrywamy z Ukrainą we Wrocławiu 0-1. To posłuchajmy tego Roberta Lewandowskiego na konferencji prasowej, kiedy przyjechał do Wrocławia na mecz towarzyski.
0: Wiadomo, że jak się gra na tym najwyższym poziomie, gdzie co 3 dni jest presja, oczekiwania, przygotowanie do meczu, no to gdzieś człowiek jest bardziej skupiony, bardziej gdzieś też spięty, a teraz gdzieś ten sezon się zakończył, też decyzje zostały podjęte, więc ta dawka emocji była bardzo duża w ostatnim czasie, więc na pewno myślę, że jest ten większy luz albo taka swoboda tego, że jakby pewien etap w mojej karierze, w moim życiu, w naszym życiu rodzinnym też się zakończył. Więc myślę, że jest takie większy taki może dystans do tego wszystkiego, się teraz człowiek po czasie zaczyna łapać, też zaczyna może wspominać przez pryzmat już przeszłości tego, co się wydarzyło, czego się dokonało, więc no to są fajne rzeczy, tym bardziej, tak jak powiedziałem, że ta dawka emocjonalna w ostatnim czasie była bardzo duża, szczególnie jak na mnie, ona była nie przez tam 1-2 dni, tylko trwała dosyć dłużej, tym bardziej, że było też wiele sytuacji wewnętrznie, nie tylko takich właśnie na boisku, ale też co się działo w szatni, czy przed treningami, czy nawet w życiu codziennym. Więc no też te wszystkie emocje, doznania mi towarzyszyły, a teraz tutaj przyjazd do Polski, jakby zaczyna się zgrupowanie i to zawsze jest też powód do tego, że jeśli coś się dobrze wykonało, coś się zamknęło, jakiś pewien rozdział, to można patrzeć z dumą i z głową do góry na przyszłość i na to, co przede mną.
4: Dzień dobry, Robert Błoński, TVP Sport. Ja chciałem się zapytać o wyjątkowe to zgrupowanie we Wrocławiu, bo ono jest poświęcone też świętej pamięci Jackowiej Magierze, tak? Tutaj pracował, tu mieszka teraz jego żona, dzieci będą na meczu. Jakiej przyleciałeś na pogrzeb w kwietniu? Jakie jest twoje wspomnienie związane z trenerem? Co byś chciał powiedzieć, bo nie była ani okazja, ani żebyś wspomniał byłego drugiego trenera kadry. Dziękuję.
0: Na pewno to jest okazja do tego, żeby pożegnać jeszcze raz trenera Jacka Magierę właśnie w meczu reprezentacji. Bo była to osoba, którą ja tak naprawdę jeszcze przed ostatnim meczem, jak graliśmy z Szwecją, jak szliśmy na spacer, jakiś czas rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy jeszcze wcześniej na zgrupowaniu, czy nawet w Katowicach, jak pamiętam, jak siedział sam i dosiadłem się i rozmawialiśmy na różnego rodzaju tematy, to tak człowiek oczywiście zdaje sobie sprawę, że nie zawsze w życiu idzie tak, jakbyśmy tego sobie wymarzyli. Tutaj ta jakby śmierć trenera była dużym szokiem. Mówimy, że tak naprawdę trener jeszcze niedawno był za mnie, teraz go nie ma i to jest zawsze bardzo ciężkie, szczególnie dla rodziny, więc sam byłem młodym chłopakiem, jak straciłem ojca, więc też wiem, co to oznacza dla nie tylko dla żony, ale też dla dzieciaków i też tego wsparcia potrzebowali, a teraz będzie, mam nadzieję, że bardzo dobra okazja tego właśnie, żeby pożegnać na stadionie, czyli tam, gdzie trener jako piłkarz spędził najwięcej czasu też, no, jako trener też na wielu stadionach, też na tym stadionie był trenerem, więc wydaje mi się, będzie to też dla rodziny całej jakby okazja do takiego piłkarskiego pożegnania właśnie na stadionie.
5: Szymon Borczuk, TVP Sport. Dzień dobry, Robert. Panie trenerze również. To Robert, wracając do wątków piłkarskich, to też zgrupowanie wyjątkowe dla Ciebie w takim

0: No to też jest życie piłkarza i ja nigdy tego się nie bałem, bo też byłem świadomy tego, że prędzej czy później to się będzie, jakieś tam etapy będą się etapy życia będą się kończyły. Więc tak samo jest i teraz. I wydaje mi się, że całe moje pożegnanie, to jak to wyglądało i to, ile też właśnie ta moja dawka emocjonalna starczyła mi, pewnie starczy mi na wiele, wiele, nie tylko dni, ale pewnie tygodniach, nie miesięcy, ale no akurat z jednej strony są to piękne, ale też i ciężkie chwile. Bo coś się zaczyna, ale coś nowego też, coś się kończy, a coś nowego się zaczyna, więc ja do tego raczej też tak podchodzę. A druga część pytania dotycząca właśnie czego, reprezentacji i wyboru klubu. To w sensie, znaczy jest kilka czynników, no i to jest tak jakby, nie da się powiedzieć wyłącznie, że jeden czynnik będzie decydował o tym, czy to pójdzie w lewo, czy w prawo. Wydaje mi się, że dziś kilka czynników będzie decydowało, jak będzie to wyglądało, czy jak wybiorę nowy klub, jaki to będzie. Pewnie te czynniki, o których teraz mógłbym mówić, po prostu one się mogą jeszcze pojawić, jakieś nowe, na które ja na dzień dzisiejszy nie znam odpowiedzi, więc to jest taki temat właśnie, nie jest zero-jedynkowy i też ciężko mi właśnie powiedzieć dokładnie, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że też w moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze i nawet na tych zgrupowaniu, niezależnie od tego, ile zagram, to i tak będę chciał nie tylko swoją osobą na boisku, ale też jakby swoją osobą w szatni czy poza boiskiem pomagać, wspierać całą drużynę reprezentacji i to, żeby też szukać najlepszych rozwiązań i też moim doświadczeniem czy wiedzą jakby mam nadzieję, że będę w stanie to zrobić.
1: Antoni Bugański, Przegląd Sportowy. Dzień dobry, Robert. Też powiem, miło Cię widzieć we Wrocławiu i właśnie zapytam o taką rzecz, bo mówimy o Twoim wieku, już zaawansowanym jak na piłkarze, jednocześnie no stuknie Ci 18 w kadrze we wrześniu, można powiedzieć, czyli pełna młodość taka, ale też dorosłość. Chciałem zapytać, czy Ty pamiętasz pierwsze swoje zgrupowanie w reprezentacji Polski, w którym mieście usiadłeś wtedy jeszcze na ławce, ale jako już reprezentant Polski pierwszej kadry?
0: No to chyba też był we Wrocławiu na starym stadionie Śląska Wrocław, o ile dobrze pamiętam. To był mecz eliminacyjny. Akurat nim nie zagrałem, ale byłem na ławce. Pamiętam, że chyba słońce świeciło, była fajna pogoda. Tak teraz szybko wspominam to, co widzę przed oczami, więc tak. No musiał to być Wrocław i stary stadion Śląska Wrocław. Nie pamiętam, z kim my graliśmy.
1: Ze Słowenią.
0: Właśnie, Słowenia albo Słowacja. Coś takiego mi chodziło po głowie, ale wyniku nie pamiętam. Ale
1: 1-1.
0: 1-1, okej.
1: Okay. Ale dopytam jeszcze o jedną rzecz w takim razie. 9 meczów tu grałeś już na tym dużym stadionie miejskim, na którym będziesz, mam nadzieję, zagrasz w niedzielę. 9 meczów, ale tylko jeden mecz z dwoma galami, owszem, i z asystą nawet, z Bośnią i Hercegowiną. Pozostałe 8 meczów, 0 goli, 0 asyst. Lubisz ten stadion i to siedzi ci gdzieś w głowie, że, no, że ta statystyka bramkowo-asystowa jest taka, jaka jest?
0: Tak ciężko też mi powiedzieć, no bo zależy, czy to nie większość z nich to mecze towarzyskie były, więc wiadomo, że mecze towarzyskie inaczej wyglądają.
1: Były Czechy.
0: No tak, no to Czechy, to tak, to właśnie poza tym meczem Czechami, to pewnie jakaś Liga Narodów, może jeszcze jest jeden mecz, tak? Ja tak to towarzyskie, więc... A ostatni mecz jaki był?
1: Jaki tutaj grałeś, mm-hmm. Tak?
0: To z Bośnią było właśnie?
1: Z Walią 2-1 za Czesława Michniewicza. Liga Narodów.
0: Z Walią.
1: Przed mundialem kilka miesięcy. W Katarze.
0: Wygraliśmy, tak?
1: Tak jest.
0: No to chyba to jest najważniejsze. No to, co chcieć więcej? No, nie przesadzajmy. No. Jak przed Bośnią też był temat, że nie strzelałem dwie, z Walią no, wygraliśmy, więc chyba ja nie mam osobiście do czego się przyczepić.
1: Dzięki.
2: Prosimy o ostatnie pytanie już do Roberta. Tam pani.
3: Dzień dobry, Olga Milden, TVN24. Ja bym chciała te aspekty zapytać, którymi będziesz się kierował. Oczywiście finansowe, to wiadomo, ale jaką rolę chciałbyś w tym nowym klubie, na który się zdecydujesz odegrać? Czy to będzie mi ważne, czy coś innego jeszcze będzie ważne przy wyborze?
0: Te finansowe będą pewnie jednym z jakimś tam wielu czynników, ale no nie najważniejsze. Są wiele rzeczy, no też i to, co ja będę czuł w środku przede wszystkim, taki feeling, gdzie będę czuł się najlepiej, albo gdzie jakiś tam, który plan mamy, pójść i żeby tam po prostu widzieć.

0: to, że tam to będzie dla nas, dla mnie najlepsze rozwiązanie po prostu. No tych czynników jest wiele. Drużyna, to jak jaki tam plan ma tak naprawdę, więc pewnie też wiele czynników. To jest pewnie tych czynników mogłem pisać 10. Może na końcu też mieć znaczenie, nie mówię nie, jakby to wszystko, no, po prostu tak by każdy wybór mój w karierze, jaki był, okej, on był w Europie, więc też trochę inaczej, ale no przy zmianie kontynentów też inne czynniki wchodzą w grę i tak samo będzie teraz i nad tym wszystko trzeba będzie sobie wypisać plusy, minusy pewnie i podjąć decyzję, no, ale to chyba taką wewnętrzną, zawsze ja gdzieś tam staram się słuchać mojego sumienia i tego, co mi serce podpowiada i gdzie mogę się czuć najlepiej. I chyba tak samo będzie pewnie w tym przypadku.
1: To było ostatnie pytanie do Roberta. Bardzo dziękujemy za udział w konferencji. Przechodzimy do pytań do selekcjonera. Proszę. Prosimy o pytanie, zaraz zobaczymy, czy będziemy słyszeć odpowiedź. Działa. Dobrze.
2: Dzień dobry, panie trenerze. Bartosz Królikowski, Sport.pl. Chciałem zapytać, bo to jest takie dość wyjątkowe zgrupowanie, no bo gramy dwa mecze towarzyskie, takie kompletnie pod testy też nowych piłkarzy albo jakichś nowych rozwiązań. Bardzo mało jest teraz takich meczów w piłce reprezentacyjnej, no bo jednak większość meczów to jest albo Liga Narodów, albo właśnie eliminacje. Czy pan z perspektywy selekcjonera uważa, że takich właśnie meczów towarzyskich, gdzie można kompletnie się poświęcić właśnie jakimś może też eksperymentom, powinno być więcej? Z perspektywy selekcjonera, czy nie byłoby to bardziej potrzebne?
3: Dzień dobry. Wydaje mi się, że nie. Było tak kiedyś, że tych spotkań było zdecydowanie więcej. Natomiast po to utworzono Ligę Narodów, po to dano jej czy dodano jej taką wartość, że można poprzez Ligę Narodów dostać się do jakiejś większej imprezy. I to są te mecze, które nie są sparingowe, ale one są ważne. Natomiast w tych spotkaniach sparingowych no faktycznie można by zobaczyć większą ilość piłkarzy, debiutantów, robić jakieś próby zmiany systemów i tak dalej. No nie, ja uważam, że jednak mecz o stawkę jest zupełnie innym wyzwaniem dla piłkarza, bo tam więcej aspektów jest, które musi kontrolować. Wydaje mi się, że taka sytuacja, gdzie są mecze eliminacyjne, gdzie są mecze Ligi Narodów, jest w porządku.
4: Dobry wieczór, Koncewicz Mateusz, Radio Gol. Mówi Dzień trener, wieczór. Że to są właśnie takie mecze, w których można testować nowych debiutantów, więc ja zapytam o dwóch nieobecnych, czyli o Bartosza Nowaka oraz o Wojciecha Mońkę. Czy to właśnie nie był taki moment, gdzie nie gramy na tych mistrzostwach, żeby spróbować czegoś nowego przed tymi eliminacjami do Mistrzostw Europy, żeby budować nieco nowych piłkarzy i testować właśnie nowe warianty pod tym względem, bo są to jednak najlepszy zawodnik ligi i najlepszy obrońca ligi.
3: To zawsze będzie kwestia dyskusyjna, tym bardziej wtedy, kiedy mamy zawodników o porównywalnym poziomie. Nie mogą być wszyscy naraz w reprezentacji, mimo tego, są to mecze sparingowe, to jednak jest wielu zawodników, którzy już byli w reprezentacji, byli w tych eliminacjach do Mistrzostw Świata, a wcale nie grali dużo w tych spotkaniach i oni też czekają na swoje minuty. Mamy, jeśli chodzi o linię obrony, w tym przypadku, jeśli chodzi o stoperów, bardzo młodego Potulskiego, bardzo młodego Wójcika Oskara. I Wojtek Mońka oczywiście jest tak samo i był wcześniej też w szerokiej kadrze. To są tylko dwa spotkania. To nie jest tak, że będziemy aż tak eksperymentowali, wystawimy samych debiutantów czy samych młodych chłopaków, którzy zaczynają. Wojtek na pewno, jeśli będzie grał tak, jak grał w ostatnim sezonie, wcześniej czy później dostanie swoją szansę. Natomiast to kwestia wyboru, nie? Nie byłoby Kacpra Potulskiego, byłby Wojtek Mońka, być może byś mnie zapytał, dlaczego nie ma Kacpra Potulskiego. Nie, wiemy, jaki sezon miał Wojtek, doceniamy to i na dzień dzisiejszy moim zdaniem nic się nie dzieje, jeśli nie ma go tutaj wcześniej czy później z taką grą, jaką prezentuje w pierwszej reprezentacji, na pewno też dostanie szansę. Natomiast jeszcze pytałeś o Bartka Nowaka, Bartosza. My tak mówimy, Bartek to Bartosz. Ja doceniam bardzo Bartka. Miałem go w Górniku Zabrze. Super piłkarz, wspaniały człowiek. Natomiast też trzeba obrać jakiś kierunek. Mistrzostwa Europy są dopiero za 2 lata. W sierpniu Bartosz będzie miał 33 lata. No nie wiem, czy to jest moment akurat na wprowadzanie zawodnika, który ma 33 lata i sprawdzanie go. No być może trzeba to zrobić z innymi, młodszymi. Kolejna rzecz. Bartosz to jest zawodnik takie 8-10. Akurat na tych pozycjach wydaje mi się, że mamy naprawdę duży wybór, jeśli chodzi o zawodników i tych topowych, i tych, którzy pokazują się na tych pozycjach młodszych, ale pokazują się naprawdę z dobrej strony. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
5: Dziękuję. Piotr Janas, Gazeta Orczowska. Dzień dobry, panie sekcjonerze, tu jestem z boku. Panie sekcjonerze, ja mam pytanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw też o powołania. O Bartosza Kapustkę chciałem zapytać. Trochę w tym kontekście, o którym teraz rozmawiamy, bo jest to jednak piłkarz, którego miał pan w reprezentacji, wie pan na co go stać, ale po takim średnim sezonie. I czy to właśnie był taki moment, żeby wiedząc na co stać Bartosza Kapustkę w reprezentacji, może właśnie tu sprawdzić kogoś innego. Pan się troszeczkę uparł na tego Kapustkę. Chcieliśmy zapytać, dlaczego?
3: Nie, ja to się zastanawiam i czasami sobie myślę, kurczę, tego Kapustki to chyba nie lubią za bardzo, bo mówią, czemu powołuję tego Kapustkę? Nie wiem, ja z jego roli w reprezentacji jestem zadowolony. W sposób, jaki ja widzę piłkę, on pasuje do mojej koncepcji. On mi nie zawiódł w reprezentacji wtedy, kiedy miał wyjść chociażby z Holandią, kiedy Sebastian Szymański doznał kontuzji, moim zdaniem zagrał dobre spotkanie. Nie powiem, że jest moim ulubieńcem, ale ja go widzę w tej układance, jaką my robimy. To nie jest zawodnik, który, dojrzały zawodnik, ma 29 lat. Moim zdaniem pod względem technicznym bardzo dobry, przeglądu sytuacji, patrzenia na grę. Jestem zadowolony. Mógłbym kogoś innego sprawdzić. Oczywiście, że mógłbym i takie szanse może ktoś dostać, ale na przykład na swoją szansę też jeszcze czeka Kuba Piotrowski, który zagrał jedno spotkanie od początku towarzyskie z Nową Zelandią, ale on był całą noc w podróży, on był, bo pojechał ze zgrupowania na narodziny dziecka i tak dalej. To nie był najlepszy moment, żeby on mógł pokazać tak naprawdę na co go stać, a przecież gra dosyć dużo w takim zespole jak Udinese w lidze włoskiej, to musi prezentować jakiś poziom. Mógłby ten Bartosz Nowak mógłby być, nie? Na przykład, ale No jasne. Już się tłumaczyłem.
5: Dobrze, mamy to wyjaśnione. Panie trenerze, jeszcze chciałem zapytać, jeden wątek wrocławski. Wraca pan do nas do Wrocławia. Starczyło czasu w tych obowiązkach selekcjonerskich, żeby zerknąć na Śląsk, bo wracamy do ekstraklasy. Zdarza się panu dziś wzorem trenera Nawałki zerkać także na mecze pierwszej ligi? Czy tych obowiązków oglądania meczów jest za dużo?
3: Nie, zdarzało mi się i to dosyć często, bo no, niestety Wisła Kraków spadła i grała w pierwszej lidze, ale awansowała tak samo jak i Śląsk Wrocław. Takie drużyny moim zdaniem no, powinny być cały czas w ekstraklasie. I tak, patrzyłem na pierwszą ligę, może w tamtym roku więcej niż w tym, ale no, głównie specjalnie nie jeździłem, muszę się przyznać, natomiast mieszkając w Krakowie miałem blisko na Wisłę Kraków, więc mogłem też pooglądać spotkania pierwszej ligi, która nie jest łatwa, tam jest mnóstwo zespołów bardzo wyrównanych, wiele klubów, które chcą nawiązać do swoich poprzednich tradycji i nie jest łatwą sprawą rok banicji, że tak powiem, w pierwszej lidze i wrócić od razu. Przykład chociażby właśnie Wisły Kraków. Oczywiście, że się cieszę, że Śląsk jest w ekstraklasie, bo to klub z dużą historią, klub z dużą rzeszą kibiców i no i zawsze miło przyjechać do Wrocławia, bo zawsze można zorganizować sobie dzień, nie tylko idąc na mecz, ale również zwiedzając miasto.
6: To panie trenerze, Szymon Borczuk, tutaj jeszcze raz kłaniam się. Chciałem spytać o zgrupowanie. Z jednej strony dwa mecze towarzyskie, wydaje się łatwo, lekko i przyjemnie. Z drugiej to pierwsze zgrupowanie po tym ciosie, jaki dostaliście od Szwedów i patrząc na piłkarzy widać, że to jeszcze gdzieś w nich siedzi. No i druga kwestia, oczywiście istotniejsza, pierwsze zgrupowanie bez trenera Jacka Magiery. Czy od tej strony takiej mentalnej widzi pan, że jednak to będzie trudne zgrupowanie, że będzie takie wyzwanie, by piłkarzy emocjonalnie dźwignąć?
3: W tym momencie tego nie wiem, bo my się spotkaliśmy dzisiaj na obiedzie, bo taka była zbiórka. Mieliśmy jedną odprawę. No będę obserwował, będę patrzył, jak to wszystko wygląda. To jest nieuniknione, żeby odciąć się, żeby zapomnieć. Nie. Właśnie o to chodzi, żeby nie zapomnieć takiej postaci, jaką był Jacek Magiera. Ale takie sytuacje często dają po prostu do myślenia o życiu, o tym, jak często zapominamy o ważnych sprawach i tak dalej. Z tego wszystkiego wydaje mi się, że wszyscy wyciągamy wnioski. Szkoda, że często myślimy o życiu tak troszeczkę głębiej wtedy, kiedy się przydarzy coś przykrego, ale no takie jest życie, że często jesteśmy zagonieni w tych wszystkich obowiązkach codziennych i tak się budzimy, otrząsamy wtedy, kiedy nas spotka coś przykrego. Tu wiele aspektów jest takich na tym zgrupowaniu, bo przecież wielu zawodników po prostu przyjeżdża z wakacji, nie oszukujmy się. Niektórzy bodajże 12 zawodników, to jest praktycznie połowa tej kadry, skończyła swoje mecze ligowe 2 tygodnie temu. No to trudno, żeby ktoś cały czas trenował nie wiadomo jak, bo też myśli o odpoczynku, bo przed kolejnym sezonem po prostu. Inni skończyli tydzień wcześniej i na to wszystko też musimy zwracać uwagę, rotować i tak dalej, bo chcemy wykorzystać to, że jest to sparing, mamy więcej zmian do dyspozycji, na pewno tych rotacji w tych dwóch spotkaniach będzie dosyć dużo.
1: Prosimy 3 ostatnie pytania. Robert, Antoni, pan redaktor w pierwszym rzędzie. Niestety nie znam nazwiska, przepraszam.
7: Dzień dobry, Robert Błoński, TVP Sport. Tak, witam. W kontekście tego, co już rozmawialiśmy, mówiłeś, że chciałbyś, aby na tym zgrupowaniu był inny drugi trener, nie udało się. Czy tym kandydatem jest Kibu Wikuna, który pracuje daleko w Indiach i tam swoje, a był wcześniej bardzo dobrym twoim wieloletnim współpracownikiem w klubach Ekstraklasy, i czy to on może być i jak wyglądają te rozmowy w sprawie drugiego trenera kadry. Dziękuję.
3: Tak, chciałem, żeby, bo wcześniej czy później tak to musimy zrobić. Chciałem, aby tak się stało na tym zgrupowaniu. Niestety do tego nie doszło i tak naprawdę będziemy mieli trochę czasu, bo kolejne spotkanie reprezentacji to dopiero wrzesień. Będziemy mieli czas na przemyślenia. Z tego co wiem, to Kibu ma kontrakt jeszcze. Być może jest to też opcja, bo pracowaliśmy wspólnie w trójkę, można powiedzieć, bo Jacek Magiera był również z nami przez ten czas, kiedy 4 lata byliśmy w Legii Warszawa. Natomiast zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Dzisiaj nie mogę niczego potwierdzić.
8: Dzień dobry, Antoni Bogacki, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, ja jeszcze chciałem dopytać o nieobecnych, bo zawsze lubimy najbardziej rozmawiać o nieobecnych, ale chciałbym, żeby pan się ustosunkował do pewnej wypowiedzi Karola Klimczaka, prezesa Lecha Poznań, który chyba w wywiadzie dla Meczyków stwierdził, że nieobecność Antoniego Kozubala była konsultowana z panem, ze sztabem kadry. Czy rzeczywiście jest tak, że chciał go pan powołać, ale po prostu poszedł pan na rękę klubowi?
3: No ale to jest taka niewiadoma. Karol mówi tak, a nie wiadomo, czy bym go powołał. Wydaje mi się, że Kozubal rozegrał naprawdę bardzo dużo spotkań, skończył sezon na dość dużym zmęczeniu. Nie sądzę, żeby była taka potrzeba, żeby w dalszym ciągu ten sezon przeciągał dalej, kiedy za niedługo już zaczynają się nie tylko to, że zaczyna się nowy sezon, ale również wielkie wyzwania, bo Lech będzie chciał walczyć o Ligę Mistrzów i to, że nie ma go z nami, no nic nie zmienia w jego karierze. On zawsze był w szerokiej kadrze pierwszej reprezentacji. Wiemy na co go stać. A w tej chwili po prostu nie ma go z nami, ale to już nie chodzi o to, czy było ustalane, czy tak.
8: Ja rozumiem, że w ogóle piłkarzy Lecha nie chciał pan powoływać z uwagi właśnie na te wyzwania ligomistrzowe. O,
3: nie, aż tak to nie.
9: Dobry wieczór, panie trenerze. Tymoteusz Mech, polski.com i Sektor Z. Ja chciałem zapytać, bo wspominał pan jakiś czas temu, że Marcin Bułka swoim transferem do Ligi Arabskiej oddala się od reprezentacji. Tymczasem Marcin dzisiaj jest z nami. Czy przekonał się pan do lig egzotycznych?
3: Przekonałem się do tego, że łapią mnie za słówka. I ja faktycznie tak powiedziałem, nie wypieram się tego, że gdzieś daleko wyjechał i faktycznie trudniej go obserwować, bo nie, możemy, ale nie jeździmy aż tak daleko. Nie wiemy dokładnie, jakie są wymagania tamtej ligi, chociaż wiemy, że jest tam wielu zawodników klasowych, którzy tam idą. I mówiąc w ten sposób, nie miałem na myśli, że go skreślam. Nie, akurat później nie można tego sprawdzić oczywiście, chociaż dzisiaj już wiadomo, że go nie skreśliłem, ale wcześniej nie można było tego sprawdzić, bo kiedy nie przyjechał na pierwsze zgrupowanie, zaraz złapał poważną kontuzję więzadeł krzyżowych i praktycznie cały rok, może nie cały, ale leczył się. Dzisiaj ma rozegranych 5-6 spotkań ligowych i dlatego jest z nami.
9: Jeszcze zapytam tak na koniec o ten stadion Tarczyński Arena. Rozegrał pan tutaj 23 mecze. Czy ma pan jakieś swoje ulubione spotkanie związane z tym, wspomnienie związane z tym stadionem? Dziękuję bardzo.
3: Kurczę, no był taki moment, że Antoni, pomożesz mi, nie? Wygraliśmy z Lechem takie ważne spotkania przy komplecie chyba publiczności. Wygraliśmy z Legią. Trzy takie były rzeczy.
10: Ja
3: się stracił pracę. No i tak? Widzisz, ja nie pamiętam takiego czegoś, ale to, żeśmy wygrali, że była super, super atmosfera, komplet, to tak, to są te spotkania.
1: To było ostatnie pytanie. Bardzo Państwu dziękujemy za udział.
3: Dziękuję ślicznie, do widzenia.
1: O godzinie 17.45 rozpoczynamy trening. Pierwsze 15 minut będzie dla Państwa otwarte.
9: Tak, właśnie.
10: Tak, i tak było na konferencji prasowej, natomiast sam mecz teraz mamy drugą połowę, 49 minuta i przegrywamy z Ukrainą 0-2. Niestety ta końcówka bardzo zła w wykonaniu podopiecznych Jana Urbana, Jarmołenko, wcześniej Jaremczuk, no i musimy odrabiać straty. No ale tak jak mówił trener, tak jak mówił wcześniej nasz kapitan, to mecze towarzyskie, chociaż każdy jest pewnie ważny. Kwestia powołań oczywiście zawsze dyskusyjna, no jeśli Bartosz Nowak zostaje najlepszym piłkarzem ekstraklasy w tym GKS-ie Katowice, który naprawdę zrobił dobrą, można powiedzieć, miał dobry sezon, zagrał, zawalczył o puchary i będzie grał w tych pucharach. I ten Bartosz Nowak jest oczywiście wybierany wszem i wobec najlepszym piłkarzem ekstraklasy, no to w zasadzie kiedy ma czekać na powołanie, jak nie teraz, jak nie właśnie na mecz, w takich meczach jak z Ukrainą, czy też w środę z Nigerią. Jeśli oczywiście ma być powoływany, no ale skoro jest tak dobry w naszej ekstraklasie i tak bardzo ceniony, to dlaczego nie? No trener się przywiązuje na przykład do Bartosza Kapustki. Trener ma rzeczywiście prawo do wyboru, natomiast no my trochę jako stronni obserwatorzy też mamy prawo do oceny. Może rzeczywiście dzisiaj w tym, co widzimy w takiej grze, nie innej, może akurat ofensywni piłkarze by się przydali. Są zmiany, proszę Państwa, jest aż 5 zmian, no bo to oczywiście to jest też taka zasada tego meczu, trzeba sprawdzić całą kadrę, a więc opuścili po przerwie boisko, czy też już nie wrócili na drugą połowę, Wiśniewski, Zieliński, Szymański, Pietuszewski i Lewandowski, a więc cały ten, co to trio ofensywne, może można powiedzieć, już zostało w szatni, czy też za chwilę będzie na ławkach rezerwowych, a wchodzą Oskar Wójcik, Bartosz Kapustka, wspominany przez trenera, Jakub Kamiński, a także Karol Świderski, Mateusz Żukowski. Tak wygląda nasza reprezentacja w drugiej połowie meczu z Ukrainą we Wrocławiu na Stadionie Miejskim. Przegrywamy 0-2. No i dzisiaj trochę w tych grach takich, w tej rywalizacji polsko-ukraińskiej troszeczkę ustępujemy pola naszym właśnie oponentom, czy też rywalom w tym przypadku, bo i Iga Świątek, przypominam, przegrała, odpadła w Roland Garros w trzeciej rundzie właśnie z ukraińską tenisistką Martą Kostiuk 0-2, 5-7 w pierwszym secie i 1-6 w drugim, to w 25 urodziny. Taki sobie Iga sprawiła niezbyt miły prezent i nam wszystkim, ale tak jak powiedziałem wcześniej, oddzielmy sport od urodzin. Stało się, no trudno, no nie każdy Roland Garros Iga wygrywa, czterokrotnie wygrywało. Zresztą posłuchajmy samej zawodniczki, która po meczu, nie szczędząc sobie słów krytyki, powiedziała w stacji Eurosport właśnie między innymi to Iga Świątek przed Państwem.
11: Przed każdym meczem ogólnie się stresuję i to jest normalne, bo ten stres też pobudza i gdy jest na odpowiednim poziomie, no to jest niezbędne do tego, żeby dobrze grać. A wydaje mi się, że no trochę te nieudane turnieje w tym sezonie i no okej, zagrałam fajne mecze w Rzymie, ale jeszcze nie poczułam takiej pewności, żeby zaufać sobie, że codziennie przyniosę jakby tą odpowiednią grę i odpowiednią dyspozycję. No sprawiają, że po prostu gdy zaczęło mi nie wychodzić, gdy poczułam, że nie czuję tak bardzo, tak dobrze piłki, to pojawiło się trochę może takie paniki albo właśnie szybko te wszystkie złe rzeczy wróciły, o wiele szybciej niż wtedy, kiedy miałam trochę więcej tej pewności, więc wydaje mi się, że to wszystko jest no, trochę połączone z tym, jak moja gra wygląda przez ostatnie miesiące. Wiadomo, że od kwietnia no, czułam, że robimy dobrą robotę, ale no, żeby wygrywać szlemy, to no, trzeba dobre rzeczy robić od naprawdę długiego czasu. To nie jest tak, że to przyjdzie z pstryknięciem palca albo że coś zrobię dobrze i po miesiącu, nie wiem, będzie lepiej.
10: I to powiedziała Iga Świątek. No niestety, rzeczywiście ten smutek jest niesamowity, no bo liczyliśmy na więcej, no nie ukrywajmy. No trzecia runda, Iga, która naprawdę fajnie grała od początku, zresztą też ten mecz z Magdą Linet, która naprawdę, naprawdę złapała formę. Iga w dwóch setach po 6-4, no a tutaj taki zimny prysznik. Ona jeszcze powiedziała, nasza zawodniczka, przegrałam, bo byłam spięta, a moje ciało nie reagowało tak, jak powinno. Na konferencji prasowej między innymi taka wypowiedź Igi. Oczywiście teraz będziemy domniemać i się zastanawiać na temat roli pani psycholog, która nie odstępuje, Igi, pani Darii, ale to już było, to już jest trochę zdarta płyta. No jest nowy trener, Francisco Rocz. Wydawało się, że trochę poprawił niektóre elementy, ale gdzieś tam wróciły stare demony. No, serwis nie siedział dzisiaj, idę zdecydowanie. I też właśnie w tym drugim secie tak jakby zastygła gdzieś w jakiejś niemocy, letargu, jak ta królowa śniegu po prostu w baśni Hansa Christiana Andersena zamroziła serce Kaja. Gerda szukała swojego brata i ten Kaj był taki zamrożony. I ta Iga w tym drugim secie też jakby taka zamrożona. No ale sport daje kolejną szansę. To jest w sporcie, myślę, że piękne, że dziś przegrała. Oczywiście jedziemy do końca. Będziemy teraz z Mają Chwalińską, absolutnie. Maja, pszczółka Maja sobie lata po Paryżu i wygrywa z kolejnymi rywalkami. Już jest w czwartej rundzie Maja Chwalińska. I proszę sobie wyobrazić i przypomnieć, że ona gra od kwalifikacji. To trzy mecze grała jako kwalifikantka właśnie w kwalifikacjach, żeby wejść do pierwszej rundy. I teraz już, a więc ma sześć meczów za sobą. Wygrała z Marią Sakkari. Teraz będzie grała jutro o godzinie 14 z Diane Parym. Natomiast my apelujemy do Państwa i bardzo, bardzo to prosimy. Jeszcze zostało 5 godzin do końca naszej zbiórki, naszego bardzo ważnego czynnika dla radia, a więc tej zbiórki na konsoletę. I zapraszamy dziś do północy, a więc jeszcze jest czas, a więc kiedy obserwujemy różne zmagania w sporcie, I ten mecz towarzyski, który pewnie gdzieś tam Państwo obserwujecie, ale także tenis, ale także inne rzeczy ważne, to pamiętajmy o tym, że właśnie do godziny, do północy, do 24:00 zbieramy na konsoletę patronite.pl/z/konsoleta. Już mamy prawie zebranych dzięki Państwa uprzejmości, dzięki temu, że płyniemy razem po tych falach eteru, a żeby jeszcze lepiej utrzymać się na tym oceanie, wzburzonym czasami, to potrzebujemy nowej konsolety. I Radio Wnet, które kończy 17 lat, właśnie żeby wszystko było dobrze i jeszcze lepiej, jeśli chodzi o technikę radiową, jeśli jesteś naszym słuchaczem i chcesz wesprzeć misję Radia Wnet, dołącz do zbiórki na nową konsoletę. To jest nasza prośba do Państwa. patronite.pl/z/konsoleta. 119 771 zł jest zebranych ze 100 tysięcy. 5 godzin pozostało do końca zbiórki. 652 wpłaty. To można wszystko zobaczyć i prosimy właśnie o to, żebyśmy jeszcze właśnie przez te 5 godzin do 12, tylko do 12 właśnie zapewnili to, że już lada moment ta nasza Łódź będzie pięknie wyremontowana. Ten żółty kolor jeszcze będzie jeszcze bardziej żółty, już taki wpadający w pomarańczowy kolor. I popłyniemy właśnie w tą wielką, piękną podróż już z nową konsoletą. Jest godzina 18.51. Obserwujemy mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Przegrywamy niestety 0-2. Także to, co mówi Iga, to, że przegrała, to jest wszystko tak rzeczywiście dosyć bolesne. Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej wraca do Kielc. To też jest informacja bardzo, bardzo ważna, bo ostatnio Oczywiście no to jest taki, można powiedzieć, dwubiegunowa rywalizacja między Orlenem Wisłą Płock a Industrią Kielce, ale po tych ostatnich sezonach, kiedy to Płoccy Nafciarze wygrywali, teraz żółto-niebiescy z Kielc postawili kropkę nad i, nie pozostawili złudzeń Orlenowi Wiśle Płock i zwyciężyli 36-27, tym samym zdobyli 21. mistrzostwo w historii klubu. A jeszcze uwaga, uwaga, jest informacja w hokeju na lodzie, gdzie brązowe medale po raz pierwszy w historii zdobyli hokeiści Norwegii. I to oczywiście w elicie, w tej najważniejszej rozgrywce hokeja na lodzie. Jeszcze trwa finał, ale właśnie brązowe medale, co jest nieoczekiwane, bo rzeczywiście w tych krajach skandynawskich, oczywiście Szwecja, oczywiście Finlandia, mistrzowie świata, elity, mistrzowie olimpijscy, no teraz już tymi mistrzami elity nie będą, bo nie ma ich w finale, no ale właśnie pozbierali się Norwegowie. Dania zawsze gdzieś tam dobijała się do czołówki, a teraz Norwegowie pokonali Kanadę 3-2 po dogrywce i zdobyli po raz pierwszy w historii medal mistrzostw świata elity. A wielki bój o mistrzostwo 20-20 właśnie pomiędzy tymi niesamowitymi Finami, a więc obrońcy tytułu Finowie i, czy rewelacja, a może taki oczekiwany zespół dla tych, którzy się interesują, Szwajcaria. Właśnie Szwajcaria, Finlandia. Tak wygląda finał. A no właśnie, a my jeszcze mamy chwilkę i może zachęcę Państwa do tego, żeby wejść na nasze media społecznościowe, na portal Wnet.fm, także na nasz kanał YouTube i tam zobaczyć rozmowę, którą odbyliśmy w piątek, a naszym gościem był no ten, którego Państwo dobrze znacie, ale poruszyliśmy takie różne właśnie tematy, takie wykraczające poza piłkę, więc Kazimierz Romaniec, historyk, prawnik sportowy i właśnie zaczęliśmy naszą rozmowę o prawie sportowym. Czy można kupić w Polsce klub, patrząc, no widzę Lukas Podolski, który przejął Górnika Zabrze, tą rewelację Puchar Polski, Wicemistrzostwo Polski od władz miasta i takich sytuacji może być więcej. Oczywiście no, trzeba mieć na to środki, trzeba mieć pieniądze i trzeba też dobrze prowadzić negocjacje. Ale posłuchajmy, co o tym mówi Kazimierz Romaniec.
12: No, po pierwsze, trzeba mieć pieniądze. Po drugie, trzeba mieć trzeba przejść odpowiednią drogę, zaoferować te pieniądze właścicielom klubu. A tu sobie możemy zaraz powiedzieć, że możemy mieć dwojaką sytuację, bo w Polsce właścicielami klubu mogą być osoby prywatne, czy spółki prywatne, tak jak powiedziałeś w przypadku Lukasa Podolskiego, że kupował poprzez spółki, w których on...
10: Holdingi.
12: Tak. No, holdingi spółek, spółki matki, spółki córki. Natomiast też i ciągle jest to przykład w Polsce, no włodarzami klubów, właścicielami klubów są samorządy. Co powoduje, że taka transakcja jest o wiele trudniejsza, o wiele bardziej skomplikowana, o wiele więcej osób jest z nią zainteresowanych i tutaj trzeba oddać samorządom, bo generalnie jest to okoliczność obciążająca przy transakcjach, niewątpliwie. Natomiast trzeba oddać samorządom, że my sobie teraz tak to możemy mówić z naszej perspektywy, bo teraz jest dobry trend w piłce, coraz więcej pieniędzy w piłce napływa, to moglibyśmy szerzej o tym mówić dzięki naszym dobrym ostatnim sezonom w Pucharach Europejskich.
10: Ale odkąd, i tak dalej. Telewizja między innymi jedna, druga tak, przejęła rozgrywki.
12: Tak, natomiast trzeba pamiętać, że niektóre kluby nie istniałyby, gdyby swego czasu samorządy nie wyciągnęły ręki i nie podtrzymały tych klubów, które powiedzmy, mówimy o sytuacjach 10-15 lat temu. I takie kluby jak Śląsk Wrocław, takie kluby jak Piast Gliwice są na przykład ciągle władane przez organa samorządowe.
10: Przez miasto, prawda?
12: Przez miasto. No i to powoduje określone implikacje przy transakcji, która jest bardziej skomplikowana, bo trzeba brać pod uwagę przepisy dotyczące spółek miejskich, bo zazwyczaj spółki miejskie są właściwie tych klubów. Ale to oczywiście nie przeszkadza, prawda? Nie przeszkadza, może ta procedura jest dłuższa. Natomiast co trzeba zrobić? Jak to w ogóle się dzieje, prawda? Trzeba powiedzieć tak, że wzrost znaczenia polskiej piłki nożnej od strony organizacyjnej, może jeszcze się to nie przekłada aż tak na wyniki polskich klubów w europejskich pucharach. One ale są lepsze, wszystko. Ale idziemy do góry. Punkty w rankingu są coraz lepsze. Wprowadzenie Ligi Konferencji dzięki między innymi Dariuszowi Mioduskiemu, ja to zawsze podkreślam, podkreślam, bo trzeba oddać szacunek i trzeba tutaj oddać to, że poprzez działalność jego w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Klubów on stworzył te warunki do przepychania pewnych aspektów korzystnych dla nas. To spowodowało, że coraz większy pieniądz napływa do piłki w Polsce. Przekłada się to na możliwość kupowania coraz lepszych zawodników. Przekłada się to też na lepsze wyniki. I oczywiście przekłada się też na koniec, bo to jest największy kaliber, na zainteresowanie się inwestorów zagranicznych nabywaniem klubów w Polsce. A też przekłada się na zainteresowanie się klubów inwestorów polskich, również klubami w Polsce, bo widzą, że klub może być dźwignią szerszego biznesu. Oczywiście truizmem jest powiedzieć, że powiedzmy mamy tutaj do czynienia z sytuacją taką, że no zazwyczaj klub jest raczej ośrodkiem kosztów niż ośrodkiem zarabiającym pieniądze, ale przy odpowiednim wypoziomowaniu poszczególnych składników w holdingach zarządzających takimi klubami jest możliwe robienie całkiem no, dobrego projektu biznesowego. Także wchodząc do tego, wracamy do tej ścieżki, prawda? No, sytuacja wygląda w ten sposób, że no, ktoś musi tego kontrahenta przynieść, na przykład z zagranicy, i musi być a klub przede wszystkim ten, który ma właściciela i ten klub chce sprzedać, no musi być zainteresowany sprzedażą.
10: Ale też, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale musi być rzeczywiście ten walor tutaj kibiców, musi być zainteresowanie, bo są takie miejsca, gdzie na przykład są pięknie wybudowane stadiony, obrędowane nazwami klubów, a tam są pustki, jak choćby Sosnowiec czy Tychy.
12: Tak.
10: A załóżmy, powiedzmy, I tak przebiega ta rozmowa z Kazimierzem Romańcem. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do naszych mediów społecznościowych, na naszą nową stronę wnet.fm, także YouTube Radia Wnet. Tam także właśnie te wątki sportowe, prawne, prawnicze. Także Mistrzostw Świata, jest nowe wydawnictwo Encyklopedii Fuji i właśnie cała rozmowa z Kazimierzem Romańcem, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Niestety wciąż przegrywamy z Ukrainą w meczu towarzyskim w piłce nożnej we Wrocławiu. Jest 66. minuta, 0-2. Jarmołenko, Jaremczuk z strzelcami bramek jeszcze w pierwszej połowie, no ale powiedzmy, że jest to też okazja do przeglądu kadry, tak to traktuje pewnie trener Jan Urban. A w środę zobaczymy też naszą reprezentację w meczu na Stadionie Narodowym przeciwko Nigerii. Dziś 20:45, wielki mecz o ekstraklasę, Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów. Jutro będzie oczywiście wynik. No i Paris Saint-Germain z pucharem, tym pięknym, z wielkimi uszami, po zwycięstwie nad Arsenalem w finale Ligi Mistrzów. Iga Świątek niestety odpadła z Roland Garros, przegrywając z Martą Kostiuk. Jutro serwisy sportowe od rana. I będziemy się zbliżać też do meczu Maji Chwalińskiej właśnie na Roland Garros. Fryderyk Litwin audycję zrealizował. Dziękuję Grzegorz Milko. Do usłyszenia.

0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: Autopromocja.
2: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
3: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.

0: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
1: To była autopromocja.
2: Anno Domini 1492, Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011, Republika Latina startuje.

Niedziela, 31 maja, 3 minuty po godzinie 19 i przenosimy się jak co tydzień na antenie Radia Wnet do Ameryki Łacińskiej razem z Republika Latina. No i taka będzie dzisiaj, pojawi nam się druga republika, bowiem pojawi nam się Republika Dominikany, bowiem tam dzisiejszego wieczora nasza żółta łódź podwodna planuje dotrzeć. Planuje, proszę Państwa, i tutaj podkreślę Państwu bardzo mocno to słowo. Dlaczego? Dlatego, że brakuje nam nieco paliwka. Tak, żeby Państwo to bardzo ładnie zobrazować. Jeżeli słuchacie tylko Państwa o Radia Wnet stale, no to wiecie, że zbieramy na prezent urodzinowy bardzo praktyczny, to znaczy na nową konsoletę tutaj do nas, do studia, dlatego że stara już powoli zaczyna zawodzić. W związku z tym miło mieć dobrą, nową konsoletę, ale jeszcze jej nie mamy. I dosłownie brakuje nam niecałe 300 zł do tego, żeby osiągnąć nasz urodzinowy cel. To tak jakbyście Państwo płynęli sobie właśnie na przykład na Dominikanę, naszą żółtą łodzią podwodną, albo nawet szybciej lecąc samolotem na przykład z Warszawy do Punta Cana, czy gdzieś powiedzmy do innej miejscowości turystycznej. No i nagle tak by się okazało, że parę kilometrów przed niestety musicie wziąć spadochrony i wyskakiwać z samolotu, no bo po prostu zabrakło paliwa. No więc wszyscy my tutaj w Radiu Wnet, zarówno my jako personel, jako osoby, które prowadzą, realizują i współpracują przy audycjach, jak i nasi goście, będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli tylko uda się osiągnąć ten nasz cel i tych niecałe 300 zł wpadnie do naszej puli, a niedługo z pewnością będziemy cieszyć się nową konsolą. Trzymamy kciuki za Państwa dobre serduszka. A tymczasem mój buenas noches to Majka Bajero, buonanotte senioras i seniores, dobry wieczór Państwa. Ja nazywam się Zbyszek Dąbrowski, zapraszam na kolejne wydanie Republika Latina.

0: No więc proszę Państwa, tutaj Fryderyk mnie poprawił, powiedział, słuchaj chłopie, powiedziałeś zupełnie wszystko nie tak, no więc, znaczy nie to, że nie tak, bo cały czas zbieramy. Cel jest taki, żeby była ładna konsoleta, nie tam byle jaka konsoleta, w związku z tym chcemy dobić do 120 tysięcy. No i mam nadzieję, że Państwo nam pomożecie. W jaki sposób? Ano trzeba wejść na stronę internetową pod tytułem patronite.pl/z/konsoleta i tak po prostu wpłacić drobny datek, o co Państwa bardzo prosimy. Koniec ogłoszenia, przechodzimy do audycji.
1: Będzie wywiad.
2: Jaki?
1: Latynoski.
2: No, z chłopcem z wioski.
0: No i niewykluczone, że dzisiejszego wieczora odwiedzimy kilka wiosek, ale chłopca nie będzie. Za to będzie bardzo miła pani i to z dalekiej Republiki Dominikany, Norma Contreras. Dobry wieczór, buenas noches.
3: Buenas noches.
0: No i dzisiejszego wieczora będziemy rozmawiali o kraju, z którego pochodzisz, czyli właśnie o Republice Dominikany. Esta noche vamos a hablar sobre el país de donde vienes, o sea de República Dominicana. Ale chciałbym się ciebie zapytać, a w ogóle ile czasu tu już jesteś w Polsce? ¿Cuánto tiempo estás en Polonia?
3: Ya tengo acá dos años.
0: I powiedz mi, bo ja zawsze tak, jak mam nowego gościa, zawsze tak pytam... Co uderzyło cię tutaj w Polsce, czego nie ma na Dominikanie, a ewentualnie co byś powiedzmy, czego ci brakuje stamtąd, a co byś chętnie podarowała z Polski Dominikańczykom? A tu jeszcze tylko odpowiem, że przypomnę Państwu, znaczy nie, przetłumaczę tylko po prostu, że nasza pani gość jest w Polsce 2 lata. La primera pregunta que me gustaría hacerte es la pregunta típica que hago a todos los invitados que me visitan por primera vez, a todos los invitados de América Latina, por supuesto. O sea, Polonia y República Dominicana. ¿Qué te falta por acá en Polonia? ¿Qué te sorprendió, primera cosa, aquí en Polonia? ¿Qué te falta de República Dominicana que te gustaría importar para acá? ¿Y qué cosas o qué costumbre te gustaría exportar de Polonia para allá?
3: Bueno, pues mira, al principio el idioma me volaba la cabeza, por así decirlo, porque yo escuchaba, qué sé yo, en el supermercado, en el transporte, y yo decía, pero Dios mío, es que no hay una sola palabra, no hay una sola letra que haga similitud, que yo pueda entender. Al principio eso me, como que me cerraba el idioma. Luego ya pues se volvió costumbre, fui escuchando. Y como dicen en mi país, pues la costumbre hace ley. De tanto que escucha o haces algo, pues te va familiarizando con eso. Algo que me hace falta de mi país, pues obviamente el clima, la comida. República Dominicana y Polonia a nivel de clima es completamente diferente, muy diferente.
0: Es obvio.
3: Entonces... Es eso, la comida, el clima. ¿Y qué exportaría yo de Polonia a República Dominicana? Pues un poquito de esa tranquilidad que yo veo en las calles, en tiendas.
0: ¿En qué sentido?
3: Tranquilidad, veo las personas en silencio, no hay ruido, no hay escándalos. Veo como que todo el mundo está en lo que tiene que estar, como que aquí todo el mundo va a lo que va, nadie está pendiente a lo que está haciendo nadie, nadie se está fijando de nadie, y pues así. Y pues de Dominicana para acá yo traería un poquito más de movimiento, alegría, no sé, como ver más sonrisa en el rostro de las personas. El dominicano por default es alegre, va por la calle cantando, sonriendo, bailando, saludando al perro, al gato, al que conoce, al que no conoce. Y pues eso, porque dominicana, el dominicano es muy, muy empático, muy parlanchín. Parlanchín es como hablador, una persona que siempre quiere estar hablando, siempre está hablando. Te montas en el transporte y aún no conoces a la persona que tienes a tu lado y tú empiezas un tema de conversación, sea de política, de oye, pero ¿dónde vas? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Y así, o sea, pero aquí eso es completamente nulo. Tú puedes viajar 20, media hora con alguien al lado y todo el mundo está con su teléfono, nadie se voltea ni siquiera a mirarte. Y entonces, ¿cómo que eso? Yo traería un poquito de eso acá, a Polonia.
0: ¿Es así como en la República Dominicana no usan celulares?
3: Sí. Claro que sí, usamos teléfono, pero que la persona se miran a la cara, hablan, si tienes a alguien al lado, qué sé yo, en una sala de hospital, en el banco, van a hablar. Sea de lo que sea, van a hablar, pero aquí es completamente diferente.
0: Entiendo. Proszę Państwa, no więc tak, jeżeli chodzi o naszą panią gość, po pierwsze zacznijmy od tego, że na pewno dużym szokiem był język, który jej zdaniem całkowicie jest inny od języka hiszpańskiego. No ja się tutaj z tym nie zgodzę całkowicie, natomiast stwierdziła, że no, nic jej się w polskim języku nie układa, ani litery, ani słowa, że w ogóle nic podobnego tutaj nie ma. Pewnie chodzi tutaj bardziej, bym powiedział, o wymowę, bo tych słów na pewno mamy bardzo dużo wspólnych. Natomiast o czym trzeba też powiedzieć, że no w zasadzie też do tego trzeba po prostu przywyknąć, co nasza pani gość z pewnością robi cały czas. Czego jej brakuje, jeżeli chodzi o Polskę, czego można doświadczyć na Dominikanie, to po pierwsze klimat oczywiście. Zgodzimy się chyba wszyscy, że polski klimat i klimat dominikański no, niemalże całkowicie się różnią, być może poza kilkoma tam dniami w roku. Natomiast tak, mamy jednak duże różnice. No w końcu na Dominikanie zimy nie ma. Pewnie jak tam jest ze 20 stopni, to wszyscy szczękają zębami. Jedzenie na pewno też. Kuchnia dominikańska. Ja myślę, że w ogóle o kuchni dominikańskiej to będziemy sobie zrobić inną audycję. Natomiast to, co z Polski ewentualnie można byłoby podarować Dominikańczykom, to jest pewien taki spokój. Spokój, nasz spokój, taki powiedzmy troszkę ciszy, nie ma takiego, no nie tworzymy jakiegoś, nie jesteśmy ludźmi hałaśliwymi, nie jesteśmy ludźmi jakimiś wywołującymi rozmaite skandale i tak dalej. No, przynajmniej tak generalnie mówiąc, no w porównaniu z Dominikańczykami z pewnością nie. Tutaj też być może można byłoby polemizować na ten temat, zwłaszcza jeżeli byśmy mieli tutaj pewien wysokoprocentowy rekwizyt. Natomiast no myślę, że tak, że jeśli chodzi o Polskę, no mimo wszystko jesteśmy spokojniejszym krajem. Natomiast na pewno nam, Polakom, przydałoby się troszkę więcej życia, troszkę więcej radości, troszkę więcej uśmiechu, troszkę więcej też rozmów, dlatego że tutaj zdaniem naszej pani gość, no jeżeli na przykład powiedzmy jedzie gdzieś tam jakimś środkiem transportu, wszyscy wgapiają się w telefon. Ja nawet się zapytałem, czy to jest tak, że na Dominikanie czy Dominikańczycy nie używają komórek, ale okazuje się, że owszem używają, ale mimo wszystko gdzieś tam jak powiedzmy poruszamy się, nie wiem, chociażby komunikacją miejską, czy tam

komunikacji miejskiej, ale w zasadzie kiedy poruszam się komunikacją miejską, no to rzeczywiście poza jakimiś tam paroma pijaczkami, to bardzo rzadko zdarza się tak, żeby ktoś kogoś zagadnął, żeby zaczęli rozmawiać, zwłaszcza, że no powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli powiedzmy nasze rozmowy zakończą się na tematy polityczne, to albo jest wspólne narzekanie, albo wręcz skakanie sobie do szyi. W związku z tym myślę, że tutaj akurat na tematy polityczne bardzo dobrze, że nie ma aż tylu rozmów, natomiast na pewno trzeba się zgodzić. No, przynajmniej w Warszawie jest tak, że no nie wiem, kiedy ja wsiadam do metra, no to w zasadzie widzę 90% osób, to zwłaszcza osób, które powiedzmy podróżują samotnie, siedzą z nosami w telefonach. Kilka osób powiedzmy rozmawia ze sobą, gdzieś tam pewnie jakichś tam znajomych, a często też bywa tak, że mam i grupkę znajomych, z których też stoją wszyscy, czy siedzą powiedzmy, i każdy też z nosem w telefonie. W związku z tym czasami być może dobrze by było ten nos z telefonu po prostu wyciągnąć i no i cieszyć się obecnością innych osób. Niekoniecznie musimy od razu wszystkich zagadywać, ale nos z telefonu warto wyjąć. Zrobimy sobie krótką przerwę. Może teraz byśmy quizás Anthony Santos le escuchamo una de las canciones que ha enviado para cambiar un poquito el clima. Sí. Dobrze, no to może dwójeczkę poprosimy w takim razie.

0: No to proszę Państwa, przenieśmy się na Republikę Dominikany. Najpierw musimy sobie odróżnić trzy rzeczy. Po pierwsze, Republika Dominikany to jest kraj. Wyspa nazywa się po polsku Haiti, po hiszpańsku Española, albo też historycznie, jeżeli na przykład studiowaliście Państwo odkrycia geograficzne, no to pewnie gdzieś tam Państwu przemknęła nazwa wyspy Hispaniola. To jest historyczna nazwa wyspy, która obecnie nazywa się Haiti, na której leży Dominikana i leży Haiti. Te voy a preguntar, si estamos hablando sobre República Dominicana, hay que dividir. Primero, ¿qué tenemos? República Dominicana como el país. La isla se llama Española.
1: Sí.
0: O en polaco se llama Haití. Haití.
1: No.
0: Pero, históricamente, por ejemplo, en polaco, la isla se llamaba Hispaniola. Entonces, si vas a ver, unos libros sobre los descubrimientos y todo esto, sobre esto, viaje de conquista del Nuevo Mundo, entonces vas a ver ese que la isla se llamaba como Hispaniola.
1: Bueno.
0: Y en la isla hay dos países, ¿sí? Haití y República Dominicana.
1: Paso a explicar. Vamos a iniciar con el génesis de todo esto para que se pueda entender completamente todo lo que vamos a abarcar en esta entrevista. Al principio, antes de la colonización, la isla se llamaba Quisqueya. Ese es el nombre que los aborígenes, los indígenas, ¿verdad?, los primeros pobladores de la isla, llamaron Quisqueya. ¿Qué significa la palabra Quisqueya? Significa madre de todas las tierras. Luego del descubrimiento de Colón.
0: El idioma taíno.
1: Idioma taíno, Quisqueya. Uh-huh. Exacto. Entonces, cuando llega Colón a la isla, hay varios historiadores que sugieren que él llamó la isla la Española, refiriéndose a España, pero en diminutivo. Otros afirman que le puso el nombre de Santo Domingo porque llegó a la isla un domingo. Uh-huh. Haití también es un nombre indígena que significa tierra montañosa, tierra alta o montañosa. Entonces, ya años más adelante, surgen varios nombres y pues llega el nombre de la República Dominicana, que es cuando la República Dominicana logra su independencia de Haití, nuestro país vecino, que es Haití. Porque cabe mencionar que la República Dominicana estuvo bajo la opresión de Haití durante 22 años. Luego de eso.
0: ¿En qué años eso fue?
1: Durante 1492, por ahí va la cosa. Luego de eso llega una orden, se llama Orden Trinitaria, que fue asignada por Bartolomé Colón, que es quien funda la primera ciudad española en América, Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden Los Dominicos, de donde se deriva el nombre de la República Dominicana. Paso a explicar quiénes eran los dominicos. Es una orden o fue una orden.
0: Es.
1: Sí. Es una orden católica que llegó a la República Dominicana, ¿verdad? La religión católica. De ahí se deriva, pues, la religión católica fundada por los dominicos en la República Dominicana. Entonces, República Dominicana no es no es llamada Haití porque pertenece a Haití, sino porque los primeros pobladores de la isla, los indígenas, la denominaron Haití por su significado, que significa tierra alta o tierra montañosa.
0: Bueno, vamos entonces a traducir.
1: Bien.
0: A la señora profesora. Bueno, proszę Państwa, no więc tak, tutaj żeby mieć pewną jasność, jeżeli chodzi o Dominikany i w ogóle o całą wyspę, tak, bo nazwijmy ją powiedzmy Hispaniola, użyjmy tej starej nazwy powiedzmy z czasów kolonialnych. Dlaczego? Dlatego, że będzie nam łatwiej troszkę powiedzmy wszystko wrzucić do jednego worka, bez podziału na Haiti jako wyspę i bez podziału na Haiti jako kraj. Sama wyspa w czasach prekolonialnych, prekolumbijskich, przed konkwistą, nazywała się Kiskeya. Kiskeya w języku ludu rdzennego Tainów, którego już de facto nie ma, którego powiedzmy potomkowie, czy nazwijmy to tak, których krew może powiedzmy tak w pewnej części, czy pierwiastek nazwijmy to, znajduje się w krwi potomków mieszkańców współczesnych Karaibów, zwłaszcza tych Karaibów hiszpańskich, czyli właśnie Republiki Dominikany, Kuby i Puerto Rico. Tak czy inaczej, wyspa nazywała się Kiskeya, co oznacza po prostu przepraszam, matkę wszystkich ziem. Z kolei, proszę Państwa, Haiti też jest nazwą wywodzącą się z języka Tainów. Oznacza albo wysoką ziemię, albo ziemię górską po prostu. Natomiast nazwa wyspy, czyli hiszpańska nazwa wyspy i ta powiedzmy ta tradycyjna nazwa wyspy, czyli Española albo Hispaniola, generalnie została nadana przez Krzysztofa Kolumba, który jako pierwszy dotarł na tę wyspę, oczywiście ze swoimi marynarzami. Oczywiście chodziło, proszę Państwa, o nawiązanie do metropolii, czyli do Hiszpanii, z której Krzysztof Kolumb wypływał. Ale też, proszę Państwa, pojawiła się też druga nazwa wyspy, pod którą zresztą często wyspa widniała, czyli Santo Domingo. Santo Domingo, czyli po prostu nazwa wywodząca się oczywiście od świętego Dominika. Dlaczego akurat Santo Domingo? No dlatego, że po prostu Krzysztof Kolumb dotarł w niedzielę i to w dodatku jeszcze podobno był to dzień święto patrona właśnie, czyli świętego Dominika. Natomiast sama Republika Dominikany, oprócz tego, że była kolonią hiszpańską, w zasadzie stała się państwem niepodległym nieco później, bowiem przez pewien czas był to kraj, który przynależał do Haiti, proszę Państwa, do sąsiada, nazwijmy to tak. I w zasadzie trzeba powiedzieć tak, że był on, znaczy, no, można powiedzieć tak, Dominikana w zasadzie stała się krajem niepodległym dużo, dużo później, bowiem, tak jak przypomnę Państwu, większość krajów Ameryki Łacińskiej stała się państwami niepodległymi, zwłaszcza jeżeli weźmiemy sobie Amerykę Łacińską kontynentalną poza Brazylią, weźmiemy sobie te pohiszpańskie kolonie. Większość krajów uzyskała niepodległość mniej więcej na przełomie drugiej i trzeciej dekady XIX wieku. Dominikana uzyskała niepodległość w wyniku wojny o niepodległość, która rozpoczęła się 27 lutego 1844 roku, kiedy to Republika Dominikany ogłosiła niepodległość od Republiki Haiti, a zakończyła się dopiero 24 stycznia 1856 roku, czyli w zasadzie dopiero mniej więcej od połowy XIX wieku możemy mówić tutaj o niepodległej Dominikanie. No i o czym trzeba jeszcze powiedzieć, proszę Państwa, że jeżeli kojarzycie Państwo Dominikanę z zakonem Dominikanów, to macie Państwo jak najbardziej rację, bowiem można powiedzieć tak, że Dominikanie bardzo szybko przybyli na Dominikanę, oczywiście po to, żeby chrystianizować, żeby nawracać, nazwijmy to w cudzysłowie, miejscową ludność na chrześcijaństwo. Przybyli oni na polecenie brata Krzysztofa Kolumba, czyli Bartłomieja Kolumba. I w zasadzie można powiedzieć tak, że to ten zakon miał największy wpływ, jeżeli chodzi o nawracanie Dominikańczyków. Nie, Dominikańczyków. Proto-Dominikańczyków, może powiedzmy tak, bo oni jeszcze wtedy nie wiedzieli, że kiedyś tam staną się niepodległą Republiką Dominikany. Natomiast przypomnę Państwu, że Dominikanie byli jednym z tych zakonów, który generalnie otrzymał misję chrystianizowania Ameryki Łacińskiej. Ich takim głównym rywalem na początku byli franciszkanie i obydwa zakony niezbyt się lubiły. A ponieważ dzisiejszego wieczora powiedzieliśmy sobie, że będziemy mówić krócej i puszczać nieco więcej muzyki, w związku z tym pora na kolejny kawałek. Quizá Ruby Pérez ahora?
1: Sí, sí, puede ser.
0: ¿Cuál?
1: Cobarde.
0: No to czwóreczkę poprosimy.

0: kontynuujemy más tarde. Sí. Proszę Państwa, no więc tak, tu jeszcze trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, bo nieco Państwa oszukałem, ale wziąłem teraz, sprawdziłem przed chwilą, bo wspominałem Państwu o tym, że większość krajów Ameryki Łacińskiej uzyskała niepodległość mniej więcej na przełomie drugiej i trzeciej dekady XIX wieku i de facto pierwsza niepodległość Dominikany też miała miejsce w trzeciej, na początku trzeciej dekady XIX wieku, bowiem miała ona miejsce 1 grudnia 1821 roku, ale była ona bardzo krótka, bowiem zaledwie trwała 3 miesiące i 8 dni do 9 lutego 1822 roku, kiedy to Dominikana została najechana i podbita właśnie przez swojego zachodniego sąsiada, czyli Republikę Haiti. I później, tak powiem, trzeba było walczyć o tę drugą już prawdziwą, w zasadzie można powiedzieć, niepodległość. Ale ja bym się chciał jeszcze naszego gościa zapytać o jedną rzecz, mianowicie związaną z pierwszymi latami, tymi nazwijmy to oficjalnymi wyspy Hispaniola, mianowicie o pierwszą osadę na terenie hiszpańską, oczywiście na terenie Ameryki Łacińskiej. Hay que decir que si estamos hablando sobre la independencia de República Dominicana, yo lo he checado hace un rato, que porque como la mayoría de los países latinoamericanos, particularmente los continentales, su independencia logró entre la segunda y la tercera década del siglo XIX, la primera independencia de Dominicana también hubo en la tercera década y que duraba solo 3 meses. Hasta cuando el país fue conquistado por su vecino occidental.
1: Sí, sí, esa de la primera independencia que tú hablas ocurrió, fue una independencia, la llamamos la independencia efímera, porque fue muy cortita y no fue de 3 meses, fue de 2 meses y 8 días, me parece. Porque el país también estuvo bajo el dominio, sí, de los franceses. Entonces, luego se libera y dura solamente 2 meses, 8 días libre. Luego de eso entra la ocupación haitiana, que permaneció durante 22 años. En la República Dominicana. Ya más adelante, en 1844, el país logró su independencia definitiva y se convirtió en una nación completamente soberana.
0: En el año 1856. Después de la guerra.
1: No, no, no. 1844.
0: Bueno, tú sabes mejor. Pero me gustaría preguntarte sobre otra cosa, sí, porque podemos decir mucho, podemos hablar sobre la historia, podemos hablar sobre la actualidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, también hay que hablar sobre la primera población establecida por los españoles en América. Hay que mencionar eso.
1: Sí, sí, sí. En 1821, la República Dominicana logra su independencia de España. Ese es un tema, ese es un dato importante, porque por muchos años la República Dominicana estuvo bajo el dominio de los españoles, igual que otros países, porque no solamente Dominicana estuvo bajo el dominio de España, sino otros países también. Pero, como te dije hace un momentito, en el 1844 logra su independencia completa de cualquier mandato de otra nación. De igual manera, la República Dominicana, ha experimentado varios conflictos internos y guerras civiles, así como intervenciones extranjeras, principalmente de los Estados Unidos. Eso fue en 1930, luego que viene el presidente Rafael Leonidas Trujillo al poder, que estableció una dictadura de 30 años, y esa dictadura que termina con su asesinato en 1961.
0: Pero estamos hablando de otras cosas, de las cosas diferentes todavía.
1: Sí, sí.
0: Porque a mí me gustaría eso, que mencionemos un poquito sobre que la isla, o sea, el territorio de la isla Quisqueya, que ahora se llama Española, que por allá habían las primeras poblaciones españolas en el Nuevo Mundo.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno.
0: ¿Cómo se llamaban?
1: En el Nuevo Mundo.
0: En el Nuevo Mundo, o sea, en lo que... O sea, bueno, en el Nuevo... O sea, en nueva parte del mundo que fue descubierta por Cristóbal Colón.
1: ¿La Española?
0: Sí.
1: Sí, sí, la Española. Entonces...
0: Estoy hablando, bueno, yo voy a decirte, estoy hablando sobre la Fuerte de la Navidad y la Isabela.
1: ¿Son la Navidad?
0: Sí.
1: Pero según tengo entendido,
0: Fuerte Navidad y Isabela.
1: Oh, sí, pero esos son nombres, sí, denominados por los españoles.
0: Claro, pero eso, lo que mi intención, eso fue también que mencionemos a los oyentes que en la isla Quisqueya o la Española aparecieron las primeras poblaciones europeas en el Nuevo Mundo, o sea, en lo que ahora llamamos las Américas.
1: Voy para allá porque estaba fuera de ese contexto, pero ya va.
0: Bueno, voy a traducir mientras tanto, ¿no? Proszę Państwa, no więc tak, w ogóle generalnie historia Dominikany była dosyć, była, jest dosyć skomplikowana, dlatego że nie tylko kraj znajdował się, nazwijmy, był częścią kolonii hiszpańskich. Warto również wspomnieć, że tak i nie tylko znajdował się pod okupacją swojego zachodniego sąsiada, czyli kraju Haiti. Natomiast też warto wspomnieć, proszę Państwa, o bardzo szerokich wpływach Wielkiego Brata z północy, czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dlatego, że jeżeli cofnęlibyśmy się pamięcią wstecz o mniej więcej prawie 100 lat, no 80 lat mniej więcej, do około 3, 4, 5 dekady, czyli mniej więcej do połowy ubiegłego stulecia, wówczas też Dominikana znajdowała się pod rządami rodziny Trujillo. No można powiedzieć wprost, rodziny dyktatorów, którzy twardą ręką rządzili krajem, ale o czym też trzeba powiedzieć, że to były też czasy, kiedy to rodzina Trujillo znajdowała się, no można powiedzieć tak, byli oni powiedzmy pod wpływami Stanów Zjednoczonych. I wtedy Stany Zjednoczone, można powiedzieć tak, no, Dominikana była krajem, teoretycznie krajem niepodległym, natomiast de facto bez jakiejkolwiek zgody Wielkiego Brata z północy nic nie można było zrobić. I taka sytuacja trwała do 1961 roku, kiedy to ówczesny prezydent, ¿cómo se llamaba el Trujillo?
1: Rafael Leonidas Trujillo.
0: Rafael Leonidas Trujillo został po prostu obalony. ¿To co, wiemy już coś? ¿Ya sabemos?
1: Sí. Bueno, aclarando, el primer asentamiento español en el Nuevo Mundo fue la Isabela en 1494, en la actual provincia de Puerto Plata. Y luego, después de su abandono, pues el primer asentamiento permanente y la primera ciudad institucionalizada fue Santo Domingo, fundada, como ya habíamos dicho antes, fundada por Bartolomé Colón.
0: ¿En qué año?
1: En 1496. en el margen oriental del río Ozama y trasladada por Nicolás de Ovando a su ubicación actual en 1502. A medida que los españoles se expandieron por la isla, eso es importante, surgieron otros pueblos y villas coloniales importantes. Está Santiago de los Caballeros, en 1495, fundada inicialmente como una fortaleza y luego trasladada a su actual ubicación en el Valle del Cibao. Luego tenemos, si voy muy rápido, me...
0: Eso fue el primer...
1: Ese ya... El primero fue la Isabela.
0: Uh-huh.
1: Ya el segundo es en Santiago de los Caballeros, en 1495.
0: ¿Pero existe todavía?
1: Sí.
0: Existe. ¿En Valle de...?
1: Está ahora en el Valle del Cibao.
0: Uh-huh.
1: Sí. También tenemos a Concepción de la Vega, en 1495. Ojo. Vital durante los primeros años debido a la exploración y yacimiento de oro. También aún existe y lo tenemos. Asua de Compostela, 1504, fundada originalmente cerca de la costa. Fue un centro agrícola fundamental y aún en la actualidad, pues también lo tenemos. También está... Higüey, que es hoy en la actualidad es una de las provincias turística más importante o una de las más importantes de la República Dominicana, fundada por Diego Velázquez en el fértil valle del mismo nombre que acabo de mencionar. Y por último tenemos a San Juan de la Maguana, 1508.
0: Bien. Dobrze, proszę Państwa, znaczy, o czym trzeba powiedzieć też jeszcze jedną rzecz. To właśnie Wyspa Hispaniola i Republika Dominikana obecnie są pierwszymi miejscami osadnictwa hiszpańskiego w Nowym Świecie, czyli po prostu w obydwu Amerykach. A cała historia, proszę Państwa, rozpoczęła się w roku 1900... O Jezu. Jeszcze raz, Anno Domini 1492, tak jak jest w zajawce naszej audycji, kiedy to Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeża Ameryki Łacińskiej. W okolicach Hispanioli jego statek flagowy, czyli Santa Maria, po prostu wziął i się roztrzaskał o rafę. No i coś trzeba było zrobić z tym, z resztkami tego statku, które były z całkiem niezłego drewna, i Hiszpanie stwierdzili, że w takim razie wybudują fort. Fort o nazwie La Navidad, czyli Boże Narodzenie w języku polskim, bowiem cała ta akcja miała miejsce właśnie w okolicach Bożego Narodzenia. Tam powstał taki malutki forcik, umieszczono tam paru Hiszpanów, a cała reszta wróciła poprzez jeszcze kolejne wyspy, wróciła na kontynent europejski. Natomiast kiedy Krzysztof Kolumb dotarł na wyspę po raz drugi, to znaczy w roku 1493, no to się okazało, że tego fortu La Navidad już nie ma. A dlaczego nie ma? Dlatego, że został zniszczony przez tubylców. A dlaczego został zniszczony przez tubylców? Dlatego, że Hiszpanie po prostu byli rozochoceni. No tak jak, proszę Państwa, no... czuli się po prostu panami i władcami całej wyspy. To pewnie przy okazji jeszcze stwierdzili, że skoro są tam sami faceci, to jakiś babeczek też by im się przydało. No, ponieważ raczej nie... nie słynęli z jakiejś takiej gracji i podbojów miłosnych, tylko po prostu wszystko, że tak powiem, brali siłą, czyli kobiety, złoto i co się jeszcze tylko dało. No więc w związku z tym, a było ich tam pewnie kilkunastu, no więc w związku z tym po prostu miejscowi się wkurzyli i napadli na fort i całą załogę wycięli w pień. I kiedy Krzysztof Kolumb dotarł po raz drugi na wyspę, właśnie w roku 1493, okazało się, że Fortu La Navidad już po prostu nie ma. W związku z tym trzeba było stworzyć nową osadę i stworzono pierwszą w zasadzie taką prawdziwą osadę w Nowym Świecie o nazwie La Isabela. Isabela oczywiście nazwa pochodziła od imienia jego protektorki, powiedzmy, politycznej i finansowej, czyli królowej Izabeli Kastylijskiej. Natomiast właśnie Izabelę uważa się za pierwszą osadę, taką prawdziwą osadę w Nowym Świecie. Zresztą ta osada też długo nie wytrzymała. I w 1495 powstało pierwsze miasto, które istnieje po dzień dzisiejszy, czyli Santiago de los Caballeros w dolinie Cibao. Ale też warto wspomnieć o innym bardzo ważnym mieście, w zasadzie chyba najważniejszym mieście, jeżeli chodzi o Dominikanę, czyli Santo Domingo, o którym wspominaliśmy Państwu wcześniej, które na początku zostało założone na wschodnim wybrzeżu rzeki Osama, así se llama el río.
1: Sí, sí, el río Osama.
0: Uno... Osama como Bin Laden?
1: Sí, sí, sí.
0: Rzeki Osama. I później w 1502 roku zostało przeniesione nieco dalej w miejsce, gdzie znajduje się obecnie. Mówimy oczywiście o mieście Santo Domingo. Natomiast też warto wspomnieć, że w początkowych latach konkwisty, no to właśnie Hispaniola była obok Kuby tym najważniejszym miejscem, powiedzmy, jeżeli chodzi o osadnictwo i powiedzmy o bazy takie wypadowe później już na kontynent amerykański. W związku z tym też tutaj warto wspomnieć o innych miejscowościach, takich jak chociażby Concepción de la Vega, które znane, no, zostało założone dlatego, że po prostu znajdowało się w pobliżu kopalni złota i no, miało się stać takim miejscem, powiedzmy, gdzie to złoto będzie pozyskiwane i wysyłane do Hiszpanii. Warto wspomnieć o miejscowości Igwej, która została założona już w początkach XVI wieku przez Diego Velázqueza. Myślę, że też jedną z najważniejszych osób, jeżeli chodzi o podbój Nowego Świata, zresztą gubernatora, o ile dobrze pamiętam, gubernatora właśnie Hispanioli i Kuby, czyli powiedzmy gubernatora tych nowych prowincji, czy w zasadzie prowincji Nowego Świata. I w zasadzie no, można powiedzieć tak, że to właśnie od Dominikany rozpoczął się podbój Nowego Świata. Hiszpanizacja, można powiedzieć tak, Nowego Świata przez Europejczyków. Zrobimy sobie przerwę. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
1: Podemos escuchar a Sergio Vargas. Vete y dile, Sergio Vargas.
0: Czyli trójeczkę poprosimy.
1: Sí.

0: taki napój, który nosi nazwę Mama Juana. I to jest, proszę Państwa, napój, którego tradycje wywodzą się jeszcze od czasów prekolumbijskich, bowiem jako pierwsi zaczęli produkować go rdzenni mieszkańcy wyspy. I to jest napój, który robi się na bazie wyciągu z korzeni drzew różnych i do tego dodaje się miód. I to był, proszę Państwa, to był taki pierwszy napój. Natomiast później, kiedy przybyli Hiszpanie, no to jak wiecie Państwo, Hiszpanie bez wina żyć nie mogą. W związku z tym doszło do takiego, nazwijmy to, metysażu kulturowo, kulinarno-alkoholowego, to znaczy po prostu do Mama Juana zaczęto dodawać czerwone wino. Może niekoniecznie najwyższej jakości, ale w każdym razie okazało się, że ten wywar, ten wyciąg powiedzmy z korzeni drzew i miodu znakomicie miesza się z czerwonym winem i teraz okazuje się tak, że po prostu czerwone wino stało się jednym z elementów właśnie, który tworzy Mama Juana. A jeżeli dla Państwa jest to zbyt słaby napój, można oczywiście też dodać jednego z głównych produktów alkoholowych pochodzących z wyspy, czyli rum. Rum, z którego Dominikana słynie, który jest naprawdę niezły, który zresztą w Polsce też można dostać i to już nawet bym powiedział tych lepszych marek. Z tym, że jeżeli chodzi o mieszanie, no to tutaj de facto wszystko zależy od nas, czy chcemy powiedzmy więcej tego rumu dodać, czy mniej. Czy to ma być zwykły, klasyczny biały rum, czy też na przykład to ma być no ten, nazwijmy to, rum podstarzany w beczkach, który ma zupełnie inny smak niż biały rum, no i który no, na pewno dużo smaku tutaj dodaje. Natomiast Mama Juana generalnie nie chodzi tutaj o to, że Dominikańczycy upijają się se tan embriagando lo dominicano con Mama Juana o es solamente para los fines medicinales.
1: Realmente no es una bebida para embriagarse, pero sí se puede porque, como te mencionaba, se le agrega vino. Ya hay quienes opcionalmente deciden ponerle pues alcohol, que es un poquito más fuerte, y pues sí, se puede llegar a...
0: ¿Cuántos grados tiene?
1: No, pues el grado no sabría.
0: Pero más o menos, no sé, 15, 20, 50.
1: 50.
0: ¿En serio?
1: Sí. En Dominicana se toma alcohol.
0: Sí, yo sé, pero así como... Pero una pregunta, de esta corteza de árboles se hace, o sea, de las raíces, cuando se lo mezcla con miel y que se hace es así como un tipo de... ya de la bebida alcohólica.
1: Es que cuando...
0: ¿Se lo fermenta?
1: Sí, cuando tú agregas miel y vino, es de aquí te muestro la botella, el recipiente, no sé. Todo eso, porque no es que vas a poner la corteza y luego vas a poner la miel y el vino y te lo vas a empezar a tomar. No, tienes que dejarlo por un tiempo determinado.
0: Ok, entonces para fermentarlo.
1: Exactamente, para fermentar, no sé qué tan fuerte lo quiera la persona. Dependiendo de qué tan fuerte, pues se deja ese tiempo, 2 meses, 3 meses.
0: ¿Pero se lo produce como con los alambiques?
1: ¿Alambique?
0: Esa toda esta maquinaria de cobre, etcétera, ¿no? Eso que, como se, por ejemplo, produce el alcohol así tradicional, como, no sé, se produce el mezcal en México.
1: Bueno, lo que pasa es que esta es un poquito diferente. Esta tiene sus cualidades. Como te mencioné al principio, esta nace con la población indígena y que era sin alcohol, solamente era corteza y miel fermentada. Uh-huh. Pues con el tiempo eso destila ese líquido, esa sustancia que tiene ese sabor único, peculiar. Y ya después del descubrimiento, cuando los españoles lo prueban, sí, mira, pienso que es bueno, pero si le agrega un poquito de vino, puede saber mejor.
0: ¿Pero no se lo destila?
1: No. Entonces, ya es

0: es otra parte.
1: O sea, es como pura fermentación.
0: Exactamente.
1: Y ya.
0: Entonces, no, cero.
1: No creo que sea fuerte. No więc proszę Państwa, bo tutaj żeśmy tak rozmawiali a propos mocy tego napoju i w ogóle produkcji, bo tak jak powiedzieliśmy, rdzenna ludność produkowała napój, który był de facto taki nawet nie nalewką, proszę Państwa, bo tam alkoholu nie było. Dopiero kiedy Hiszpanie przybyli, to dodali do tego wina i w ogóle generalnie sama produkcja to nie jest tak, proszę Państwa, że bierzemy ten wywar powiedzmy z korzeni i miodu i dodajemy wina i pijemy. Tylko, że dodaje się po prostu wina i to jeszcze, że tak powiem, musi się przemacerować w związku z tym i przefermentować troszkę, więc ten napój jest nieco mocniejszy, powiedzmy, niż samo wino. Natomiast, bo ja się też pytałem tutaj, powiedzmy, czy on jest poddawany procesowi destylacji po to, żeby po prostu nabrać takiej mocy, jak ma alkohol. Okazuje się, powiedzmy, ten mocniejszy alkohol, nazwijmy to tak, powiedzmy jak, nie wiem, rum, czy tequila, czy mezcal. Natomiast nie, podobno on nie jest poddawany procesowi destylacji, w związku z tym, to jest na pewno jakąś tam swoją moc ma. Można się nim urżnąć. Niektórzy Dominikańczycy i owszem nadużywają tego napoju, natomiast generalnie mówimy cały czas o napoju leczniczym, który służy między innymi, proszę Państwa, na przeziębienia, na problemy oddechowe, na problemy z płucami, ale również jest to napój przeznaczony dla panów, którzy, że tak powiem, chcą nabrać więcej wigoru. I zrobimy sobie przerwę. Vamos a hacer una pausita. ¿Qué escuchamos ahora?
0: Podemos escuchar otra de Ruby Pérez, ¿no? Volveré.
1: Okej, czyli piąteczkę poprosimy.

0: Proszę Państwa, ponieważ tu jeszcze żeśmy sprawdzali tę nalewkę całą, generalnie historia mamachuany rozpoczęła się po prostu od takiej herbatki, powiedzmy, ziołowej, natomiast no teraz można powiedzieć tak, że to jest taka nalewka, ja tutaj też sprawdzałem, ona ma moc mniej więcej od około 30-40%, więc to już jest taki napój, no pewnie w zależności od tego też, jak to jest, powiedzmy, co tam jest dodawane do niego, no ale napój może już mieć swoją moc. Ale proszę Państwa, to nie wszystko, bo jeżeli chodzi o ciekawostki z Republiki Dominikany, no to tutaj okazuje się, że bardzo popularną potrawą na Dominikanie jest tak zwana sopa de miembro de Carey.
1: Sí,
0: por... I poprosimy teraz naszą panią Koś, żeby nam wytłumaczyła.
1: ¿Por qué traigo a la mesa la sopa de miembro de Carey? Pues porque el mango dominicano con los tres golpes, todo el mundo ya lo conoce. La bandera dominicana, que es el arroz blanco, habichuelas rojas guisada y pollo, ya todo el mundo lo conoce. Pero una de las curiosidades menos habladas o conocidas de la República Dominicana es el poder que tiene la sopa de miembro de Carey. Paso a explicarme. Carey es una especie marina, una tortuga, mejor conocida. A ese animalito se le estirpa, ¿verdad?, su pene, y se hace una sopa. Hay quienes...
0: Pero se lo mata, creo, ¿no? O en vivo.
1: No, tiene que estar ya sin vida. Entonces, mira, hay quienes pagan por esa sopa, y tú tienes que asegurarle que de verdad es sopa de miembro de Carey, porque es una sopa que para los hombres es un remedio, es como remedio para muerto. Te vas a levantar, sí, porque sí. Entonces,
0: junto con mamá Juana, eso ya tienes un superhombre, ¿no?
1: Sí, pero miembro de Carey es mucho más potente y poderoso. Tú vas y le comentas a alguien, oye, mira, tengo problema en mi casa con mi pareja o me siento muy cansado. Y si esa persona de verdad es amigo tuyo, te va a decir, ok, bien, yo sé que tú lo que necesitas es una sopa de miembro de Carey, y te va a llevar a un lugar donde realmente tienen la sopa de miembro de Carey, porque vas a ir a un lugar que te la van a vender como si de verdad es, porque hay otro alimento parecido, pero no lo es. Entonces tienes que asegurarte de que de verdad estás consumiendo miembro de Carey para que tu situación...
0: ¿Y cómo se lo puede mejore? ¿Cómo se lo puede checar? Hay que asistir, creo que no, para matar la tortuga, quitarle su lo que sabemos y entonces participar en la preparación de la sopa, ¿no?
1: No,
0: porque así no.
1: Preferiblemente yo
0: mira, o es pura confianza.
1: Vamos, confianza, pero yo, hay alguna experiencia personal, es que una vez fui con un amigo y él dijo, mira, prepárame una sopa de miembro de Carey, pero yo prefiero que tú me traigas acá y yo vea cuando tú le estés estirpando y todo, y entonces ya tú te vas y lo preparas. Y no hay problema, sí, así se puede, pero tienes...
0: ¿Pero de solo de uno o necesitas más?
1: Ah, bueno, ya eso, dependiendo del problema que te...
0: No, porque esa es la pregunta que... bueno... Todavía no son las 11, ¿no? Y antes de las 11 no sé si los niños no nos escuchan, pero bueno, esperando que los niños no hablen español. Pero no creo que el miembro de una tortuga es suficiente grande para hacer una sopa de él. O es chiquito pero fuerte.
1: Es que no tiene que ser una gran cantidad ni grande. Ese es el secreto.
0: Bueno.
1: Ese es el secreto. Bien, dicen por ahí, es un refrán muy popular en la República Dominicana, pues frasco, cuando el frasco es pequeño, el perfume es súper bueno. Entonces, no tiene que ser, solamente tienes que asegurarte uh-huh. de que de verdad estás consumiendo miembro de Carey para que tu problema finalice en cuanto consumas esa sopa.
0: Bien, ¿y qué se agrega?
1: Bueno, pues vegetales, uh-huh. lo que prefieras, patatas, papas, auyama.
0: ¿Puro miembro o miembro con cojones?
1: Miembro con cojones. Tubérculos, se le agrega tubérculos uh-huh. y así, pues para que no esté solamente solo el miembro.
0: ¿Pero el resto de la tortuga no?
1: No,
0: porque sí, como hay, por ejemplo, sopa de tortuga en varios países latinoamericanos, pero creo que es de no. todo. Y así es solamente de esa única... ¿Y qué se hace con el resto de la tortuga?
1: Bueno, si quieres te puedes preparar otra sopa, pero ya sin miembro de carey, porque ya asegúrate
0: que... ¿Para las mujeres?
1: Sí, para las mujeres, pero créeme que de verdad funciona. Bueno. Funciona. Yo lo recomiendo.
0: Piensa verlo, ¿no?
1: Sí, sí.
0: De vez en cuando.
1: Entonces... Eso.
0: Bien, proszę Państwa, no więc teraz takie, przejdźmy do takiej ciekawostki gastronomicznej z Deka, gastronomiczno-leczniczo. Będziecie Państwo za chwileczkę sobie dowiecie się, to znaczy w zasadzie powinniśmy też powiedzieć po godzinie 23, no ale powiedzmy tak, jednym z takich przysmaków tradycyjnej kuchni dominikańskiej, bo generalnie o kuchni dominikańskiej myślę, że też kiedyś sobie zrobimy osobną audycję, natomiast jeżeli chodzi o takie tradycje kulinarno-lecznicze, istnieje takie danie pod tytułem Sopa del Miembro de Carey. Carey, proszę Państwa, tłumacząc na język polski, jest to żółw szylkretowy, który pływa sobie w okolicach Dominikany, między innymi w Morzu Karaibskim. Chociaż ja tutaj też zresztą widzę, proszę Państwa, że to jest w ogóle zwierzę, które jest krytycznie zagrożone wyginięciem. Ale dlaczego, o co chodzi, proszę Państwa? Bowiem jest to zupa z jednej części z tego żółwia, dokładnie z jego przyrodzenia, powiedzmy, tak? I okolic. I to jest, proszę Państwa, no cóż, jak pozyskać, jak zrobić taką zupę? No niestety takiego żółwia po prostu trzeba pozyskać, złowić, zabić, wyciąć mu to i owo. I na podstawie tego później robi się zupę, która jest, do której się dodaje, no tam rozmaite jakieś tam warzywa, i tak dalej, tworzy się po prostu zupę, która jest po prostu takim naturalnym afrodysjakiem, które podobno daje takiego kopa, że potem, że tak powiem, chłop przez miesiąc się, że tak powiem, obłowi i jeszcze na kolejny mu starczy energii i chuci. Natomiast, no to jest rzeczywiście podobno, no taka ciekawostka. To nie jest tak jak, proszę Państwa, zupa żółwia, że w niektórych krajach, między innymi Ameryki Łacińskiej, Karaibów się robi taką zupę. Natomiast to jest zupa tylko z jednej części. Resztę oczywiście też można zrobić z reszty, że tak powiem, pozostałości żółwia. Też można zrobić zapewne zupę czy inne dania, natomiast już nie będą miały ze sobą tej mocy. Ale to jeszcze właśnie ciekawi mnie taka rzecz. Czy ta zupa, jak już powiedziałeś, że ona jest taka wspaniała i tak dalej, no bo ja bym nie chciał też, żeby nasi słuchacze, powiedzmy, no ci, którzy planują wycieczkę na Dominikanę, czy ewentualnie nie planują, ale teraz będą planować, żeby nie okazało się, proszę Państwa, taka rzecz, że ta zupa jest na przykład nielegalna. W związku z tym zapytamy, czy w ogóle produkcja tej zupy jest legalna i kupno takiej zupy jest, powiedzmy, legalne z jednej bardzo prostej przyczyny, że tak jak powiedzieliśmy tutaj, żółw jest zagrożony krytycznie, w dodatku zagrożony wyginięciem. Me gustaría hacerte una pregunta. Si estamos hablando sobre esta sopa de miembro de Carey. Porque he leído que esta tortuga está en peligro de extinción. No sé por qué, quizá ahora mismo tenemos pocas tortugas y muchos dominicanos con fuerzas enormes. Sin embargo, lo que hay que mencionar es que... Estamos hablando de una especie de animal que puede desaparecer. Y entonces va a haber una catástrofe para todos los hombres, ¿no? Sin embargo, me gustaría preguntarte si comprar, producir y comprar una sopa, esta sopa así, es legal en la República Dominicana. O si es así que, bueno, tú conoces a alguien que puede preparar esta sopa y ya, pero normalmente si te vas para un restaurante y pides por una sopa, entonces te van a ver como un loco.
1: Bueno, pues Obviamente no. Si es está en peligro de extinción, obviamente en la República Dominicana somos defensores de la naturaleza y de este tipo de acciones no es aplaudida ni es celebrada allá. Te hice el comentario porque es una sopa muy conocida y que tradicionalmente es muy popular y famosa en la República Dominicana. Obviamente que sí está en peligro de extinción, no creo que sea fácil de conseguir.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: Entonces uno primero tiene que tener mucha ganas, ¿no?
1: Para... Sí.
0: Mejor tomar mamajuana.
1: Que ojo. No es que no la vas a encontrar, sí puede, pero si obviamente está en peligro de extinción, tenemos que crear conciencia.
0: Uh-huh. Pero, como te he preguntado, ¿qué más seguro es conseguir una botella de mamajuana?
1: Sí, mamajuana y camarones.
0: Bien. Y ostiones.
1: También.
0: Un cóctel.
1: Sí.
0: Proszę Państwa, no więc tak, jeżeli chodzi, że tak powiem o to, gdybyście Państwo wybierali się, zwłaszcza Panowie, tutaj na Dominikanę, no i chcieli, że tak powiem, nieco podreperować swoje siły witalne, nazwijmy to tak. Ja osobiście nie zalecam, znaczy tak, zupa z żółwiego przyrodzenia, owszem, jest do nabycia na Dominikanie. To jest danie, które kiedyś cieszyło się dużą popularnością i pewnie nadal cieszy się dużą popularnością. Natomiast no generalnie pewnie jeżeli chodzi o nabycie tego dania, czy konsumpcję tego dania, jest ona pewnie z każdym rokiem coraz trudniejsza. Z jednej bardzo prostej przyczyny, tak jak powiedziałem Państwu, to jest gatunek żółwia, którego jest po prostu coraz mniej, tak? W związku z tym generalnie no nie musimy tutaj koniecznie zjadać zupę z żółwia, którego jest po prostu coraz mniej, no bo no, okej, no 5 minut przyjemności, no może i godzina przyjemności, może i miesiąc przyjemności, ale za to jednego żółwia mamy już na sumieniu, tak? Więc raczej traktujmy to, powiedzmy, jako ciekawostkę tutaj, jeżeli już, że tak powiem, chcemy naprawić odpowiedni sił, to lepiej sobie golnąć lufkę mamachłany. Ewentualnie, jeżeli chcemy spróbować czegoś dobrego, to polecam Państwu tutaj po prostu koktajl z owoców morza, z krewetek, z ostryk i tak dalej. I to też, proszę Państwa, pomaga. I zrobimy sobie kolejną przerwę. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
1: Podemos escuchar a Anthony Santos.
0: Okej, to drugiego Antoniego poproszę.

0: No, ya yo no tengo más nada. Bueno, sí tengo, pero...
1: No dobra, proszę Państwa, to przechodzimy na kolejne, do kolejnych ciekawostek, jeżeli chodzi o Dominikanę. ¿De qué hablamos ahora? ¿Qué propones?
0: Bueno, podemos seguir con el deporte nacional, que es el béisbol. Podría decirte, sin temor a equivocarme, que la República Dominicana es la madre de los peloteros. Es el país donde más peloteros tenemos, ¿sí? El término es...
1: O sea, ¿dónde nació? No.
0: No. Béisbol.
1: O sea, de los peloteros de béisbol, o sea, de los mejores.
0: Sí, los mejores en República Dominicana. Puedo mencionarte a Juan Marichal, Pedro Martínez, Robinson Cano, David Ortiz, José Reyes... Bartolo Colón, entre otros, porque son muchísimos. Entonces, como lo llamamos en la República Dominicana comúnmente, la pelota es nuestra pasión. Ese es el deporte nacional de la República Dominicana. Es muy, muy, muy nuestro. Y también, aparte de eso, podría decirte, ya en término religioso, que la República Dominicana, es bueno, eso es un dato que sí, la mayoría de personas lo sabe porque se refleja y se ha visto. La República Dominicana es un país sumamente creyente, muy, muy fiel a Dios. Y,
1: pero estamos hablando de todavía de béisbol, no de la fe.
0: Ah, bueno, curiosidades también. Pero sí.
1: No, a mí, porque a mí me gusta desarrollar, ¿no? El tema de béisbol.
0: Ah,
1: de
0: bueno, pues,
1: ¿no?
0: Pues seguimos entonces.
1: Para el tema de fe, entonces vamos a pasar por
0: después,
1: otra parte.
0: Ok.
1: Solo traduzco. No, proszę Państwa, jeżeli chodzi o narodowy sport Dominikańczyków, no to w przeciwieństwie do wielu, do większości, myślę, krajów Ameryki Łacińskiej, tutaj sportem narodowym jest baseball. Nie piłka nożna, tylko baseball. Zresztą, proszę Państwa, wydaje mi się, że w ogóle jeżeli mówimy o krajach karaibskich, podobnie sądzę, że jest na Kubie, podobnie sądzę, że jest na Puerto Rico i na pewno podobnie jest w Wenezueli, bo przypomnę Państwu, że mistrzem świata baseballu obecnie jest Wenezuela, a nie Stany Zjednoczone. Natomiast rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o Dominikanę, ta pasja do bejsbola jest, no mówi się tak, że po prostu piłka bejsbolowa jest pasją wszystkich Dominikańczyków i to właśnie podobno z Republiki Dominikany wywodzą się najsłynniejsze nazwiska w historii bejsbolu. Tutaj nasza pani gość nawet wspomniała o nich, no ale powiem szczerze, dla mnie baseball mówi niewiele, w związku z tym też mi powiedzmy te nazwiska też niewiele mówią. Natomiast chciałbym się zapytać, dlaczego to jest akurat baseball? Por qué baseball?
0: Bueno, pues no sé, ese es nuestro deporte nacional. Tú vas por la calle y posiblemente te vas a encontrar varios niños, porque ya desde pequeños están en la calle simulando con el bate y con la pelota, pues porque sueñan con convertirse en grandes peloteros, ya siguiendo el paso de lo que tenemos en la República Dominicana. Y pues eso, la pelota es una pasión. Eso es, nosotros lo vivimos con el alma. No sé si me voy a entender.
1: Sí, lo entiendo, pero...
0: Claro, hay muchísimos otros deportes, pero el béisbol, ese es el que nos mueve.
1: Sí, entiendo, pero ¿por qué es béisbol, no? Esa es la pregunta, porque es casi como una religión, ¿no?
0: Es que como, es como...
1: Si eso tiene algo que ver, no sé, con la historia de Dominicana, no sé, con la ocupación por Estados Unidos, algo así.
0: No.
1: ¿Cómo apareció? ¿Que ese es béisbol y no otro tipo de deporte?
0: Ya te explico.
1: Yo lo traduzco i to lo busca.
0: De acuerdo.
1: Dobrze, proszę Państwa, no to bo się zastanawiałem właśnie, dlaczego ten, dlaczego akurat to jest baseball, dlaczego akurat baseball jest tym takim głównym, prawie że religią, powiedzmy, głównym sportem narodowym Dominikańczyków. Bo rzeczywiście trzeba powiedzieć tak, że dla Dominikańczyków można powiedzieć tak, że jest to no, niemalże religia, tak? Tak jak powiedzmy piłka nożna dla Brazylijczyków. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że to jest sport naprawdę bardzo popularny wśród mieszkańców wyspy, mieszkańców kraju, może powiedzmy w ten sposób. Natomiast no w zasadzie można powiedzieć tak, że już od małego dzieci, no zwłaszcza chłopcy, powiedzmy, ćwiczą grę w baseball, starając się stać się po prostu znakomitymi graczami właśnie w ten sport. Dzieciak, jak ty?
0: Sí,
1: pues. No to teraz nasza pani gość opowie, dlaczego baseball stał się tak słynnym sportem właśnie. Dlaczego to właśnie baseball, a nie inna gałąź sportu stała się tym narodowym sportem Dominikańczyków?
0: Pues. El baseball nació en la República Dominicana a finales del siglo XX, introducido en la...
1: ¿20?
0: 19, perdón, a finales del siglo XIX. Introducido en la década de 1880 por inmigrantes y plantadores azucareros cubanos que huían de la guerra de los 10 años. Cabe destacar que el primer partido se jugó el 25 de septiembre de 1886 en San Pedro de Macorís, enfrentando a los equipos cubanos de Santiago de Cuba y Angelina.
1: Uh-huh.
0: De igual manera, los primeros clubes locales en 1891 se formaron los primeros equipos nativos llamado Osama y Nuevo Club.
1: Uh-huh.
0: Así es como inicia la historia de este deporte que está tan arraigado a la costumbre dominicana.
1: Y así
0: cultura.
1: Podemos decir que le gustó tanto eso a los dominicanos que se convirtió.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bien, y si fueron esos inmigrantes de otros países, entonces es muy posible que fuera otro deporte.
0: Probablemente.
1: Por ejemplo, si fueron los inmigrantes de Polonia, el deporte nacional ahora de los dominicanos sería quejarse por la vida, ¿no?
0: Tradúcelo en polaco.
1: Eso los polacos lo sabemos muy bien sin tener que traducirlo. Pero así.
0: ¿Cómo diría un polaco? Jeb Sumaria.
1: Dobrze, proszę Państwa, no więc tak, jeżeli chodzi, ja sobie przejdę na język polski. Generalnie w ogóle, żeby było ciekawiej, Dominikańczycy zawdzięczają baseball swoim sąsiadom. Cuba está al oriente o al occidente de Dominicana?
0: Oriente.
1: Al oriente. Mm-hmm. Swoim wschodnim sąsiadom, znaczy z sąsiedniej wyspy, nie Haitańczykom. ¿El béisbol es famoso en Haití también o no? No sabes.
0: No.
1: Eso por ahí hay fútbol, ¿no? Creo.
0: Sí.
1: No bo w ogóle generalnie, proszę Państwa, o czym trzeba powiedzieć, tak, jeżeli weźmiemy sobie całą wyspę, no to zobaczymy sobie, że tak, że rzeczywiście wśród Dominikańczyków popularny jest baseball. Wśród Haitańczyków z kolei popularna jest piłka nożna. Baseball niekoniecznie. Natomiast jeżeli chodzi o sam baseball, to Dominikańczycy zawdzięczają go imigrantom kubańskim, którzy przybyli na wyspę, znaczy... emigrantom, uciekinierom w zasadzie z Kuby, którzy przybyli na wyspę pod koniec XIX wieku, mniej więcej na przełomie lat 80. i 90. XIX wieku. Wtedy rozpoczęła się wojna już o niepodległość Kuby i po prostu część Kubańczyków zdecydowało się po prostu uciec z wyspy, przybyli na Dominikanę, a że znali, proszę państwa, że baseball już na Kubie wtedy był popularny, w związku z tym przywieźli ze sobą ten sport. Zresztą ciekawostka jest taka, proszę państwa, że pierwszy mecz w Republice Dominikany, pierwszy mecz baseballa, czy pierwsza rozgrywka, nie wiem jak to tam nazwać, miała miejsce w roku 1886. Natomiast liga, powiedzmy, kubańska liga, taka profesjonalna liga baseballa, rozpoczęła się w roku 1890, ale dwa pierwsze, nazwijmy to, kluby, które pewnie istnieją po dzień dzisiejszy, czy w zasadzie pierwsze mistrzostwa, może powiedzmy w ten sposób, w baseballa, miały miejsce w roku 1907 i wówczas dwa kluby, Osama, ale pisane przez Z, nie przez S, i Nuevo Club walczyły o mistrzostwo wyspy. I później okazało się, proszę państwa, że Dominikańczykom te rozgrywki na tyle się spodobały, że właśnie baseball stał się sportem narodowym. Także jak widzicie państwo, no cóż, tutaj w zasadzie można byłoby powiedzieć tak, że to przypadek jest troszkę, że akurat baseball stał się sportem narodowym Dominikańczyków. Gdyby nie imigranci kubańscy, być może historia sportowa Dominikańczyków potoczyłaby się inaczej. Być może nie, tego nie wiemy. Być może gdyby to byli na przykład imigranci, na przykład, nie wiem, z Meksyku czy z Brazylii, być może byłaby to piłka nożna, a gdyby to byli imigranci z Polski, to pewnie w tej chwili byśmy mogli z Dominikańczykami swobodnie organizować Mistrzostwa Świata w narzekaniu na życie. Zróbmy sobie jeszcze może jedną króciutką przerwę. Vamos a hacer una pausita cortita. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué propones?
0: Podemos escuchar, ya escuchamos a Yuyo Sarante la primera, ¿no? No, podemos escuchar esa.
1: No to jedyneczkę poprosimy.

0: zachodniej części wyspy. No, między innymi również przez różnice kulturowe, bo co z tego, że wszyscy mają prawie te same korzenie, no ale jednak tak, weźcie Państwo pod uwagę. Na Dominikanie językiem oficjalnym jest język hiszpański. Czy w Republice Dominikany, może powiedzmy w ten sposób. W Haiti mamy język oficjalny, język kreolski, czyli język, który jest mieszanką języka francuskiego i rozmaitych narzeczy, głównie afrykańskich. Poza tym mamy też język francuski. Poza tym podobno Haitańczycy, wbrew pozorom, mimo tego, że są ubogimi ludźmi, no to jednak są podobno bardzo inteligentni i też różne, że tak powiem, do różnych rzeczy zdolni. Natomiast generalnie no na pewno jest to poważna relacje, powiedzmy, relacje dominikańsko-haitańskie nie są łatwe, zwłaszcza, że weźcie Państwo pod uwagę, że Dominikana jest krajem żyznych ziem. Haiti jest krajem zniszczonym. Zniszczonym przez nieumiejętną gospodarkę. Zniszczonym. To w zasadzie byśmy musieli powiedzieć tutaj o całej historii zachodniej części wyspy. To na pewno jest to kraj bardzo nieszczęśliwy. Natomiast tutaj już podsumowując, tak, istnieją pewne tradycje zbliżone do voodoo, natomiast to nie są tradycje dominikańskie, to są tradycje zaszczepione przez Haitańczyków, bo owszem, w obchodach Wielkiego Tygodnia mamy powiedzmy nawiązanie do męki i śmierci Chrystusa i też odbywają się rozmaite, nazwijmy to, przedstawienia, ale takie przedstawienia mają miejsce w zasadzie w każdym kraju Ameryki Łacińskiej, mniej lub bardziej, zwłaszcza w tych takich społecznościach dużo bardziej tradycyjnych. Natomiast, o czym trzeba powiedzieć, że te przedstawienia, które jakoś wiążą się no właśnie z tymi zwyczajami, jeżeli chodzi o voodoo, one mają korzenie haitańskie, nie dominikańskie. Ja myślę, że dużo rzeczy jeszcze pozostało do opowiedzenia, bo no też nie ukrywam, że jeżeli chodzi o Republikę Dominikany, no w zasadzie mało żeśmy dotychczas w Republika Latina opowiadali o tym kraju. W związku z tym, jeżeli tylko nasz gość, nasza pani gość będzie chciała jeszcze kiedyś nas odwiedzić, to bardzo serdecznie zapraszamy. Póki co bardzo dziękuję za odwiedziny. Przypomnę, że naszą panią gość lub jak kto woli, używając nowocześniejszego języka polskiego, panią gościnią była Norma Contreras. Bardzo dziękuję. Muchas gracias por visitarnos, por contarnos sobre República Dominicana. Y bueno, todavía no hemos tocado, en mi opinión, todavía no hemos tocado suficientes temas sobre la República Dominicana.
1: Sí,
0: no
1: sí.
0: En las emisiones de República Latina, no solo contigo, sin embargo, también en las anteriores. Entonces, sí, un día vas a tener ganas de contar un poco más sobre el país de donde vienes. Con mucho gusto te invitamos.
1: Pues claro que sí, yo súper encantada y agradecerte por la oportunidad, por recibirme aquí y traer un poquito de lo que es mi país acá, a Polonia. Y nada, en resumen, la República Dominicana es un país lleno de vida, de color y de alegría. Pues...
0: A lo contrario de Polonia.
1: Sin temor a equivocarme y sin que me maten los polacos, sí.
0: No, eso, bueno, vida tenemos de vez en cuando, colores de los colores tenemos solamente gris y alegres no somos, ¿no?
1: Sí, no, es increíble el sentido del humor, cómo son tan fríos, cómo, o sea, ¿todavía estamos al aire, sí?
0: Sí.
1: Pues no, nada. Es un país muy bonito. Pero sí, es sorprendente.
0: Pero falta la alegría. Eso, y sí. Eso es la cosa que debemos estudiar, aprender de los latinos. No solamente de la gente de la República Dominicana, sin embargo, de todos.
1: Sí, entonces es... Por ejemplo, para mí, para mí, que yo soy una dominicana de pura cepa, como decimos allá, que es dominicana, dominicana, es un poquito complicado, como

0: tener que medirme, porque yo soy muy, muy alegre, muy de cantar, muy de bailar, muy de hacer bromas, y a veces mi esposo me dice, ¿estás loca? ¿Estás en la calle? Compórtate. Pero si no estoy haciendo nada malo. Entonces es como así, porque todo el mundo está en silencio, todo el mundo está tranquilo y no sé, pero en dominicano eso es normal, completamente
1: pero
0: normal.
1: Pero fíjate que los polacos pueden parecer estar reservados, sin embargo, si conocemos a alguien mejor, abrimos nuestros corazones y nuestra nevera. Y con eso vamos a acabar la emisión, ¿ok?
0: De acuerdo.
1: Sale. Dobrze, proszę Państwa, no więc rzeczywiście o czym trzeba powiedzieć, Dominikana jest krajem pełnym życia, kolorów i radości. W Polsce niestety dominuje kolor szary. Życia mamy jakie mamy, lubimy na nie narzekać. Radośni też raczej nie jesteśmy, przynajmniej jeżeli sobie porównamy to z Dominikańczykami. I generalnie od naszych gości z Ameryki Łacińskiej tej radości życia powinniśmy się uczyć, czego Państwu serdecznie życzę, bo to naprawdę nie jest nic złego, a wręcz przeciwnie, naprawdę radość w życiu. Ja wiem, że życie nam pozwala, że tak powiem, często daje w skórę. Ale jak wiecie Państwo, jak mówią, powtórzę jeszcze raz, to o czym mówi inna nacja karaibska, również hiszpańskojęzyczna, mianowicie Kubańczycy, którzy też są w końcu, było nie było, mocno doświadczeni przez życie. Co z tego, że możemy mieć cały dzień do luftu, kiedy wieczorem i tak będzie fiesta, czego Państwu serdecznie życzę. I jednocześnie bardzo chciałbym podziękować za odzew z Państwa strony, bowiem mam nadzieję, że nasza zbiórka zakończyła się sukcesem i że nowa konsoleta, znaczy wiem, że się zakończyła sukcesem, ale mam nadzieję, że nowa konsoleta niedługo u nas się pojawi, a to wszystko dzięki Państwa wsparciu, za które bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. I dziękujemy, że jesteście z nami i dziękujemy również, że interesuje Was Ameryka Łacińska. Przynajmniej ja, nasi goście, a myślę, że również cała załoga Radia Wnet też za to dziękuję. Póki co bardzo dziękuję również Fryderykowi za realizację dzisiejszej audycji. Dziękuję wszystkim Państwu za wysłuchanie dzisiejszego wydania Republika Latina. Za tydzień, o ile nic się nie zmieni, ale jeszcze nie mam tego potwierdzonego muzycznie, też karaibsko, ale bardziej kolumbijsko. Ale to potwierdzę Państwu w najbliższy czwartek, jak potwierdzę to z naszym potencjalnym gościem, który przynajmniej odgrażał się, że się pojawi w najbliższą niedzielę. A czy się pojawi, to wszystko zobaczymy. W czwartek o godzinie 20 Tres por Tres i ciekawostki z Ameryki Łacińskiej. A póki co życzę Państwu wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. To lo mejor para la semana que viene. Buenas noches.

0: radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
1: República Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.
2: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
3: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
2: To była autopromocja.
5: Budzisz się i słuchasz.
6: Radio Wnet.

Y'all niggas got me hot.

0: Autopromocja.
1: A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od poniedziałku do czwartku, od 6 rano. Do usłyszenia wnet. Małgorzata Kleszcz.
0: To była autopromocja. Autopromocja.
2: Studio Stoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
0: To była autopromocja.
3: Wrocław 96 i 8 FM.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj 9 odcinek, wiek 17. Zaczyna się odpokutowaniem strasznej winy, jaką na siebie ściągnęli koroniarze, oddając Turkom Kamieniec Podolski. 10 listopada 1673 roku hetman Jan Sobieski zgromadził armię polską. Przyszedł mu na pomoc mimo niechęci hetman Pac z armią litewską pod Chocimiem. Tam całą noc stała armia, no i oczywiście Turcy musieli stać w gotowości. Tyle tylko, że ranek był potwornie zimny. I kiedy zaatakował tych zdrętwiałych Turków husarią Jan Sobieski, Turcy byli praktycznie bezbronni. Padł cały hufiec Janczarów. Opisał to trochę z przesadą Sienkiewicz w ostatnich rozdziałach ostatniego tomu trylogii w Panu Wołodyjowskim. Bitwa pod Chocimiem była wygrana z takim sukcesem, że w zasadzie to przewyższa Wiedeń, gdyby nie to, że Wiedeń został uratowany, a Chocim zdobyty. Następna towarzysząca temu bitwa to jest nieprawdopodobna obrona Trębowli od 21 września do 5 października, no prawie dwa tygodnie, w których kilkusetosobowa załoga, no przysłowiowych 300 Spartan Chrzanowskiego broniło niewielkiej, ale za to o potężnych murach twierdzy przed kilkudziesięciotysięczną armią słynnego szejtana. Tak nazywał się ten pasza, który ruszył wtedy na Podole. I gdy Chrzanowskiemu opadły ramiona, był już poważnie ranny, zbroję jego przywdziała Anna z Firlejów Chrzanowska i ruszyła do ataku, ścierając swoją szablę z szablami Turków. No, Turcy jak spostrzegli, że to kobieta, to bali się paść z jej ręki, bo wtedy nie dostaje się człowiek do raju. W każdym razie wszystkich pozrzucała z murów i twierdza ocalała. Dodam tylko, że to była pierwsza twierdza, która zatrzymała po upadku Kamieńca pochód islamu wewnątrz Europy. Od czasu upadku Ani, stolicy Ormian, Konstantynopola, wreszcie Belgradu i na koniec Kamieńca, Trębowla okazała się niezwyciężona. Wiedeń. Wiedeń przeszedł do legendy, więc długo nad nim się nie trzeba rozczulać. Bitwa składała się z dwóch faz. W pierwszej ruszyła piechota, która zepchnęła Turków z wzgórz i winnic tak zwanego Grinzingu, a wreszcie z Kalenbergu, gdy wyszła z lasu polska kawaleria i powiewały polskie flagi. Wezyr Kara Mustafa, dowodzący, zorientował się, że nie w tym miejscu są główne siły, zaczął przerzucać swoich janczarów z prawego skrzydła na lewe, co wywołało bałagan w wojsku tureckim. Część myślała, że janczarowie uciekają, no to też trzeba uciekać. I rzuciła się do ucieczki. Wykorzystał to król. Jednym okiem spostrzegł, że bałagan sprzyja jego sytuacji. I nakazał na godzinę 17 ustawienie całej kawalerii, jaką w ogóle dysponował. 35 tysięcy ludzi i koni, razem 70, stanęło w jednym szyku. Najpierw ruszyła husaria Zbrożka, która przetarła teren. Zorientowała się, że konie husarii, skacząc w jednym momencie, przeskakują słynne murki winniczne. Następnie o godzinie 18 na skinienie króla ruszyła największa szarża kawaleryjska XVII wieku, która zmiotła Turków z powierzchni wiedeńskiego terenu. Wiedeń został uratowany prawie w ostatniej chwili. Gdyby wysadzono prochy pod nim, byłaby klęska. No i zakończyło wojnę z Turcją słynne zwycięstwo Austriaków i Węgrów 11 września 1697 roku, już bez udziału Polaków, w bitwie pod Zentą, dzięki której odzyskano cały Siedmiogród i Banat z Wojewodiną. W XVIII wieku, 8 lipca 1709 roku, w Szwecji był 28 czerwiec, pod Połtawą Karol XII został rozgromiony, mało powiedziane, rozniesiony w puch przez pułki, świeżo zresztą zorganizowane, Piotra I, który po tej bitwie stał się Piotrem Wielkim. No i wreszcie na kontynencie amerykańskim od 17 września do 8 października obroniła się Saratoga 1777 roku. Stany Zjednoczone zawiązane do wojny o niepodległość rok wcześniej, 4 lipca 1776 roku, ocalały, aby 6 lat później w 1783 wygrać wojnę z Brytyjczykami o swoją niepodległość. Dziękuję Państwu za uwagę.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Dzień dobry, znowu Joanna Rawik i dziewiąta już piosenka z listy 17 piosenek na 17-lecie. Grzegorz Turnau. Bez niego nie może się obyć. A powód jest bardzo prosty. Otóż ja się dowiedziałam wiele lat temu, kiedy pracowałam w takiej prywatnej uczelni, gdzie był bardzo, tak, w Instytucie Studiów Podyplomowych, tam była bardzo silna wyższa matematyka, więc ja się wgłębiłam w te matematyki, w dodatku prowadziłam koncert na otwarcie 55. Kongresu Dydaktyki Matematyki, kiedy to pani profesor, jak ona się nazywała, oj, w tej chwili mi wyleciało z głowy, pani profesor była z Berlina i powiedziała, a teraz zapraszam na łatwiejszą formę matematyki, jaką jest muzyka. I ja prowadziłam ten koncert z orkiestrą tamtejszej filharmonii, a już mi wcześniej dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych powiedział, jest pan profesor Stefan Turnau, jest to jeden z wybitnych matematyków naszych, logik, ojciec Grzegorza Turnała. No i ledwo się koncert zakończył, oczywiście odą do radości, a jakże z udziałem chóru uczelnianego, ktoś otwiera drzwi za kulisami z widowni, wchodzi bardzo elegancki pan w garniturze z muszką i mówi, pani pewnie nie wie. Ja mówię, a właśnie, że wiem, pan profesor Turnau. I uwielbiam jego syna Grzegorza, w którego muzyce jest jednak pewna taka ścisłość matematyczna. I to jest jedna z piosenek, które często nadaję w wykonaniu pana Grzegorza. Właśnie Cichosza. Posłuchajmy.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Witam serdecznie na 17 piętrze. Przypomnę, że robimy przegląd tych głównych wydarzeń międzynarodowych z ostatnich 17 lat. I ten rok 2017, przy którym jesteśmy, zaczął się z impetem, z przytupem, ponieważ w styczniu właśnie 2017 roku Donald Trump został zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego wybór na właśnie prezydenta w 2016 był wielkim szokiem, ale ten rok 2017 to był właściwy początek jego pierwszej kadencji i ta pierwsza kadencja pod wieloma względami była bardzo odmienna od tej drugiej kadencji, którą obserwujemy teraz. To była zupełna nowość. Donald Trump kompletnie zrewolucjonizował sposób uprawiania polityki zagranicznej, ale ta pierwsza kadencja to był także czas, w którym Donald Trump uczył się trochę tej polityki zagranicznej, chociaż tutaj na pewno te analizy są bardzo różne, to też oczywiście w kontekście tego, co dzieje się w tym momencie, jak wygląda aktualnie polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, czy jest ona lepsza, czy gorsza, no to tutaj analizy już są różne, oczywiście w zależności od tego, kto ma jakie poglądy polityczne, ale Stany Zjednoczone to jedno, Bliski Wschód to drugie, Bliski Wschód, na którym właśnie Stany Zjednoczone również były zaangażowane, ponieważ od roku 2014 na pograniczu syryjsko-irackim powstało państwo islamskie, którego istnienie miało ogromny wpływ na Europę pod wieloma względami. Oczywiście przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa, ponieważ mówimy tutaj o obszarze, który znajduje się relatywnie blisko od wybrzeży europejskich, ale również dlatego, że do tego państwa islamskiego zmierzały całe grupy Francuzów, Niemców, Brytyjczyków pochodzenia imigranckiego, pochodzenia arabskiego, czy też nie tylko ogólnie muzułmańskiego. Jechali tam, aby walczyć o powstanie tego państwa i utrzymanie tego państwa islamskiego, które w pewnym momencie było bardzo obszerne, bardzo duże. Pod kontrolą państwa islamskiego znalazły się chociażby takie miasta jak Mosul czy Raqqa. No ale rok 2017 to także ten moment, w którym zaczęła działać już ta koalicja anty-ISIS, której udało się odebrać, pozbawić państwo islamskie znaczną część kontrolowanych terytoriów, ale to nie jest historia niestety, która się zakończyła. Oczywiście w pewnym momencie państwo islamskie straciło i Mosul, i Raqqa oraz większość tych terytoriów. Lider państwa islamskiego al-Baghdadi został zabity, ale państwo islamskie, te gdzieś tam uśpione komórki tej organizacji nadal istnieją i aktualnie można powiedzieć, że próbują się przebudzić w kontekście rozwoju wydarzeń politycznych, szczególnie w Syrii. Ale rok 2017, ponieważ mało mówimy o Afryce, a jednak Afryka to także duże zmiany w tym czasie. W Zimbabwe w roku 2017 od władzy odsunięto długoletniego przywódcę i kontrowersyjnego przywódcę Roberta Mugabe. Robert Mugabe później zmarł, ale to także była istotna zmiana w państwie, które znalazło się w katastrofalnej sytuacji humanitarnej, które w zasadzie do tej pory się nie odbiło. No i wreszcie, jeżeli mówimy o społeczeństwie i kulturze, to jest rok 2017, w którym rozwinął się ruch Me Too. To po oskarżeniach wobec producenta filmowego Harveya Weinsteina zaczęły się ujawniać

polityki i tego, w jaki sposób ludzie głosują, to raczej by wskazywało, że w tym momencie mamy odwrót od tych haseł, no promowanych między innymi przez ruch MeToo. To był rok 2017.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz 9. Konstanty Ildefons Gałczyński, Wróbelek. Wróbelek jest mała ptaszyna. Wróbelek istotka niewielka. On brzydką stonogę pochłania. Lecz nikt nie popiera wróbelka. Więc wołam. Czyż nikt nie pamięta, że wróbelek jest druh nasz, szczery? Kochajcie wróbelka, dziewczęta. Kochajcie do jasnej cholery.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tak, orzeczy szef muzyczny Radia Wnet w 17. rocznicę Radia Tomasz Wybranowski, wasz Wybran. No i bowiem tak, są piosenki, które często rodzą się dwa, a nawet i trzy razy. Najpierw wtedy, gdy zespół nagrywa je w studiu, a potem drugi raz, kiedy ktoś naprawdę je usłyszy o jakimś czasie. Tak właśnie było z piosenką Birds grupy Coldplay. To jedna z umiłowanych grupy Krzysztofa Skowrońskiego. Utwór ukazał się pod koniec 2015 roku na albumie A Head Full of Dreams, siódmej studyjnej płycie Chrisa Martina i spółki. To był moment szczególny. Coldplay po introwertycznym i melancholijnym Girl Stories nagle otworzył okna. Nowa płyta była kolorowa, pełna światła, stadionowej energii i wiary w to, że muzyka może jeszcze ludzi podnosić na duchu. No i Chris Martin mówił wtedy, że chcieli stworzyć coś kolorowego i podnoszącego na duchu coś, przy czym człowiek może przestępować z nogi na nogę i rzeczywiście album stał się światowym sukcesem. Ale Birds, czyli ptaki, żyło trochę w cieniu, nie było nawet singlem, nie stało się od razu hymnem radia, płynęło gdzieś obok głównego nurtu tej płyty. Cichsze, bardziej powietrzne, delikatniejsze od reszty materiału i może właśnie dlatego tak dobrze pasowało do Radia Wnet wówczas, bo Radio Wnet zawsze miało słabość do rzeczy, które nie krzyczą, szepczą, są trochę ekscentrycznie melancholijne, kontemplacyjne. No, w roku 2017, ponad rok po premierze albumu Birds, zaczęło regularnie wracać na antenę. No i spodobało się Krzysztofowi Skowrońskiemu, a kiedy jakaś piosenka naprawdę wpada mu w ucho, to nie traktował jej jak muzycznego tła. W radiu Wnet utwory żyją, wracają, nabierają znaczenia. No i budowały atmosferę poranka, drogi, rozmowy albo wieczornej audycji. I właśnie tak Birds grupy Coldplay stał się radiowym hitem. Nie dzięki wielkim kampaniom, nie przez listy przebojów i nie dlatego, że podpowiadał to algorytm, bo wtedy algorytmy też raczkowały. Po prostu ktoś w radiu usłyszał w tej piosence coś prawdziwego. Ktoś, czyli ja, wasz Wybran. I to był utwór idealny do jazdy przez Polskę o świcie do pustych ulic Warszawy po 6 rano do stacji benzynowych między Radomiem a Kielcami, do momentu, kiedy człowiek siedzi sam za kierownicą i przez chwilę ma wrażenie, że świat jeszcze nie zdążył przyspieszyć. A Birds ma w sobie tę lekkość i nostalgię jednocześnie. No i w tamtym czasie media coraz bardziej zamieniały emocje w tempo. Wszystko miało być natychmiastowe, krótkie, mocne, głośne. Internet przyspieszył rozmowy, polityka przyspieszyła emocje i przyprawiała nas o palpitację serca, co jest i do dziś, a ludzie coraz częściej reagowali zamiast słuchać. A Radio Wnet nadal słuchało, to była ogromna różnica w redakcji, w legendarnym gmachu pasty. Muzyka nie była przerywnikiem między wiadomościami, bywała częstą opowieści o Polsce i o nas, o nastroju i czasie. A Birds idealnie w ten nastrój trafiała. Może dlatego słuchacze zaczęli o ten utwór pytać, czasem pisali na mediach społecznościowych, a niektórzy pierwszy raz usłyszeli tę piosenkę dokładnie w Radiu Wnet, choć album miał już ponad rok od premiery. Bo jak mawiam, są piosenki, które stają się hitami świata, szlagierami przestrzeni,

No i są takie, które stają się częścią czyjegoś życia. A Birds grupy Coldplay, Chrisa Martina, należał zdecydowanie do tej drugiej kategorii. Rok pański 2017, Coldplay, nagranie Birds z albumu niezwykłego, panie i panowie, do którego czasem jeszcze wracam. Jego tytuł A Head Full of Dreams.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Proszę Państwa, 17 piętro. Jesteśmy znów na 17 piętrze i znów Konrad Mędrzecki prowadzi do swoich, do jednej z 17 komnat Ashmolin. To jest takie muzeum w Oksfordzie. Miałem ten zaszczyt i przyjemność być w tym muzeum w tym roku i bardzo uprzejmie chciałbym polecić. To jest takie muzeum, to jest pierwsze na świecie muzeum, które zostało utworzone na terenie uniwersytetu. Pierwsze na świecie muzeum uniwersyteckie, tak się mówi oficjalnie. Piękne wejście z kolumnami greckimi. No i w środku czekają nas piękne, wspaniałe opowieści pod tym tytułem, że można zobaczyć cudowne obiekty, nie tylko malarstwa, ale też sztuki, na przykład wapienny relief królowej Nefertiti. To przykuł moją uwagę. To taki pęknięty jest on, bardzo, bardzo, bardzo stary. No wiadomo, mieli Państwo, że to jest czas bardzo, bardzo wielki. W ogóle dużo jest tam, sporo. No to nie jest British Museum, gdzie po prostu samych waz greckich jest po prostu chyba 50 sal i wszystkie wypełnione sale tam gablotami z wazami greckimi. W Oksfordzie mniej, ale piękne, piękne, piękne, szczególnie też poza reliefem królowej Nefertiti, to taka głowa kamienna kobiety z takimi włosami, mieli Państwo, w kamieniu. Wspaniałe. Oczywiście nie brakuje malarstwa i Paolo Uccello. To zawsze zwraca na moją uwagę, bo wspaniały obraz Święty Jerzy ze smokiem z kolekcji Lanskorońskich, który został sprzedany i teraz można go oglądać w Londynie. Natomiast polowanie, piękny obraz Paolo Uccello znajduje się właśnie w Oksfordzie. Giorgione. Giorgione to pamiętają Państwo prawdopodobnie z Akademii w Wenecji. Tam jest ten słynny obraz burza. Tutaj z kolei religijny obraz Giorgione, nauczyciela Tycjana, wspaniały obraz Madonny czytającej z dzieciątkiem. Ona ma takie malutkie dzieciątko, siedzi sobie na stoliku, a Madonna w takim niebieskim stroju czyta książkę też ciemną. Jest Rubens, bardzo dobry obraz. Z kolei pejzaż z wieżą zamkową można sobie popodziwiać, podejść spokojnie. Tam nie ma takich tłumów. To jest bardzo przyjemna rzecz, bo na przykład w niektórych muzeach, takich jak Uffizi we Florencji, to tam cały czas trzeba się przedzierać do tych obrazów i nie można ich pokontemplować, a właśnie w Oksfordzie można spokojnie sobie pooglądać. Dlatego bardzo, bardzo polecam. Jeszcze kilka takich przykładów. Tiepolo, taka jest bardzo znany obraz. Pamiętam w albumach, jak przewracałem albumy, zawsze ten obraz młodej kobiety z papugą przyciągał moją uwagę. Tym bardziej, że tam jest taka odsłonięta pierś tej kobiety i zaróżowione policzki. Giovanni Battista Tiepolo. Bardzo uprzejmie Państwu polecam. Ostatnio w Wielkiej Brytanii też widziałem w różnych innych muzeach Camille Pizarro, a właśnie jest tam w Oksfordzie Joanna trzymająca wachlarz. Taki tytuł jest tego obrazu i to jest bardzo piękny, mili Państwo. Obraz na koniec, wspomnę o dwóch obrazach Renoira. Jest taki akt bardzo znany oraz ogród na Montmartre. Piękne dwa obrazy strzelające kolorami w oczy po prostu w taki sposób, że nie można przejść obojętnie. A to wszystko, proszę Państwa, w Oksfordzie, w pierwszym uniwersyteckim muzeum na świecie i ono się nazywa Ashmolin. Bardzo Państwu uprzejmie polecam i jak to bywa często, bardzo łatwo tam się znaleźć w takim muzeum angielskim. Anglicy mają to do siebie, że za wielkie muzea, wspaniałe muzea nie trzeba płacić, no chyba, że mamy do czynienia z wystawami czasowymi i tam akurat jak ja byłem, to była właśnie egipska wystawa czasowa i za to już trzeba było płacić. Piękne miejsce, pięknie położone, bardzo niedaleko Kościoła Polskiego w Oksfordzie. do Oxfordu. Trzeba lecieć i będzie bardzo blisko z lotniska Stanford, 40 minut, niewielki nawet koszt i później już po zwiedzeniu Oxfordu albo w trakcie zwiedzania Oxfordu albo przed zwiedzaniem Oxfordu w całej okazałości bardzo polecam to muzeum. Dziękuję bardzo.
0: 17 piętro.
2: Nocne powtórki w net.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Witam Państwa w 10 odcinku. Jesteśmy już w epoce rewolucji francuskiej i Napoleona. Tu bitew nie brakowało, a wybór jest bardzo trudny. Pierwszą i wszędzie wspominaną bitwą, chociaż nędzną z przebiegu, ale ważką w wydarzenia, które po niej nastąpiły, była bitwa pod Valmy na pograniczu Lotaryngii i Szampanii. 20 września 1792 roku doszły tam pułki pruskie z armią hanowerską, idące, no mówiąc delikatnie, z odsieczą royalistom francuskim, którzy zostali razem z królem Ludwikiem XVI wyaresztowani i właśnie ścinano im masowo, chociaż może jeszcze w tym czasie nie tak masowo, głowy. Tamto, ku zdziwieniu wszystkich, po bombardowaniu artyleryjskim i niewielkim ataku na bagnety, armia pruska po prostu zrobiła w tył zwrot i odmaszerowała. Dlaczego? Dlatego, że wolała zdobyć Poznań, Gdańsk i Toruń na wschodzie, a nie jakieś francuskie tereny, gdzie nie miała większego interesu. I w ten sposób nasza wojna o obronie Konstytucji 3 maja uratowała rewolucję pośrednio francuską. Bitwa temu towarzysząca to już jest bitwa, pierwsza wspaniała bitwa Napoleona. 14 czerwca 1800 roku. Napoleon, który powrócił z Egiptu cichcem, statkiem udającym rybacki, trafił błyskawicznie do Paryża, zrobił przewrót 18 Brimera, zorganizował armię i przeszedł Alpy przez przełęcz świętego Bernarda. Zaatakował Austriaków po prostu od wschodu. Austriacy zrobili w tył zwrot i ruszyli na Napoleona. Właściwie pierwszą fazę to oni całkowicie wygrali. Już nawet zaczęli ustawiać sobie kociołki, gotować kozły, broń w kozły, a tu nagle nadeszła armia Desiderego Desexa, wspaniałego bohatera spod piramid. I ten jednym uderzeniem zmiótł armię austriacką. Ważną rolą, że dwa bataliony austriackie złożone z Polaków galicyjskich natychmiast przeszły na stronę Legionów Dąbrowskiego. Jest to wyjątkowe wydarzenie odnotowane przez wszystkie pamiętniki. Bitwa była wygrana. Napoleon od tej pory mówił o sobie krótko. Ja nie jestem arystokratycznego rogu. Ja pochodzę z Marengo. No i rok 1805. Napoleon jest już cesarzem. 21 października flota francuska przemieszcza się z Morza Śródziemnego na morze, na Atlantyk i kanał La Manche, aby przymierzyć się do ataku na Anglię. I u wybrzeży hiszpańskich zagrodził drogę Napoleon Mórz, czyli Horatio Nelson. Dochodzi do bitwy po przylądka Trafalgar, gdzie flota Nelsona wbiła się w szeregi francusko-hiszpańskie, a ponieważ te nie mogły się zkoordynować, no mówiły innymi językami, flagowymi też, dokonał błyskawicznego rozgromienia na okręcie Victoria, bijąc ze swoich armat w oba szyki przeciwnika. W ostatnim momencie został trafiony przez tak zwanych snajperów rozmieszczonych na bocianich gniazdach, którzy wyglądali, gdzie są epolety generalskie, admiralskie. I trafiony śmiertelnie widział jeszcze zwycięstwo swej armady. Tymczasem na lądzie 2 grudnia 1805 roku to samo wykonał Napoleon. Wbił się pomiędzy armię rosyjską Aleksandra I i armię austriacką Ferdynanda, rozgramiając pierwszego, rozgramiając obie armie w nieprawdopodobny sposób. Doszło do rozbicia lodu na słynnych stawach pod miejscowością Prace i w utopienia części oddziałów. Większość z nich przeżyła, bo stawy nie były głębokie, ale legenda pozostała, jak armaty rozbijają lód. Można to na filmach obejrzeć. Klęska była całkowita. Francja rzuciła na kolana Austrię, zawarła z nią pokój, a Rosja odeszła w niebyt. I w 1806 roku dochodzi do ataku na Prusy. Jednego dnia, 14 października 1806 roku. Pod Jeną Napoleon, pod Eierstadt-Davout rozgromili dwie armie pruskie. Prusy tak legły, że nie było co z nich zbierać. Berlin padł prosto w ręce, a w Wielkopolsce na Pomorzu i Kujawach wybuchło potężne powstanie wielkopolskie Polaków. 14 czerwca w rocznicę Marengo 1807 roku pod Frydlandem doszło do rozgromienia sojuszniczej armii rosyjskiej. Po tym zwycięstwie, gdzie armia rosyjska utonęła w rzece Łynie, już w zasadzie car wyciągnął rękę do Napoleona, zawarł z nim nie tylko pokój, zawarł również sojusz przeciwko Wielkiej Brytanii. Za to Napoleon pozwolił mu podbić Finlandię, zagarnąć Besarabię i jeszcze z austriackich ziem oddał mu obwód tarnopolski. Na tym zakończyła się wspaniała seria zwycięstw napoleońskich z tych 30 wspaniałych bitew przełomu XVIII i XIX wieku. Dziękuję Państwu za uwagę.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: W spisie moich 17 piosenek na 17-lecie Radia Wnet nie może zabraknąć Kaliny Jędrusik, bo Kalina Jędrusik to była gigantyczna artystka, taka prawdziwa gwiazda i radia, i telewizji, i filmu. No, przypomnijmy sobie chociażby jej wielką kreację, przecież w takiej roli niemalże epizodycznej w Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy. A poza tym ona zaistniała w kabarecie starszych panów jako zupełnie wyjątkowej jakości interpretatorka tekstów. I co ciekawe, za życia Kaliny ona nie doczekała się nawet long playa, tylko miała jakieś krótkie płyty i w ogóle była tak dziwnie traktowana przez, ale tak to bywa w profesji. A my posłuchajmy, jak Kalina Jędrusik wstrząsająco śpiewa S.O.S.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Witam Państwa serdecznie na 17 piętrze przy mikrofonie Mikołaj Murkociński i kontynuujemy nasze wielkie odliczenie przed urodzinami, 17 urodzinami Radia Wnet w zakresie polityki zagranicznej. Jesteśmy w roku 2018. Rok, który był dalszym takim, można powiedzieć, zwijaniem tego takiego multilateralnego świata po wyborze na pierwszą kadencję na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. To rok, w którym chyba tak w zasadzie na dobre rozpoczęła się wojna handlowa USA-Chiny. Wtedy to właśnie administracja Donalda Trumpa rozpoczęła nakładanie ceł na towary z Chin i wiemy, że ta wojna nadal chyba trwa, zresztą tylko i wyłącznie przybiera na sile, ale także był to rok, w którym Donald Trump zaczął takie pewne tabu znosić, na przykład spotykając się po raz pierwszy w historii z przywódcą Korei Północnej. To było pierwsze takie spotkanie w historii między urzędującym prezydentem USA a liderem Korei Północnej. Donald Trump spotkał się w Singapurze z Kim Jong-unem. Chodziło o denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego. I tak, denuklearyzacja, która, jak wiemy, się nie powiodła. To spotkanie było zresztą mocno krytykowane, bo w gruncie rzeczy do niczego ono specjalnie nie doprowadziło, choć Donald Trump w bardzo, bardzo takich pochlebnych słowach, pamiętamy, wypowiadał się na temat Kim Jong-una. Mówił między innymi, że jest to bardzo inteligentny człowiek, że można z nim jakiś deal zrobić, ale jeżeli już mówimy o tych właśnie decyzjach amerykańskich, które przyczyniły się jakoś do tego rozmontowywania świata multilateralnego, to należy także wymienić wycofanie się USA z porozumienia nuklearnego z Iranem. To także decyzja, która w zasadzie po dziś dzień mierzymy się z jej konsekwencjami. W każdym razie w roku 2018 Stany Zjednoczone opuściły tak zwane porozumienie JCPOA. To było porozumienie wynegocjowane kilka lat wcześniej za prezydentury Baracka Obamy i dotyczyło ono irańskiego programu nuklearnego. To było także porozumienie, które pozwoliło na zniesienie części sankcji z Iranu. Wtedy to właśnie Iran mógł na przykład pozyskać kilka samolotów typu Airbus. No w każdym razie w roku 2018 cały plan poszedł do kosza i można powiedzieć, że powróciliśmy do stanu sprzed roku 2015. I jak wiemy, nadal w zasadzie o tym się mówi. Zresztą Donald Trump, trochę uzasadniając tę wojnę, która rozpoczęła się w lutym 2026 roku, mówi często o tym JCPOA, o tym porozumieniu, że było ono katastrofalne i de facto to, że Iran w ogóle mógł pozwolić sobie na to, aby wzbogacać uran, aby rozwijać swój program nuklearny, to właśnie była między innymi wina tego porozumienia. Chociaż wszystko wskazuje na to, że to porozumienie, na które wszyscy czekają, to porozumienie, które zakończy aktualną wojnę, że będzie ono pod wieloma względami podobne do tego sprzed lat, a być może nawet będzie więcej ustępstw wobec Iranu. Ale spójrzmy może poza Stany Zjednoczone, poza Bliski Wschód. To również rozkręcający się rok 2018, to rozkręcający się konflikt na linii Rosja-Zachód i to była afera Skripalów, być może Państwo pamiętają, afera otrucia byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii. To było przez otrucie, poprzez nowiczok, poprzez tę truciznę niezwykle, niezwykle agresywną i Siergiej Skripal, wiemy, przeżył, ale były ofiary śmiertelne. W związku z tym właśnie z tą aferą Wielka Brytania wówczas wydaliła kilku rosyjskich dyplomatów, ale Ale rok 2018 to także mundial w Rosji, wtedy jeszcze było to możliwe i w roku 2018 właśnie zwyciężyła Francja. To było jedna z taki największy turniej, największe wydarzenie sportowe roku i chyba ostatnia taka okazja, w którym rzeczywiście to Rosja była takim państwem przyjmującym, państwem, które jeszcze jakoś było obecne na scenie międzynarodowej. To był rok 2018.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Kazimierz Przerwa, Tetmajer, Ślimak. Ślimak mi się powoli przed oczyma wlecze. Jakże mi przypomina zwykłe życie człecze. Ciężko się sunie, macki wysuwa z ostrożna. Tu, tam próbuje, tu, tam raz po raz nie można. Trwożliwie, z trudem pcha się przed się, a na grzbiecie dźwiga dom, co go ciężko i z uporem gniecie i zowie się schronieniem, a nie jest ochroną. Nawet przed marnym kretą, cóż dopiero wroną. Idzie, wlecze się, cała natura nim gardzi. Sam nie wiem, czy tragiczny, czy komiczny bardziej.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tak o rzeczy, redaktor Wybran, muzycznie w 17. rocznicę powstania waszej ulubionej stacji. Jakiej? Radia Wnet. To jasne. Rok pański 2018. Wielki Krzysztof Cugowski i pieśń Konfederatów Barskich. Ten krążek, Nasza Niepodległa, 1918-2018. I pieśń, która nie należy do jednego czasu, bo przechodzą niektóre pieśni przez epoki niczym echo, które nie chce zgasnąć, bo niesie w sobie pamięć wydarzeń ważniejszych niż jednostkowe życie. A pieśń Konfederatów Barskich w interpretacji Wielkiego Krzysztofa Cugowskiego, głosu Budki Szuflera, z albumu składankowego Nasza Niepodległa 1918-2018 należały właśnie do tego porządku. Porządku naszej historii, która nie jest muzealnym eksponatem, ale żywą opowieścią o wolności, sprzeciwie i cenie, jaką się za nią płaci. Przypomnę, że Konfederacja Barska lata 1768-1772 była jednym z pierwszych wielkich zrywów szlacheckich przeciwko dominacji rosyjskiej i królewskiej polityce postrzeganej jako ograniczającą suwerenność Rzeczypospolitej. Nie była to historia jednoznaczna, pełna sprzeczności, dramatów i politycznych napięć, ale w pamięci kulturowej zapisała się jako symbol oporu wobec utraty wolności. No i właśnie ten wymiar, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, Radia Wnet, wymiar tragiczny, surowy, heroiczny, stało się osią interpretacji Wielkiego Krzysztofa Cugowskiego. W jego wykonaniu pieśń nie jest rekonstrukcją historyczną, lecz emocjonalnym świadectwem. Głos niesie ciężar doświadczenia, jakby opowiadał nie o wydarzeniach sprzed wieków, ale o czymś, co wciąż aktualne, o tym napięciu między wolnością a podporządkowaniem, między wspólnotą a przemocą historii. Konfederaci barscy działali w imię obrony wiary i niezależności Rzeczpospolitej. Postawili sobie obraz ruchu jednocześnie heroicznego i tragicznego, no i takich widzimy teraz z perspektywy tych ponad 250 lat. Rozproszeni, często skazani na klęskę militarną, stali się symbolem niezgody na polityczny realizm pozbawiony idei. A w Radiu Wnet często mówimy o ideach, o których inni milczą. W interpretacji Krzysztofa Cugowskiego ten historyczny song, materiał, zyskuje dodatkowy wymiar. To nie jest pieśń muzealna ani akademicka. To głos, który traktuje przeszłość jak coś, co wciąż domaga się wysłuchania. W jego barwie słychać i patos, wielką powagę, ale też pewną prostotę, jakby najważniejsze rzeczy w historii nie wymagały nadmiaru ozdobników, tylko uczciwego wypowiedzenia. Pieśń Konfederatów Barskich przypomina, że historia Polski rzadko jest linią prostą. Jest zbiorem powrotów do tych samych pytań. A co dzisiaj? To samo. Pytamy o wolność, o odpowiedzialność, o sens wspólnoty i o granice kompromisu. I w tym sensie utwór nie należy tylko do przeszłości, ale do ciągle trwającej rozmowy o tym, czym jest państwo i czym jest naród. I właśnie dlatego takie pieśni nie milkną, bo nie są jedynie wspomnieniem, są sposobem, w jaki historia wciąż mówi do teraźniejszości, głosem, który nie pozwala o sobie zapomnieć. Krzysztof Cugowski, pieśń Konfederatów Barskich, 17 Radia Wnet. Tako rzeczy Wybrano.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Mili Państwo, jesteśmy znów na 17 piętrze. To już chyba będzie 10 odcinek opowieści o muzeach. Teraz wszystko na świeżo, chwilowo na świeżo. Windsor Castle, rezydencja królów angielskich przez setki lat, teraz zamieniona w muzeum, i to jest przeżycie nieprawdopodobne. Ale mieli Państwo, jedna uwaga, w Wielkiej Brytanii przyzwyczailiśmy się do niepłacenia za bilety, ale do zamku Windsor niestety trzeba płacić i bilet online kosztuje 32 funty, a jak się przyjedzie do zamku tego samego dnia, to 36 funciaków, więc trzeba o tym pamiętać, żeby po prostu się nie rozczarować. No i to jest miejsce, w którym naprawdę przechodzi się przez całą historię Wielkiej Brytanii i fantastyczne rzeczy można obejrzeć. Oczywiście też bardzo dużo wspaniałego malarstwa, ale zacznijmy, mili Państwo, od takiego absolutnego cacuszka, to znaczy od domu lalek. No to jest dom lalek i proszę Państwa, tam wszystko jest, to jest wielka sala. Wielki jest znak, zakaz fotografowania w całym zamku Windsor. I tam jest dom lalek, w którym można zobaczyć nieprawdopodobny właśnie świat stworzony w miniaturze, ale wszystko jest zrobione idealnie tak, jakby to było wielkości normalnej. I mamy na przykład 2-3 centymetrowe książki i one mają wszystkie strony, one mają wszystkie ilustracje, są gabinety, wyposażenie, jest kolekcja Rolls-Royce'ów nawet, proszę Państwa, w garażu. One no mają tam po kilkanaście może centymetrów wnętrza, jadalni, sypialni, pokojów przyjęć i tak dalej, i tak dalej. I wszystko jest odtworzone, stoły. Nieprawdopodobne są stoły z takimi maciupeńkimi, proszę Państwa, talerzami, łyżkami, widelcami, całym, że tak powiem, wyposażeniem stołu, serwetkami. Nieprawdopodobne. I to wszystko jest, proszę Państwa, zrobione idealnie. Jeden do jednego. Można to sobie obejrzeć i po prostu się absolutnie pozachwycać. Jest to jedna z sal, w ogóle jest taka, zawsze jest kolejka tam, proszę Państwa, bo w ogóle warto przyjechać, od 10 rano otwierają zamek Windsor, ale no jak ja byłem, no to była już kolejka o, nie wiem, o 9 była do kas kolejka wielka, więc bardzo bym Państwa zachęcał do tego, jakbyście się tam wybierali, żebyście przyjechali jak najwcześniej. A później jest taka podróż przez czasy, wielka taka pokój pierwszy przyjęć, po angielsku to jest Grand Reception Room, no recepcja, ale ta recepcja to jest, proszę Państwa, kapiąca złotem, wyposażona w nieprawdopodobnie piękne meble, złote, proszę Państwa, ornamenty na ścianach, na suficie, złoty świecznik niemalże, no oczywiście poza tym, że tam się po prostu lampki świecą teraz. No, później sobie idziemy i nagle: o, dzień dobry, kto to? Henryk VIII? Czy to jest Henryk VIII? Nie, to tylko jego zbroja, ale stoi tak ta zbroja i w takim wykroku, że normalnie, proszę Państwa, można sobie pomyśleć, że to sam Henryk VIII stoi. Będzie jeszcze opowieść o zamku Anne Boleyn, to może jutro, albo pojutrze, albo któregoś dnia, ale no bo to, przypominam, Henryk VIII to ten, który, że tak powiem, miał 6 żon. Jest nawet taki serial, 6 żon Henryka VIII. No i on z powodów, że tak powiem, no sercowych, rozstał się z katolicyzmem. Tak można w skrócie powiedzieć. No dobrze, przechodzimy do sali. Jesteśmy, przypominam, w zamku Windsor, rezydencji brytyjskich monarchów i Anthony van Dyck. Jedna ściana, proszę Państwa, wspaniały portret Karola I, Antoniego van Dycka, konny portret w takim niebieskim tle. On jest właściwie w jednej z sal, właściwie taką no, główną atrakcją, ale nic dziwnego, jest naprawdę wspaniały. Można sobie się pozachwycać, tak samo jak można się pozachwycać oglądając sufity uczynione przez Antonia Verio, proszę Państwa, wspaniały wspaniałe spotkanie bogów olimpijskich, greckich. No oczywiście grecka historia zawsze nas, że tak powiem, interesowała i była przyczyną, że tak powiem, i przyczynkiem do namalowania wielu fantastycznych obrazów. Po zamku się chodzi z wielką przyjemnością, ogromny ten zamek i z sali do sali się przechodzi, ciągle się spotyka na przykład wielkich, wspaniałych rycerzy na konnych. Nie wszystkich jesteśmy w stanie, że tak powiem, zapamiętać, który się jak nazywał, ale no są nieźli. Mamy też między innymi wspaniały portret kobiety z synem. Ach, kto był malarzem tego portretu, proszę państwa? Łukasz Kranach, starszy, no proszę państwa. No więc to jest naprawdę fantastyczna wiadomość. No i chodzi się po tym zamku, przenosi się człowiek w czasie, zachwyca się i jest bardzo, proszę państwa, zadowolony. Bardzo, bardzo, bardzo państwa zachęcam do tej wizyty w zamku Windsor. Tylko przypominam, że to nie są takie, proszę państwa, sytuacje łatwe jak na Anglię, ponieważ troszeczkę trzeba wyskoczyć z kabongi. No ale naprawdę warto, warto, bo jest co oglądać i przez te okna jak się wygląda. Tam są wspaniałe, to oczywiście wszystko wspaniale jest, proszę państwa, usytuowane. No rewelacja. Później może na przykład natknąć się na odprawę Warty, no to w ogóle... No i oczywiście, aha, jeszcze integralną częścią jest wizyty w zamku. Musi być i to koniecznie wizyta w kaplicy świętego Jerzego. To jest coś nieprawdopodobnego. Też kolejny zakaz fotografowania. Bardzo pilnują skrupulatnie. Jak tylko ktoś, jakiś Japończyk wyjmuje telefon i przymierza się do zrobienia zdjęcia, no to ciach. Miejsce pochówku wielu angielskich monarchów. Wisłają te flagi różnych, że tak powiem, angielskich rycerzy, regionów i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko jest wielki, wspaniały przepych. No i już. I tyle, tyle powiem. Chyba państwa zaproszę po prostu do zamku Windsor. Od godziny 10:00 otwarty zamek Windsor. Proszę się przygotować i przygotować się na to, że nie można robić zdjęć i tam naprawdę pilnują. Do zobaczenia w zamku Windsor. Pa!
0: 17 piętro.
2: Nocne powtórki w net.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Dzień dobry, witam Państwa. 11 odcinek naszych bitew. Armia Napoleona 24 czerwca przekracza Niemen i idzie prosto na Moskwę. Na swoje zresztą nieszczęście. Na drodze nie ma nieprzyjaciela, wiecznie się wycofuje, wreszcie stawia opór, ale gdzie? Dopiero w Smoleńsku. Między 16 a 18 sierpnia głównie pułki polskie księcia Józefa Poniatowskiego, słynny Piąty Korpus, zdobywają miasto w walce wręcz. 18 nocą sierpnia oczywiście wycofuje się armia Kutuzowa z armia Barclaya de Tolly w tym czasie z Smoleńska, oddając go wojskom napoleońskim. I wtedy to książę Józef pada na kolano i mówi do Napoleona: Sir, nie idźmy dalej, my już znamy tę drogę, myśmy tam chodzili. Budujmy tu tratwy, spławiamy całą armię na południe, na Ukrainę. Tam czekają kozacy. Bunt, jaki tam wybuchnie, pokona Rosję. Niestety tym razem cesarz nie posłuchał swojego księcia. Z bardzo tego żałował i jest to jedyny przypadek, kiedy Napoleon kogokolwiek przeprosił. Dając mu buławę, napisał krótko: Prince, przepraszam cię, pardonne-moi, wybacz mi. Dochodzi do wielkiej bitwy, która po polsku powinna się nazywać Podmorzajskim. Są to w zasadzie trzy bitwy: Szewardino, Zacharino i Borodino. Najbardziej znana jest ta trzecia, stoczona 7 września 1812 roku, kiedy to potężną redutę Rajewskiego zdobywają kolejno cztery szarże kawaleryjskie Kalankurta, które w końcu wdzierają się na jego grzbiet. 60 tysięcy Rosjan tam pada, 30 tysięcy Francuzów i innych sojuszników. Polski korpus został rzucony daleko na tyły i wyszedł rzeczywiście pod Uticą, około 15 kilometrów od pola walki. Ale co zastał? Ogromną ławę wozów ciągnionych przez zwykłe chłopskie konie, furmanek, które wiozły rannych Rosjan. Co zrobiła armia polska? Zamiast ich rozgromić, wziąć do niewoli, cokolwiek, zasalutowali. Męstwu żołnierskiemu należy się cześć. Rosjanie nam tego nie zapomnieli. Też ci, co mogli, stawali i odsalutowali. Pamięć o tym zachowała się tylko w rosyjskich, ponieważ skrzętnie przemilczano to we francuskich pamiętnikach. Jak wiemy, cała wyprawa skończyła się źle. Przyszedł mróz, wybuchł wulkan Tambora, zasłonił słońce. Już w listopadzie były takie temperatury, że nawet Rosjanie ich nie pamiętają. Minus 33, ponieważ guziki ich ze stopu cynku i cyny rozsypywały się. Jaki był tego skutek? No, nawet rosyjska armia wymarła. 80% żołnierzy Kutuzowa nie budziło się rano, nie obudziło się rano do dalszej walki. Napoleon wyszedł, dzięki zresztą brawurowej akcji pod Berezyną, o której już opowiadać nie będziemy. Dochodzi 16 października 1813 roku do Volkerschlacht, czyli Bitwy Narodów pod Lipskiem. Tutaj Napoleon wyraźnie postawił swoim marszałkom nie atakować, bronić się. Zaatakujemy z innej strony. Trzeba 3 dni wytrzymać. Niestety nie posłuchano go. W wielu wypadkach przechodzili do ofensywy, chcąc zdobyć sławę i znaczenie. Skutek był taki, że sprzymierzeni Austriacy, Prusacy, Rosjanie i Szwedzi księcia Karola, czyli dawnego marszałka Bernadotta, dokonali masakry wojsk napoleońskich. Wycofującą się armię osłaniał korpus księcia Józefa, do którego strzeliła nieznana kula, uderzyła go w plecy i utonął w Elster. Właśnie nie mógł tonąć, już wpadł do Elstery jako martwy, bo koń jego przeżył. Armia Napoleona ruszyła w drogę do Francji. I dwa tygodnie później, 30 i 31 października 1813 roku, niedaleko Frankfurtu pod Hanau, armia bawarska zastąpiła drogę Napoleończykom. Ale ci długo nie czekali. Ruszyli do ataku z bagnetami, a nasi szwoleżerowie do szarży i rozgromili Bawarczyków, przechodząc do Francji. Tam rozpoczęła się najwspanialsza w historii napoleońskiej wojna, obrona Francji. 15 bitew, które olśniewają do dzisiaj swoim majstersztykiem. Ale przyszła klęska, zesłanie do Elby i słynne 100 dni Napoleona. Ucieczka 28 lutego 15 roku. Armia zmontowała się na nowo. Wszyscy stanęli po stronie Napoleona z wyjątkiem dwóch zdrajców, Marmonta i innych. I ruszyła do Belgii na czas, zanim Wellington z Blücherem wejdą do Francji. I tam stoczono dwie serie bitew. 16 czerwca pod linii i jednocześnie pod Cadbra rozgromiono armię i pruską, i brytyjsko-holenderską. Napoleon dowodził wtedy na prawym skrzydle pod Cadbra. Ale kiedy doszło do następnej bitwy, Napoleon przerzucił się na lewe skrzydło, a na prawym zostawił marszałka Grüchy, który pod Wawr odniósł wspaniałe zwycięstwo nad Prusakami. Goniąc ich, wyszedł na tyły brytyjskie za lasem zwanym Waterloo. Ale tam armia Wellingtona stawiła opór. Pamiętajmy, 4 dni lał deszcz i kiedy lawina ognia i kul spadła na Brytyjczyków, 280 armat grzmiało przez prawie godzinę, wszystkie kule utonęły w błocie na głębokość około 0,5 metra. Znaleziono je później oczywiście słynnymi wykrywaczami. Armia leżąca w zbożu, armia Highlanderów Wellingtona przeżyła to bombardowanie. I kiedy zbliżyła się stara gwardia, oddała śmiertelną salwę, od której od razu zginęło 500 ludzi. I wtedy gwardia cofnęła się. La garde, okej, rozległo się po całym polu. Gwardia cofa się. To był koniec Napoleona. Zesłany na świętą Helenę, stamtąd już wrócił w trumnie, pochowany w 1840 roku w kościele inwalidów w Paryżu. Dziękuję Państwu za uwagę.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Tak, dzień dobry. Teraz przechodzę do zagranicznej części piosenki, moich piosenek 17 na 17-lecie, bo przecież nie może się tutaj obyć bez Edith Piaf, której audycję już mam na naszych falach od paru miesięcy. Piaf, czyli wróbel, ale wybrałam na dzisiaj mojego paryskiego wróbla w repertuarze nietypowym, bo piosenka pochodzi z Ameryki, a przywiózł ją Charles Aznavour, który lubił zbierać takie różne oryginalne dzieła właśnie z dziedziny piosenki, a sam napisał wspaniały tekst Jezebel i to jest pozycja wyjątkowa. Posłuchajmy, powtórzę ją, bo często nadaję, jak Edith Piaf śpiewa Jezebel.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Tak, wracamy do wielkiego odliczenia. Jesteśmy na 17 piętrze. Mikołaj Murkociński. Rok 2019. Rok 2019, można powiedzieć, taki koniec starego świata. Wiemy, co nastąpiło, co rozpoczęło się pod koniec roku 2019. Może od tego końca 2019 zacznijmy, czyli od tych pierwszych wiadomości o tajemniczym wirusie, który pojawił się w Wuhan, w Chinach. Wirus, który pojawił się na jednym z lokalnych targowisk. Początkowo to była taka, można powiedzieć, ciekawostka, ale jak wiemy, później to rok 2020 i pandemia, która kompletnie zmieniła, chyba możemy powiedzieć, zmieniła bieg historii, ale to już rok bardziej 2020. W każdym razie 2019, końcówka 2019 to pierwsze takie oznaki tego, że pojawił się duży problem, ale chyba jeszcze nikt sobie z tego nie zdawał specjalnie sprawy. W każdym razie rok 2019 to także chyba taki rok protestów. Hongkong, tam wielotysięczne i wielomiesięczne także protesty przeciwko ustawie ekstradycyjnej. To był takie manifestacje, które przekształciły się w taki ruch prodemokratyczny przeciwko władzom wspieranym przez Chiny, które coraz większą kontrolę przejmowały już wtedy nad Hongkongiem.

można znaleźć się wśród przyczyn aktualnej wojny z Izraelem. Można niektóre elementy, niektóre konsekwencje tego kryzysu odnaleźć. Ale rok 2019 to także próba impeachmentu Donalda Trumpa. Izba Reprezentantów USA rozpoczęła właśnie w roku 2019 procedurę impeachmentu, czyli próbę pozbawienia Donalda Trumpa prezydentury, usunięcia go z fotela prezydenta, ale tutaj się udało się Donaldowi Trumpowi wyjść z tego obronną ręką. No i wreszcie rok 2019 to także pożar katedry Notre Dame w Paryżu. Pamiętamy te spektakularne obrazki płonącego dachu katedry, przede wszystkim tej iglicy znajdującej się nad transeptem, iglicy, która w pewnym momencie runęła i z tego, co wiemy, to mało brakowało, aby katedra Notre Dame w Paryżu cała się zawaliła, ale na szczęście dzięki pracy, dzięki akcji, heroicznej akcji strażaków udało się uniknąć najgorszego. No i później cały proces odbudowy Notre Dame, który zakończył się w roku 2024, w grudniu 2024 roku właśnie została ponownie oficjalnie uroczyście zainaugurowana katedra Notre Dame, której pożar i której proces odbudowy także był interpretowany przez część Francuzów jako właśnie taki symbol takiej odnowy duchowej Francji, powrotu Francji do katolicyzmu. Wiemy, że zwiększa się liczba chrztów w tym kraju, ale czy to rzeczywiście odrodzenie, to chyba troszeczkę taka interpretacja nad wymiar, ale rzeczywiście odbudowa, w którą zaangażował się cały kraj. No i wreszcie, także jeżeli spojrzeć na wydarzenia takie, powiedzmy, z dziedziny nauki, to pierwsze zdjęcie czarnej dziury, które zostało opublikowane przez naukowców, przełom, można powiedzieć, we współczesnej astronomii. To był rok 2019.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz 11. Bolesław Leśmian, Ludzie. Szli tędy ludzie biedni, prości, bez przeznaczenia, bez przyszłości. Widziałem ich, słyszałem ich. Szli niepotrzebni, nieprzytomni. Kto ich zobaczy, ten zapomni. Widziałem ich, słyszałem ich. Szli ubogiego brzegiem cienia i nikt nie stwierdził ich istnienia. Widziałem ich, słyszałem ich. Śpiewali skargę byle jaką i umierali jako tako. Widziałem ich, słyszałem ich. Już ich nie widzę i nie słyszę. Lubię trwającą po nich ciszę. Widziałem ją, słyszałem ją.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Taka rzeczy, redaktor muzyczny wybrany, szef muzyczny Radia Wnet 17, naszej rozgłośni. No i cóż, uśmiecham się teraz, bo niektóre piosenki trzeba najpierw zrozumieć, muszą być przetrawione, zanim naprawdę się je usłyszę. Tak było z nagraniem Radio z niemieckiego zespołu Rammstein z 2019 roku. Utwór ukazał się właśnie w 2019 roku jako singiel z albumu Rammstein Album, pierwszej studyjnej płyty grupy od 10 lat, album bez oficjalnego tytułu, no i przez fanów tak przeze mnie nazywany po prostu Rammstein. To był powrót do monumentalnego, ciężkiego, mrocznego łojenia gitarowego, ale też okazał się krążkiem zaskakująco refleksyjnym. Rammstein od zawsze budził też w redakcji Radia Wnet

Te skrajne emocje. Jedni widzieli w nich ogień, stali prowokacje, inni słyszeli, tak jak ja, coś głębszego, opowieść o historii Niemiec, Europy, pamięci, lęku i wolności. Ale problem polegał na tym, że bez zrozumienia tekstów, konotacji, łatwo było zatrzymać się wyłącznie na hałasie. No i Krzysztof Skowroński, mój przyjaciel, twórca Radia Wnet, długo kręcił nosem na Rammstein, a że za ciężkie, za agresywne, za niemieckie w swojej surowości. No ale kiedy w redakcji pojawiły się ich utwory, reakcja była zwykle podobna. Lekki uśmiech, uniesiona brew i spojrzenie mówiące. Wybran. Naprawdę chcę tego słuchać słuchacze. Aż któregoś dnia zaczęła się rozmowa z Krzysztofem o tekstach Tilla Lindemana, bo Lindeman nie pisał prostych rockowych sloganów. Jego utwory często były literackie, pełne symboli, historycznych odniesień i przewrotnego humoru, czasem czarnego niemieckiego humoru. No i właśnie radio okazało się najlepszym przykładem tego, że pod przemysłowym brzmieniem hard metal albo dance metal kryje się coś więcej niż prowokacja. No i kiedy Krzysztofowi wyjaśniłem, o co tak naprawdę w tym Rammsteinie chodzi, spojrzał inaczej. A, to może nie jest takie złe, powiedział kiedyś zawieszający w sposób mistrzowski, jak to on swój głos. No i właściwie od tego momentu zaczęła się radiowa przygoda w roku pańskim 2019 szlagierem radio z płyty grupy Rammstein, bo ta piosenka nie opowiada o urządzeniu stojącym na półce, to opowieść o wolności. Na jutro odnosi się do czasów Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Był, młodzi słuchacze, taki kraj, DDR, Niemiecka Republika Demokratyczna, komunistyczne Niemcy Wschodnie, w których dorastali członkowie grupy Rammstein. W tamtym świecie zachodnie stacje radiowe były czymś zakazanym, nielegalnym i ludzie po kryjomu słuchali muzyki zza żelaznej kurtyny, szukając kontaktu z innym światem, tak jak nasi dziadkowie słuchali radia Luksemburg. Radio było oknem na wolność i nagle wszystko zaczynało pasować. To dlatego w refrenie jest tyle tęsknoty, to dlatego muzyka Rammstein brzmi jednocześnie mechanistycznie, mechanicznie, mocno, metalowo, ale i nostalgicznie. To dlatego te industrialne riffy mają w sobie coś sygnału nadawanego nocą przez granicę. A Lindemann śpiewa o człowieku, który nie może mówić swobodnie, ale może słuchać. A słuchając może na chwilę być wolny. Dla ludzi radia to był temat niemal intymny, a dla nas, dla tych, którzy tworzą Radio Wnet i mam nadzieję, że dla was, którzy słuchacie Radio Wnet, to wciąż jest najważniejsze. To jeden z najpiękniejszych współczesnych utworów o sile radia jako przestrzeni wolności i wyobraźni, ale też o potrzebie wolności i o tym, że czasem jeden głos głośnika potrafi znaczyć więcej niż cały hałas świata. 17. rocznicę powstania Radia Wnet, rok pański 2019, Rammstein i Radio.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki, 17 piętro. No kolejne muzea odwiedzamy. Do 17 już niewiele zostało. Dzisiaj najpierw wizyta w Przemyślu. W Przemyślu znajduje się wspaniałe muzeum. Muzeum archidiecezjalne pod imieniem świętego Józefa Sebastiana Pelczara. Pięknie usytuowane w ogóle, to jest plac katedralny, zabytkowy gmach. Kiedyś tam była szkoła katedralna i można sobie tak sobie pobyć trochę takim żakiem ze szkoły katedralnej w Przemyślu z czasów renesansu. Obok kamienica, w której jakby druga część kolekcji znajduje się właśnie, jeżeli chodzi o zbiory Muzeum Archidiecezjalnego Przemyślu. Piękny Przemyśl, wspaniała katedra, no i świetne muzeum, najstarsze w ogóle muzeum, jeżeli chodzi o województwo podkarpackie. Tam oczywiście, jak przystało na Muzeum Katedralne, bardzo wiele wspaniałych artefaktów, które dotyczą sztuki sakralnej. Co zwraca uwagę? To między innymi niesłychanie ciekawy jest, proszę Państwa, gigantyczny, naprawdę gigantyczny krucyfiks, który przyjechał z kościoła w Nowym Mieście. Wspaniały i bardzo, bardzo imponujący. Wbija po prostu w ziemię. Jest między innymi, w muzeum jest tak zwana izba szlachecka i w tej izbie możemy sobie oglądać, mili Państwo, różne utensylia, które zostały przyniesione, przewiezione przez dworku Stanisława Orzechowskiego. Można się też równie dobrze przenieść tam właśnie w czasy późno-barokowe, a można powiedzieć takie manierystyczne. Są oczywiście sprzęty, które przyjechały z bardzo różnych miejsc, między innymi tapiserie z manufaktury papieskiej. Ogromna kolekcja ornatów, szat liturgicznych, krzyży. Wchodzimy w ten świat zupełnie inny, proszę Państwa, zupełnie inny. Osobną częścią muzeum jest zbiór pamiątek związanych z osobą Jana Pawła II, dla którego Przemyśl był bardzo ważny i możemy sobie popodziwiać te pamiątki. Samo Muzeum w Przemyślu zostało założone w 1902 roku, więc już bardzo, bardzo dawno temu, a uchwałą synodu, proszę Państwa, prawdziwego synodu diecezjalnego. Tyle powiem o tym Przemyślu. Naprawdę warto się wybrać. Przemyśl, Muzeum Archidiecezjalne imienia świętego Józefa Sebastiana Pelczara. Ja byłem zachwycony. Wspaniały ksiądz, który nas oprowadzał, który jest opiekunem właśnie całej kolekcji Muzeum Archidiecezjalnego. Więc jeżeli Państwo będą w Przemyślu, to bardzo, bardzo zachęcam do wizytę w tym muzeum. Bardzo ciekawe. Co ma wielką zaletę, nie jest to wielkie muzeum, więc można naprawdę sobie je obejrzeć dokładnie, wszystkie artefakty, wszystkie obrazy, wszystkie przedmioty i nie dostać kociokwiku, bo taka wizyta w neapolitańskim muzeum Capodimonte, o którym opowiadałem, no to jest wizyta niejedna, żeby w ogóle zmierzyć się z tymi wspaniałymi dziełami. Przemyśl, Muzeum Archidiecezjalne w Przemyślu, wspaniała wizyta.
0: 17 piętro.
2: Nocne powtórki w net.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Witam Państwa w 12 odcinku. Dzisiaj będzie o XIX wieku i największych jego bitwach. Oczywiście nie możemy pominąć następstw Wiosny Ludów. Zjednoczenie Włoch, czyli tak zwane Risorgimento. Napoleon III porozumiał się z Camillo di Cavourem i idzie Piemontczykom na pomoc, aby stworzyć z nich Włochów. Dochodzi do bitwy z Austriakami okupującymi Lombardię i Wenecję. 4 czerwca 1859 roku pod Magentą ma miejsce potężna bitwa, w której Francuzi, Włosi, no i wszyscy im sprzyjający, w tym garstka Polaków, rozgromiły armię austriacką, w której było bardzo dużo Polaków. Wyzwolono wtedy Mediolan, a tuż za Mediolanem dochodzi do następnej bitwy, już 24 czerwca 1859 roku pod Solferino, która zasłynie z jednej bardzo ważnej rzeczy. Tam powstał Czerwony Krzyż. Dinant, zwożąc rannych, posłużył się flagą szwajcarską, ale na odwrót. Czerwony Krzyż na białym polu i w ten sposób zainicjował ruch, który podsumował założenie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Tymczasem w Ameryce dochodzi jednocześnie do dwóch rozstrzygających bitew. Od 1861 roku toczy się wojna secesyjna, ale po dwóch latach beznadziejnych walk i straszliwych ofiar dochodzi do rozstrzygnięcia. Od 1 do 3 lipca armia generała Lee w Pensylwanii szturmuje wzgórze śmierci, na którym obwarowała się armia Unii. Dochodzi do rozgromienia i bezskutecznych ataków. Słynna kawaleria Picketa pod Gettysburgiem zwyciężali unioniści, a w tym czasie generał Grant, płynący z północy Mississippi, zdobył Vicksburg 4 lipca 1863 roku. Święto tego dnia obchodzone w Waszyngtonie rozstrzygnęło o zwycięstwie Unii nad Południem. A w Europie w 1866 roku, 3 lipca, dochodzi do wojny między Austriakami, jeszcze nie Austro-Węgrami, a Niemcami, dokładniej Prusakami, Bawarczykami, Sasami, kim tam jeszcze, w której armia prusko-bawarsko-saska rozgromiła Austriaków. W 1870 roku już armia niemiecka Zjednoczonych Księstw 18 sierpnia rozgramia pod Gravelotte Francuzów, a 2 września bierze do niewoli cesarza Napoleona Ludwika III. W 1870 roku koniec wojny francusko-pruskiej i oderwanie Alzacji i Lotaryngii zakończy zjednoczenie Niemiec. Dziękuję Państwu za uwagę.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Kolejna pozycja jest również francuska, jest wręcz zadziwiająca w swojej genezie, bo mianowicie śpiewa Céline Dion, a Céline Dion zaśpiewała słynny hymn do miłości z repertuaru, z wielkiego repertuaru Edith Piaf na otwarcie olimpiady w Paryżu 2 lata temu. I było to tak wstrząsające wykonanie, zresztą to słychać w rykach, krzykach i wyciach tłumu, który tam dookoła stoi. Sytuacja była wyjątkowa, bo Céline Dion miała jakieś ogromne problemy zdrowotne i to, że zdobyła się na taką energię, taki dramatyzm. Ja właściwie za nią nie przepadałam, bo ona była taka doskonała, zbyt doskonała technicznie, a tu nagle okazała tak niesłychany dramatyzm, no właśnie na miarę Piaf. I posłuchajmy, jak Céline Dion śpiewa hymn do miłości.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Kontynuujemy nasze wielkie odliczanie przed 17 urodzinami Radia Wnet. Przypomnę tylko Państwu, że są Państwo na 17 piętrze w dziale międzynarodowym i doszliśmy do roku 2020. Roku niezwykłego, roku, który chyba na dobre zmienił cały bieg historii, przynajmniej tej historii współczesnej, do roku, który także był takim symbolicznym końcem tego świata, który znaliśmy od 1990 roku. Chociaż dużo takich końców wieszczono, chociażby rok 2001, czyli zamachy na World Trade Center, ale ten rok 2020 to koniec również właśnie pewnego spojrzenia na świat, ponieważ świat przez ponad rok był sparaliżowany przez pandemię wywołaną przez wirus SARS-CoV-2, czyli koronawirus, czyli COVID-19. Wiemy, ten wirus, który rozpoczął się, który pojawił się w Chinach, do tej pory w zasadzie nie wiadomo specjalnie w jakich okolicznościach, czy to był wirus, który w jakiś sposób wydostał się z jakiegoś laboratorium. Tego chyba prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. W każdym razie wirus, który bardzo szybko rozprzestrzenił się na cały świat i który wywołał ogromną skalę śmiertelności na całym świecie. W Europie to były przede wszystkim Włochy i tak de facto od marca 2020 roku cały świat był zamknięty. Oto nastały czasy znanego nam wszystkim lockdownu. Czasy chyba, o których chcielibyśmy zapomnieć, ale nie możemy zapomnieć, ponieważ pandemia wpłynęła ogromnie na gospodarkę i wywołała, no co tu dużo mówić, globalny kryzys gospodarczy, który pod wieloma względami trwa po dziś dzień. W sumie no chociażby to, że nasze kraje są ogromnie zadłużone, kraje, ale także organizacje, to także efekt tamtych wydarzeń. No i wreszcie koniec pewnych koncepcji tego, co było uważane za pewnik, no chociażby kwestia podejścia do szczepionek. Wiemy, że ten czas to także szybkie poszukiwania, intensywne poszukiwania jakiegoś antidotum na tego wirusa. Znamy te firmy, które wyprodukowały preparaty, szczepionki, aby się przed tym wirusem chronić. No i wiemy także, że to wywołało także skalę niezadowolenia oraz powstanie różnych ruchów antyszczepionkowców, które oczywiście gdzieś tam zawsze istniały, ale które zawsze były gdzieś tam no bardzo marginalne. Tak oto teraz właśnie w roku 2020 można powiedzieć pojawiła się debata na temat skuteczności szczepionek, nie tylko w kontekście koronawirusa, ale także ogólnie rzecz biorąc, czy należy szczepić się, czy w ogóle należy szczepić dzieci. Nie wiemy, że do tej pory, od tego 2020 roku, to jest ten czas, w którym coraz bardziej ludzie się odwracają od szczepionek. No ale to także czas, w którym być może właśnie przez te lockdowny, przez tę niepewność mieliśmy do czynienia z wieloma różnymi ruchami społecznymi, no chociażby z ruchem Black Lives Matter, który rozpoczął się po śmierci George'a Floyda w Stanach Zjednoczonych. Nie będziemy do tego wracali, w jaki sposób do tego doszło. W każdym razie i w Stanach Zjednoczonych, i na całym świecie wybuchły gwałtowne i masowe protesty przeciwko rasizmowi i to był także ten czas, gdy na dobre rozkręciła się tak zwana cancel culture, czyli ta idea, według której, czy też ideologia, według której powinniśmy się pozbywać całych tych części kultury, naszej kultury, które w jakiś sposób mogły być kwestionowane, czy które w jakiś sposób mogły być moralnie wątpliwe. To właśnie ten czas, być może, że sobie Państwo przypominają, w którym no chociażby niszczone były pomniki różnych postaci sprzed wielu, wielu wieków, które miały w jakiś sposób być związane chociażby z rozwojem handlu niewolnikami, czy też które miały w jakiś sposób być rasistowskie. To był chyba taki czas nowego ikonoklazmu, który związany był raz jeszcze z tymi wydarzeniami z COVID-19, z tą pandemią, który był czasem wielkiej niepewności, który rozpoczął te czasy wielkiej niepewności, które trwają aż po dziś dzień. To był rok 2020.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz 12. Bruno Jasieński. But w butonierce. Zmarnowałem podeszwy w całodziennych spieszeniach. Teraz jestem słoneczny, siebie pewny i rad. Idę, młody, genialny, trzymam ręce w kieszeniach, stawiam kroki milowe, zamaszysty jak świat. Nie zatrzymam się nigdzie na rozstajach, na wiorstach, bo mnie niesie coś wiecznie, motorycznie i przed. Mijam strachy na wróble, w eleganckich windhorstach. Wszystkim kłaniam się grzecznie i poprawiam im plet. W parkocieniu krokietni, jakiś miting panieński, dyskutują o sztuce, objawiając swój traw. One jeszcze nie wiedzą, że gdy nastał Jasieński, bezpowrotnie umarli i Tettmajer, i Staw. One jeszcze nie wiedzą, one jeszcze nie wierzą. Poezyjność, futuryzm, niewiadoma i X. Chodźmy biegać, panienki, niech się główki oświeżą. Będzie lepiej smakować po biedni Churfix. Przeleciało gdzieś auto w białych kłębach benzyny. Zafurgotał na wietrze trzepoczący się szal. Pojechała mi bajka poza góry doliny. Nic mi jakoś nie żal, a powinno być żal. Tak mi dobrze, tak mojo, aż łechoce się serce. Same nogi mnie niosą gdzieś i co mi tam gdzie. Idę, młody, genialny, niosę but w butonierce. Tym, co za mną nie zdążą, echo powiem adieu.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tak orzeczy redaktor Wybrana, szef muzyczny naszej stacji, która wkracza za chwilę w 18 rok istnienia. 17 rocznica zobowiązuje do tego, by też muzycznie powspominać. I teraz stacja z roku pańskiego 2020. Marek Dyjak i piękny instalator. Marek, mój przyjaciel, należy do tych artystów, którzy nie śpiewają piosenek, oni je przeżywają. Jego głos brzmi jak człowiek po długiej drodze, jak ktoś, kto widział ciemność, ale mimo wszystko nadal wierzy w światło. Piękny instalator zaś to nagranie, które wyrasta z polskiej codzienności, tej zwyczajnej, roboczej, uczciwej, nie z salonów, nie z modnych scen, z życia po prostu. I właśnie dlatego tak mocno pasuje do historii Radia Wnet, bo Radio Wnet przez 17 lat zawsze było po stronie ludzi, którzy budują Polskę codzienną pracą, po stronie tych, którzy często się nie pokazuje, których wręcz przeciwnie, zamyka się w lamusie, bo na pierwszych stronach gazet celebryci, znani z tego, że są znani, a zamyka się instalatorów, kierowców, rolników, nauczycieli, małych przedsiębiorców, ludzi, którzy rano wstają i robią swoje i tworzą Polskę. Piękny instalator ma w sobie godność zwykłego człowieka, przecież radio także jest trochę rzemiosłem. Trzeba wcześniej wstać, trzeba jechać przez Polskę, trzeba to i owo przeczytać, trzeba słuchać ludzi, trzeba umieć też uszanować ciszę i słowo. A Marek Dyjak od lat pozostaje artystą osobnym. Nie próbował nigdy dopasowywać się do mód i salonów, śpiewał po swojemu, o samotności, miłości, upadkach i nadziei. Jego twórczość zawsze była bardzo polska, w najlepszym znaczeniu tego słowa, zanurzona w doświadczeniu zwykłego życia. W knajpie przy dworcu, gdzieś pośród nocnej rozmowy, w człowieku, który wraca zmęczony z pracy. A tekst Janka Kontraka znamienny i opisuje smutną polską rzeczywistość z politykami bez właściwości i honoru. Zawsze to powtarzam i w Radiu Wnet mogę tak mówić. I właśnie dlatego ta piosenka mogłaby zabrzmieć podczas rocznicy Radia Wnet wyjątkowo mocno. Bo Wnet także nigdy nie próbowało być modne za wszelką cenę. Zawsze jesteśmy wierni swoim wartościom i Polsce, tradycji, wolności słowa, konserwatywnemu myśleniu o wspólnocie i odpowiedzialności. Ale konserwatyzm Radia Wnet nigdy nie oznacza zamknięcia, raczej pamięć, szacunek dla korzeni, przekonanie, że nowoczesność bez pamięci staje się pusta, dlatego reporterzy, dziennikarze Wnetu jeżdżą przez lata do małych miejscowości, wielkich miast i wsi, tam, gdzie nadal pamięta się historię rodzin, lokalnych bohaterów i znaczenie słów ojczyzna, dom, uczciwość. A piękny instalator brzmi trochę jak Polska widziana z drogi krajowej późnym wieczorem. Światła stacji benzynowej, deszcz na szybie, ciepły głos płynący z radia i poczucie, że człowiek mimo wszystko nie jest sam. A radio Wnet ma moc niezwykłą. Towarzyszy ludziom wtedy, gdy pracują, jadą, martwią się albo po prostu milczą. Tak samo jak Polska nie mogłaby istnieć bez swoich małych miast, prowincjonalnych ulic, rodzinnych warsztatów i ludzi, którzy każdego dnia wykonują swoją codzienną pracę najlepiej jak potrafią. Radio Wnet zawsze umiała takich ludzi zauważyć. Może właśnie w tym tkwi sens radia Krzysztofa Skowrońskiego. Nie w modzie, ani w pogoni ze chwilową popularnością, tylko w obecności. Tak jak dobra piosenka słuchana nocą podczas długiej podróży przez Polskę. Rok pański 2020. Marek Dyjak, piękny instalator. Wspomnienia Tomasza Wybranowskiego. Te muzyczne.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Drodzy Państwo, teraz będzie opowieść. Ostatnio rozmawialiśmy o Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu, a teraz przeniesiemy się daleko, daleko za ocean. Tym razem amerykańskie Muzeum Metropolitan. To muzeum w Nowym Jorku jest niesłychanym dowodem na to, że Amerykanie przywieźli mnóstwo. Czasami można się w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w galeriach, poczuć jak we Włoszech, a Muzeum Metropolitan jest w pewnym sensie takim muzeum, które jest czymś innym w pejzażu Nowego Jorku niż zwykle, bo to jest, proszę Państwa, nie jest żaden drapacz chmur, jest to taki rozłożysty budynek, który nazywany jest Domem Sztuki. Amerykanie w skrócie nazywają to miejsce Met. No i jest to takie wielkie centrum edukacyjne, po którym można krążyć korytarzami, zmieniać miejsca, zmieniać takie podgalerie, bym powiedział. No ale same dzieła sztuki, które tam, mili Państwo, się znajdują, to jest coś niesamowitego. O kilku z nich powiem. Powiem może od początku, a o początek to stworzenie świata i wypędzenie z raju, proszę Państwa. I jest taki obraz, a artysta nazywa się Giovanni Di Paolo i on stworzył, proszę Państwa, w XV wieku wspaniały obraz stworzenie świata i wypędzenie z raju, gdzie właśnie ojciec, Bóg Ojciec, podtrzymywany przez 12 cherubinów, tworzy świat, który jest jakby w takim koncentrycznych kręgach ukazany, a poza kręgiem Adam i Ewa, troszkę przypominają te postacie Adama i Ewy, jeżeli chodzi o budowę ciała, o szczupłość, obrazy Łukasza Cranacha starszego. Kolejnym takim wspaniałym artefaktem, który możemy tam znaleźć, jest, mili Państwo, Madonna z Dzieciątkiem. I to nie jest obraz. To nie jest obraz, jest to terakota. Terakota glazurowana, proszę Państwa, a twórcą tego wspaniałego dzieła jest Luca della Robbia. Mówiłem, że jesteśmy troszkę w Nowym Jorku, ale okazuje się, że jesteśmy troszkę we Włoszech. I Luca della Robbia to wspaniały artysta, który między innymi stworzył taką katedrę, to jakbyśmy się przenieśli na chwilę do Florencji, to tam stworzył w katedrze florenckiej marmurowy balkon dla śpiewaków, więc praca, że tak powiem, rzeźbiarska była jego domeną. Wspaniała ta Madonna z Dzieciątkiem, ona nazywana jest Madonną Bliss. Ten biały, właśnie glazurowany, proszę pan, glazurowana biała terakota świeci kolorami wspaniale i przytulony Pan Jezus do Madonny jest naprawdę uroczy. Dłoń spoczywa na udzie Jezusa, Madonny oczywiście i ona i on patrzą na nas. Piękna, wspaniała Madonna z Dzieciątkiem Luca della Robbia. To jest jeden z takich artefaktów z Metropolitan Muzeum w Nowym Jorku. No i co? Okazuje się, że jak idziemy dalej, to możemy spotkać, mili Państwo, kolejnego giganta, jeżeli chodzi o włoskie malarstwo, a ten gigant nazywa się Andrea Mantegna. Był zresztą poświęcony odcinek cały naszych rozmów z profesorem Miziołkiem Andrei Mantegni i właśnie, a tam w Metropolitan Muzeum wspaniały pokłon pasterzy. Pasterze są tak ujęci troszkę w stylu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o takie przedstawienie tego, jak są ubodzy i biedni w pewnym sensie ci pasterze, ale też przejęci niezwykle, te brudne stopy i te ubrania wskazują na bardzo słabą pozycję, że tak powiem, finansową. Ostatni artefakt, o którym opowiem, kolejny Włoch, czyli po prostu mamy Metropolitan, naprawdę Włochy. I to przypominam Państwu taki obraz zwiastowania Anotello de Messiny, z Muzeum Regionale w Palermo, cudowny, a obraz Anatolio da Messina jest również wspaniały obraz Jezusa Chrystusa, Ecce Homo. To jest około połowa XV wieku ten obraz powstał i twarz Chrystusa jest niesamowita i naprawdę patrzy w oczy widzów w sposób przeszywający, absolutnie przeszywający. Obraz miał bardzo burzliwą historię. Jeszcze 100 lat temu był ten obraz w doskonałym stanie, niestety. Teraz już jest troszeczkę, że tak powiem, podniszczony i nie wszystkie kolory tak świecą, jak powinny. Troszkę Włoch w Nowym Jorku. Znajdują się tam obrazy m.in. jeszcze Caravaggia, Paola Veronese. No i jest oczywiście, może nie oczywiście, bo ten Hans Memling, którego znamy głównie z naszego wspaniałego sądu ostatecznego, który znajduje się w Gdańsku, Memlinga możemy spotkać również w Nowym Jorku, Metropolitan Muzeum i tam jest zwiastowanie, przepiękne zwiastowanie. No nic, to tylko taki rzut był oka. Dziękuję Państwu bardzo. Kolejna opowieść jutro. Pa!
0: 17 piętro.
2: Nocne powtórki w net.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Witam serdecznie Państwa. 13 odcinek bitew wielkich tego świata. Mamy pierwszą wojnę światową. Atak na Belgię i przez Belgię na Francję był skoordynowany z jednoczesnym atakiem przeciwko Rosji. Ale tutaj zadziałał traktat słynnej Ententy i Rosja potężnymi korpusami uderzyła w dwóch kierunkach. Na Lwów, zajmując go zresztą, i prawie pod Kraków, dochodząc, i na Królewiec. I tutaj dwie armie, Rennenkampfa od wschodu i Samsonowa od południa, usiłowały rozgromić armię pruską. Prusacy wpadli w panikę i odwołali z frontu dwa potężne korpusy, które miały wejść do Paryża w słynnej bitwie nad Marną, o czym zresztą za chwilę, które nocą przeleciały przez całe Niemcy, koleją oczywiście, i wypakowane pod Olsztynkiem 26 sierpnia 1914 roku zostały rzucone przeciwko armii Samsonowa. Do 30 sierpnia armia ta przestała istnieć, rozgromiona tak totalnie, że jej dowódca popełnił samobójstwo. Przez Niemców ów wielki sukces został nazwany drugim Tannenbergiem, czyli po naszemu Grunwaldem. Ale daleko mu było od Grunwaldu, jedynie rzeczywiście sztab zainstalował się w pobliżu wsi Tannenberg, która istniała w owym czasie, ale jako żywo na polach grunwaldzkich owej bitwy nie było. My Polacy powinniśmy ją nazywać bitwą pod Olsztynkiem. Towarzyszy jej pierwsza bitwa nad Marną, która już wkrótce się rozegrała po owym Tannenbergu od 5 do 9 września 1914 roku. Wtedy to potężne dwa korpusy niemieckie rozpędziły się i dotarły aż za rzekę Marnę, która jest bardzo niedaleko już od Paryża. Także długim Longinem i grubą Bertą dało się już ostrzeliwać przedmieścia Paryża. Zmobilizowaną armię przewieziono słynnymi taksówkami, które zostały zmobilizowane, zgarnięte z ulicy po prostu, i z punktów mobilizacyjnych przewieziono najbardziej potrzebne dywizje, po prostu przetasowano je na zagrożony odcinek frontu. Prusacy, wygrywając trzy kolejne bitwy przez trzy kolejne dni, kiedy rozwarli owe wrota francuskiego frontu, nie mieli tych korpusów, które mogłyby teraz wejść do Paryża. Korpusy te odjechały pod Tannenberg, odnosząc tam pyrrusowe zwycięstwo. Ktoś ładnie podsumował owe dwie bitwy. Dzięki zwycięstwu pod Tannenbergiem Niemcy przegrały pierwszą wojnę światową. I jest w tym coś z prawdy. Ale kulminacyjnym punktem pierwszej wojny światowej jest potężne wzmaganie, prawie 10-miesięczne, bitwa o Verdun. 21 lutego rozpoczyna się koncentryczny atak na twierdzę zbudowaną jeszcze przez Vauban w XVII wieku. Trwa to oblężenie do 18 grudnia 1916 roku, w którym to pokonani bez sukcesu Niemcy odpływają na swoje okopy. W tym czasie, między 31 maja a 1 czerwca, w ciągu dwóch dni, dochodzi do jedynego starcia morskiego całej Royal Navy z Kaisermarine, niedaleko przy półwyspu Jutlandii, zwanej też Bitwą Jutlandzką. Bitwa ta taktycznie wygrana przez Niemców, bo stracili mniej i żołnierzy, i okrętów, ale strategicznie, czyli w najważniejszym momencie, wygrana została przez Royal Navy. Flota niemiecka, cesarska, nie została wypuszczona na Morze Północne i musiała wrócić do baz, w których przesiedziała do słynnego buntu w Kilonii w 3 listopada 1918 roku. No i ostatnie bitwy pierwszej wojny światowej. 31 lipca do 6 września armia brytyjska, wsparta amerykańską oraz Belgami zdobyła wreszcie Las Passchendaele, słynne pobojowisko owego czasu, w 1917 roku. A druga bitwa nad Marną, która rozegrała się między 15 lipca, patrz Grunwald, a 5 sierpnia 1918 roku, skończyła się ostateczną klęską Niemców. Od tej pory wycofywali się aż do granic Lotaryngii. I tam w lesie pod Kąpień, przy miejscowości Retonde, podpisano 11 listopada o godzinie 11:10 1918 roku rozejm kończący pierwszą wojnę światową. Druga bitwa nad Marną okazała się drugim cudem Francuzów, Brytyjczyków i Amerykanów.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: 13 pozycja, ja akurat bardzo lubię trzynastki. To nie jest piosenka, tylko utwór instrumentalny. Jest to Nino Rota, motyw główny z filmu Federico Felliniego La Strada. Jest to wstrząsający motyw. Ja nie wiem dlaczego, kiedy słyszę w różnych mediach muzykę Nino Roty, to przeważnie jest Amarcord albo Dolce Vita, a dla mnie, no może to jest osobiste uczucie, bo La Strada oglądałam pierwszy raz, będąc na pierwszym roku studiów teatralnych i byłam na tym filmie z moim ówczesnym chłopakiem. Byłam młoda, szczęśliwa, radosna, aż tu nagle zobaczyłam coś, czego nie znałam, coś zupełnie nowego, obcego. A jest to wielki film o ludzkiej samotności i te kreacje żony Federico Felliniego, która gra Gelsominę. Tak, nawet potem powstał jakiś polski tekst, chyba w jakichś restauracjach, jak śpiewali jeszcze refreniści w orkiestrach. I ja to nawet śpiewałam i zdarzyło mi się kiedyś zaśpiewać to na początku transformacji w teatrze Buffo z akompaniamentem samego pana dyrektora Stokłosy, a do nas dołączył na scenę Zbyszek Wodecki, dlatego że po prostu doszedł do wniosku, że to jest tak piękny utwór, że on go musi zagrać ze mną. No właśnie, posłuchamy Nino Rota, La Strada.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Jan Kochanowski na zdrowie. Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie. Jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic nad zdrowie. Ani lepszego, ani droższego, bo dobre mienie, perły, kamienie, także wiek młody i dar urody, miejsca wysokie, władze szerokie, dobre są. Ale gdy zdrowia wcale, gdzie nie masz siły i świat niemiły, klinocie drogi, mój dom ubogi, oddany tobie, ulubuj sobie.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie ponownie na 17 piętrze Radia Wnet. Przypomnę tylko, że jesteśmy w dziale zagranicznym i odliczamy tymi różnymi wydarzeniami, najważniejszymi wydarzeniami, ten czas do 17 urodzin Radia Wnet. A jesteśmy przy roku 2021, który był ciągiem dalszym tego czasu pandemii koronawirusa, pandemii COVID-19, ale to także ten czas, w którym jakieś światełko w tunelu się pojawiło, przede wszystkim za sprawą szczepień, ponieważ te szczepionki zostały jakoś dopracowane. Pamiętamy, że początkowo przynajmniej były dostępne różnego rodzaju szczepionki i tak, to również dziwne rozwiązania, o których już chyba dawno zapomnieliśmy, ale te rozwiązania, jak chociażby paszport covidowy, czy też paszport europejski, który pozwalał na przekraczanie granic, chociaż on był albo uznawany, albo też nie, lub też nie. Czasami trzeba było robić dodatkowe testy na lotniskach, a niektóre państwa, jak Chiny, po prostu były kompletnie zamknięte i były jeszcze zamknięte przez długi, długi czas. Ale jeżeli mówimy także o tej pandemii, to również dowiedzieliśmy się trochę więcej na temat tego, czym jest wirus, jak się zachowuje wirus, między innymi poprzez to, że dużo mówiono o wariantach. Chodziło oczywiście o warianty koronawirusa, delta, omikron, a później pojawiały się inne, ale w międzyczasie albo pandemia się zakończyła, albo też po prostu o niej zapomnieliśmy. Tak to wyglądało. Natomiast to również rok 2021, ciąg dalszy wielkich zaburzeń, jeżeli chodzi o dostawy, o łańcuchy dostaw. Pamiętamy, że ten transport morski był bardzo zaburzony, ale także przez inne wydarzenia, przez inne wypadki, jak chociażby ten, który wydarzył się w kanale Sueskim, i to chyba taki inny obrazek związany z rokiem 2021, czyli ten ogromny kontenerowiec Ever Given, który przepływał akurat przez kanał Suezki, czyli ten wąziutki szlak żeglowny łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. No i ten statek w jakiś sposób zboczył z kursu i osiadł na mieliźnie, wbił się dosłownie w nabrzeże i chyba, no oczywiście efektywnie blokując kanał, natomiast to, co nam utkwiło w pamięci chyba najbardziej, to ta maleńka koparka przy tym potężnym statku, która próbowała w jakiś sposób próbowała go uwolnić, oczywiście na próżno. W każdym razie kolejny wypadek, który pokazał, jak bardzo kruchy jest ten świat,

zglobalizowany, jak niewiele trzeba, aby ten cały porządek w jakiś sposób zburzyć. Chociaż rok 2021 to już czas, w którym te statki, duża część tego transportu nie przepływała już kanałem Suezkim, a już te statki pływały głównie przez południe wokół przylądka Dobrej Nadziei, czyli tam omijając Afrykę. No i wreszcie, jeżeli mówimy o roku 2021, to oczywiście także kryzys migracyjny na granicy Białorusi i Polski. Pamiętamy, migranci z Bliskiego Wschodu, którzy byli dowożeni na Białoruś i którzy byli wysyłani, wręcz wypychani na granicę, aby próbować przekroczyć naszą granicę. Wiemy, jak to wyglądało i wiemy, jak to się skończyło, a mianowicie tym, że granica dzisiaj jest bardzo strzeżona oraz, że powstały oczywiście mury, które początkowo były krytykowane przez ówczesną opozycję, a dzisiaj chyba raczej wszyscy są zgodni co do tego, że one tam powinny stać. To był rok 2021.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tak, o rzeczy wybran muzycznie, rok pański 2021 w rocznicę, 17. rocznicę istnienia Radia Wnet. No i cóż, będziemy się razem bać. Dildo Bagginsa. Istnieją piosenki, które udają prostotę, a tak naprawdę mówią o czymś trudnym do uchwycenia. Będziemy się razem bać. Dildo Bagginsa, to alter ego Bartosza Administratora, bo tam dwa razy R, Marmola, należy właśnie do tego rodzaju utworów. Z jednej strony brzmi jak intymna, niemal dziecięca deklaracja, a z drugiej niesie ciężar dorosłego, doświadczenia lęku, bliskości i potrzeby drugiego człowieka. Piosenka pochodzi z albumu dla wszystkich dziewczyn, nie dla wszystkich chłopców, wydanego 18 czerwca 2021 roku, debiutu Dildo Bagginsa, tajemniczego artysty w masce. 13 utworów tworzy spójną, melancholijną narrację, w której każda piosenka jest osobną historią, a wszystkie one budują świat nostalgii, dystansu i emocjonalnego półmroku. Sam projekt opiera się na paradoksie anonimowości, która jednocześnie odsłania więcej niż niejedna szczera biografia sceniczna. Artysta bez twarzy, a więc bez możliwości jej utraty, pozostaje figurą zamkniętą, a zarazem zaskakująco ludzką. Będziemy się razem bać, jest tego najlepszym przykładem, to utwór o bliskości, która nie obiecuje bezpieczeństwa, ale daje obecność. Nie mówi, nie bój się. Nie, Bartosz Dildo śpiewa. Bójmy się razem. Krzysztof Skowroński reagował początkowo z dystansem. Dildo Baggins trochę nie wpisuje się w łatwe kategorie, jak mawiał. Wymaga zaufania do niedopowiedzeń. Ale coś w tym utworze zaczęło działać. Prostota melodii, powtarzalność, frazy, które zamiast uspokajać budowały napięcie. Bo będziemy się razem bać nie jest piosenką o strachu wprost, a opowieść o wspólnym przebywaniu w niepewności. O tym, że świat zawsze zostawia w człowieku przestrzeń, której nie da się domknąć. I właśnie tam pojawia się drugi człowiek. Nie jako rozwiązanie, ale jako towarzysz. Album buduje świat trochę absurdalny, chwilami ironiczny, a jednocześnie bardzo emocjonalny. Każdy utwór jest mini opowieścią. Razem tworzą prywatny dziennik, który nie chce być w pełni czytelny. I w studiu radiowym utwór działa inaczej niż większość antenowych propozycji. Nie prowadzi słuchacza, tylko zatrzymuje go w miejscu, gdzie zostaje już tylko doświadczenie, bo radio, jeśli ma być czymś więcej niż przepływem treści, czasem musi pozwolić sobie na taki moment zatrzymania. Bartku Marmolu, dziękuję Ci za tę płytę, a za ten song najbardziej. Będziemy się razem bać. Dildo Bagginsa, rok pański 2021.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Witam bardzo serdecznie na 17 piętrze. Konrad Mędrzecki otwiera podwoje swojego pokoju muzealnego i rozpoczynamy opowieść. Opowieść o bardzo ciekawym muzeum, w galerii właściwie, i ona znajduje się w Konstancinie pod Warszawą, bardzo blisko Warszawy, 15-20 minut się jedzie, jak nie ma korków, i to jest miejsce niesamowite. To był kiedyś taki dom, właściwie stary, rozpadający się, został on przekształcony w cudowne miejsce, w którym sztuka, proszę Państwa, rządzi i przyciąga. Niezwykła kolekcja i miejsce, w którym odbywają się co jakiś czas rewelacyjne wystawy. Między innymi pamiętam taką wystawę Tamary Łampickiej. No to było coś niesamowitego. Bardzo mi się podobała ta wystawa. Sama kolekcja jest bardzo bogata. Kolekcja tego muzeum, ale też współpracuje z wieloma miejscami na świecie i przyjeżdżają obrazy na wystawy monograficzne, na przykład jakichś malarzy z zakątków całego świata. A jeżeli chodzi o Tamarę Łampicką, no to było wielkie wydarzenie. To była, pamiętam, tak od wernisaż tej wystawy, to przypominało mi, proszę Państwa, na jednym z balkonów grała taka orkiestra jazzowa i to było coś takiego, jak sobie przypomniałem taką książkę, Wielki Gatsby, to takie przyjęcie było tego typu. High life, ale tak przyjemnie, generalnie rzecz biorąc, w sztuce. Ostatnio Biegusa, świetna wystawa, no i ciągle coś się dzieje, więc bardzo warto do tego Konstancina pojechać. O kilku rzeczach opowiem, które są w kolekcji stałej. Mela Muter na przykład jest znana, wspaniała artystka, jest taki obraz Macierzyństwo, bardzo, bardzo dobry, z 1967 roku. Nie zabarakło też Zofii Stryjeńskiej, na przykład para góralska z takim białym pieskiem, mile siedzi sobie para, dziewczyna w czerwonej chuście i piesek między dżentelmenem a młodą damą. Bardzo ładnie to wygląda. Zofia Stryjeńska, no, uwielbiana generalnie rzecz biorąc i słusznie, i bardzo słusznie. Można znaleźć pracę Józefa Pankiewicza, między innymi taki wspaniały akt przy toaletce, tak mniej więcej z 1915 roku. Była też kiedyś wystawa Leopolda Zborowskiego, ale też Leopolda Zborowskiego tam są z całej kolekcji. I tam jest portret, mili Państwo, Amadeo Modiglianiego, bo to byli ludzie, którzy się znali i cenili wzajemnie. Tamara Łampicka w kolekcji też stałej, rosyjska tancerka. To jest, nie pamiętam z którego roku ten obraz, ale naprawdę wspaniały. Autoportret, mili Państwo, Kislinga, też kolejna wielka postać, więc po prostu tam się dzieją niezwykłe rzeczy. I jeszcze wspomnę kilka, może nazwisk, Kramsztyk, Haydn, no i Bolesław Biegas, którego wystawa była niedawno właśnie taka przekrojowa i monograficzna. Mili Państwo, do Konstancina z Warszawy bardzo łatwo dojechać i przy okazji można pójść na wspaniały spacer, bo tam Konstancin jest cudownym w ogóle miejscem do spacerów. Jest tężnia, park zdrojowy, no w ogóle fantastyczny. Na koniec opowiem Państwu o takim obrazie Rafała Malczewskiego. Właśnie, Rafał Malczewski, zapominany często, Jacek Malczewski niestety zawłaszczył to nazwisko całkowicie, ale Rafał Malczewski też jest wspaniałym obrazem i jego Deszcz w Zakopanem jest cudowny, piękny i wspaniały. Zachęcam do wizyty Villa Fleur w Konstancinie. Nie jest bardzo często czynne to muzeum, czwartek, sobota, niedziela od 10 do 18, ale warto, zwłaszcza jeżeli jest taka pogoda jak teraz. Dziękuję bardzo.
0: 17 piętro.
2: Nocne powtórki w net.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Witam serdecznie Państwa. 14 odcinek. Tym razem będzie to Batalia Warszawska. Tak się bitwę powinno ową nazywać. Rozpoczyna ją atak Polaków na Brody 25 lipca. Trwający do 26 1920 roku. Polacy zdobyli to miasto, ale w wyniku okrążenia i utraty Brześcia w krótkim czasie przez generała Sikorskiego trzeba było owe pułki legionowe spod Brodów wycofać. Wycofano je na szczęście nad rzekę Wieprz. Dwa tygodnie później, 13 sierpnia, rozpoczyna ofensywę generał Sikorski z nad Wkry, Nasielska, Sasnowej Góry i paru innych miejsc, w których uderza dosłownie w podbrzusze armii, trzech armii rosyjskich, sowieckich, idących na Toruń, zdobywających nawet Działdowo, które należało do Niemiec, i oddając je, ale bolszewickim Niemcom. W tym czasie spowodowało to ogromną dezorientację w armiach sowieckich, umożliwiających następną bitwę. Z 14 na 15 dochodzi do starcia pod Osowem i Radzyminem, a właściwie Wólką Radzymińską. Tam z kolei stawił opór kapitan Pogonowski, który ostrzelał dwie brygady idące równolegle w jego kierunku. Posiadał dość dużo amunicji, ale dość mało ludzi. I ginąc, polecił swojemu zastępcy, aby nie wytracił ludzi, a ostrzeliwując najpierw jedną brygadę sowiecką, która cichcem i bez rozkazu ruszyła na rabunek Warszawy, potem drugą, która też w tym samym celu przemieszczała się po lesie, doprowadził do tego, że te brygady nawzajem się zaczęły ostrzeliwać. Tak długo, aż się zorientowali, że strzelają do siebie nawzajem. Po prostu zgubiła ich chciwość na zdobycie miasta, tak bogatego, jakim była Warszawa. Skutkiem tej chciwości było zwycięstwo pod Radzyminem, a następnie ofensywy znad Wieprza i potężna wiktoria warszawska, czyli cud nad Wisłą. Dokończył go słynny atak kawalerii, całej kawalerii, jaką żeśmy wtedy mieli, pod przewodzem rotmistrza Krzeczunowicza. 31 sierpnia pod Komarowem poprowadził on kilkudziesięciotysięczną zgromadzoną polską kawalerię, która dosłownie rozgromiła Budionnego. Od tej pory Budionny już tylko uciekał, tu i ówdzie gromiony przez chłopów i wolontariuszy ukrytych i walczących metodą partyzancką. Ale we wrześniu, 16 września 1920 roku, zaatakowany został front południowy i pod Dytjatynem nasza bateria stawiła bohaterski opór. To jest kolejne obok takiego wydarzenia jak Zadwórze nasze polskie Termopile. Dytjatyn padł wprawdzie, ale armia nie przedarła się na południe. A na północy od 20 do 26 września toczyła się najważniejsza bitwa całej tej operacji, mianowicie bitwa Niemeńska. Tam w trzech potężnych uderzeniach spod Brzostowicy Wielkiej, następnie okrążając pod Lidę i Mosty, armia Piłsudskiego, wszystkie jej już części, głównie legionowe, ale również te z północy, dokonały totalnego rozgromienia armii Tuchaczewskiego. To dzięki tej bitwie Rzeczpospolita odzyskała Kresy i mogła normalnie zorganizować tam życie, gdyż te ziemie, które nie weszły w skład Rzeczpospolitej, doczekały 1937 roku i całkowitej eksterminacji mieszkających tam Polaków. Tych na południu z Marchlewszczyzny wywieziono do Kazachstanu, tam przeżyli, tych z północy Dzierżyńszczyzny wymordowano w lesie w Kuropatach. Dziękuję Państwu za uwagę, ale Bitwa Warszawska ocaliła naszą historię i nasz naród.
2: Posłuchaj Radia Wnet.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: Dzień dobry, Joanna Rawik. Tak, już jestem w części zagranicznej, ale skoro wspomniałam przy muzyce Nino Roty Zbyszka Wodeckiego, no to jakżeż może go nie być w moich 17 piosenkach na 17-lecie. Zbyszku, kochany, ty, wybacz mi, no jak mogłam, przecież towarzyszyłam ci przy pierwszych twoich sukcesach i w Opolu, i w Rostoku, a ty mi towarzyszyłeś na różnych koncertach. I wiesz co, ja kiedyś zapowiadałem jakiś taki wielki koncert, dość dużo tam było wykonawców, i ty miałeś mini recital, to było w jakiejś hali sportowej gdzieś. Ja stałam za kulisami i zupełnie słuchając ciebie i patrząc na ciebie, jak śpiewasz, a potem bierzesz trąbkę, a potem odkładasz trąbkę i bierzesz skrzypce. I zupełnie zapomniałam, no zresztą miałeś wspaniałe, bardzo profesjonalne pull playbacki, to się zupełnie zapominało, że to jest zaledwie pull playback. No, mój kochany Wodecki, bardzo nie tylko mi, ale wielu ludziom bardzo, bardzo ciebie brak. Tak, tak. Ciągle jesteś, pozostajesz w pamięci nie tylko muzycznie, ale jako piękny człowiek i wspaniały kolega. A my słuchamy, jak Zbyszek Wodecki śpiewa Zacznij od Bacha.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Witam ponownie na 17 piętrze Radia Wnet. Witam w roku 2022, do którego cofamy się w tym odcinku w ramach naszego przeglądu najważniejszych wydarzeń międzynarodowych na przestrzeni ostatnich 17 lat. I rok 2022 z pewnością będziemy kojarzyli zawsze z jednym, a mianowicie z początkiem pełnoskalowej wojny rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Wojna, która była gigantycznym wstrząsem dla świata zachodniego, dla Europy, która kompletnie zredefiniowała nasz system bezpieczeństwa, w jaki sposób o tym bezpieczeństwie myślimy, ale nadal redefiniuje różne zależności, różne sojusze, i która wojna, która może mieć także ogromne konsekwencje, jeżeli chodzi no chociażby o to, jak ma wyglądać Unia Europejska. Wiemy, że to wszystko, co dzieje się aktualnie w tej polityce, no chociażby kwestia pożyczki SAFE, ale także wielu innych dyskusji, no chociażby na temat tego, jak Stany Zjednoczone są w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo, to wszystko dzieje się w kontekście właśnie tej wojny, która rozpoczęła się w 2022 roku. Myślę, że nie muszę Państwu przypominać tych obrazów, które były szokujące, te syreny, które wyły nad Kijowem, te różne obrazy kolumn wojskowych, różnych czołgów i innych pojazdów rosyjskich, które przekroczyły granice i zmierzały w kierunku największych miast ukraińskich, w tym w kierunku Kijowa, ale inwazja, która szybko ugrzęzła, coś również, czego chyba Rosjanie na pewno nawet się nie spodziewali, coś być może, czego się także Europa nie spodziewała. No i ogromna solidarność, poczucie solidarności, które zapanowało przede wszystkim w Polsce. Pamiętamy tych wszystkich uchodźców, którzy zaczęli przyjeżdżać do Polski, na naszą granicę, chociażby w Medyce, i ogromna mobilizacja wspólnoty międzynarodowej, różne NGOsy, różne organizacje, które pojawiły się na tej granicy i które tam organizowały punkty przyjęć. Ale kto mówi rosyjska inwazja na Ukrainę, ten mówi także ogromne konsekwencje, jeżeli chodzi o no chociażby o energetykę, jeżeli chodzi o inflację, ponieważ ta wojna, która nastąpiła po tym, jak świat już i tak był wstrząśnięty pandemią, już i tak przechodził kryzys właśnie po koronawirusie, ta wojna tylko i wyłącznie ten kryzys pogorszyła. Oczywiście wzrost cen energii, pamiętamy, że to także ten okres, gdy no chociaż między innymi Polska zmagała się z najwyższą inflacją od dekad. I tak, to na pewno również coś, z czym mierzymy się, jak już mówiłem, aż po dziś dzień. Ale jeżeli mówimy także o roku 2022, to myślę, że warto tutaj zajrzeć chociażby do świata sportu. Pamiętamy piłka nożna, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze. Turniej, który po raz pierwszy odbył się w kraju arabskim, który po raz pierwszy odbył się zimą. I wreszcie, no tak, mistrzem tutaj chyba trzeba dopowiedzieć, że mistrzem wówczas została Argentyna, ale już jeżeli patrzymy także na cały świat, to z tego, co wyczytałem, to jest to rok 2022, był również tym rokiem, w którym światowa populacja przekroczyła 8 miliardów ludzi. To wyliczenia ONZ. To oczywiście dzieje się przede wszystkim w krajach globalnego południa. Wiemy, że Europa raczej się wyludnia. To były najważniejsze wydarzenia roku 2022.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Wiersz 14. Biernat z Lublina. Bez pracy nie będą kołacze. Oracz, dawszy słuszne dary, prosił nabożnie cerery. Taki mi pryjęczmień rości, by nie miał plew ani ość. Ceres łatwie dopuściła, by w tym jego wola była. Jęczmień się goły urodził. W żadnych plewach skryty nie był. Ptacy, gdy to ubaczyli, łatwie wszytek wyłuskali. Oracz sam siebie winował, iż bez pracy bogat być chciał. Żądny trudności nie ma dbać, kto chce z pełna pożytki brać. Takoć na świecie zarządzono, trudzą z pożytkiem złączono.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tak, życzę Wybran wspomnienia muzyczne z okazji 17. rocznicy powstania Radia Wnet. Stacja Rok Pański 2022. No i moje chłopaki z Dublina, Fontaine's DC i nagranie I Love You. Niektóre piosenki brzmią jak wyzwanie, ale w rzeczywistości są czymś znacznie bardziej skomplikowanym. Próbą pogodzenia się z miejscem, z którego się wychodzi, i tym, do którego się nigdy do końca nie dociera. I tak jest trochę ze mną, między tym moim Bożyczynem, Warszawą, Wrocławiem, a Dublinem. I Love You zespołu Fontaine's DC z albumu Skintyfia z 2022 roku należy właśnie do tej kategorii. To utwór, który nie krzyczy emocji, tylko ją sączy. A w jego środku Dublin nie jako pocztówka, ale jako doświadczenie. Miasto ciężkie od pamięci, wilgotne od deszczu, pełne historii, które nie kończą się wraz z odejściem z ulicy. No, w tle pojawia się też Smithfield. Przestrzeń otwarta, trochę surowa, zawieszona między dawnym przemysłowym rytmem, a nową, gentryfikującą się rzeczywistością. Tam jest Studio 37, a na tym wszystkim rozciąga się niebo, które nie obiecuje niczego więcej niż chmury i wiatr, jak to w Irlandii. Skintyfia, trzeci album Fontaine's DC, jest płytą o tożsamości, o emigracji, o pamięci, o tym, co zostaje w człowieku, kiedy zmienia się miejsce, ale nie zmienia się ciężar i wymiar myśli. To nie jest już młodzieńczy gniew debiutu z płyty Dogrel, ani postpunkowa energia nagrań z płyty numer 2 Heroes Death. To raczej uważne przyglądanie się temu, co w człowieku trwa, nawet kiedy wszystko wokół się zmienia. No i I Love You jest jednym z najbardziej paradoksalnych momentów tej płyty, bo to piosenka nie o miłości, która nie daje ukojenia. W Radiu Wnet ten utwór miał szczególny rezonans, może dlatego, że pasował do tej radiowej wrażliwości, która zawsze szuka w muzyce nie tylko dźwięku, ale i opowieści o miejscu. Dublin w tej piosence jest nie tylko miastem grupy Fontaine's DC, ale też moim miastem. Jest też każdym miastem, które człowiek opuszcza i do którego wraca już tylko w pamięci. Głos Graiana Chattena niesie w sobie coś, co można nazwać irlandzkim smutkiem, ale nie w sensie stereotypu, tylko jako szczególną muzyczną wrażliwość. To smutek, który nie jest ciężki, który unosi się w melodii, w śpiewności, która nie rozwiązuje emocji, tylko je podtrzymuje. I właśnie w tej śpiewności kryje się siła utworu, bo I Love You nie jest deklaracją prostą. To raczej pytanie o to, co zostaje z uczuć, kiedy zmienia się kontekst, kiedy człowiek wyjeżdża z miejsca, które go ukształtowało, kiedy patrzy na nie z dystansem, ale wciąż nie potrafi przestać do niego wracać. I wtedy pojawia się najważniejszy